No es una bruja, es una curandera.

Radio Nowy Świat. I'm working on time.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W środku nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wszystko przez rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z sytuacją zostało poderwane polskie lotnictwo. Samoloty wróciły do baz przed godziną trzecią w nocy. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dopiero dziś ma zostać przesłuchany sprawca tragedii, do której doszło wczoraj w opactwie w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła w szpitalu.
1: 3 osoby pozostają nadal w szpitalu. Jeden z pokrzywdzonych dotarł właśnie tutaj już do miejsca swojego zamieszkania.
0: Mówiła prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Nie ma na razie informacji o motywach działania sprawcy. Wiadomo, że nie był pijany. Do dalszych analiz pobrano od niego krew na obecność środków oduszających. Marcin Nazarewicz, burmistrz Jarosławia, przekazał, że do końca tygodnia w mieście obowiązuje żałoba.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w związku z tą tragedią napisał: jesteśmy wstrząśnięci złem. Złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia pozostałym poszkodowanym. Również ambasada Ukrainy w Polsce wydała oficjalny komunikat. Dyplomaci stanowczo potępili akt przemocy, zaapelowali o zachowanie spokoju i wzajemnego wsparcia w tym trudnym momencie, przestrzegając przed eskalacją napięć społecznych. Prokuratura wszczęła czynności w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. W ogniu stanęła skrzynka zasilająca. Według Onetu ktoś mógł ją oblać łatwopalną cieczą lub rzucić w nią butelką z taką substancją. Sprawą zajęły się służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Ta stacja satelitarnej łączności Starlink zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym walczącej z Rosją Ukrainie. Amerykański wywiad miał ostrzec Hiszpanię, Francję i Włochy przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem dronów startujących ze statków handlowych, podał hiszpański dziennik El Mundo. Według relacji mediów drony miałyby zostać ukryte w kontenerach transportowanych przez komercyjne jednostki pływające, a następnie wystrzelone z morza w kierunku celów na terytorium jednego z tych trzech państw. Według El Mundo szczegółowy raport CIA dotyczący możliwego scenariusza ataku miał trafić do Ministerstw Spraw Zagranicznych w Europie. Ataki mogłyby zostać wykorzystane do wywołania poczucia zagrożenia w społeczeństwach Europy Zachodniej, szczególnie w okresach kampanii wyborczych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś będzie pochmurno.

0: Lokalnie w centrum kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, szczególnie intensywne na północy i północnym wschodzie. W Tatrach mogą pojawić się słabe opady śniegu, wiatr będzie słaby i u...
1: Miarkowany.
0: Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 13 do 17 stopni. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, najwyżej 11.

poranna manna.

0: Dzień doberek.
1: Dzień doberek. Dzień doberek.
0: Dzień doberek. Kuba jest wraz z wydawcą, Kajtek Strzelczyk, realizatorem 224-280-280, a tam...
1: Dzień doberek. Wiktoria Wichrowska. Aha.
0: Adres tak. Mailowy?
1: Dzień doberek. Dzień doberek. Małpa...
0: Nie, bo pomylisz państwu.
1: Wojciech.
0: Taki swawolny nie bądź. To Marian jest taki swawolny. Wojciech.man, etnowyświat.online.
1: Dzień doberek.
0: Sam jesteś kropka. No i piątek, jesienny piątek i my na posterunku jak ten monolit.
1: Jak ten dzień doberek.
0: Nie uspokój się. Proszę państwa, przed nami ciężki poranek.
1: Dzień dobry. Cały dzień doberek.

0: Zamartwiam się. Audycja już trwa, ani jednego telefonu nie było. Nie wiem, czy są maile. Przecież nie jesteśmy już popularni. Co się stało?
1: Dziś jest...
0: Czy nam spada, tak jak niektórym politykom spada?
1: Nie.
0: Aluzyjka to była, ale...
1: Tak,
0: ale...
1: aluzyjka.
0: Ale powinno nam rosnąć.
1: Ale nie może ciągle rosnąć.
0: A nam rosło ostatnio?
1: Nie, trochę nam spadało.
0: No to właśnie, ja o tym mówię. Dlaczego nam spadało? Przecież my się wszyscy staramy.
1: Piotr...
0: Ani jednego mailika?
1: No napisał Piotr. Napisał elo, elo.
0: To przynajmniej on.
1: To prawie jak dzień dobereks. Pisze, że nie zdążył na poranną pogodę, na porwaną pogodę.
0: A, sumie, dobrze, no, tak, tak,
1: nie wiem, to żarcik albo literówka. A potem dodał, co za pech. Tylko nie wiem,
0: to, czy to jest szczere. Mamy podcasty poranków?
1: Nie, mamy, ale pogoda nie trafia.
0: Nie trafia? A, to może być smutne. Taka...
1: Jest tu jeden patron, który nagrywa.
0: Poranna. Jest taki.
1: Podobno, więc płyta...
0: Nie wiadomo, czy rozpowszechnia.
1: Płyta, no lepiej, żeby tego nie robił, ale płyta jest, myślę, że tylko kwestią czasu.
0: W takim razie apel. Zadbajcie, proszę państwa, zadbajcie, żeby nam rosło.

0: Jesteś uczulony na zdrobnienia, zauważyłem. A jednak zdrobnienia właściwie w ogóle u nas w Polsce są potrzebne, żeby łagodzić taką siłę niektórych słów.
1: Dzień dobry.
0: Ale nie tylko o tym mówię. Na przykład to, co przed chwilą powiemy, to był łomocik. Tak, żeby nie było tak brutalnie od razu rano.
1: A propos łomocik.
0: Słucham.
1: A propos grzałeczka. Nie, pragnę zwrócić uwagę, że nie odpowiedział pan pani Dorocie.
0: A pytanie było?
1: Było. I to nie to, że nie wiem, dzień temu albo dwa. Tydzień.
0: A jakie to było pytanie?
1: Tydzień
0: czyż,
1: pani.
0: Czyżbym przeoczył?
1: Tydzień pani Dorota po prostu czeka w strzępach, nerwach. Jakby nawet nie wiem, co się u niej dzieje. Poza tym, że napisała, że jestem, a tydzień temu napisałam pytanko. Więc jest w stanie pisać jeszcze na klawiaturze, ale...
0: Odkryłeś to pytanko?
1: Tak, ale nie wiem, jest panu trochę wstyd?
0: Jest wstyd, bo rzeczywiście powinienem był odpowiedzieć, gdybym poznał to pytanko, mogło mi umknąć.
1: Mądry Polak. Zastanawiam się, czy pan Wojciech zna taką grzałkę z lat 60. z płyty Every One of Us zespołu The Animals. I grzałka to The Year of Guru.
0: Znam.
1: No, bo Eric Burdon tam daje czadu. No to mógł pan powiedzieć, że pan zna, a pan przez tydzień nie dał.
0: Ale nie zadałeś mi tego pytania. Mogło to umknąć.
1: A co to? Ale to pani Dorota. Co to ja jestem?
0: Oczywiście znam płytę w ogóle Every One of Us. I co, powinniśmy to gdzieś wyszukać teraz dla pani?
1: No, nie wiem.
0: Możemy podjąć taką próbę. Mam tę płytę na półce, na półeczce mojej.
1: Czyli mam iść do półeczki.
0: Ale mam daleko do półeczki, więc to musimy zostawić w rękach Kajtka, jeśli znajdzie. A my będziemy... O, to ja lubię te słowa, co oni używają. My musimy procedować dalej.
1: Oj,

0: Od razu zastrzegam i przypominam, ta audycja to nie jest koncert życzeń. Aha. Koncert życzeń w radiu u nas ustępuje o innej porze, innego dnia, a my robimy tylko wyjątek trochę dlatego, że znowu trudne słowo. Przez aklamację uznaliśmy, że ten Bardon to rzeczywiście dawno go nie było, że jest dobry i to nie jest tak na życzenie pani Jusiowi.
1: Nie, Doroty.
0: Doroty, przepraszam, Doroty, tylko tak po prostu wyszło.
1: Nie, na życzenie, nie. To nie, tak nie, się prawda? Przez przypadek. Tak.
0: I prosimy, aby państwo nie zasypywali nas prośbami o różne piosenki, bo my mamy swoje piosenki poukładane i to nie jest koncert, już mówiłem.
1: Tak? Money, money, money.
0: Aha. A nie, przestań. Money, money było przed chwilą. No,
1: money,
0: teraz
1: money,
0: będzie...
1: money to na patronem. Patronajcie.
0: No wiesz co?
1: Przepraszam.
0: No wiesz co?
1: Money, money.
0: Nie, ale przecież my teraz nie prowadzimy żadnej zbiórki.
1: A co to jest? Ona jest permanentna.
0: No mało tak... ci?
1: Zawsze. No, mało, jestem, tak. Przemawia przeze mnie. Nie, nie mogę tego powiedzieć.
0: Lepiej nie.
1: Chciałem powiedzieć... Nie, nie mogę tego powiedzieć.
0: A co chciałeś powiedzieć?
1: Mogę powiedzieć?
0: No, no, no.
1: Ale jest mało nas słucha. To jest...
0: Nie słuchajcie teraz.
1: Chciałem powiedzieć, że przemawia przeze mnie duch Magdy Eton.
0: O, to ja się chyba muszę odrodzić od tego.
1: Money, money, money.

0: Proszę przekazać panom redaktorom, że owszem, słuchamy. Jak zwykle pewnie wierny grono fanów od rana słucha. Ja nawet słucham i puszczam radio swoim pasażerom, bo jak pani wie, jeżdżę taksówką. I życzę wszystkiego dobrego i dobrego humoru i pięknej pogody. Niech będzie złota polska jesień.
1: Bardzo dziękujemy. Wreszcie był telefon. A propos tego Bardona, to zauważyłeś, że tak się spodobał słońcu, że wstało w trakcie piosenki.
2: Kogut był. No tak. A może to się kogutowi?
1: Kogutowi mogło się podobać.
2: Spodobało i on wywołał słońce.
1: Ale Bardon zaczął.
2: No tak.
1: I w tamtych latach, kiedy on nagrywał i śpiewał, tak jak przed chwilą, mówiło się, nie wiem, czy to w ogóle istnieje takie sformułowanie teraz, mówiło się, że to było niekiepskie nagranie. Mówi się tak dzisiaj chyba, nie?
2: Mówi się.
1: Mówi się?
2: Tak.
1: Aha. Tak no to wydaje. Przetrwało, bo już myślałem, że będziesz urągał mi, że żyję przeszłością.
2: Nie, w życiu.
1: Skąd?
2: Urągać panu.
1: Jestem nowoczesny.
2: Broń Boże.
1: Jestem influencerem.
2: Urągać? To brzmi jak jakiś proces... A nieważne. Jakiś taki z drzewem związany, ale to chyba...
1: Nie. Urągać to co innego.
2: Napisał Tadeusz. A mi się podoba Marian opętany przez Magdę Jeton. Też kiedyś byłem opętany, też przez Magdę, inną Magdę.
1: Czyli Magdy opętowują.
2: No to wygląda. Przyszły też pozdrowienia z Włoch, dla całego Radia Nowy Świat, z miasteczka włoskiego.
1: Grazie.
2: Riparbella. Zwiedzam Włochy Van Life i właśnie się pakuję, ruszam na prom, a potem na Sardynię. Sprawdzimy, czy może jest tak przecudowne, jak piszą, a do tego, czy rośnie, czy spada. Najważniejsze, że wszyscy uwielbiamy nasze radio. Bo państwo piszą takie miłe rzeczy i tak sobie myślę, że... No dobra, to jeszcze jeden, bo państwo piszą miłe. Szanowni panowie, nic wam absolutnie nie spada, a jedynie rośnie, po prostu się jeszcze nie obudziliśmy wszyscy. Na apel nadredaktora oczywiście się odzywam, no bo pan prosił o apel i był telefoniczny, ale mailowy też. I co tam jeszcze było? Piątek rano nie może się zaczynać inaczej, że sobie nastawiam budzik i że aby zadzwonił wcześniej tego dnia, bo szkoda mi każdej minuty audycji. Ale
1: mów, kto pisze, żeby oni mieli
2: Ania.
1: Państwo satysfakcję, że...
2: Patronka od pierwszego dnia.
1: Ten konkret, tak.
2: I są takie maile, że to my powinniśmy może powiedzieć, że to my sobie nastawiamy budzik, żeby się obudzić na tą szóstą i żeby czytać te wszystkie maile.
1: Ale to ładna jest taki oddźwięk pozytywny w obie strony.
2: No to staramy się, ale jest jeden taki, który zwrócił moją uwagę i teraz uwaga, bo Piotr, który napisał wcześniej elo elo, że zdążył na porwaną pogodę. Po pierwsze się zaśmiał, że ale wtopa i że rzeczywiście porwaną pogodę napisałem.
1: Ojej, już.
2: Ale nie, dobra, to swoją drogą użył XD, co jest ciekawe, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale XD, ten taki znaczek, to w ogóle istnieje, on przetrwał tylko w Polsce.
1: Jak był, tak?
2: Tak, na świecie się nie używa XD. Jest cały film takiego youtubera z Ameryki, który śledzi to, dlaczego to XD, które na początku internetu, gdzieś w końcówce lat 90., na początku 2000, może trochę wcześniej, ale jak wtedy weszło, oczywiście internet się wcześniej zaczął, ale jak był taki boom social mediowy i na gadu-gadu i MySpace'ach i tam różnych innych komunikatorach się używało
1: ale
2: XD.
1: To X duże D.
2: Tak. No i to przetrwało. Tylko jakby jest może czasem gdzieś jeszcze tego używa, ale w Polsce jest regularnie używane i jest cały case study tego w internecie.
1: Czyli my jesteśmy wstecznikami?
2: Nie, może... No, nieważne, ale ja nie o tym, bo to była dygresja od dygresji. I teraz wracam do tego maila pana Piotra. Uwaga, bo to jest tak...

0: But Ossifer, I mean Lucifer, I mean Mr. Policeman. Hey, you can't do me no good. Don't close that door. Hey, let me out of here.
1: W Zgorzelcu Bardon nie zadziałał. Słońce śpi.
2: Tak?
1: Tak. Ale pisze Robert, że zaraz włączy Rory Gallaghera, to na pewno wstanie.
2: A, to jest podpucha. To my oczywiście jesteśmy odporni. Tak.
1: Ale to znaczy, że Robert nie będzie nas słuchał, czy będzie miał na dwa uszka różne rzeczy?
2: Może na dwa, a może tak rzeczywiście trochę prowokuje, bo po naszym apelu, że to wyjątek był z tą piosenką Bardona. No, ja wiem, że niektórzy z Państwa by chcieli, żebyśmy byli takim kombinacją ludzkiego streamingu, że my coś mówimy, a potem wypełniamy oczekiwania, a to jest niemożliwe.
1: Ale poza tym w ogóle nasze słowa, no nie wiem, no trochę, niby pan mówi niemożliwe, ale w drugą stronę to działa. Nasze słowa mają wagę, niosą
2: właściwie dobrą wiadomość.
1: No właśnie, ona jest, wydaje się tak na początku, ale po tygodniu okazuje się, że ona mogła niekoniecznie być dobra.
2: A dlaczego po tygodniu?
1: No, już wyjaśniam. Hubert napisał, że w zeszłym tygodniu pozwoliliście mi rozpocząć urodziny, choć będę je miał dopiero jutro. Powiem szczerze, że już mam trochę dobra.

0: brzuch od codziennych tortów. Nudzi mnie już ciągle odpowiadanie na urodzinowe życzenia, a połowy prezentów jeszcze nawet nie rozpakowałem. W przyszłym roku nie będę miał w ogóle urodzin. Idę jeść tort na śniadanie.
1: Biedny, przygniotło go to. Wszystkiego dobrego, Kuberta.
0: Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat.
1: Najlepszego.

0: Myślę sobie, ale jestem super.
1: To teraz ty za siebie chyba mów.
0: Nie, nie, to było takie miłe. No.
1: Aha, miłe.
0: Było miłe.
1: A potem państwo napiszą, mają wodę sodową w tych swoich główkach, no pustawych. I gadają do siebie i się napawają tymi słowami.
0: Ale nie pustawych,
1: bo... codzienność piszczy.
0: Nie pustawych, bo tam pływa woda sodowa.
1: Aha, no to
0: coś, coś tam pływa, chlupie.
1: Bulgocące główki.
0: A, no może. To tak jak
1: trochę
0: w tym...
1: Trochę skromności.
0: Po co mi głowa?
1: Było takie coś?
0: Tak.
1: Piosenka?
0: Nie.
1: A co?
0: No taki...
1: Aha, po co mi głowa? Przepraszam, przepraszam, to prywatny żart, ale to śmieszny.
0: Nie wiem, czy prywatny, tak? On no, chyba krąży.
1: Ale kiedyś był na antenie.
0: Wydaje
1: już.
0: Mi się, że go mogłem podpowiadać.
1: No to lubisz go, to powtórz. Po co ci głowa?
0: Żeby mi deszcz do szyi nie padał.
1: Nieprawda.
0: A pan zna inne?
1: Tak.
0: A, jemnią?
1: Jemnią.
0: A, jemnią. Są różne wersje.
1: No i co? Rozśmieszyłeś się?
0: No tak? Trochę tak.
1: No,
0: to jest złośliwy partner radiowy. Piszą państwo różne miłe rzeczy, że witam, witam, witam. Pietrek, bo jeszcze chciałem, bo to jest tak, a, chciałem się wytłumaczyć, bo państwo piszą dużo maili, ale ja nie chcę wszystkich czytać na antenie, bo właśnie będzie tak, że my tutaj sobie z dzióbków wyjadamy, ale niech państwo wiedzą, że...
1: To znajdź może krytyczny, żeby nie było, żeby cenzurę wprowadziliśmy i tylko pochwały.
0: Dobrze. Pisze żona, pisze ja, piszemy obydwa. Może chociaż jeden list dotrze do spragnionej korespondencji załogi. Pozdrawiamy z Grecji.
1: No to nie było krytyczne.
0: No nie był. No dobra, jadę dalej. A co tam tak panom wesolutko? O, dobra. Mamy to. Toż to ostatni piątek września. Zimne poranki, czas start. Nie wiem notabene, jak ten pan, co się rozbiera, to wytrzymuje. No tak, no bo
1: aluzja taka lekka.
0: Słuchanego lasa. Państwo jak się obudzili dopiero, to nie wiedzą. No trochę was ominęło. No i potem, no ale nie w piątek przecież, bowiem z wami to masło to topi samo. Że my topimy masło.
1: Ale to ma być komplement chyba.
0: Proszę napisać coś krytycznego.

0: dzwonię, żeby powiedzieć, że dbam o to, żeby państwu rosło, czyli nam też, bo tak traktuję jakby sobie. Chciałabym dobrze życzyć wszystkim. A na dowód mam na moim zdjęciu profilowym koszulkę. Od początku jestem w koszulce Radia Nowy Świat. W pięknej czarnej koszulce z czerwonymi napisami. Więc wszystkim bardzo często przesyłam różne informacje z Radia Nowy Świat i mam nadzieję, że to grono patronów się powiększy.
1: Bardzo to jest budujące, taki głos i koszulka, podoba nam się, że koszulki się podobają, bo inne głosy też do mnie dotarły, że koszulki...
2: Że w dechę?
1: Nie wiem, czy w dechę, bo w dechę to jest staromodne. Ty jesteś niby młodszy, a używasz takich archaicznych wyrażeń w dechę.
2: Archiwalnych.
1: Tak. Archetypowych.
2: A ja jestem w dechę?
1: Ty jesteś bardzo w dechę. Nawet w deseczkę.
2: Państwo są w dechę, ale...
1: A jeszcze się mówi, że ktoś jest klawy.
2: Klawy.
1: Masz takie słowo? Klawo?
2: Protoarchaizm.
1: Tak.
2: No i tak, to nie był krytyczny telefon. Z krytycznymi mailami sprawdzam. Miała być demokracja, a tu każdy wygaduje, co chce.
1: To bardzo jest ciekawe. To jest, ale to jest głębokie, bo to wymaga zastanowienia.
2: Analizy.
1: Powtórz to jeszcze raz.
2: Witam, miała być demokracja, a tu każdy wygaduje, co chce.
1: A ja zrobiłem błąd i mi wstyd.
2: Jaki?
1: Bo nie powinno się mówić powtórz to jeszcze raz, tylko powtórz to.
2: A, no tak.
1: No, ale głupi, my jesteśmy tacy. Ja nie wiem, gdyby to było nagrywane wszystko, to by się potem ocenzurowało, podcięło, przyszykowało, żeby było ładne, bez tych smarków, bez tych błędów, bez tych różnych takich potknięć. To nie ma już takiego radia, że staśmy wszystko.
2: Pamięta pan tego Piotra, co na Golasa nas słucha?
1: Nie imputuj mu.
2: Ale...
1: On napisał tylko, że się rozbiera, a nie wiemy jak dalece.
2: Aha. No dobra, niby tak.
1: Może on Wiesiące jeździ.
2: No bo ktoś sugerował, tylko Wiesiące? Ktoś sugerował, że może pracować na basenie. Ale on podpowiada, że...
1: Może być morsem, tak.
2: Że
1: tak,
2: pracuje jako tester saun.
1: Tak napisał?
2: Tak.
1: Że, no co ty?
2: No tak napisał, pracuje jako tester saun i pracuje na Golasa. Tak więc zimno mi nie grozi. No potem dodał, że to chyba znowu są głupoty, ale że zostawmy to.
1: To pasuje do naszego nastroju.
2: Możliwe, że to... Czy to pan pisze te maile?
1: A państwo nie widzą nas teraz. My jesteśmy ładnie ubrani, ładnie ogoleni, ładnie uczesani i nawet zaryzykowałbym... Nie, tego nie powiem. No. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy ładni, ale to...
2: Nie.
1: Kajtek jest ładny.
2: Kajtek jest bardzo ładny. Kuba jest ładny. Kuba.
1: Wiktoria jest bardzo ładna, Michrowska, tak.
2: Klaudiusz?
1: A, jest potrzebne wyjaśnienie i wytłumaczenie, bo niektórzy z państwa czekali być może na Adrianę Bąkowską, a ona jest w delegacji, więc dzisiaj nie wystąpiła.
2: Ona ale też jest ładna.
1: No ładna. No.
2: Czy można powiedzieć o kobiecie, że jest ładna?
1: To jest ryzykowne w dzisiejszych czasach.
2: No właśnie, wydaje mi się, że...
1: To może być właśnie odebrane...
2: Oceniające, jako... tak. Nie, to w takim razie nie jest.
1: W ogóle nie trzeba oceniać kobiet szczególnie.
2: Aha, czyli...
1: Można dostać fackę.
2: No tak.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Burzliwa debata w niemieckim Bundestagu. Posłowie AfD zgłosili projekt uchwały, w której domagali się natychmiastowego zaprzestania wsparcia finansowego i wojskowego dla Ukrainy, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego oraz zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Według przedstawicieli AfD Niemcy powinny w zamian za udzielone kredyty domagać się od Ukrainy uprzywilejowanego dostępu do kluczowych surowców, takich jak metale ziem rzadkich czy gaz. Partia żąda również wycofania się z sankcji, które ich zdaniem nie leżą w interesie Niemiec. Ostrzegali, że dalsze wsparcie dla Ukrainy może doprowadzić do wysłania niemieckich żołnierzy na front wschodni. Propozycja AfD spotkała się z ostrą krytyką ze strony pozostałych partii, które zarzuciły jej wspieranie rosyjskiej propagandy i działanie na szkodę Europy. Mimo kontrowersyjnych postulatów AfD notuje rekordowe poparcie w sondażach. Sięga ono nawet 30%. Co najmniej 41 osób zginęło, kiedy wywróciła się łódź na jeziorze Tanganyika. Łódź płynęła z Tanzanii do Demokratycznej Republiki Konga. Przewoziła około 100 pasażerów, połowę z nich udało się uratować. Na razie nie ustalono, co doprowadziło do wywrócenia się łodzi. Jednak, jak przypomina agencja Associated Press, podobne wypadki nie są rzadkością w tym regionie. Łodzie kursujące po jeziorze Tanganyika są często przeładowane, co znacznie zwiększa ryzyko katastrof. 12-letni chłopiec przyznał się do podłożenia betonowych bloków na torach w Jedlance obok Łukowa. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe niemal jednocześnie najechały na nie, uszkadzając zgarniacze lokomotyw. Jednak nikt nie został ranny i nie doszło do wykolejenia. Początkowo sądzono, że mogło dojść do dywersji, ale działania służb wykluczyły tę hipotezę. Zdarzenie określono jako wybryk chuligański. 12-latek zepchnął z nasypu na tory betonowe elementy dawnego peronu. Mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Wracając z lasu, przyszedł właśnie na ten szlak kolejowy w Jedlance. Następnie chłopiec usiadł na kamieniach, a w zasadzie były to betonowe bloki pochodzące z rozbiórki starego peronu. I nie wiedzieć w sumie czemu, nogą zepchnął kilka bloków, które upadły na tory.
0: Sprawą 12-latka zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich w Łukowie. Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego ma zostać ogłoszona 19 listopada, zdecydował sąd w Londynie. Możliwa jest jednak zmiana terminu. Prokuratura Krajowa zarzuca Kuczmierowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W sprawie chodzi o jego działalność jako szefa RARS i zakupu agregatów prądotwórczych dla Ukrainy od firmy odzieżowej Red is Bet, która na transakcji zarobiła ponad 100 milionów złotych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Pierwszy jesienny piątek zapowiada się po...
3: chmurnie.
2: I deszczowo. Przelotnie może popadać niemal w całym kraju, ale szczególnie dużo deszczu spadnie na północnym i północnym wschodzie. Gdzie?
3: W Polsce.
2: Niegdzie.
3: A, niegdzie.
2: Na jakiś czas przejaśni się, rano na krańcach południowo-zachodnich, a w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie. Wiatr nie sprawi problemów, powieje słabo i umiarkowanie, tylko na wybrzeżu porwiście.
4: Porwiście.
2: Na północy i zachodzie powinno być najcieplej, miejscami do 17 stopni.
3: Ale śnieg może spaść.
2: Pozostał... gdzie?
3: Mówiłeś poprzednio.
2: Tak mówiłem?
3: Tak.
2: Przewinę sobie. Nie, to teraz.
3: Mówiłeś pogoda. O śniegu.
2: W pozostałych częściach Polski termometry wskażą maksymalnie 14-16 stopni, z wyjątkiem rejonów podgórskich Karpat, tam tylko 11 stopni.
3: Ale śnieg mówiłeś. Aha.
5: Poranna manna.
3: Mówiłeś o śniegu.
2: No w Karpatach, w Tatrach. Nie, gdzie?
3: No więc śnieg.
2: Gdzieś będzie śnieg.
3: 224-280-280. On szuka. Wojciech.man@nowyświat.pl.
2: Ale słaby będzie ten śnieg.
3: No ale wiesz, śnieg teraz, dopiero początek jesieni, śnieg.
2: No może się odwraca w końcu. No, pamięta pan to, taką zimę, żeby mieć popas?
3: No ale to zima była zimą, a nie jesienią.
2: A, nie jesienią.
3: Wiesz co, słuchałem naszego serwisu i my jesteśmy od komentowania tego, ale tak sobie myślę, czy to jest normalne, że firma odzieżowa sprzedaje agregaty prądotwórcze za 100 milionów złotych? Na czym to polega?
2: Zazdrość, nie?
3: Właśnie dobra. Zupełnie nie. Takie przerażenie i niepokój.
2: A gdybyś...
3: Nagle się okaże, że piekarnia sprzedaje drony.
2: A co my byśmy mogli sprzedawać?
3: Koszulki.
2: Dobry humor.
3: No nie, ale to rzeczywiście zastanawiające. Jakie numery przechodzą, a potem jeden gość czy drugi siedzi sobie w Anglii albo w innym kraju.
2: Tak.
3: I sobie właśnie drwi z tego wszystkiego.
2: Albo sobie drwi, a potem jest jeszcze w dodatku wybielany w różnych telewizjach.
3: No tak, że jest patriotą.
2: Tak, taki jeden wystąpił w takim jednym kanale wczoraj.
3: Wystąpił ktoś?
2: Tak, D.O.
3: D.O.?
2: D.O.
3: Co to jest D.O.?
2: Danie D.O. Inicjały.
3: I co on mówił?
2: Oj, no to chyba dużo różnych rzeczy, nie oglądałem tego, ale podejrzewam, że może nam Klaudiusz opowie.
3: A, no dobrze, to poczekamy na Klaudiusza, a my tu do państwa takie a nasze nie, tam...
2: Wiem, co mówił.
3: Co?
2: Że te zęby, co sobie zrobił, takie białe, to on to miał w umowie, więc to było wszystko okej i że tak w ogóle to on zarabiał dwa razy mniej niż jego poprzednicy.
3: A zęby miał w umowie?
2: Tak.
3: Czyli, że musiał mieć zęby zrobione.
2: No chyba tak. No,
3: czyli to był nacisk na niego, tak, on nie chciał.
2: A to, że podatnicy...
3: A oni mu wepchnęli te zęby, bo taki był kontrakt.
2: Ktoś tam zwracał uwagę, że zęby można sobie leczyć, a nie trzeba od razu ich wymieniać i wybielać.
3: A po co leczyć?
2: A, bo można...
3: Przecież jak masz w umowie nowe, sztuczne, to już w ogóle nie trzeba ich ani borować, a może przetrzeć czasem ściereczką.
2: A ja

0: dzwonię do was, bo chciałem powiedzieć, że no, dzisiaj taki piątek jest dżdżysty jeszcze, to ja jestem waszym patronem od 100 lat, po prostu od dawna, od zawsze i nie zamierzam tego zmieniać. I też pamiętam, jak dzwoniłem do was pierwszy raz, to byłem na cholernym zakręcie, potem dzwoniłem drugi, trzeci raz i wszystko było pięknie, a teraz jest jeszcze cudowniej. I ja chciałem wam z okazji przeprowadzki i tego, że jesteście tacy cudowni, życzyć pięknego weekendu, a panom redaktorom, nadredaktorom, pani dyrektor i cudownym młody wilczką najpiękniejszego weekendu.
1: A jeszcze się młode wilczki załapały.
2: Tak.
1: Ale to przyjemne. Tylko, wiesz, zastanawiam się, czy ci, którzy nas nie lubią, nie uważają, że my nakręcamy to, że my namawiamy na nagranie tego wcześniej, a potem, o, spontaniczny telefon. Bo są takie nieprzyjazne nam osoby chyba.
2: Ale czy one chyba nas nie słuchają?
1: Wiesz co? Oni chyba podsłuchują i może nawet się złoszczą, jak słyszą takie miłe telefony.
2: A ja znam taką jedną stację, gdzie są takie miłe telefony.
1: Tak?
2: I ta stacja to jest bardzo miła stacja, ale te telefony brzmią, jakby były nagrane. Nie wiem, o co chodzi.
1: Naprawdę?
2: Tak, jest taka.
1: Ale to jest u nas w Polsce?
2: U nas w Polsce. Ja panu powiem, ale nie na antenie, bo nie wypada, ale państwo może słyszeli.
1: Ale uważasz, że są wcześniej umawiane, żeby nagrać?
2: Tak, większość tej stacji w ogóle brzmi, jakby leciała z odtwarzacza. Że to nie jest
1: a my jesteśmy. A właśnie, czy my potrafimy udowodnić, że jesteśmy na żywo? Bo przecież teraz, kiedy te różne inteligencje i to wszystko udaje, to my możemy być też udawani.
2: Mógłbym kalendarium zrobić. Nie.
1: Co no, kalendarium zrobić? To każdy głupi może zrobić.
2: Godzinę podać. Nie, to też nie.
1: To też właściwie.
2: Mogę wejść na jakąś stronę i powiedzieć, co jest na... jaki jest nagłówek.
1: Na jakąś stronę? A tak. Że teraz niby?
2: Tak. To się sprawdza.
1: Ja wiem.
2: Ale zamiast tego, to ja mam propozycję, żebym przeczytał wiersz.
1: Wiersz, dobrze, ale to też może być nagrane, a ja myślę nad takim dowodem niezbitym, że to nie jest nagrane.
2: To niech pan pomyśli, a ja dzisiaj porwę się, nie powiem na kogo, ale państwo się...
1: Ale porwę się to taki ma agresywny troszkę wydźwięk.
2: Nie, ja myślę...
1: Porwę się.
2: To raczej chodzi o... Znowu, nie chcę wartościować. Chciałem powiedzieć, że chodzi o rangę autora, autorki.
1: Aha.
2: Ale no, myślę, że państwo szybko zrozumieją.
1: Dobrze, wyjaśniłeś to rzeczywiście. Cofam. To nie było agresywne. Cofam, tak.
2: No to...
1: No. A po co ja chrząkam, jak ja nie będę mówił?
2: Od ponad roku jest się na tym świecie, a na tym świecie nie wszystko zbadane i wzięte pod kontrolę. Teraz w próbach są rzeczy, które samemu nie mogą się ruszać. Trzeba im w tym pomagać, przesuwać, popychać, brać z miejsca i przenosić. Nie każde tego chcą, na przykład szafa, kredens, nieustępliwe ściany, stół, ale już obrus na upartym stole, jeżeli dobrze chwycony za brzegi, objawia chęć do jazdy, a na obrusie szklanki, talerzyki, dzbanuszek z mlekiem, łyżeczki, miseczka, aż trzęsą się z ochoty. Bardzo ciekawe, jaki ruch wybiorą, kiedy się już zachwieją na krawędzi. Wędrówkę po suficie? Lot dookoła lampy? Skok na parapet okna, a stamtąd na drzewo? Pan Newton nie ma jeszcze nic do tego. Niech sobie patrzy z nieba i wymachuje rękami. Ta próba dokonana być musi i będzie. Mała dziewczynka ściąga obrus. Wisława Szymborska.
1: Bardzo ładnie przeczytałeś i nawet taki mały dowód, że to było na żywo, bo taki malutki błądzik ci się wkradł i go nie poprawiliśmy.
2: Pan szuka jednak tych momentów, żeby...
1: No, żeby dobrze, to nie jest taśma, bo to by się zrobiło, wiesz.
2: No, też można było nagrać.
1: A ciekawe, czy ta sztuczna może się celowo... może się pomylić. Ty wiesz, że... Aha, proszę państwa, to nie jest prywatna rozmowa, ale dzielę się z wami moim spostrzeżeniem, że kiedy zapytałem jednego z tych odpowiadaczy elektronicznych o coś, to ten, wiesz co on powiedział, ten odpowiadacz?
2: Nie wiem.
1: Powiedział, powiedzmy, wymyślam, że zapytałem, co jest stolicą Polski? To nieważne, ale było pytanie, a odpowiadasz mówi tak. Stolicą Polski... Przepraszam, zacznę od nowa. Stolicą Polski... Przepraszam, może jeszcze raz. I tak mi zrobił, wiesz? Udawał człowieka. Ale takiego, co nie bardzo jest mądry.
2: Czyli kolejny krok w ewolucji.
1: U nich, nie u nas. Nie, bo my jesteśmy już na tak wysokim poziomie, że tylko sufit nad nami.

0: Chciałem spytać Mariana, bo on rano wspominał, że ktoś nagrywa prognozy pogody, które odśpiewuje, przepraszam. Przyszło mi takie pytanie do głowy, czy ktoś zaproponował mu może naukę śpiewu? Pozdrawiam z Norwegii, Krzysiek.
1: To ja odpowiem. Uczył mnie sam nadredaktor.
2: O, no to jak pięknie przyznałeś się do tego.
1: Tak, wszystko panu zawdzięczam.
2: Odpowiedziałeś słuchaczowi z Norwegii, że jesteś wykształconym wokalistą.
1: Tak, mam dyplom. Ręcznie napisany, ale z podpisem i z pieczątką.
2: Dyplom. Tak. Coś chciałem powiedzieć i mi uciekło. Ciekawe, dlaczego mi uciekło.
1: Zakłopotałem pana.
2: Tak.
1: Wydało się, że to pan stoi za geniuszem Mariana.
2: Ale teraz wiesz, ile będzie zgłoszeń do mnie, żebym uczył śpiewu?
1: No w końcu może pan kupony zacząć odcinać.
2: Ale ciekawe, czy zgłoszą się ci, którzy już występują zawodowo, żeby się doszlifować. Bo jest spora grupa, którą ja bym troszkę...
1: Kiedyś tak był idol.
2: Pokierował stylistycznie też.
1: Idol, a pan, a w drugą
2: stronę... Idol to nie idol.
1: Nie, no, że kiedyś był idol, a w drugą stronę, jak się mówi na... jak to powiedzieć?
2: Ale że co, że nie idol?
1: Nie, idol, tylko jak się patrzy w górę, no dobra, to też jest idol, ale uciekło mi takie dobre słowo na...
2: Jakby na, nazwę, jak na w górę, jak się patrzy.
1: Chodzi mi o nazwę programu, który mógłby pan
2: w górę
1: się prowadzić.
2: Patrzy?
1: Tak. Ale że na kogoś, nie że idol, tylko że mistrz, może mistrzu? Może mistrzu. I pan byłby mistrzu i to program by był.
2: Guru.
1: Guru. O, może guru. O, guru, guru.
2: O. O. No to nie mogę być guru, tylko guru jest droższy. Dobrze o finansach, co? O właśnie, a propos, tak. Droższy.
3: Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Ostatnio skupiamy się przede wszystkim na wysokich cenach paliw na stacjach oraz na rosnących cenach gazu tuż przed sezonem grzewczym. Ale dla polskiej gospodarki czai się jeszcze kilka problemów. Jednym z nich jest węgiel. Ze strony rządu oraz przedstawicieli spółek energetycznych płyną zapewnienia, że węgla nie zabraknie, więc i prąd będzie płynął nieprzerwanym strumieniem. Co więcej, ostatnio minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że żyjemy w takich, a nie innych czasach i nie ma mowy odejścia od węgla, bo ten ma pozostać surowcem stabilizującym system energetyczny w Polsce. Część elektrowni ma już zdeponowane odpowiednie zapasy, część czeka na dostawy. Do tego długoterminowe prognozy wskazują, że zima będzie relatywnie łagodna, ma być wietrznie i mokro, co ma się przełożyć na stabilną produkcję energii z odnawialnych źródeł. Jednak jeśli chodzi o dostępność mocy, większym wyzwaniem dla naszego systemu, jak wskazał w rozmowie z Business Insider Polska prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, jest coraz gorsza kondycja, a co za tym idzie zawodność bloków węglowych zbudowanych jeszcze w latach 70. za rządów Gierka. Sytuacja jest coraz trudniejsza, ponieważ części bloków coraz trudniej jest funkcjonować, co wpływa na dostawy. Jak dodaje, jest to szczególnie uciążliwe, bo nakłada się to na fakt, że w zasadzie żadna inwestycja w nowe bloki gazowe, które miała być oddana w tym roku, nie została zrealizowana. Prezes tłumaczy, że Ostrołęka Orlenu miała działać od początku tego roku, a być może ruszy w połowie przyszłego. Spółka ma też opóźnienia, jeżeli chodzi o elektrownię gazową w Grudziądzu oraz inwestycji gazowej ZE PAK na terenie dawnej elektrowni Adamów. W ostatnim czasie podczas największych upałów remontowano aż 3 z 5 nowoczesnych bloków węglowych. Onichimowski uspokajająco podkreśla jednak, że nie spodziewa się konieczności wyłączeń, bo od lat większym wyzwaniem dla energetyki jest lato niż zima. Pozostaje więc nadzieja na łagodną zimę, tak by nie dochodziło do wyłączeń czy przerw w dostawach. Inną kwestią pozostają rachunki. Tu trzeba się przygotować na wzrosty. Nie tylko za ogrzewanie, ale i opłat za energię elektryczną.

0: Byłeś na grupie?
1: Nawet śpiewałem przed chwilą, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan słyszał. Udawałem gitarę, ale tego nie będę powtarzał. Na grupie...
0: No, tak, słyszałem w trakcie utworu, ale to na antenie.
1: Myślał, że pan myślał, że to było w utworze, a to byłem ja.
0: Myślałem, że Kajtek otworzył mikrofon, żebyś towarzyszył.
1: Ja się czasem boję, że Kajtek tak może zrobić.
0: No, wszystko może. Kajtek ma kierownicę i wszystko może.
1: Gdańsk wita nas w ten najpiękniejszy ze wszystkich dni tygodnia.
0: Znaczy, najsmutniejszy?
1: Najpiękniejszy.
0: Zrozumiałem najsmutniejszy. I tak mi się gwałtownie smutno zrobiło, że dla kogoś to jest smutne, że...
1: Mam kolor.
0: Nie wiem, czy się wygrzebiesz.
1: Właśnie, ja przypominam, że a propos wierszy, bo dzisiaj był taki poważny dosyć jednak po tej siódmej. To nie było byle co.
0: Wiesz, jak wiesz, nie był taki wesołkowaty.
1: No tak, tak, ale wesołkowatych jest...
0: Przemknąłem na żywo. Na żywo.
1: Tak się nie robi.
0: Nie ma.
1: Więc ja jestem gotów na przyjmowanie państwa propozycji, bo to też było z propozycji. Aleksandra zaproponowała, żeby w przyszłym tygodniu była na przykład Strasna Zaba.
0: Ale czyli państwo akceptują twoje recytacje?
1: Wygląda na to, że tak. Dobra, ja wpisuję w takim razie Strasną Zabę i ją rozważę. Chociaż rzepka mnie dzisiaj kusiła, ale ponieważ trochę mnie gardło boli, to nie chciałem państwa zamęczyć.
0: Rzepka jest długa.
1: Rzepka jest długa, ale może za tydzień. No dobra, to co? Filtrujemy po najtrafniejszych czy po najtrafniejszych? Dzień dobry, Asia Kot. 22 lajki. A, nie piszcie
0: tego. To... A na grupie?
1: Tak.
0: No i ty znowu z tymi kotami. Ja lubię koty, ale...
1: Asia kozę wysłała i ma 20.
0: Koza?
1: Tak.
0: No to już
1: potem
0: lepiej.
1: Potem jest kot od Magdaleny i ma 19. Bączek od Alicji.
0: Co to jest bączek?
1: No taki... To chyba bączek jest. Taki chrabą... Nie, bączek. Nie, to nie jest bączek.
0: Ale to jest owad?
1: Owad, jakiś owad. No nie wiem, czy to jest taka nazwa jak bączek w ogóle na owada, ale...
0: Jest, mały bąk.
1: Dżem dobry, bo to tak, ja, to... No i co, i tyle, nie ma zwierząt więcej? Jakiś kwiatek, 13, no jakoś tak, nie wiem. Piesek ma 12.
0: No i co, ludzie takie mają, właściwie zwierzątka takie typowe.
1: Grzyby, zobaczymy ile grzyby dostały. 8 tylko grzyby.
0: Ale grzyby to nie są zwierzątka.
1: Grzyby to są trochę zwierzątka.
0: Grzyby?
1: One są pomiędzy rośliną a pieskiem.
0: Ale grzyb?
1: Możemy z Urszulą o tym podyskutować potem.
0: O grzybach? A nie wiem, czy to jest w zakresie wiedzy Urszuli grzyb.
1: No, może nie jest mykolożką, ale myślę, że zna, rozmawiała i o grzybach wie.
0: Ale grzyby są stacjonarne. Z grzybem na spacer nie możesz pójść.
1: Ale może się pan nie zorientować, że teren, po którym pan chodzi, jest cały czas grzybem tym samym, tą samą grzybnią. Więc jest pan na spacerze z tym samym grzybem, pomimo tego, że on jest stacjonarny.
0: Czyli on mnie obserwuje spod ziemi?
1: Tak.
0: O, to muszę uważać.

0: Wyrywa się Bernadetta z kalendarium, ponieważ pisze dzień dobry i ma prośbę serdeczną, aby pozdrowić na antenie męża Daniela i złożyć mu życzenia z okazji Dnia Budowlańca.
1: Ale to...
0: Słucha was zawsze i wszędzie.
1: Aha.
0: Bernadetta z Włoszakowic. Pozdrawia.
1: No to trzeba tak robić.
0: Danielu, gdzie nas słuchasz?
1: Danielu.
0: Poprosimy zdjęcie. A jeszcze jedna informacja jest taka, że pan Piotr nie jest jedynym słuchaczem, który słucha nas na Golasa, bo napisała też tajemnicza M.
1: Że?
0: No, że tak. Towarzyszymy jej w porannych przygotowaniach do wyjścia. Przy prysznicu.
1: Nie idźmy dalej, nie róbmy tego kroku.
0: Przy makijażu.
1: Makijaż tak.
0: Ale makijaż też może być.
1: Nie. Nie, w żadnym wypadku. Po prostu bardzo dziękujemy i życzymy udanego makijażu, żeby nie było jakiejś krechy niepotrzebnej, żeby wszystko było jak trzeba. I ukłony i dla Daniela, i dla makijażu.

0: Zanim profesorę, to jeszcze szybciutkie życzenia. Aleksandra pisze, że piątek to małe cotygodniowe święto, a dziś wyjątkowy dobry powód do celebrowania, bo w głośnikach poranna manna, a ja kończę 27 lat, pisze Aleksandra i pyta się o malutkie, chociaż króciutkie 100 lat, żeby dobrej energii.
1: Niby to nie jest koncert życia, ale 100 już... lat nie podlega tym rygorom.
0: No to tak. Proszę.
1: 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam.
0: No to już chyba. To było krótkie.
1: Chciałem długo. No, 100 lat, Jasiu.
0: 100 lat.
2: Między książkami.
0: Jasiu, przepraszamy, wiemy, że jesteś...
1: Przepraszamy, Aleksandra, Aleksandra, Ola, tak, tak. A przepraszam, to Ryszard Koziołek, profesor, Uniwersytet Śląski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Aleksandro, wszystkiego najlepszego. Proszę być radosną i zdrową.
1: O właśnie, tak.
3: No dzień dobry panom.
1: Dzień dobry, profesora, życzenia, to już musi się udać.
3: No więc nie tracąc czasu, postanowiłem... już się nie migać, wziąć byka za rogi i jednak porozmawiać z wami o lalce.
1: Ojej, dołączymy do tego chóru, tak?
3: No właśnie, spróbujemy, jak to często u nas, jakoś bokiem, a jednocześnie zająć stanowisko, które być może nie jest w tej chwili najczęstsze, czyli czy nam się podobało, czy nie, czy to dobre, czy złe, czy wierne, czy niewierne. Otóż ja zacząłbym od takiego pytania do panów. Czy jedli panowie zrazy nelsońskie?
1: Ja kiedyś jadłem.
3: Z jakim skutkiem? O.
1: Smakłe były.
3: Marcin?
0: Ja podejrzewam podpuchę w tym pytaniu, więc nie odpowiadam.
3: Chytry. A, no dobrze, no to męczmy Wojciecha. No a czy byłbyś w stanie państwu przedstawić, co miałeś na talerzu?
1: Takie podłużne, zawinięte mięsa. Podłużne. Mhm. I tam w środku coś było.
3: No, a pamiętasz co?
1: Nie jestem pewien. Wydaje mi się... Ale to mogło nie być nelsońskie, bo tam chyba był ogórek.
3: Ale nie bój się, to nie jest matura. Nie postawię ci negatywnej oceny, jak się pomylisz.
1: Ale nawet na, nie na maturze, nie chcę od ciebie negatywnych ocen.
3: No dobrze. Proszę państwa, męczę panów nie dlatego, żeby się tu napawać ich brakiem pamięci tego, co jedzą, ale dlatego, żeby dotknąć jednej z kwestii nieodłącznie związanej z czytaniem literatury, którą poloniści, badacze literatury nazywają konkretyzacją. Czyli takim procesem, który zachodzi w naszym umyśle bezwiednie najczęściej, czyli wypełnianie tego, co nie napisane. Tego jest mnóstwo, dlatego że literatura nie może nam z całą szczegółowością opisywać świata, w którym dzieją się wydarzenia, czy funkcjonują bohaterowie, więc bardzo często posługuje się skrótem, uproszczeniem albo szczątkową informacją, a my sobie, a raczej nasz czytający umysł, czy też nasza wyobraźnia dopowiada albo nie dopowiada, bo bywa i tak, że możemy się prześliznąć na przykład po zrazach nelsońskich i podążać dalej za fabułą powieści, i nie powiem, żebyśmy bardzo dużo stracili. No, śpieszę wyjaśnić panom, że zrazy nelsońskie podaje Wokulski radcy Węgrowiczowi, co ten przypomina złośliwie, zwracając uwagę, że jeszcze niedawno był pomocnikiem kelnera, a w tej chwili wydaje mu się, że zrobi wielką karierę finansową. A przecież, mówi radca Węgrowicz, jeszcze niedawno podawał mi piwo i zrazy nelsońskie. No i teraz pytanie do nas, czy my musimy wiedzieć, co właściwie podawał Wokulski radcy i co też ten radca miał na talerzu, a później w ustach, kiedy te zrazy nelsońskie zjadał, skoro nawet Wojciech Mann, który jadł zrazy nelsońskie, już nie bardzo je pamięta.
1: Ale mogę o piwie za to mówić.
0: A może ten brak pamięci już o czymś świadczy?
1: Że to było dawno?
0: Że to jest ta
1: sugestia. Czy chcesz coś sugestia, imputować?
0: Że to nie ma znaczenia, że to
1: że
0: takie...
1: Jadłem, co, chleb zjadłem, a myślałem, że to zrazu.
0: Nie,
1: tak?
0: To nie mówię o panu, mówię o tym, co podawał. Że to jest po prostu taki jakiś...
1: Radzę ci, nie kombinuj.
0: Nie brnąć?
1: Profesor jest przygotowany.
3: Wiecie, to czy to nie ma znaczenia, to jest zupełnie inny temat. To jest temat interpretacji. Czy ten słynny admirał, który w wojnach napoleońskich brał udział, a przecież wiemy, jak ważna jest legenda Napoleona w lalce, czy to rzeczywiście nie ma znaczenia. Ludzie, czytelnicy w epoce Prusa doskonale wiedzieli, co to są zrazy nelsońskie, bo nawet w gazecie, do której Prus pisywał, kłócono się, czy przypadkiem ta nazwa nie jest jakimś nadużyciem w stosunku do potrawy, która już od dawna funkcjonuje na polskich stołach i nie tylko na polskich, ale jako, że było to ulubione danie admirała Nelsona, no to przyjęło się w XIX wieku jako właśnie zrazy nelsońskie. No, przypomnę państwu, że ci, którzy chcieliby, czytając lalkę, natychmiast sobie uzmysłowić, jakiż to smak na talerzu mógł mieć radca Węgrowicz, one chyba najbardziej przypominają dzisiaj po prostu klasyczne rolady śląskie. Nie muszą być zawijane, a więc mięso wołowe duszone z grzybami, z cebulą, z warzywami i z lekko podgotowanymi ziemniakami krojonymi w grube talarki, całość duszona. Może mieć postać podłużnych, płaskich fragmentów, albo tak jak jadł Wojciech Mann, zawiniętych w rulon.
1: Mitko. No więc,
3: dlaczego... tak. Dlaczego ja państwa męczę tymi smakami? Otóż dlatego, że kiedy przychodzi film, kiedy przychodzi ekranizacja, to co nazywamy konkretyzacją, się staje na naszych oczach. Czyli trzeba tą nieobecną treść wypełnianą wyobraźnią czytelnika wypełnić obrazami filmowymi. Jak bohaterowie wyglądają, gdzie się poruszają, jak wygląda pejzaż, jak wyglądają naczynia, na których jedzą, czy przestrzenie, w których się obracają. To wszystko, co jest często zaledwie zasugerowane opisem literackim, tu jest wypełniane treścią, bo inaczej być nie może, bo taka jest natura przedstawienia filmowego. No i tu się zaczynają kłopoty, dlatego, że my sobie to po prostu inaczej wyobrażamy. No to teraz drugi przykład. Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni. Bardzo kształtna figura, bujne włosy, blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesołości, czasem jasno-niebieskie i zimne jak lód. No, nie chcę panów pchać na rafę, co to znaczy ręce modelowe, ale z tego opisu tak naprawdę nie zbudujemy żadnego obiektywnego wyobrażenia tego, jak panna Izabela mogła wyglądać. Stąd dla jednych będzie to Beata Tyszkiewicz, dla innych Małgorzata Braunek, a dla innych jeszcze Sandra Drzymalska. I tak naprawdę nie ma jednej Izabeli Łęckiej. To może być udręką i przedmiotem sporów i to dlatego tak się kłócimy ze sobą i wspaniale, że się kłócimy, że nie tak, że powinno być inaczej, że to nie odpowiada naszym wyobrażeniom. Oczywiście są pewne elementy w powieści, które są i innych nie będzie. Jeśli Wokulski jest zesłany koło Irkucka, jeśli jest w Paryżu, no to nie jest w Monachium czy w Londynie, więc pewne rzeczy są niewzruszalne, ale ogromna przestrzeń czy sfera literatury została zostawiona naszej wyobraźni i pewnie dlatego sprawia nam to taką przyjemność. A jest jeszcze drugie pojęcie, które chciałem przywołać, żeby trochę wykręcić dyskusję na temat serialu. To jest pojęcie adaptacja, czyli nieodłącznie związane z tym, jak jak myślimy i jak rozumiemy to, co się dzieje za sprawą filmu. Z tym, że ja bym chciał przywołać to znaczenie, które pochodzi z nauk biologicznych. Dzisiaj mówiliście o grzybach, z Ulą będziecie pewnie rozmawiać niedługo. No więc ja też bym chciał przywołać w odniesieniu do literatury czy funkcjonowania utworu literackiego adaptację w rozumieniu biologicznym, czyli pojęcie, które mówi o przystosowaniu się organizmów do nowych warunków środowiska. I to, co obserwujemy w serialu i pewnie za chwilę będziemy obserwować w filmie kinowym, to jest właśnie proces adaptacji, czyli przystosowania lalki Bolesława Prusa, a właściwie jej filmowej wersji, do czasu, w którym funkcjonujemy. Czyli w tym wypadku do kultury, która jest naszym udziałem, która jest kulturą współczesną. Filmowcy, scenarzyści adaptują się w ten sposób. To znaczy chcą wejść w pozytywny, skuteczny, trwały dialog, współpracę, współistnienie ze środowiskiem kultury, w którym funkcjonujemy. I co, bez względu na to, jakie są nasze opinie o tym serialu, już widać, że to im się udało. Serial jest oglądany, dyskutowany i to szeroko poza Polską, czyli oni zrozumieli sposób funkcjonowania naszej kultury współczesnej i dostosowali do tego swoją opowieść o postaciach i wydarzeniach stworzonych przez Prusa wiele lat temu. To się nam oczywiście może podobać lub nie podobać, natomiast to jest fakt, to stało się faktem, że twórcy zrozumieli sposób naszego odczuwania, naszego myślenia, nasze preferencje estetyczne, nasze problemy, które nas w dziele Prusa mogą interesować. No i słuchajcie, na koniec jeszcze chciałem, no bo musi być książka, oczywiście, i byłoby banalne, gdybym Państwu zarekomendował po prostu lalkę. Mam nadzieję zresztą, że jednym z przeze mnie najbardziej pożądanych efektów tego cudownego sporu ogólnopolskiego na temat lalki Prusa, na temat ekranizacji, będzie gwałtowny wysyp wypożyczeń z bibliotek. No to ja chciałem Państwa skierować do książki, właściwie do powieści Prusa, o której rzadko myśli się jako powieści, o powieści monumentalnej. Dlatego, że mnie oczywiście interesuje sam Prus, co on myślał, jak się mocował ze światem, jak mieszał swoje problemy osobiste z problemami uniwersalnymi. I najlepszą drogą do tego, kim był Bolesław Prus jako wspaniały autor, jako człowiek, jako myśliciel, jako artysta, są jego kroniki, czyli felietony pisane przez prawie 40 lat, głównie w trzech gazetach, w Kurierze Warszawskim, Codziennym i w Nowinach. I to jest, proszę Państwa, monumentalna powieść w odcinkach, którą warto sfilmować kiedyś, moim zdaniem. Ona jest dostępna, ale strasznie droga, więc nie ośmieliłbym się Państwu ją rekomendować, bo wyszła 21 tomów, które wyszły w 56 roku, o ile dobrze pamiętam. I natomiast ukazują się co jakiś czas wspaniałe wybory z tych kronik. Ja trzymam w ręce pierwszy z trzech tomów, który nazywa się W Warszawie Wybór z kronik. Przygotował je wybitny badacz literatury XIX wieku Samuel Sandler. Opracowali fantastycznie Agnieszka Bąbel i Agata Grabowska-Kuniczuk. Przypisy, które są tutaj fenomenalne, zrobili Monika i Konrad Nicińscy. I to jest chyba najlepsza powieść o Warszawie, a na pewno najlepsza powieść o Warszawie XIX wieku, przełomu XIX i XX wieku, jaką ja przeczytałem. Żeby Państwu dać próbkę tego, jak Prus jest niezwykłym człowiekiem, jakie ma poczucie humoru. No, wielbiciele humoru Monty Pythona powinni docenić ten sposób widzenia i portretowania świata. Otóż jesteśmy w Warszawie 3 czerwca 1888 roku. Rozdziałik nazywa się Dziwny Kasztan i posłuchajcie Państwo, o czym pisze Prus w tym czasie. W tych dniach ścięto w Parku Łazienkowskim Dziwny Kasztan, odznaczający się tym, że na jego gałęziach zawsze wisiały owoce. Albo kasztany, albo desperaci. wieszanie się na tym, a nie na innym drzewie weszło już tak w zwyczaj Warszawy, że dbały o wygodę mieszkańców magistrat zwołał w roku bieżącym sesję. Czy wobec łamania gałęzi nie należałoby na najgrubszym konarze uczepić stałego postronka z bloczkiem, a w zamian pobierać od wisielców małą opłatę z doliczeniem 5 kopiejek na zakłady dobroczynne? Projekt upadł. Obrachowano bowiem, że w Warszawie podobny postronek ma 60 razy więcej szans, że go ukradną, aniżeli, że go we właściwy sposób użyją. Musielibyśmy, zakończył jeden z radnych, dawać co dzień nowy postronek. I na próżno. Niedoświadczony bowiem zawsze będzie zaczynał od cienkiej gałęzi. Może by przybić tabliczkę z napisem tylko na tej gałęzi. Ukradną i tabliczkę. Tak źle i tak niedobrze. Więc w rezultacie ścięto cały kasztan, żeby zabronić, uchronić go od łamania gałęzi. No więc, jeśli ktoś z nas chciałby zyskać dostęp, czy zbliżyć się do Bolesława Prusa, do jego wisielczego czasem poczucia humoru, do jego głodu za ciekawości całym światem, wszystkim, co dzieje się w jego otoczeniu bliższym i dalszym, to nie ma lepszej drogi niż jego kroniki, czy czytane w całości, czy w tak znakomitych wyborach. A każdy, kto chciałby próbować się z lalką, czy na scenie, czy w filmie, no powinien także na tę lekturę poświęcić czas.
1: Dziękujemy sprytnemu profesorowi, który nie wypowiedział się, czy mu się podobało, czy nie, ale to już jest cecha sprytnych profesorów. Dziękujemy.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Zamieszanie i kontrowersje w związku z wizytą premiera Izraela Benjamina Netanyahu na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przypomnijmy, że 2 lata temu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. W Nowym Jorku odbyło się jednocześnie kilka protestów przeciwko obecności Netanyahu. W pobliżu siedziby ONZ na ulicy usiadło kilkaset osób w koszulkach "Finansujcie ludzi, nie bomby" i z banerami "Zakończcie ludobójstwo". Wśród protestujących byli m.in. aktorzy Susan Sarandon czy Elliot Page. Na miejscu zebrano duże siły policyjne, funkcjonariusze zatrzymywali uczestników protestu, w tym m.in. Sarandon. Gdy premier Izraela zaczął przemawiać w siedzibie ONZ, wielu dyplomatów opuściło salę obrad. Netanyahu ostro skrytykował wychodzących, nazywając ich moralnymi tchórzami. Zachodniopomorska policja zatrzymała 5 graficiarzy, którzy pomalowali pociąg na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem. Odpowiedzą oni za przestępstwa z kilku paragrafów: zniszczenie mienia, zniszczenie infrastruktury kolejowej i bezprawne pozbawienie wolności, bo sprawcy zablokowali drzwi pociągu, przez co pasażerowie i załoga nie mogli opuścić składu, mówi Andrzej Hańko, dyrektor Pol Regio.
2: Urządzenia, które są w tym pojeździe, w sposób bezpieczny umożliwiają wsiadanie i wysiadanie podróżnym. W momencie, jak zostały zamalowane kamery, zostały zamalowane lusterka boczne, to praktycznie z jednej strony nie można było wysiadać.
1: Co ciekawe, graficiarze byli zamaskowani, mieli czarne garnitury i rękawiczki i mieli też kamerę, którą zgubili w czasie ucieczki. To dzięki niej udało się do nich dotrzeć. Policja zapowiedziała kolejne zatrzymania w tej sprawie, bo grupa graficiarzy liczyła kilkanaście osób. Bardzo młodych, pełnoletnich i, jak mówi policja, można powiedzieć, że są to osoby pochodzące z tak zwanych dobrych domów. Do sądu wysłano wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. 5. dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wielbiciele polskiego kina mogą obejrzeć m.in. nowy film Jana Komasy "Dobry chłopiec". Produkcję widziała Katarzyna Oklińska.
3: To historia o tym, jak łatwo sprowadzić złego człowieka na dobrą drogę. Jan Komasa zrealizował film w Wielkiej Brytanii z tamtejszymi aktorami, ale w obsadzie znalazła się Polka.
4: Gram w filmie postać drugoplanową, która faktycznie trafia do tej historii trochę w podobnym położeniu, to znaczy jest bardzo zależna od okoliczności, które dookoła tej postaci się budują, ponieważ jest migrantką z Europy Środkowo-Wschodniej, jej przeszłości nie znamy, o niej nic w filmie nie wiemy, ona w pewnym momencie się tam pojawia, ta przeszłość przychodzi po bohaterkę.
3: Mówi Monika Frajczyk, a film opowiada o 19-letnim Tomim, który zostaje porwany przez Chrisa. Chris postanawia wychować młodego mężczyznę na tytułowego dobrego chłopca i zamyka go w piwnicy, aby nauczyć dobrych manier. Nowy obraz Jana Komasy znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czyli Złote Lwy.
1: To była Kasia Oklińska, dziękuję za relację. A o tym, do kogo trafi statuetka, dowiemy się jutro wieczorem. Wcześniej, dziś po 12:00, relacja Kasi z festiwalu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie będzie dziś najcieplej około
6: 16
5: stopni, tylko minimalnie chłodniej, bo 15 wskażą termometry w Bydgoszczy, Białymstoku, Łodzi i Opolu. 14 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, zdecydowanie najchłodniej będzie w Zakopanem, tylko 11.
6: Śnieg.
5: Na północy i północnym wschodzie spodziewane są intensywne, ale inwestycje miejscami, opady deszczu. Przelotnie popada także w innych częściach kraju. Będzie na ogół pochmurno, choć z lokalnymi przejaśnieniami. Wiatr na ogół słaby, ale też umiarkowany, z silniejszymi porywami nad morze.
6: poranna manna.
5: Dwa, dwa, cztery.
7: Ale to już nudne, w kółko to mówimy i co?
5: A nikt nie dzwoni.
7: Wojciech.man i tak dalej?
5: Ale piszą.
7: Piszą?
5: Marek napisał, że... Marek napisał, że miał trudny poniedziałek, bardzo trudny, ale... no dobra, uwaga. Moi drodzy, w poniedziałek wieczorem trafił mnie zawał. Zespół lekarzy i pielęgniarek szpitala na ulicy Wołoskiej w Warszawie uratował mi życie. Przekażcie tym wspaniałym ludziom wielkie dziękuję za to, co zrobili dla mnie. Wasz patron, still alive, Marek.
7: No, to jest poważna sprawa.
5: Tak. No, to przekazujemy. Ciekawy jestem, czy ktoś słucha, ale jeśli...
7: Wszystkim lekarzom z Wołoskiej i Markowi.
5: Tak. Nie chcę tak teraz generalizować, ale może w ogóle lekarzom, którzy nas ratują.
7: Może tak, bo często wieszamy psy na służbie zdrowia, wyłapujemy tych, którzy troszkę sprzeniewierzyli się, ale jednak uważam, że gro lekarzy to są ludzie oddani swojemu posłannictwu.
5: No, no jest służba zdrowia ta administracyjna, jest ta, która już zahacza o politykę, ale jest też ta, która jest tą prawdziwą i to są ci ludzie, którzy właśnie ratują pana Marka na przykład.
7: I nie tylko lekarze, ale i ratownicy, i pielęgniarze. I to jest strasznie ciężka robota, ale łatwo jest obrzydzać.
5: Tak, a potem jak człowiek to jest, jak trwoga, to do lekarza.
7: No tak.
5: Trochę
7: tak. A jak bieda, to też do lekarza.
5: Tak.
7: Tak.
5: No to może kącik teraz w takim razie.
7: Mówiłeś, że dużo listów i tylko Marek?
5: No, Marek po prostu zwrócił moją uwagę.
7: Ja wiem, ale to nie można nie zwracać uwagi na innych.
5: Nie można?
7: Nie.
5: No to co Państwo, Zbyszek mi wysyła jakieś linki. Jarosław z żoną jest na przełęczy Torii w Dolinie Kiso w Japonii. Są tu ostrzeżenia przed niedźwiedziami oraz zalecenia, żeby zaopatrzyć się w dzwonek. Jego dźwięk ma odstraszyć te duże zwierzaki. Oczywiście.
7: W Japonii są niedźwiedzie? O? Ja nie wiedziałem o tym. O? Ale to są jakieś japońskie niedźwiedzie, czy takie?
5: No, skoro są w Japonii.
7: To japońskie?
5: To japońskie. Spróbujmy. Słucham.
7: Chodzi mi o to, czy
5: no.
7: Gdzie indziej też są japońskie.
5: A, myślałem, że chciał pan wiedzieć, w jaki sposób one są japońskie.
7: Nie.
5: Oczywiście zagapiliśmy się i dzwonka nie kupiliśmy, ale włączyliśmy audycję. Poranna manna działa więc jako straszak na niedźwiedzie.
7: Tego jeszcze nie było.
5: O, to ja mam straszak na niedźwiedzie. O, jak to się pięknie w ogóle łączy, bo ja przyniosłem dzisiaj Japończyka.
7: Japończyka, który jodluje?
5: Nie, tym razem nie. To jest Japończyk, który robi drum and bassy i gra do nich na trąbce. Prawdziwej. Więc prawdziwy Japończyk, prawdziwa trąbka i prawdziwe drum and bassy. Choć tutaj tak, no ale tak.
7: A ciekawe, co na to niedźwiedzie.

0: Takuya Nakamura, tak się nazywa ten pan.
1: Tego basa miał fajnego.
0: Basa miał fajnego?
1: Tak.
0: O, ale wie pan, że on nie grał na nim, to był...
1: Wiem, no wiem.
0: To się grał, ale to nie było prawdziwe.
1: Wiem, ale takie głębokie było, że nawet może być.
0: Czyli jednak, czyli było trochę prawdziwe.
1: Tak.
0: O, widzę, że tutaj kruszymy.
1: Ale widzę, że ty masz też jakieś tam echa tej dyskusji o lalce.
0: A, tak? Przeczytać?
1: No nie wiem.
0: No, chyba można. To jest wrzucone przez patrona do grupy patronów. Wygląda jak wpis z Facebooka Feliksa Falka, reżysera, który pisze tak. A po tej drugiej lalce wybuchnie kłótnia. Gdzie jest konflikt, skoro z amantem dorocińskim każda lalka poszłaby do łóżka bez kręcenia? Chyba, że tam jest jakaś nowa, w cudzysłowie, interpretacja.
1: Czyli dyskusja trwa i zapewne zaogni się po premierze kinowej lalki. Przeczytałem opinię Marka Kondrata, która chyba nie był zachwycony serialem. A państwo na razie w naszych mailach nie biorą udziału w tej dyskusji. I właściwie profesorowi taki przytyk zastosowałem wobec profesora Koziołka, bo on nie zajął stanowiska.
0: Ale ja wyczuwałem i nie sformułowałem tego, bo jak zawsze
1: ja wyczuwałem, że w razie czego byłby gotów bronić.
0: Ja chciałem, w taki sposób zinterpretowałem całe jego wejście, że to tak naprawdę była próba obrony.
1: Ale czy usłyszałem, mam potwornie niebezpieczne podejrzenie.
0: Może adwokat diabła.
1: Czy on się nie wystraszył trochę zajmowania stanowiska jednoznacznego? Ale niemożliwe, że profesor był strachliwy.
0: Może się też...
1: A może to jest dyplomacja, a widzisz, wyższa szkoła jazdy.
0: Może też się podkochiwać w Izabeli Łęckiej i po prostu...
1: Nie będę tego wątku rozwijał, ale... Mam takie sformułowanie zamykające tę część naszej dyskusji. Pozwolisz, że przedstawię?
0: Proszę.
1: Lalka to lalka.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: Wyjaśnij. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry. Oczywiście, że wyjaśnię i nawet myślałem gorączkowo, jakby sprytnie nawiązać do tego, o czym panowie rozmawiali, ale niestety o lalce nie mam zupełnie nic do powiedzenia, a nawet powiem, że jest mi strasznie wszystko jedno z powodu tej burzy o lalkę.
0: Brutalnie.
3: Serialową.
1: A to czytałeś w ogóle? Oryginał czytałeś?
3: Kiedyś czytałem, podobno.
0: Ja myślę, że to jest bardziej, można nawet powiedzieć, użyłbym słowa dramatyczne stanowisko, niż zajęcie tych takich oczywistych w tym spolaryzowanym świecie teraz.
1: Ale się Tomkowi oberwie i tak.
0: Ja myślę, że tak. Ja dlatego mówię, że to jest jakby jeszcze bardziej stanowcze
1: i odważne.
0: Jakby podziwiamy cię.
3: To ja już uciekam do bezpieczeństwa, czyli do muzyki, którą przygotowałem. Choć nie wiem, czy ten mój dzisiejszy wybór jest bezpieczny, ale do tego przejdziemy zaraz. Na razie proszę sobie wyobrazić, że na jednej scenie są B.B. King, Buddy Guy, Mick Jagger, Warren Haynes i wielu innych wspaniałych muzyków i towarzyszy im pewien tajemniczy wokalista, którego za chwilę posłuchamy. I jestem bardzo ciekaw, czy panowie po głosie tego słynnego wokalistę rozpoznają. Proszę podejść do zadania poważnie. Słuchamy.

0: go play Sweet Home Chicago.
1: I słucham, czy panowie tego wokalistę poznali?
2: Już po takim krótkim, bez obrazka?
3: Trudny wybrałeś fragment. Ja wiem, bo wiem, kogo przyniosłeś, ale myślę, że to jest podchwytliwe, bo znając jego twórczość, to bym, no nie zgadłbym nawet, jak wiem.
1: Wiesz? To powiedz.
3: Howling Wolf?
1: Nie, to nie był Howling Wolf. To było nagranie z roku 2012 i Howling Wolfa...
3: Myślałem, że specjalnie przyniosłeś... Ja wiem, ale myślałem, że specjalnie przyniosłeś coś takiego, że podpuchę, bo widziałem tylko...
2: Dlaczego Howling Wolf miałby być?
3: Bo wiem, co...
1: Bo będzie docelowo, tak.
3: Bo będzie docelowo, dlatego się zdziwiłem. Dlatego myślałem, że to będzie on, ale że to nie brzmi jak on, no to...
2: Wpakowałeś.
1: To było nagranie z 2012 roku z miejsca zwanym Białym Domem.
2: To prezydent śpiewał któryś.
1: Mm-hmm. Tylko który? Który prezydent mógł śpiewać bluesa? No panowie.
3: No tylko jeden chyba.
2: Barack?
1: Barack Obama. To był głos Baracka Obamy, który śpiewał Sweet Home Chicago. A jak panowie ocenią jego możliwości wokalne?
2: Ten kawałek był okej. Okay.
3: Pomyliłem go z Howling Wolfem, więc jakby chyba był...
1: Komplement, chyba tak, tak. Ja w żadnym razie nie chcę dziś mówić o polityce, bo zaraz ktoś napisze, że ten Obama to był taki i taki, albo że ten Nobel to nie do końca mu się należał, więc w takie rozważania wchodzić nie chcę. Ale chciałbym tylko zauważyć, że na pewno od tego obecnego prezydenta był sympatyczniejszy, choć właściwie w tym względzie poprzeczka nie jest wysoko zawieszona, prawda?
2: Jeśli chodzi o obecnego, nie.
1: Mhm. Ale Barack Obama, myślę, że on ogólnie był bardzo sympatyczny i to nagranie pochodziło z roku 2012, kiedy on tych wszystkich znakomitych muzyków, których wymieniałem, zaprosił do Białego Domu i zorganizował takie wydarzenie, które nazywało się Red, White and Blues. W zasadzie tutaj nie było żadnej ideologii podciągniętej, po prostu Barack Obama bardzo lubił bluesa, więc tych bluesmenów sobie do Białego Domu zaprosił. Dlaczego nie? A piosenka, którą przyniosłem, którą, jak już Marian zauważył, zaśpiewa za moment Howlin' Wolf, w tej piosence jest pewna mina, którą ja muszę szybciutko rozbroić, ponieważ tytuł tej piosenki to Queen on the Moon i to pierwsze słowo to jest bardzo obraźliwe, bardzo rasistowskie słowo, którego tłumaczył nie będę, ale Howlin' Wolf na pewno w swojej piosence tego słowa użył nie po to, by kogoś obrazić, bo go na pewno też tak wołali. On to zrobił po prostu po to, aby sprowokować. I zanim wyjaśnię, dlaczego tę piosenkę Howlin' Wolfa powiązałem z bluesową imprezą u Baracka Obamy, to powiem, że ta piosenka pochodzi z roku 73 i to będzie piosenka o zmianach w życiu czarnych Amerykanów i bluesmeni z tego pokolenia, tacy jak wspomniany Howlin' Wolf, jak Willie Dixon, jak Muddy Waters, oni można powiedzieć, że żyli w dwóch różnych światach, ponieważ początkowo wychowywali się na południu, żyli w skrajnym ubóstwie. Potem wyjeżdżali do Chicago, robili kariery. W tej piosence nawet są takie wersy. Śpiewa Howlin' Wolf, że przed laty nosili brudne, robocze buciory, a teraz noszą lśniące buciki. Śpiewa też Howlin' Wolf, że nie ma już segregacji, że czarnym wolno iść do prawie każdej szkoły. No z tym, że młodsze pokolenie widziało ten świat, Amerykę z lat 70. nieco gorzej i nawet zarzucało tym starszym bluesmenom, że oni noszą swoje wystawne garnitury i się nie buntują albo buntują się niedostatecznie wobec tego statusu quo. Wiele było w latach 70. mocnych protest songów, była to zupełnie nowa estetyka, no i młodsi zarzucali starszym, że oni znowu śpiewają o zbieraniu bawełny, że oni utrwalają jakieś krzywdzące stereotypy, ale to nie do końca tak było, oni śpiewali o zbieraniu bawełny, bo rzeczywiście zbieranie bawełny pamiętali. Podobnie było z najsłynniejszym jazzmenem Ameryki, z Louisem Armstrongiem, kiedy młodsze pokolenie zarzucało mu, że on jest tylko kukiełką tego show biznesu, który oczywiście jest rządzony przez ludzi białych. Tymczasem po śmierci Armstronga światło dzienne ujrzało wiele listów, ujrzało wiele jego prywatnych zapisków i nagrań, na których wypowiadał się w bardzo ostrym tonie o otaczającej go rzeczywistości, o rasizmie, więc ci starsi, którzy wówczas byli krytykowani przez młodszych, oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, w jakim świecie żyją, więc tutaj za chwilę Howlin' Wolf zaśpiewa, że w latach 70. czarnym Amerykanom żyło się lepiej, ale należy zaznaczyć, że lepiej wcale nie znaczy dobrze. I wracam tutaj do prezydenta Obamy, ponieważ pod koniec tej piosenki Howlin' Wolf zaśpiewa, że zaśpiewa takie słowa: odmawialiście nam ludzkiej godności, nazywaliście nas tak i tak, a zobaczycie, pewnego razu jeden z nas poleci na księżyc, pewnego razu jeden z nas zostanie prezydentem. I zastanawiam się, czy kiedy Howlin' Wolf w roku 73 pisał tę piosenkę, czy on pisał to bardziej jako przepowiednie, czy może bardziej jako hiperbole. No ale wyszła mu z tego niewątpliwie przepowiednia i ciekawe, czy sam wierzył, że w 30 parę lat po tej piosence rzeczywiście czarny Amerykanin prezydentem zostanie. Tej piosenki w Białym Domu nie wykonano, zapewne ze względu na to brzydkie słowo w tytule utworu, ale inne utwory Howlin' Wolfa były w Białym Domu grane, więc został również on uhonorowany na tej bluesowej imprezie Baracka Obamy. No i cóż, na koniec, może na koniec życzmy sobie i Państwu milszych i sympatyczniejszych prezydentów.
2: Oczywiście, oraz Afroamerykanina na księżycu.
1: O tak, tak. Bardzo panom dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: I my.

0: gonna be a coon a sitting on the moon.
1: Ciekawe, czy te japońskie niedźwiedzie reagują na bluesa.
2: Tak, tak.
1: Ale w którą stronę reagują? Czy, że
2: tańczą.
1: Tańczą, myślisz?
2: Tak. Wyciągają instrumenty.
1: Mają instrumenty?
2: Mają.
1: Aha. A może ci słuchacze, jeśli jeszcze są na antenie naszej, to powiedzą, czy widzieli tego niedźwiedzia z instrumentem.
2: To moglibyśmy puścić jeszcze bluesa i poprosić ich, żeby podeszli bliżej.
1: Albo drum and bassa twojego.
2: Tak, jakby mogli państwo podejść bliżej niedźwiedzia.
1: Bez dzwoneczków, tylko z radia.
2: Tak, z telefonem i nagrać z bliżej. Nie, może nie. Nie, bo potem będzie, że...
1: Namawiamy do niebezpiecznych czynności. Tak, tak nie powinno być.
2: Że w Japonii doszło do tragedii, bo...
1: Niedźwiedź wyrywał telefon
2: tak.
1: polskiemu turyście.
2: I uciekł do lasu z radiem Nowy Świat.
1: A ja widziałem z samochodu znowu dzika w Warszawie.
2: I co?
1: One są
2: co?
1: Coraz
2: co
1: bardziej
2: robił?
1: Bezpośrednie, muszę powiedzieć.
2: I co robił?
1: Szukał w śmietniku, jak zwykle.
2: Może coś zgubił?
1: Tak, zgubił się.
2: Nie, nie on, tylko coś zgubił w śmietniku.
1: A, zgubił, tak,
2: no, jak
1: na
2: szukał,
1: pewno.
2: Jak szukał, to zgubił.
1: To jest rzeczywiście problem, bo jak powiedziała towarzysząca mi osoba w samochodzie, kochamy zwierzęta, ale one zaczynają być troszkę namolne, mówiąc łagodnie.
2: Aha. I co?
1: Jak ich przekonać bez użycia siły, żeby... No, nie wiem, bo my odbieramy im teren. Zabudowujemy lasy, wycinamy.
2: Tak. Jesteśmy wszędzie i chcemy być wszędzie.
1: Ja nie wiem, czy ja bym chciał być dzikiem.
2: Nie wiem, czy dzik chciałby być człowiekiem.
1: Kalendarium proponuję.
2: A może po piosence.
1: Tak?

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Specjalista od sportu Kuba Jędras. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
2: To już dziś, tak sobie mówią kibice siatkówki, tak sobie myślą dziś. Właściwie. O godzinie 17:00 polscy siatkarze zagrają o finał Mistrzostw Europy. W podmediolańskiej Massago ich półfinałowymi rywalami będą Słoweńcy, z którymi zazwyczaj ciężko się biało-czerwonym grywało. W jakiej są formie? No w fazie grupowej Słoweńcy przegrali nie tylko z Włochami 2-3, ale też niespodziewanie 1-3 z Grecją. W fazie pucharowej nie mieli szczególnie wymagających przeciwników. W 1/8 finału łatwo pokonali Serbów, a w ćwierćfinale wygrali 3-1 z Belgami. Nie ma co ukrywać, że faworytami tego meczu są Polacy, którzy właściwie imponują na tle każdego rywala, choć zdarzyła się też porażka. 2-3 ta porażka przyszła z Bułgarią na zakończenie fazy grupowej. Ale nasza reprezentacja grała wtedy już właściwie o nic. Miała zapewnione pierwsze miejsce w grupie i taki wynik po prostu mógł się nam przydarzyć. W niczym nam nie przeszkodził. Jak nastroje w polskiej ekipie? Selekcjoner Nikola Grbicz mówił wczoraj na konferencji prasowej, że oczywiście cała reprezentacja jest pod ogromną presją, bo oczekiwania w Polsce są takie, żeby wygrać każdy mecz 3-0, najlepiej do 15 punktów w każdym secie i wrócić ze złotym medalem. Każdy dzień u nas tak wygląda, tak sobie żartował, dając do zrozumienia, że motywacji, no i tej świadomości wagi półfinałowego meczu oczywiście wśród biało-czerwonych nie brakuje. Przypominam, mecz o 17:00, zaraz potem na boisko wyjdą Francuzi i Finowie, no i po ich meczu półfinałowym będziemy mieli już jasność, kto zagra w sobotnim finale, a kto w meczu o trzecie miejsce. Trwa mecz Mai Chwalińskiej z Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju w Singapurze. Ja tu sobie podglądam jednym okiem, jak to wygląda, bo szczerze mówiąc, liczyłem, że na to spotkanie z państwem będę miał już kompletny wynik. No ale jest dobrze, bo Maja Chwalińska w pierwszego seta, pierwszy set wygrała 6-2, w drugim nie zwalniała tempa, wygrała pierwsze 3 gemy, potem Elise Mertens wzięła przerwę medyczną, na chwilę pomogło, Belgijka doprowadziła do stanu 1-3, Potem Maja Chwalińska wróciła na właściwe tory, prowadziła już 5-1, teraz mamy wynik 5-2, no i tak naprawdę w tej chwili dosłownie dwie piłki dzielą Maję Chwalińską od awansu do półfinału.
1: Bardzo bym ostrożny w prorokowaniu wyniku 5-1, bo to ostatnio.
2: Oj tak, tak, oczywiście w tenisie wygrywa ten, kto wygrywa ostatnią piłkę. To należy o tym pamiętać. Zresztą tak samo jak w siatkówce. Mam nadzieję, że jeszcze podczas tego wejścia będę mógł powiedzieć, jakim wynikiem się ten mecz zakończył. W każdym razie wiemy, że ewentualną półfinałową rywalką będzie ktoś z pary Mira Andrijewa, Leila Fernandez. Te dwie zawodniczki spotkają się dzisiaj jeszcze wczesnym popołudniem. Tymczasem w Chinach są rozgrywane dwa turnieje rangi ATP 250. W Chengdu do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który pokonał 6-3, 7-6 Aleksandra Szewczenkę z Kazachstanu, a kolejnym rywalem, którego stawką jest już ćwierćfinał, będzie Amerykanin Martin Dam. A 1500 kilometrów na wschód w Hangzhou mecz pierwszej rundy rozegrał wczoraj Kamil Majchrzak i także on wygrał 6-3, 6-4 z Włochem Mattią Belluccim. Kolejnym przeciwnikiem będzie Chińczyk Yun Chao Ketebu. Tu także wygrany zagra w ćwierćfinale.
1: Czy ten Włoch jest synem Moniki Bellucci?
2: No nie, nie. Zbieżność nazwisk przypadkowa.
1: No ale tak się ożywiłem.
2: Co jeszcze w sporcie? No jeszcze przejdę do piłki nożnej, bo tutaj wczoraj rozpoczęła się kolejna już Liga Narodów, czyli rozgrywki wymyślone po to, żeby reprezentacje nie grały meczów towarzyskich o nic. A tak grają, rywalizują, a wyniki z tej Ligi Narodów mogą się czasem przydać, jak na przykład ostatnio Szwecji, która kompletnie zawaliła eliminację do Mistrzostw Świata, ale dzięki rezultatom właśnie z Ligi Narodów mogła zagrać w barażach, pokonała Polskę i pojechała na Mundial. Pierwszego dnia tegorocznej Ligi Narodów najciekawiej zapowiadał się mecz Holandii z Niemcami, europejski klasyk, tym razem o tyle ciekawy, że stanowił podwójny debiut trenerski. Holandię poprowadził po raz pierwszy Xavi, a Niemcy Jurgen Klopp. Inauguracja obu panów wypadła na remis, wynik meczu to 1-1. Poza tym Norwegia pokonała 3-2 Danię, Portugalia 1-0 Walię, Grecja 2-1 Serbię, Austria 3-1 Izrael, a Kosowo 1-0 Irlandię. Dzisiaj kolejne mecze, a wśród nich prawdziwa perełka w grupie czwartej dywizji B na Stadionie Narodowym w Warszawie.

0: W Warszawie zmierzą się Polska z Bośnią i Hercegowiną. No. Mecz o 20:45, no i trudno powiedzieć, czy Polacy są faworytami, bo rywale w przeciwieństwie do biało-czerwonych grali w tegorocznych Mistrzostwach Świata, wyszli nawet z grupy, no i zdecydowanie mocno się tym faktem podbudowali. No i jeszcze tradycyjnie zapowiedź tego, co nas czeka w weekend poza siatkówką, tenisem i piłką nożną. Zwrócę uwagę, że już jutro w Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym w Montrealu wystartują kolarki z Katarzyną Niewiadomą, Fini na czele. A już w niedzielę wystartują kolarze. Także warto to obserwować. Jutro wieczorem też finał żużlowego cyklu o Grand Prix na Moto Arenie w Toruniu, gdzie o Mistrzostwo Świata powalczą Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik i Brady Kurtz. Co tam słychać u pań na korcie? Już patrzę, Maja Chwalińska zakończyła ten mecz, drugi set, także 6-2, więc to ona czeka teraz na rywalkę. Być może będzie miał Mira Andrijewa, z którą, jak przypomnę, przegrała finał Rolanda Garrosa ostatniego. Może to będzie rewanż.
1: Zemści teraz.
0: Tak,
1: może,
0: czas na rewanż, tak. Oczywiście. Mhm. I ode mnie tyle. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, Kuba.
2: Dziękujemy.

0: napędem o roślinach.
1: Urszula Zajączkowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Fajnie, dzień dobry. Że już czuć jesień, co? Coraz bardziej. Cieszycie się?
1: No jeśli ty się cieszysz, to i my też.
2: Ja się cieszę i myślę, że w jakimś sensie rośliny też się cieszą, bo wreszcie będzie czas nie tyle odpoczynku, co niewrażliwości. Właśnie dzisiaj chciałabym trochę powiedzieć o tym, o ich wrażliwości i o ich tak zwanym stresie, bo często jak opowiadam o stresie roślin, to jest troszeczkę odbiór taki heheszkowy. No jak to możliwe, żeby roślina była zestresowana, a przecież jest to termin absolutnie naukowy i absolutnie oparty na faktach, ponieważ jest cała masa różnych czynników, możemy to powiedzieć, albo po prostu wydarzeń w życiu rośliny, w jej wnętrzu, jak i jak najbardziej otoczeniu, które spowodują to, że nie żyje ona albo przez krótką chwilkę, albo przez całe życie w takich warunkach i w takim świecie, który nie powodowałby u niej ograniczeń wzrostu, jakieś wysuszania pędu, wysuszania liści i tak dalej, nazywamy to stresem roślin. I teraz oczywiście rośliny dają sobie radę z tym, czasami się aklimatyzują, jeśli on nie jest taki duży, ale co jest ważne, w obrębie ciała rośliny, czyli i nie ma to znaczenia, czy jest to mały chwaścik, czy jest to duże drzewo, w obrębie ciała rośliny przekazywany jest sygnał, że coś się dzieje niedobrego gdzieś, czyli w części korony, czy w kawałeczku liścia, jak chrząszcz zżera. To cały liść i bliskie jego sąsiadki bardzo szybko dostają informację, że dzieje się coś złego. I zwykle jest to sygnał w ogóle nieporównywalny, jeśli chodzi o prędkość w porównaniu z układem nerwowym, no bo u nas no to 2 metry na sekundę, a nawet włókna nerwowe takie silnie zmielinizowane, to przekazują sygnały nawet z prędkością 100 metrów na sekundę. Więc to jest po prostu, wiemy o tym, że czujemy od razu, jak się ukujemy w palec. Natomiast u roślin to przekazywanie sygnału w obrębie błon komórkowych, bo rzeczywiście to też jest zmiana potencjału elektrycznego, czyli coś podobnego, spolaryzowane błony komórkowe, które tworzą wszystkie komórki żywe, po prostu zmieniają ten potencjał i ten sygnał przekazywany jest. Można porównać to troszkę do układu nerwowego, ponieważ jest to jednak jakiś prąd, ale mechanizm jest trochę inny, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Chciałabym tylko wszystkich uczulić, że mamy coś bardzo podobnego. Z tym, że prędkość jest znacznie mniejsza od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów na sekundę. Więc w obrębie takiego liścia udowodniono, że jeśli przychodzi chrząszcz pewnego gatunku i nadżera liść, fragmencik liścia, to ten liść zaczyna minimalnie drgać. Po prostu znamy to, jak chrupiemy jabłka. Jak chrupiemy liście, jak chrupiemy sałatę, no ten dźwięk chrupania jest jednak pewną częstotliwością i okazuje się, że rośliny potrafią rozpoznać, kto je zżera przez tę właśnie częstotliwość, przez budowę tego aparatu gryzącego u chrząszcza i zrobiono taki śmieszny eksperyment, że w laboratorium po prostu uruchomiono pewną maszynę, która generowała to chrupanie, znaczy to drganie o takiej częstotliwości bez niszczenia liścia. I po kilkunastu minutach cała roślina była zestresowana. Znaczy już była, no już się przygotowywała do odpowiedzi ratunkowej, do odpowiedzi jak tu goić rany. No ran nie było, prawda? Ale pokazuje to tylko, że te liście, te wszystkie żywe, delikatne pędy, a nawet części kwiatów w jakimś sensie czują. I nie tylko czują, nie tylko odbierają, ale ślą dalej sygnał. Ślą dalej. I teraz będziemy pewnie mówić trochę więcej o jesieni, o tym wspaniałym czasie właśnie, można powiedzieć właśnie, nieczułości roślin, bo zdecydowanie mniej narażają się one na zewnątrz, mają zdecydowanie mniej tego wszystkiego, co jest żywe i co odbiera sygnały, więc jest to w jakimś sensie tak czas takiego pospiesznego umierania liści, zrzucania, gojenia ran po liściu, bo myślę, że możemy za tydzień poopowiadać o tym, jak to jest w ogóle, że liść się odrywa, ale jest to też czas obnażania w powietrze wreszcie zdrewniałych badyli, skorkowaciałych pędów, pni i po prostu czas świętego spokoju.
1: Czyli będziemy czekali na dalszy rozwój jesieni, a my... Jedyne pytanie, jakie mam, czy rośliny mają pamięć, skoro rozpoznały to chrupanie nie od robaka, tylko z zewnątrz?
2: Pewnie, że mają pamięć. Mają pamięć, bo widzimy przecież, jak się rozejrzymy dookoła, to wszystko to, co jest, jak wyglądają rośliny, jak wyglądają drzewa, jest rodzajem pamięci. One się zaaklimatyzowały, zaadaptowały i odpowiedziały w taki, a nie inny sposób, dlatego tak wyglądają.
1: No, dziękuję ci bardzo, Szurko. Będziemy ostrożni, żeby nie podpaść roślinom, bo nas zapamiętają.
2: I się zemszczą.
1: I się zemszczą. Urszula Zajączkowska, serdecznie dziękuję.
2: Cześć.
3: Dzięki. Cześć.

0: Stowarzyszenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawet 10 lat więzienia może grozić mężczyźnie podobnemu do Antoniego Macierewicza, który został uchwycony przez monitoring, jak kradnie wieniec z rowerowego wózka w centrum Warszawy. Prawdopodobieństwo, że jest to sam poseł PiS, wzmacnia fakt, że wienieców jest co miesiąc składany pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Napis na nim obarcza Lecha Kaczyńskiego winą za doprowadzenie do tragedii. A Macierewicz kilkukrotnie usiłował zniszczyć bądź zabrać ten wieniec sprzed pomnika podczas miesięcznic smoleńskich. Film z monitoringu z widocznymi złodziejami opublikowało TVN24. Antoni Macierewicz nie chciał komentować dla mediów tych doniesień. Około 60 tankowców przepłynęło przez cieśninę Ormus, transportując ponad 20 milionów baryłek ropy naftowej, co było największą ilością tego surowca, jaką wysłano tym szlakiem od początku lipca, ujawnił Reutersowi amerykański urzędnik. 40 z tych tankowców koordynowało swój kurs z wojskami USA, korzystając z ich ochrony. Polscy piłkarze rozpoczynają dziś walkę w dywizji B Ligi Narodów. Pierwszym ich rywalem na Stadionie Narodowym będzie zespół Bośni i Hercegowiny. Naszymi rywalami w grupie są jeszcze Szwedzi i Rumuni. Tak mówił przed spotkaniem na konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban.
3: Różne cele przed każdym trenerem, różne myśli, jak zarządzać kadrą, w jaki sposób przygotować zespół do eliminacji do Mistrzostw Europy, jednocześnie osiągając dobry wynik w samej Lidze Narodów. Także trudno mi powiedzieć, co myśli każdy z trenerów, ale wiem jedno, że każdy z nich mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać, bo wydaje się, że to jedna z najbardziej wyrównanych grup.
2: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina rozpocznie się o 20:45. Trzy dni później Polacy zagrają ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią na Stadionie Narodowym, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. Po raz pierwszy na mapie Lightmove Festiwalu w Łodzi pojawi się Kościół Najświętszej Marii Panny przy Placu Kościelnym. Tak zwany Festiwal Świateł rozpoczyna się dziś o 19:00 i potrwa przez 3 weekendowe wieczory. Zaprasza Beata Konieczniak, jego główna organizatorka.
4: Nigdy tam jeszcze nie byliśmy, czyli idziemy troszkę dalej, krok dalej na tej trasie północ-południe i tam mam nadzieję, że spodoba się ziluminowanie części kościoła, a od strony ulicy Litomierskiej mapping, który pokaże, no jak niesamowity obiekt, taki ceglany obiekt, można też zaaranżować światłem i obrazami tworzonymi przez artystów.
2: Pokazy mappingów i świateł w Łodzi będzie można oglądać na ulicy Piotrkowskiej, na Placu Wolności, na Pałacu Poznańskiego i w parkach staromiejskim i Sienkiewicza. Oprócz kolorowych animacji na budynkach będzie można też podziwiać instalacje artystyczne na ulicach oraz ciekawe podświetlenia drzew w 2 łódzkich parkach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami rano w Sudetach, a po południu na Górnym Śląsku, w Małopolsce i lokalnie w centrum
6: kraju.
5: Spodziewane są przelotne opady deszczu, szczególnie intensywne na północy i północnym wschodzie. W Tatrach mogą pojawić się słabe opady
6: śniegu.
5: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, temperatura maksymalna od 13 do 17, chłodniej w Kotlinach Karpackich.
6: No bo w Kotlinach śnieg. Anna Manna.
7: Bardzo mi się podobała ta informacja o tych światłach w Łodzi. I tutaj się kłóci we mnie patriota energetyczny z patriotą estetycznym. Bo bardzo lubię, kiedy miasta, i nie tylko miasta, ale i małe miejscowości korzystają z dobrodziejstw podświetlania pewnych obiektów, a nawet jak słyszeliśmy drzew, to wygląda bajkowo, bardzo ładnie, nie tylko w święta, a z drugiej strony słyszymy o tych blokach węglowych, które są od Gierka jeszcze nieremontowane i że mogą być przerwy w dostawie. Jak to pogodzić? Ten mój patriotyzm taki estetyczny i energetyczny, nie wiadomo jak.
5: Może utworem muzycznym z Gabonu.
7: A ty swoje, oczywiście. Zamiast komentować jakoś ciekawie, to masz już ustawioną kolejność i nie ma dyskusji z tobą. No. Jesteś hermetyczny, czy mi się wydaje?
5: Wydaje się panu.
7: Aha. No bo na przykład z tymi tankowcami, co w Cieśninie, my się martwimy, czy przepuszczą, czy nie przepuszczą. A gdyby tak bardziej poszukać u nas w kraju ropy, i gdybyśmy znaleźli w jakimś takim bezpiecznym miejscu bardzo dużo ropy, to moglibyśmy się wzbogacić i nie być zależni od tych wszystkich okrętów.
5: Ale byłaby afera, gdyby się okazało, że ropa jest na przykład na Ostrej, a my się wynosimy.
7: Co no prawda? Nie, to byłoby dobrze, bo by nam nie zepsuli siedziby, bo byśmy już wyprowadzili się.
5: Aha, bo my wynajmujemy, czyli to nie jest nasza ropa.
7: Nie nasza.
5: A jak, aha.
7: Ale ciekawe, czy jak ktoś w ogródku u siebie wykopie ropę, czy to jest jego ropa, czy mu zabiorą?
5: No pytanie też, no bo co, bo to, że mam dziurę w ogródku, to nie znaczy, że ta ropa nie wypływa spod innego ogródka.
7: Przepraszam, ale dziura jest moja.
5: A, dziura jest pana. No to to jest chyba...
7: Ciekawe, czy ktoś się zna na tym, bo być może państwo kładzie łapę i bez względu na to, gdzie jest dziura. I wtedy nie opłaca się mieć w ogródku, bo zdemolują cały trawnik,
5: no tak.
7: Przywiozą jakiś sprzęt i będziesz miał za oknem.
5: Czyli jak znajdziemy ropę, to raczej trzeba zaklejstrować dziurę.
7: Nie przyznać się?
5: Tak.
7: Albo tak. Puścić do sąsiada.
5: Takim wężykiem małym. Tak. Ale to skomplikowane jest dosyć. Ale może państwo wiedzą.
7: Może wiedzą, może nam coś powiedzą. Wróćmy do twojego Gabonu.
5: Nie wiem, czy mojego. Nie, wczoraj Marcina nie było, nie podpowiedział mi, czyj wybór jest czyj, więc przyniosłem ten, który po szybkim przesłuchaniu najbardziej wpadł mi w ucho.
7: A nie wiesz, kto przyniósł Gabon?
5: No, jedno i drugie, ale nie wiem, które.
7: Aha. A nie chcesz tak strzelić?
5: Zuza.
7: Zuza Gabon?
5: Zuza Gabon.
7: No zobaczymy.

0: Wanda Wendy, czyli trochę Francja, ale trochę Gabon, bo stamtąd pochodzi. Podejrzewam Zuzę o Wanda Wendy.
1: Ale... Czyli Gabon taki nie wprost.
0: No taki nie wprost, no bo trochę francuski, ale jednak wprost, bo ona stamtąd, więc...
1: No jak stamtąd, to tak. A wiesz co, o tym, co przed chwilą mówiliśmy, to mnie się wiele pytań narodziło wtedy. Ropa tego, bo jeżeli na przykład w moim ogródku ja znajdę grzyba, to mogę go sobie zebrać, jeśli jest jadalny, to zjeść. A teraz jak znajdę grzyba w lesie, to nie jest mój, czyli de facto kradnę grzyba.
0: Tak, ale z ropą tak nie można, z grzybem można, z wodą można, bo wodę można ze źródełka wziąć albo z pompy w ogródku, która jest...
1: Ale woda przychodzi skądś i niby jest wtedy nasza,
0: ale
1: tak?
0: To jest czyjaś woda, bo ona skądś się przypłynęła. No
1: A weźmy powietrze.
0: Oj.
1: Powietrze jest...
0: Bo zaraz poproszę, żeby pomógł panu Piotr.
1: Jak to? Ale on cię nie zna na tym.
0: Ale na pewno będzie chciał się wypowiedzieć i pomoże.
1: Wiesz, ale powietrze jest wspólne, ale jak ktoś zasmradza powietrze i psuje to powietrze, to on mi psuje częściowo moją własność.
0: Psuje pana powietrze, tak.
1: Moje powietrze.
0: Tak.
1: Czyli powinien być jakiś paragraf, żeby go ukarać.
0: Chyba jest taki. Ktoś próbuje to kontrolować.
1: Ale ktoś to stosuje? No. A na przykład woda, którą masz, jak oni zatrują tę wodę z tych wszystkich ścieków...
0: No było coś tam z rzeką, że poumierały, prawda, ryby, ale tak. Nie wiem, czy ktoś dostał po łapach za to.
1: Czyli można kraść grzyby.
0: Tak.
1: A dziki?
0: Piotr Bukartyk.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
3: To jest cały szereg dylematów. Dzień dobry. Tak was dobry. Słucham i no jestem w szoku. Prywatne bąki z publicznej łąki. Właśnie. Ta woda jak jest w chmurze, to jest publiczna, jak spadnie na twoje, to twoja, nie?
0: Jak
3: no
0: się jak sobie zbieram, jak z ziemi wyciągnę,
1: ja mogę podbierać czyjąś.
0: A jak deszczówkę zbieram, to już jest moja deszczówka.
3: Tak, tak. A to można rozbić na poszczególne elementy, na przykład taki dylemat wędkarski. Tak glizda pod ziemią przechodzi, to ona zmienia właściciela, jak przez miedzę ona przelezie pod ziemią.
1: No to jest wtedy moja.
3: To spór o glizdę. A jak w drugą stronę pójdzie? A jak pół glizdy jest tu, a pół glizdy u sąsiada?
1: No nie, to trzeba przeczekać, żeby ona podjęła decyzję.
3: A jak ona powie, to zostaje i tak po środku już siedzi. Wiesz? Ma dwa paszporty, ta glizda wtedy?
1: Nie, nie chcę mówić, co wtedy można, bo to dzieci słuchają.
3: No właśnie, bo sobie tutaj żartujemy, a tymczasem ja muszę i państwu powiedzieć dzień dobry państwu mówię i kolegom mówię dzień dobry i muszę wam powiedzieć coś, co się stało bardzo ważnego i dzisiaj jest. I robię to z własnej woli, powodowany potrzebą podzielenia się wielkim przeżyciem, jakie spotkało mnie wczorajszego wieczoru, mianowicie nasz radiowy przecież kolega Artur Barciś dzisiaj ma premierę czegoś, czego przedpremierowy spektakl miałem zaszczyt obejrzeć w Teatrze Polonia dzisiejszego wieczoru, a dzisiaj premiera o 19:00. I to jest coś, co wbiło mnie w ziemię. Siedziałem razem z naszym wspólnym kolegą w teatrze, z Jackiem Klejfem i byliśmy pod takim samym wstrząsającym wrażeniem i owacją na... stojącym owacją nie było końca. To jest bal w operze, panowie, w wykonaniu solowym Artura Barcisia z muzyką Jerzego Satanowskiego. Coś wspaniałego, coś wielkiego. Myślę, że taki masterpiece Artura, który jest w znakomitej formie i naprawdę jak najszczerzej wszystkim państwu polecam lekturę tego dzieła. No
1: ale
3: i tyle.
1: On sam to wszystko
3: sam
1: robi?
3: Wychodzi, jest sam, jest bardzo pomysłowa scenografia. Nie będę zdradzał sekretów. To wbija w ziemię.
1: Musiał się tego na pamięć nauczyć.
3: Tak, on mówi to w sposób genialny. To jest no, to jest galaktyczny poziom. To już nie jest krajowy, światowy poziom tego
0: nie
3: wykonu.
0: Nie idzie z playbacku?
3: Nie idzie z playbacku. Nie idzie z playbacku, chociaż są ilustracje wyświetlane gdzieś tam, no bo to się teraz robi tak, prawda? Można korzystać ze zdobyczy techniki, ale to skromnie i wspaniale wygląda i odnosi się to jak najbardziej do współczesnych nam czasów i pokazuje ponadczasowość dzieła mistrza Tuwima.
0: Współcześnie byłoby z playbacku.
1: A może to jest sztuczny Barciś?
3: No tośmy sobie, to jest prawdziwy, żywy Barciś. Ja go dotknąłem palcyma. Tam i on stał w tym
0: można
3: miejscu.
0: Można go
3: on
0: dotykać?
3: Nie był... No w zasadzie nikt nie próbował w trakcie spektaklu, ale jak pójdziesz, Marcin, to być może wleziesz na scenę i sprawdzisz namacalnie, czy to żywy, czy z hologramu. Nie, prawdziwy, wspaniały artysta.
0: Czuję się zachęcony.
3: Tak. I musiałem to powiedzieć, bo musiało to ze mnie wylecieć, zwłaszcza, że zainspirowało mnie to poniekąd, zmusiło do pracy, bo to tak to jest, jak się widzi, że kolega robi coś fantastycznego, to nie, żebym chciał dorównać, ale zachęciło mnie, że po prostu warto nad sobą pracować i ćwiczyłem w nocy, a teraz pewnie się z tym wywalę, bo mam piosenkę sprzed tygodnia, ale to już nie jest ta sama piosenka. Brakowało mi czegoś, rozbudowałem tę piosenkę, jest teraz dłuższa, co najmniej o połowę. W dalszym ciągu nosi tytuł Gacie szyte na olbrzyma, ale jest czymś zupełnie innym niż była jeszcze tydzień temu. No i co? To może zagram, co?
1: Bo... Może, tak.
3: To spróbuję to zrobić. Właśnie. Zagrać. Ja najbardziej, bo wiem, że Artur jest też w premierze. Dobra. 3-4. Gacie szyte na olbrzyma. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Dobra, jadę.

Z racją bywa tak, że można nie mieć, można mieć. Argumentów brak, nikomu tutaj nie przeszkadza. Wszystkim znany fakt, więc kiedy mu

bogatego trzyma. No i znowu się okaże, że jak być wielkim uczy karzeł, cwany karzeł w gaciach szytych na olbrzyma. I chociaż wie się już, że

żadnych zasad, bo głupio jest nie mieć żadnych zasad. Tak, głupio i wstyd nie mieć zasad.

0: Już.
1: Czy mnie się wydaje, czy ty wzmocniłeś aluzyjność utworu?
0: Może trochę, tak, ale też starałem się, że tak powiem, go odaktualnić i oczywiście no, jest tam ten wątek, który się kojarzy z różnymi postaciami, do których wydawać się może utwór jest skierowany, a które i tak nie pojmą moich intencji w nim zawartych, ale chciałem nadać mu jakby taki zakres uniwersalny, stąd odniesienie do galaktyki i naszych przekonań.
1: No tak, ale wydaje mi się, że ta kluczowa końcówka, że warto nie mieć żadnych zasad, to
0: że
1: tak
0: głupio jest nie mieć. Że głupio jest nie mieć. Głupio jest nie mieć żadnych zasad, tak, tak.
1: A ty uważasz, że dobrze mieć zasady?
0: No uważam, że dobrze mieć, bo one jednak organizują nas wokół czegoś, czego i tak do końca nie pojmiemy pewnie, ale jednak...
1: A jak ktoś ma niewłaściwe zasady?
0: No właśnie.
2: Kto ustala zasady?
1: Sami,
0: wiesz co? Czekaj, bo to jest dobre pytanie, to jest kluczowe pytanie. Ja nie wiem, czy to nie jest ze Stanisława Lema, rozmowa z kosmitą, który pyta nas, po co nam tam jakieś religie i tak dalej. Ziemianin tłumaczy, że religia nas właśnie uczy przestrzegania różnych zasad i żeby nie zabijać, a kosmita mówi, ale przecież powszechnie wiadomo, to po co wam to? Nie wiecie, że nie wolno robić źle?
2: Przypomina mi się mail z początku audycji. To było wcześniej, 6.45.
1: Tak, bo Piotr może nie słyszał, to rzeczywiście jest świetne.
2: Miała być demokracja, a tu każdy wygaduje, co chce.
0: Bardzo ładne. No to prawda, rzeczywiście, trzeba temu przeciwdziałać. Ja osobiście się nie zgadzam, tak. Ma być tak, jak ja mówię, a nie, żeby sobie każdy coś opowiadał.
2: Czyli no właśnie, twoje zasady.
0: No tak, oczywiście.
2: Przynajmniej jasna
1: czyli
2: sprawa.
1: Czyli w sumie mamy się trzymać tego, co zaśpiewałeś?
0: No to znaczy, wiesz,
1: głupio
0: to jest...
1: nie mieć zasad? Chyba jednak głupio.
0: Chyba jednak głupio nie mieć zasad, tak. I ci, którzy ich nie mają, i tak tego nie zrozumieją, ale to jest tak jak z tym, że o tym, że ktoś jest głupi albo głuchy, to wiedzą wszyscy oprócz niego.
1: No tak.
0: No tak.
1: Oczywiście.
0: No to taka piosenka właśnie.
1: Bardzo ci, Piotrze, dziękujemy, chociaż pozostaje nierozwiązana kwestia, kto jest właścicielem grzybów.
0: Słuchajcie, ja uważam, że znalazca.
1: A, czyli ropa u mnie w ogródku jest moja.
0: Ja uważam, że ropa u ciebie w ogródku jest twoja.
2: Nie jest.
0: Wara komuś od tej ropy. A ale jak Maria, już znalazłeś, to ja pozwolę sobie zgłosić się do ciebie.
2: Tomasz napisał, że prawo własności w Polsce kończy się na powierzchni ziemi. Wszelkie skarby pod ziemią należą do państwa.
0: Jak to?
1: Czyli jak wykopię złoto, to nie moje?
2: Może, no może pan już, powiedzieć, że leżało na ziemi.
0: No to już widzę tych urzędników, jak włażą do tej nory i gonią kreta, bo według nich posiadł nielegalnie coś, co sobie wykopał.
1: Nie, kret nie? jest własnością państwa.
0: Kret też jest własnością państwa? No to no nie jeden, to wiem.
1: Pod poziom... No to skończmy może.
0: Skończmy.
1: Dziękujemy, Piotr. Dziękujemy.
0: Kłaniam się, pozdrawiam.

0: I co?
1: Jakieś maile ostatnie, coś?
0: Aha, pan do mnie, a ja do pana, a pan do mnie. Proszę bardzo. Ostatnie maile. Ostatni był, żarty a propos szczytu wszystkiego, ale takie powiedziałbym Tomaszu, że nie wiem, czy będziemy je czytać. Moja miedza jest moja, a nie twoja, tak pisze Maciej, to a propos dyskusji.
1: No tak.
0: Grzyba ze swojej działki można, ale z Parku Narodowego już nie. O. Jak na
1: z Parku Narodowego.
0: Tak, jak się na swojej działce wykopie jakieś monety, miecz, czołg, to już trzeba to zgłosić. By wykopać studnie na swoim terenie, by czerpać wodę, nawet tylko na swoje potrzeby, to też trzeba mieć zgodę. No tak, ale potem za wodę już nie płacimy. Więc gdy ropa tryśnie, to też trzeba to zgłosić. A i tak nagle Amerykańcy mogą chcieć wyzwolić takiego właściciela działki.
1: Aluzyjka, tak.
0: Niebezpiecznie. No to skoro aluzyjka, to...
1: A jak bierzemy prąd z nieba, to jest nasz.
0: Aha. No tak jak ta woda spod ziemi.
1: No tak.
0: Oj!
1: Przestraszyłem się.
0: Telefon dzwoni, słyszę.
1: Jak?
2: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: A, to był ten telefon, Klaudiusz.
0: Oj!
1: Przeciąg jest. Klaudiusz, dzień dobry, Klaudiusz.
0: Coś ty przyniósł.
3: Dzień dobry. Moja wina, no tak.
0: No, coś.
3: Na kogoś musi być, ja wiem.
0: Coś przyniosłeś, na co nad redaktor jest ewidentnie uczulony.
3: Ha. No to ja mam pewien pomysł, co to może być. Bo jako pierwszy zawodnik wystąpi on. No to nie przedłużając, żeby tu rozwiązać zagadkę.
0: Uwaga!
1: Przepraszam, nie wiem, co się stało. No nie wiem.
3: Bardzo proszę.
4: To nie jest na zasadzie takiej, że jak nie będę posłem, to koniec świata. Mam swoją karierę zawodową, naukową, mam swoje życie prywatne poukładane i to wszystko daje fundament. Jak się to wszystko zrobi, przede wszystkim od życia prywatnego i zawodowego, to później w polityce jest dużo łatwiej, bo nie jesteście zakładnikami polityki. Jak się nie jest zakładnikiem polityki, to się nie idzie na zgniłe kompromisy, to się nie podejmuje decyzji absurdalnych nieraz tylko po to, żeby dalej utrzymać się, powiedzmy, na tym stanowisku posła, czy senatora, czy tam prezydenta miasta, czy czegokolwiek innego. Więc rada prosta. Zajmijcie się sobą. Przede wszystkim ułóżcie sobie życie, uporządkujcie je zawodowo i rodzinnie, a wtedy polityka będzie rzeczywiście znakomitym wydarzeniem w waszym życiu.
3: No i to ciekawa konstatacja Przemysława Czarnka, że żeby być dobrym politykiem, trzeba mieć, uwaga, ułożone życie rodzinne i takie zapewnione zawodowe, żeby móc do niego wrócić.
0: No rozumiem,
3: w kontekście tego, w jakiej jest partii i kto tą partią rządzi.
1: A dlaczego?
3: No, nie, wycofuję się.
1: No właśnie.
0: No. Ja myślałem, że jakby jednak bazował po prostu na swoim przykładzie, tak?
3: To, że no tak, jakoś... i podawał go jako najlepszy możliwy scenariusz, ale chyba nie pomyślał, że są też inne, doskonalsze scenariusze.
1: Subiektywnie dla niego nie ma doskonalszych.
3: Odważnie. Mhm. To jeszcze jedno, myślę, Przemysława Czarnka, to spotkanie z młodymi też dodam do porządku. Przemysław Czarnek siedział na fotelu w tle jezioro, młodzi słuchali, a on miał takie przemyślenia, co zrobią, jak dojdą do władzy, właściwie jak on dojdzie, bo to jego, jak podkreśla, jego prywatna myśl.
4: Zlikwidować maksymalnie wszystko, co się tylko da w tych mediach publicznych, ograniczyć wyłącznie do misji. Wyłącznie do misji. Ta misja to na przykład bezpieczeństwo. Czy musi być jakieś medium, które będzie tak czy inaczej działało i które będzie dostępne maksymalnie we wszystkich domach w Polsce po to, żeby na przykład ostrzec przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Musi być jakieś medium, które będzie prezentowało we wszystkich domach w Polsce również te elementy kultury, o której pan mówi, a której w mediach komercyjnych nie będzie się, że tak powiem, pokazywało, bo nie jest to dochodowe. Musi być jakieś medium, które będzie transmitowało najważniejsze wydarzenia z życia państwa, również te wydarzenia ewentualnie sportowe, a które

0: No to już Big Brother wymyślił jedyne źródło informacji, jedyne źródło nakazów, jedyne źródło zakazów i jest spokój. No i potem tak. Próbowali to w latach 50. i 60. XX wieku.
1: I teraz to się robi nawet lepiej, panie redaktorze, bo każdy ma ekranik przed sobą i można bezpośrednio mu wysyłać taki przekaz, jak ma mieć.
0: Ale jednorodny. Nie dopuszczać tych wichrzycieli.
1: To
0: jest jedna centrala i ona obsługuje ekraniki.
1: Do tego ekranika, który ma być zlikwidowany, przepraszam za użycie tego słowa od razu, wbił się ostatnio pracownik Telewizji Republika, który kiedyś w Info pracował, jak tam rządził Jacek Kurski, czyli Miłosz Kłeczek. Rzecz działa się na sali plenarnej, tam na galerii jest coś, co się nazywa szumnie lożą dziennikarską, czyli po prostu krzesełka wyznaczone dla dziennikarzy, no i tam jest takie studio właśnie TVP Info. No i tenże Kłeczek, jak pracował w tym Info parę lat temu, to tam często zasiadał. No ale już nie zasiada, bo teraz pracuje w Telewizji Republika. Teraz zasiadają tam inni. No ale jemu się chyba przypomniało, że bardzo by chciał i tak to brzmiało.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Jesteśmy w Sejmie z Państwem i ze mną Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień
2: dobry momentu,
3: państwu.
2: Kiedy Mariusz Błaszczak w rozmowie z naszą reporterką Adaminą Sajkowską nazwał polskich generałów betonem, zadaję pytanie o komentarz.
4: Dzień dobry, czy mogę się dosiąść? Kłaniam się. O, tu mnie widać. Miłosz Kłeczek, Telewizja
2: Dzień
4: Republika.
2: Dobry, ale my mamy rozmowę na temat bezpieczeństwa, a jeszcze chciałam zauważyć, że nie słychać pana.
5: Będziemy jeszcze, proszę państwa, do Sejmu wracać.
1: Tak sobie zatęsknił pan Kłeczek za anteną TVP Info, którą być może Czarnek zlikwiduje. Finał tej historii jest taki, że pan poseł Witczak złożył zawiadomienie do pana marszałka w tej sprawie, a pan marszałek wydał zakaz wchodzenia panu Kłeczkowi do Sejmu, przynajmniej na czas jakiś.
0: Czyli jest prześladowany teraz pan Miłosz.
1: Teraz będzie prześladowany, tak. I uciśniony.
0: I uciśniony, tak. I wypchnięty na margines.
1: A propos wbijania na konferencje różne i do różnych wydarzeń, to Mariusz Błaszczak i pan Czarnek mieli konferencję prasową przed jednym z warszawskich urzędów. No
0: na
1: i
0: ulicy?
1: Tam ogłosili. Tak, na ulicy. No i tam ogłosili, że ten urząd jest kompletnie nieprzygotowany, gdy w razie ataku, bo obywatele nie wiedzą, gdzie są miejsca schronienia, nie wiedzą, jak tam wchodzić. Być może te informacje są w aplikacji, ale przecież może nie być prądu. No i to absolutny skandal. No, tylko rzeczy takie, jak się robi konferencję na ulicy, ma dużo plusów oczywiście, no bo jest się w plenerze, niektórzy zwolennicy mogą się zatrzymać, ale też na taką konferencję wtedy mogą przyjść ci, którzy mają inne zdanie. Na przykład rzecznik tegoż urzędu, który widocznie słuchał konferencji w telewizji i postanowił z urzędu wybiec i na tęże konferencję właśnie, przepraszam znowu za to słowo, wbić.
6: To jest ten sam poziom. To jest ten sam poziom.
7: Proszę, jakieś poważne pytania mamy?
8: Szanowni państwo, Marcin Jakubik, rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola. Pan poseł Błaszczak kilka chwil temu powiedział nieprawdę. Panie pośle, były burmistrz Dzielnicy Wola. Zapraszam, sprawdzi pan, w jakich godzinach jest...
6: No to w jakich godzinach? Proszę
8: miejsce,
6: powiedzieć, w jakich godzinach?
8: W którym jest punkt schronienia...
6: W jakich godzinach jest urząd?
8: Całodobowo, przy bezpośredniej ochronie od wielu lat to miejsce, gdzie jest ten punkt schronienia jest czynne. I pan poseł,
6: jest oznaczony
8: jakby,
6: ten punkt
8: pan
6: schronienia?
8: Poseł, gdyby zechciał najpierw
6: pan
8: sprawdzić, to mogę państwu pokazać.
6: Jest oznaczony ten punkt zbrojenia.
8: Pan były burmistrz wie, jak wygląda nasz budynek. Zapraszam serdecznie po latach ponownie.
6: Jest oznaczony.
8: I sprawdzi
6: jest
8: pan,
6: oznaczony.
8: Że jest całodobowo i może w każdej chwili wejść.
6: Kto oprócz pana
8: proszę
6: wie, że jest.
1: No tak, Mariusz Błaszczak był tam burmistrzem i nie wiedział, którędy do tego miejsca schronienie się wchodzi. Trochę taki strzał w stopę własną.
0: Musi wiedzieć, nie, bez przesady.
9: Czy sam wyszedł? Ktoś by go
1: ktoś by go zaprowadził na pewno.
9: No właśnie.
1: No tak. Jeżeli sprawę się wyjaśnia, to się wyjaśnia ją jak?
0: Wyjaśnia się głośno.
1: Dobra, głośno. A do?
0: Dobitnie? Dosadnie?
1: Okej. Okay. Okej. Okej.
0: Dobrodusznie.
1: Wszystkie propozycje przyjmuję, ale mam

0: jeszcze lepszą, tym razem w wykonaniu minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.
1: Mówi się o kupowaniu ułaskawień w Pałacu Prezydenckim, z drugiej strony o kupowaniu spotkań z panem prezydentem, w trakcie których może dochodzić do bardzo kontrowersyjnego i ostrego lobbingu, nie tylko ze strony polskich przedsiębiorców, ale także przedsiębiorców poza naszymi granicami. Czy cała ta sprawa wymaga absolutnie doszczętnego wyjaśnienia?
2: Aha, doszczętnego.
0: Bardzo mi się podoba doszczętne wyjaśnienie.
2: Ale to jest rzadko używane słowo. Dobrze, że pani przywróciła je świadomości, tak.
0: No bo jak się tak wyjaśni dobrze, to może wtedy do szczątków się dojdzie, tak? I wtedy będzie...
2: Ale doszczętne to jest ładne słowo, takie polskie.
3: Ale jesteśmy o krok od tego, żeby zacząć wprowadzać do języka sformułowanie, i to będzie podpowiedź jakaś pewnie dla niektórych, że wyjaśnienie może być też niedoszczętne.
2: To będzie częściowo doszczętne.
0: Tak. Różne mogą być warianty tej doszczętności i wyjaśnianości. Także tak, to trzeba uważać.
2: Ale to jest czepialstwo trochę.
0: Ja się czepiam. Uwaga, ja jestem małostkowy. Tak.
2: O to chodzi.
0: Doszczętnie małostkowy jestem.
2: Tak.
0: Pan marszałek Czarzasty, no jeszcze gdzieś echem się odbija sprawa szczekania na sali plenarnej, ale postanowił to jeszcze w Polskim Radiu raz skomentować i komentarz wyszedł mu taki.
4: Dlaczego nie reagowałem, jak była ministra kultury szczekała na sali? Proszę państwa, ja naprawdę mam dylematy związane z czytaniem książek i posiadaniem dystansu wobec tego wszystkiego. No bo założenie jest takie, jeżeli posłanka, była ministra kultury, udaje psa i szczeka, ja wiem, że to absurd, wchodzę w sferę absurdu, ale to co, znaczy ja mam udawać weterynarza jako marszałek Sejmu i sprawdzić szczepienia? Przecież to są jakieś po prostu horrendalne rzeczy.
0: No, w sumie, jakby tak pan marszałek parę rzeczy posprawdzał, między innymi szczepienia, to może by to coś...
2: No tak, ale to można wiele takich niby żartobliwych historii opowiedzieć. Można psa wziąć na smycz, można kaganiec i to rozwija się piękna teoria, jak można niby żartobliwie komentować. I trzeba już, jak powią Anglicy, let sleeping dogs lie, niech śpiące psy śpią.
0: Ja tylko dodam, że wicemarszałkini Sejmu, czyli to Dorota Niedziela, jest lekarzem weterynarii. Pewnie aha, przypadek.
2: To znowu lekka małostkowość, żeś wygrzebał.
0: Moja? No, tak. Nawet nie lekka. To no bardzo dużo. Tak, tak. To ja jeszcze a propos różnych awantur, które w tym tygodniu, nie wiem, czy ta awantura jakoś do panów dotarła, o postać Daszyńskiego, awantura. A konkretnie o obraz, który zawisł w gabinecie marszałka. Nie. No bo marszałek powiesił sobie tego strasznego lewaka Daszyńskiego i w ogóle dlaczego Sejm kupuje obrazy, 200 tysięcy wydane, co to ma być? Grzmiały prawicowe media. Obraz autorstwa Witkacego. No i pan marszałek postanowił się do tego odnieść. Dlaczego ten akurat obraz, a nie innych postaci?
5: Chciałem uprzejmie przypomnieć, że pan Daszyński był marszałkiem Sejmu. Pan Daszyński był wicepremierem w momencie, kiedy była wojna polsko-bolszewicka, wicepremierem rządu walczącego wtedy. Pan Daszyński został narysowany przez pana Witkacego, Witkiewicza. Witkiewicz miał marzenie na malowania dwóch osób, dwóch ojców założycieli. Mianowicie Daszyńskiego i niestety członka PPS-u, niestety mówię do prawicy, Piłsudskiego. Jednego zdążył namalować, drugiego nie zdążył namalować. Znacie państwo pewnie twórczość Witkacego. Wiecie, że miał pewne, że generalnie miał pewne nienasycenie tym, że nie namalował na przykład Dmowskiego. Ja rozumiem, że prawica jest w związku z tym bardzo zmartwiona, ale żeby była jasność, jakby jednak Witkacy namalował Dmowskiego, to oczywiście byśmy to kupili.
0: Obawiam się, że już szanse są niewielkie na to, chyba że tak się stanie. Że Witkacy
2: może ktoś odkryje jakiś taki zagniony, przynajmniej szkic obrazu może.
0: No i to wtedy marszałek deklaruje, że Kancelaria Sejmu, która gromadzi różne dzieła, taki obraz, takie dzieło nabędzie. Tak. Także, no zobaczymy. Czekamy na odkrycie w takim razie Dmowskiego autorstwa Witkacego. Ale ten tydzień, trzeba przyznać, trochę należał do marszałka Czerzystego, bo nie dość, że wypowiadał się w różnych sprawach, to jeździł też po kraju, był na Śląsku między innymi, i postanowił zachwalać Unię Europejską. Ale tę Unię Europejską zachwalał, nawet nie wiem, jak to dobrze określić. Może dosadnie, może dobrze, a może niektórzy pomyślą, że to nie jest najlepszy sposób na zachwalanie. No to bardzo proszę.
5: Nie było Schengen, nie byliśmy w Unii Europejskiej. Ja mam dwójkę dzieci. Pamiętam, jak jechałem, tak nawiasem, małym Fiatem. Dzisiaj byłem w Tychach, wsadzili mnie do małego Fiata, wspomnienia wróciły. Jechałem, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Z dwojgiem małych dzieci. 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. Dobra, to może wam się nie spodobać, jestem politykiem bezpośrednim. Srałem w polu, bo nie było po prostu kibli. Pamiętacie, jak nasz kraj, Polska, wyglądała 30 lat temu? No po prostu, jaka była infrastruktura, jakie były drogi, jakie były hotele, jakie były sklepy, jak to wszystko wyglądało. Pamiętacie stacje benzynowe? Pamiętacie te śmierdzące kible moczem? To wszystko było 30 lat temu. I jak ja słyszę, że Unia Europejska jest złem, to mi się rzygać chce.
0: No i co panowie na to, na taką reklamę Unii Europejskiej?
2: Jest ona dość dosadna. Być może przemawia do osób, które odczuwały niedobór toalet, ale z drugiej strony tak jest parę innych jeszcze aspektów, które można podkreślić. Bo to Schengen też tak przeleciało mimochodem.
3: Ale dla tych, którzy nie opuszczają kraju, to ma mniejsze znaczenie na przykład niż toalety lub ich brak. Więc jakby może to jest celowy zabieg.
2: Ale widzisz, marszałek to mówi o 30 latach, a dzisiejsza młodzież taka podrośnięta żyje już w Polsce, w której są czyste toalety, jest przekraczalność granicy. Są stacje benzynowe, które nie śmierdzą.
3: No ale trochę jest tak, no dobra, stacji nam na razie nikt nie odbierze, chyba. W sensie wyjście z Unii.
2: Odciąć nam ropę.
3: No tak, ale wyjście z Unii, to mam nadzieję, że czystości toalety, tak, że to nie jest ten poziom dyskusji. No ale rzeczywiście moglibyśmy nagle się zorientować, że aha, czyli ja nie mogę opuścić terenu mojego państwa łatwo. I wtedy się może robić na przykład problem.
2: Dlaczego nie mogę?
3: No nie mogę, bo na przykład nie jestem w Unii, więc nie jestem w Schengen i tak dalej, tak?
2: Ale jak nie jesteśmy już w Unii?
3: Nie, no jeszcze jesteśmy, ale tak jakby jeśli mówimy o zaletach, które niesie między innymi bycie w Unii.
2: Ale ta Unia przecież słowami wielu mądrych ludzi jest straszliwym wykorzystaniem nas. Ona tylko zabiera. I rządzi, i nakazuje.
3: No trochę rządzi i nakazuje, bo tam stara się trzymać. No dobra.
2: Ale my tego nie rozwiążemy. Nie bądź za mądry. Klaudiusz ma przygotowane kolejne dźwięki, ja tylko czekam, czy będzie to rozwiążą? O tym człowieku podobnym do jednego polityka.
0: To ja jeszcze tylko, że Telewizja Republika postanowiła marszałka zapytać o te jego słowa a propos Unii. I marszałek odpowiedział im tak.
6: Rzygał pan ale to jest chyba takie, słowo... takie słownictwo, które nie powinno padać w takiej debacie publicznej, zwłaszcza na spotkaniach od drugiej osoby w państwie. No ja tak delikatnie to użyłem, co pan...
7: Proszę pana, wybaczam panu tę delikatność. Jakby pan był w mojej sytuacji...
6: Nie wiem, co Polacy panu wybaczają.
7: Proszę pana, nie dam się wciągnąć w takie dyskusje. Kocham pana bardzo. Pan jest z jakiej redakcji?
6: Telewizja Republika.
7: No tak myślałem. A niech mi pan powie, czy ta osoba dzisiaj zatrzymana to nie jest przez przypadek z pana redakcji?
6: Dokładnie tak.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Taki język marszałkowi?
0: No i tak się marszałek odgryzał za swoje mało parlamentarne słowa na spotkaniu z wyborcami.
2: No panowie, odgryz, tak,
0: panowie mówią o człowieku podobnym do innego. Przypuszczam, że chodzi o panom o zajście z Kwietnia, z ulicy Wiejskiej, kiedy człowiek bardzo podobny, wręcz identyczny do Antoniego Macierewicza, postanowił okraść no, taki rowerowy wózek, takiego rowerowego dostawczaka, o tak byśmy to nazwali. A tam wieniec. No i wszystko nagrały kamery. Pięknie to wygląda, prawda? Jak ten marszałek, senior Macierewicz dobiera
2: znaczy,
0: się
2: nie
0: do
2: nie wiadomo,
0: tego.
2: Czy marszałek. Osoba podobna.
0: Bardzo podobna. Osoba wręcz identyczna jak marszałek senior Macierewicz. Który zresztą współtworzył... Mhm.
2: Nie, chciałem tylko powiedzieć, że wielu mężów stanu ma sobowtóry, zresztą z różnych pobudek, tworzone czy przygotowywane i to jest normalne, bo przecież oni mogą być obiektem jakiegoś gwałtu czy agresji, w związku z tym sobowtóry chodzą sobie i mówią, że są wzorcem, a nie sobowtórem.
0: No i tak mogło być w tym przypadku. Sobowtór Antoniego Macierewicza włamujący się, żeby wykraść wieniec do roweru cargo. To się łączy z inną historią a propos tego, kto kogo zamienia i próbuje. Przy okazji też Komitetu Obrony Robotników, do którego zresztą tenże Macierewicz należał. Donald Tusk na obchodach 50-lecia istnienia czy powstania KOR-u opowiadał taką oto historię.
8: Mam wielką tremę. Nie jestem dzisiaj z wami tutaj jako premier, a przynajmniej nie wyłącznie w tej roli. Mam taką tremę jak wtedy, kiedy no też prawie pół wieku temu dostałem informację od Bogdana Borusewicza, przyjechał do mnie na rowerze Antoni Mężydło, że muszę zastąpić Adama Michnika na spotkaniu w jednym z akademików na Gdańskim Brzeźnie. Antek Mężydło przyjechał do mnie do domu i powiedział: Adama zwinęli. Ktoś musi poprowadzić spotkanie, bo nie jesteśmy w stanie odwołać tego spotkania. A ty piszesz tą swoją magisterkę o Piłsudskim, no to co, powiesz coś o Piłsudskim, żeby ludzie nie byli rozczarowani. Gosia, moja żona, postanowiła przyspieszyć pracę nad swetrem, robiła na drutach sweter, bo powiedziała, że muszę jakoś wyglądać przy tej okazji.
0: No i tak ta historia wyglądała, a Donald Tusk opowiedział o Piłsudskim. Podobno słuchacze byli bardzo zawiedzeni, że to jednak młody Tusk, a nie znany już wówczas Adam Michnik, z nimi się spotyka. No ale jak widać, potem los się potoczył tak, że młody Tusk po latach został premierem i to nawet dwa razy, także...
2: No tak.
0: Warto czasem zastępować znanych, tak a propos sobowtórów.
2: O, show biznes to zna takie sytuacje oczywiście.
0: A propos show biznesu, jaka jest awantura? No bo był pokaz mody w budynku Ministerstwa Rolnictwa. Podobno cały budynek wynajęto za 5 000 zł. Tak twierdzi opozycja, która dotarła do dokumentów w tej sprawie. No, dość tanio też dodajmy.
2: No, raczej tak.
0: Raczej tak. No i w związku z tym opozycja, oprócz tego, że wyraża oburzenie, że to tak nie może być, że Krajewski oczywiście do dymisji, to wszystko jest. Przy okazji też swoje filmiki nagrywają. Tu będzie występował poseł Kantak. Śpiewająco będzie występował.
9: Aleją gwiazd biegniemy, Kiedyś było tu Ministerstwo Rolnictwa, dzisiaj jest klub nocny, który stworzył minister Stefan Krajewski. Słuchajcie, 5 000 zł i to wszystko, pokaż to, i to wszystko jest wasze. Za 5 000 zorganizowano tu rewie mody i prezentowane były różne trendy. Nie takie, że średnio 2 000 zł niższe są dopłaty dla rolników, albo nowy trend Donalda Tuska na stacjach paliw. Prawie 10 zł za paliwo. Oni już całkowicie oszaleli.
0: No i tak to jest z tym śpiewaniem. Śpiewać każdy może i gwizdać też każdy może. Marszałek Zgorzelski był w Radiu Z Bogdana Remanowskiego. Został zapytany o jego słynne gwizdanie przy goleniu. No i teraz będzie też dla panów zagadka. Bardzo proszę.
10: Jestem gotowy, panie doktorze.
11: No to dobra, to 3, 2,
10: ale,
11: 1,
10: ale ja stawiam jeden warunek, że jak ja zagwizdzę, to pan odpowie, jaka to piosenka.
11: No ja spróbuję.
10: No dobra.
11: Dobra.

0: No i czy panom przychodzi coś do głowy, co to za piosenkę wygwizdał marszałek Zgorzelski?
1: Nie mam Szazama, to nie wiem.
2: Czterej pancerni.
0: Będzie odpowiedź razem z kolejną zagadką. Bardzo proszę.

0: Proszę mnie wybaczyć, ale
1: Schody
0: nie
1: Schody do nieba, Led Zeppelin.
0: A, Boże.
1: Dać panu jeszcze jedną szansę?
0: Proszę jeszcze jedną melodię zagwizdać.
1: Polska, może wtedy będzie łatwiej.

0: A to panowie zgadną?
1: Tak, ale ojej, ale to znam. I to już nie są cztery pancerni.
2: Jaka to melodia?
0: To ja panów i państwa z tą myślą, cóż to było, zostawiam. Kogo będzie to męczyło teraz, to pozdrawiam serdecznie.
2: To jest padłość, dziękujemy.
1: To nie była Majka Jeżowska? To moim zdaniem była Majka Jeżowska. Tylko nie pamiętam, jaki to jest tytuł.
0: Nie?
1: Nie?
0: O, nie.
1: No dobra, czyli cztery pancerni jednak. Klaudiusz Slezak. Mm.
2: Dziękujemy, podłysł Klaudiuszu.
0: Tekst zaczyna się tak. Gdy nie bawicie już, świat zabawek mechanicznych.
2: Konik?
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kuba Jędra, Skytek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska.
2: Piotr Bukartyk.
1: Profesor Ryszard Koziołek.
2: Tomek Giemza.
1: Urszula Zajączkowska.
2: I my. Marian.
1: To się jeszcze.
2: Wiktoria Wichrowska.
1: Była. Nie wiem.
2: Paweł Olikowski.
1: O, Paweł. No, widzi pan? Adrianny nie było.
2: Nie było.
1: Adriany.
2: Ty byłeś, Marian.
1: I pan Wojtek.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Zabójca z Jarosławia przybył do miasta, ponieważ zawrócono go z przejścia granicznego w Korczowej, a jego auto odholowano, ponieważ nie miał ważnego ubezpieczenia samochodu. Auto zostało zabrane właśnie do Jarosławia. Donosi o tym Fakt. 31-letni Ukrainiec pojechał za nim, chciał je odzyskać, żeby kontynuować podróż. W Jarosławiu poszedł do opactwa sióstr benedyktynek, gdzie zaraz po wybuchu wojny mieścił się ośrodek dla uchodźców z Ukrainy. Tam w kawiarence wszczął awanturę, chwycił jeden z noży i zaatakował 5 osób, w tym księży. Jeden z nich zmarł w szpitalu, 2 ranne osoby są w ciężkim stanie. Sprawca został zatrzymany. Świadkowie, do których dotarł Fakt, opowiadali, że krzyczał o dobrym jedzeniu i pysznej kawie w klasztorze. Miał zostać zabrany na oddział psychiatryczny. Dziś prawdopodobnie będzie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Za atak z nożem na 5 ludzi i zabójstwo jednej z nich grozi mu dożywocie. Karambol w Rymanowie na Podkarpaciu. Na drodze krajowej 28 zderzyło się ze sobą 5 aut. W wypadku poszkodowane zostały 3 osoby. Kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Trwa ustalanie przyczyny zdarzenia. Maja Chwalińska w półfinale turnieju WTA 500 na twardych kortach w Singapurze dziś rano pokonała broniącą tytułu Belgijkę Elise Mertens 6-2, 6-2. Chwalińska w półfinale zmierzy się ze zwyciężczynią pary Mira Andrijewa, Leila Fernandez. Rzymskie Koloseum będzie zamknięte dla zwiedzających także i dziś, poinformowało o tym włoskie Ministerstwo Kultury. Decyzję o zamknięciu zabytku podjęto po śmierci 22-letniego robotnika. Spadł on z najwyższego punktu amfiteatru, z wysokości około 10 metrów, podczas montażu kabli nowego systemu oświetlenia. Koloseum jest zamknięte od środy. Spektakl pod tytułem Chłopcy Fundacji Horyzont Sztuk zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. Jak mówi Bartosz Kurowski, główny organizator SPLOT-u, twórcy podjęli się ważnego tematu, trudnego, dorastanie.
1: Dorastania chłopców, mężczyzn, a jednocześnie radykalizacji ich pod wpływem różnego rodzaju komunikatów płynących z mediów społecznościowych, blogów, kanałów influencerskich. I właściwie ciekawe jest to, że scenariusz do tego spektaklu napisali właśnie między innymi influencerzy i twórcy tych blogów, tych mediów społecznościowych. Myślę, że to jest bardzo zachęcające i myślę też, że twórcy tego spektaklu w bardzo sprawiedliwy, poważny, ale jednocześnie taki surowy sposób podeszli właśnie do tego tematu.
0: Spektakl pod tytułem Chłopcy Fundacji Horyzont Sztuk będzie można zobaczyć dwukrotnie w środę 7 października rano i przed południem. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT startuje 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Soulówka.

A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od płyty, której bardzo dawno nie słyszeliśmy w Soulówce. Jest to wydawnictwo Carl Carlton z roku 1981, autorstwa artysty, który nazywał się Carl Carlton. Znakomity muzyk wywodzący się z Detroit, znany z takich przebojów jak Everlasting Love czy She's a Bad Mama Jamma, She's Built, She's Staked, który zmarł w grudniu ubiegłego roku w wieku 73 lat. I wtedy, to był 19 dzień grudnia 2025, poświęciliśmy całą Soulówkę pamięci Carla Carltona. A wspomniane już wydawnictwo Carl Carlton z 81 roku to jedna z najlepszych płyt ery Soulful Disco, o której Państwu też wielokrotnie opowiadałem. Płyta wyprodukowana przez znakomitego Leona Haywooda, który to Leon Haywood stworzył gdzieś taką warstwę muzyczną zahaczającą o klasykę Motown, ale też o klasyczne disco i też o soulful disco robione trochę na wzór czy to Laurela Simona, czy to Luthera Vandrossa. A my dzisiaj z tej płyty posłuchaliśmy Sexy Lady. Dzień dobry Państwu. W piątek 25 września, w ostatni piątek tego miesiąca, są z Państwem Kajetan Strzelczyk, który tę audycję realizuje, a także ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. To jest Soulówka, jak zawsze w piątki. Pierwsza moja Soulówka po urlopie, więc bardzo się cieszę na spotkanie z Państwem. Mam nadzieję, że będziemy pląsać, tańczyć aż do godziny 11, a będziemy to robić wspólnie i w towarzystwie dobrego groove'u.

Tak brzmi londyński funk. Heatwave to grupa, która powstała w Londynie w 1975 roku. Zespół bardzo ciekawy, dlatego że założony przez Amerykanina Johnny'ego Wildera, który stacjonował jako żołnierz w zachodnich Niemczech. Między innymi w Anglii poznał Roda Tembertona, z którym też między innymi założyli zespół Heatwave. To była grupa prężnie działająca, w której szeregach przewinęło się wielu znakomitych instrumentalistów. No i oni w czasie swojej kariery co prawda wydali 6 albumów, ale też intensywnie koncertowali. Za nami dzisiaj krążek, który nosi tytuł Current. Jest to płyta wydana w 1982, przedostatnia w ich dorobku. Płyta, która bardzo zgrabnie romansuje między disco a soulful disco. Te utwory niekiedy niezwykle są intensywne, jeżeli chodzi o groove, ale też często zahaczają gdzieś o taki romantyzm. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Państwo już piszą, na przykład pani Aleksandra, że ona będzie pląsać wewnętrznie, bo praca nie pozwala. Pan Wojciech udaje się do Warszawy na niedzielny 48. maraton warszawski. No więc, panie Wojciechu, pewnie zaraz jakiś trening trzeba będzie zrobić przygotowawczy. Może playlista z soulówki się akurat nada. A my Państwu przypominamy o naszej akcji, akcji Radia Nowy Świat, którą mamy razem z Blikiem, na którą Blik przeznaczył 45 tysięcy złotych i za każdego nowego patrona albo za patrona, który przestał nim być i postanowił wrócić na łono patronów. Do każdej kwoty deklarowanej przez Państwa Blik dorzuci 30 zł, więc zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę nowyświat.online, / Blik. Tam Państwo znajdą więcej szczegółów. To trzeba zrobić poprzez cyklicznego Blika. Ale to Państwo przeczytają na stronie internetowej. A my teraz wędrujemy do zespołu, który jakiś czas temu Państwu zaprezentowałem w czasie soulówki, do grupy Bionic Boogie, którą założył Greg Diamond, pianista, perkusista, producent. I Bionic Boogie w czasie swojej krótkiej kariery, bo 3-letniej, wydała 3 płyty. My posłuchamy sobie pierwszej, Bionic Boogie z 1977 roku. Płyty znakomitej, świetnie gdzieś korespondującej, jeżeli chodzi o ówczesne trendy w muzyce dyskotekowej, a my zagramy sobie Paradise.

A to grupa Bionic Boogie razem z utworem Paradise, znakomita produkcja Grega Diamonda, perkusisty, pianisty, producenta, postaci bardzo ważnej dla muzyki dyskotekowo-funkowej, ale to jest człowiek dosyć zapomniany, a wydaje mi się, że niesłusznie, a to jest kolejny utwór Paradise, który wybrzmiał na naszej antenie, który warto przypominać i warto mówić o Gregu Diamondzie. A my teraz sobie posłuchamy Petera Browna, wokalisty, tekściarza, producenta, artysty, który w czasie swojej kariery inspirował się bardzo różną muzyką, bo to był Carlos Santana, chociażby to było Earth, Wind and Fire, także Chicago. Jednak ten przełom lat 70. i 80. to jest jego zwrot ku muzyce dyskotekowej. W dużej mierze oparty o inspirację Henrym Stone'em z wytwórni TK Records. Wytwórni, która wydawała chociażby Casey and the Sunshine Band, więc te wpływy muzyki, wczesnej muzyki funkowo-dyskotekowej lat 70. i trochę późniejszej słychać w jego twórczości. My dzisiaj sięgamy po płytę A Fantasy Love Affair z roku 1977 i po utwór You Should Do It.

No ładnie dzisiaj tutaj groovujemy. A kolejną dawkę groovu zaserwował nam Peter Brown z utworem You Should Do It, który znalazł się na płycie A Fantasy Love Affair z roku 1977. My jeszcze z muzyką taką groovową pozostaniemy. W 1981 roku powstał zespół Champagne, a to się wydarzyło w stanie Illinois. Zespół, który składał się z Paulie Carman, Renny Jones na wokalach, Michaela Day'a, a także Dana Waldena na klawiszach, Leona Reedera na gitarze, Michaela Reeda na basie, a także Rockiego Maffita na perkusji, a także perkusjonaliach. To był zespół, który zadebiutował albumem How About Us i singiel promujący tę płytę całkiem nieźle sobie radził na listach przebojów, bo zajmował 5. miejsce w Wielkiej Brytanii, ale też miejsce 4. na liście Billboard R&B Chart i 12. na liście Billboard Hot 100, na tej takiej no najważniejszej. My sobie dzisiaj posłuchamy grupy Champagne, która uważam jest bardzo ciekawa i myślę sobie, że więcej trzeba jej prezentować, a sięgamy po debiutanckie How About Us i po utwór Party People.

A to debiutancki album grupy Champagne zatytułowany How About Us z roku 1981 i znakomita kompozycja Party People. Napisała do mnie maila pani

A to grupa A Taste of Honey, ich płyta A Taste of Honey z roku 1978 i przepiękna kompozycja z Sky High. A my teraz wędrujemy ku soulówkowej płycie tygodnia. Tym razem będzie to znakomita dyskotekowa grupa The Barge. Płyta zatytułowana

All This Love z roku 1982. Płyta bardzo zróżnicowana muzycznie, zawierająca dużo elementów takiego bardzo agresywnego disco drugiej połowy lat 70., wczesnych 80. Dużo tutaj jest takich nawiązań do soulful disco, utworów romantycznych, bardzo energetycznych, więc mamy tutaj cały przekrój muzyki dyskotekowej. A z niej dwa utwory: Stop, Don't Tease Me, a także All This Love.

A to grupa The Bar, czyli płyta All This Love, którą wybrałem na naszą soulówkową płytę tygodnia. To wydawnictwo ukazało się w 1982 roku. Fantastyczny przekrój najróżnorodniejszego disco. Trudne słowo się wylosowało. A my zagraliśmy Stop, Don't Tease Me, a także All This Love. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował je Kajtek Strzelczyk. Mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. A pożegnamy się królową muzyki disco, czyli Donną Summer, jej płytą Donna Summer z roku 1982. To też piękne disco początku lat 80. Może nie tak spektakularne jak wczesne płyty Donny Summer, ale wciąż fantastyczne granie. A my na zakończenie prezentujemy Lush Life.

0: Wrzenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczynamy od informacji z prokuratury. Po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jedną z tych osób, duchownego, ranił śmiertelnie.
3: Najważniejsza informacja, że pozostali pokrzywdzeni, są w stanie stabilnym. W tej chwili ich życiu nic nie zagraża. Mamy już sformułowane zarzuty wobec sprawcy, pana Ihora M. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić.
2: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury. Do przedstawienia zarzutów może dziś jednak nie dojść, jeśli nie pozwoli na to stan zdrowia sprawcy tego zdarzenia. Wtedy prokuratura zwróci się do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Kolejny dzień, kolejny wzrost cen paliw, za nami tydzień zawirowań na rynku ropy.
4: Ropa potrafiła zejść poniżej 100 dolarów, potem potrafiła powyżej tego poziomu wyraźnie wrócić, a wszystko za sprawą deklaracji o możliwych rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które jednak, jak widać, do skutku na razie nie dochodzą i niestety surowiec z takiego mocnego zjazdu zalicza ponownie zwyżkę.
2: Mówił Jakub Bogucki z ePetrol. Jeśli chodzi o polskie stacje, mamy zwyżki, szczególnie na cenach oleju napędowego. W minionym tygodniu za diesel było 8 zł. 99 groszy, za benzynę 95, średnio 7 zł. 99 groszy za litr.
4: Czyli za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic. Natomiast no, jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych, niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu.
2: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od sytuacji światowej. W warunkach zwyżek eksperci prognozują przekroczenie tej granicy 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny 95. A na koniec Kraków. Już w niedzielę wybory na prezydenta miasta. Z sondażu OGB wynika, że Łukasz Gibała ma największe szanse na wygranie pierwszej tury, prawie 33%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, na którą głos oddałoby niecałe 28% badanych. Podium jak na razie zamyka Michał Drewnicki z PiS, ponad 16%. Dalej są m.in. Aleksandra Owca z Razem, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Łącznie startuje 8 kandydatów. Przypomnę, Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku majowego referendum. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Cały nasz świat.

0: Czy widzieli Państwo premiera Kanady Marka Carneya, który przedrzeźnia na konferencji prasowej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa? Albo czy widzieli Państwo kiedykolwiek coś takiego? Ja nie. I między innymi o tym porozmawiamy za kilka minut w kontekście no właśnie tego, co dzieje się wokół aktualnego prezydenta USA. Porozmawiamy też o bardzo poważnych wydarzeniach politycznych i społecznych na Haiti. Odwiedzimy Skandynawię, to w kontekście przeglądu tamtejszych mediów. No i odwiedzimy też Rosję, ale inaczej niż zwykle. Rosja zapewne pojawi się w rozmowie amerykańskiej także, natomiast na końcu audycji porozmawiamy o Rosji kosmicznie i historycznie. Damian Kwiek.
1: I Patryk Rabiega. No w zasadzie sprzedałeś już Państwu wszystko, co dzisiaj będzie u nas w programie.
0: Idziemy do domu.
1: Idziemy, no nie, może jeszcze nie, bo trzeba jeszcze to wszystko pięknie przedstawić. No to zaczynamy w takim razie od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Waszyngton. To Stany Zjednoczone muszą zdecydować, czy zakończyć z nami wojnę, oświadczył w wywiadzie dla stacji Fox News prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Polityk podkreślił, że to nie Teheran sprowokował konflikt oraz powtórzył, że jego kraj jest zdeterminowany, by się bronić. Prezydent Iranu jest teraz w Stanach Zjednoczonych w związku z trwającym w Nowym Jorku Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Podczas wystąpienia na forum ONZ Pezeszkian oskarżył USA i Izrael o nielegalne ataki na cywilów. Amerykańska delegacja opuściła w tym czasie salę obrad. Dzień wcześniej prezydent Donald Trump zagroził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia pokojowego, może nastąpić, jak się wyraził, unicestwienie Republiki Islamskiej. Zasugerował jednocześnie, że Teheran wstrzymuje się z zawarciem umowy tylko dlatego, że w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory do Kongresu. Za ocean wrócimy za kilka minut w naszej pierwszej rozmowie.
1: Pekin. Współpraca Chin i Stanów Zjednoczonych może nie rozwiązać wszystkich problemów na świecie, ale bez tej współpracy trudno byłoby rozwiązać wiele światowych problemów. Te słowa Xi Jinpinga cytuje dziennik China Daily. Chiński przywódca przybywa obecnie z wizytą w Waszyngtonie. To było już drugie jego spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych w ciągu 4 miesięcy. Podczas kolacji w Białym Domu Xi stwierdził, że to historyczny moment i że osiągnął z Trumpem porozumienie w wielu kwestiach, choć szczegółów żadnych nie ujawnił. Ocenił przy tym, że osiągnięcie wielkiego odrodzenia narodu chińskiego i ponowne uczynienie Ameryki Wielką, to były cytaty, mogą iść ze sobą w parze. I o tym też za moment porozmawiamy.
0: To teraz Moskwa. Seria ukraińskich ataków dronowych na strategiczne cele w Rosji. W nocy bezzałogowce uderzyły w mieście Perm, gdzie działa jedna z największych rosyjskich rafinerii. Na terenie zakładu należącego do koncernu Łukoil wybuchł pożar. Ogień pojawił się też w rafinerii ropy w Nowoszachtyńsku. Wytwarzanie paliwa zostało tam czasowo wstrzymane. Do pożarów i eksplozji doszło także w zakładach wojskowych w Ulianowsku oraz chemicznych w Woronerzu. Z drugiej strony kolejny kraj alarmuje, że w najbliższych miesiącach Rosja zamierza znacząco nasilić wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi i NATO. Władze w Kopenhadze ostrzegają, że sytuacja jest poważniejsza niż kiedykolwiek. Z ustaleń duńskiego wywiadu wynika jednak, że rzeczywista inwazja na kraj sojuszu jest mało prawdopodobna.
1: Madryt. Wielotysięczne protesty w stolicy i innych miastach Hiszpanii w związku z eksmisją 87-letniej niepełnosprawnej kobiety. Maria Carmen w kamienicy w madryckiej dzielnicy Retiro mieszkała przez ponad 70 lat. W ostatnim czasie nie była w stanie regulować czynszu, bo budynek przejął fundusz nazywany potocznie Sempim, który podniósł opłaty o prawie 300%. I choć znaleźli się ludzie gotowi spłacić dług, spółka nie ustąpiła. Policjanci siłą wynieśli 87-latkę z mieszkania, a protestujących brutalnie rozpędzono. Premier Pedro Sanchez nazwał zdarzenie tragedią społeczną, ale odpowiedzialnością za nie obarczył władze lokalne. Szacuje się, że w całej Hiszpanii brakuje około 700 tysięcy mieszkań, a jednym z powodów kryzysu jest przejmowanie lokali przez wielkie fundusze, aby je przeznaczyć pod bardziej opłacalny wynajem krótkoterminowy.
0: Ateny. Premier Grecji wezwał brytyjski rząd do zwrotu tzw. marmurów Elgina, czyli rzeźb ze starożytnego Partenonu. Na początku XVIII wieku zostały one wywiezione z Aten przez lorda Elgina właśnie, ówczesnego ambasadora brytyjskiego w Imperium Osmańskim, które obejmowało także terytorium Grecji z Atenami. Od XIX wieku zrabowane zabytki są eksponowane w British Museum. Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że zwrot klasycznych skarbów byłby mocnym sygnałem, ale wymagałby odwagi. W ten sposób grecki premier odniósł się do komentarzy związanych z prezentacją tzw. tkaniny z Bayeux w muzeum w Londynie. To blisko 70-metrowy średniowieczny gobelin, powstały najpewniej w XI wieku w Anglii, który od setek lat jest w posiadaniu Francji. Do tej pory Paryż odmawiał wypożyczenia dzieła. W końcu po latach udało się w tej sprawie dojść do porozumienia. Szef rządu Grecji oświadczył jednak, że Atenom nie chodzi o wypożyczenie, ale o definitywny zwrot zabytku.
1: Waszyngton. Sądowa porażka Donalda Trumpa. Reporterzy telewizji CNN i MS Now oraz dziennikarze portalu Politico odzyskali dostęp do Białego Domu. W ubiegły piątek prezydent poinformował, że wprowadził zakaz wstępu do siedziby głowy państwa dla przedstawicieli tych mediów z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego administracji. Decyzja Trumpa spotkała się ze sprzeciwem innych największych amerykańskich stacji, w tym sprzyjającej republikanom telewizji Fox News. Redakcje przypominały, że żadna władza nie powinna ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie podobają jej się ich relacje. Wczoraj sędzia federalny nakazał przywrócenie dostępu do Białego Domu dziennikarzom redakcji objętych zakazem, który najpewniej jest niezgodny z konstytucją. No i tak oto wróciliśmy do Stanów Zjednoczonych.
2: Cały nasz świat.
0: A w sprawie Stanów Zjednoczonych z Krakowa naszym gościem jest profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i pewno zdążyliśmy się do wielu ekscentrycznych wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa już przyzwyczaić do skupiania się może nadmiernego na remoncie Białego Domu, ale prezydent przemawiający na konferencji, na spotkaniu, na którym powinny być media i nie słychać, co prezydent mówi. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych, z którego publicznie drwi przedstawiciel innego państwa, tu mam na myśli premiera Kanady, o czym kilka minut temu wspominaliśmy, to są chyba wydarzenia dość niezwykłe, czy coś przegapiliśmy?
3: Ja myślę, że przegapiliśmy, albo inaczej, erozja sposobu działania, czyli tego, jak można postrzegać prezydenta Stanów Zjednoczonych ze czasów Donalda Trumpa, tej drugiej kadencji, postępuje tak, powiedziałbym, szybko z jednej strony, a z drugiej strony tak nieubłaganie, że do pewnego stopnia trudno się dziwić zarówno reakcją stacji telewizyjnych, jak i tego, jak na różnego rodzaju buńczuczne zapowiedzi uczynienia z Kanady 51. Stanów Zjednoczonych, że Mark Carney zareagował tak, jak zareagował. Jak popatrzymy na to, co wkleja na swojej platformie Truth Social Donald Trump, to działanie premiera Kanady i tak jest, powiedziałbym, niezwykle wyważone w stosunku do tego, jak Donald Trump sam siebie potrafi ośmieszyć.
0: A jakie to może mieć konsekwencje? Bo oczywiście łatwo jest, tak jak czasem też w tej audycji to robimy, żartować sobie z tych kwestii, które no nie nadają się do poważnego komentowania. Natomiast no, mówimy jednak o przedstawicielu, przywódcy najważniejszego państwa. Mamy no, super skomplikowaną sytuację międzynarodową. Czy to może w nieskończoność odbywać się bez konsekwencji?
3: Ja myślę, że to tak naprawdę odbywa się już z konsekwencjami. Konsekwencje są takie, że wielu dotychczasowych sojuszników Stanów Zjednoczonych zdaje sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone jako sojusznik stały się mocno nieprzewidywalne i nieobliczalne i że trudno jest prowadzić, nie wiem, jakiekolwiek negocjacje, rozmowy z, nie wiem, z sekretarzem Marco Rubio, z sekretarzem do spraw handlu, bo o wszystkim ostatecznie tak zadecyduje Donald Trump, w zależności od tego, co akurat w danym dniu Donald Trump uzna za słuszne i właściwe. I to już jest problem, prawda? Ja wiem, bo kiedyś tam miałem dobre kontakty z ludźmi pracującymi w kancelarii pani Angeli Merkel, że oni mówili, Niemcy, że po prostu oni zdają sobie sprawę z tego, że tam nie bardzo jest z kim rozmawiać ze stroną amerykańską, po prostu nie wiadomo, kogo można poważnie potraktować, bo ostatecznie o wszystkim będzie decydował prezydent.
0: Który też, jak pan profesor powiedział, może zmienić zdanie, nawet jeśli coś obieca.
3: Dokładnie tak. I to jakby do nas nawet my tu nie rozmawiamy, prawda, czy w radiu, czy o tym się tak szeroko nie mówi, ale taka erozja już nastąpiła na 100%, że wiele, wiele działań na arenie międzynarodowej, współpracy jakiejś takiej, która dawniej się rozwijała, lepiej lub gorzej, z większymi lub mniejszymi przeszkodami, ale się rozwijała. Teraz ona jest tak naprawdę zastopowana, bo po prostu no, nie wiadomo, co ostatecznie Donald Trump uzna za słuszne i właściwe.
0: Myślę, że to pytanie już w audycji Cały Nasz Świat padało, ale panu profesorowi być może go nie zadawałem. Co w takiej sytuacji mogą robić światowi liderzy, przedstawiciele resortów dyplomacji, którzy no, mają po prostu swoją robotę, mają pewne interesy, no, mówię zwłaszcza teraz, do zabezpieczenia. Jak pracować z tego typu administracją?
3: No właśnie to jest poważny problem. I on, to tak jak mówię z tego doświadczenia, które ja miałem, kontaktu ze stroną niemiecką, że no ta dyplomacja się tak naprawdę wykrusza, ona traci na znaczeniu. Zresztą zupełnie tak na takim zdecydowanie mniejszym, skromniejszym poletku, jakim jest współpraca chociażby mojego uniwersytetu z konsulatem generalnym, który jest w Krakowie. Próbujemy zorganizować konferencję tak naprawdę ku uczczeniu 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. I mnóstwo rzeczy jest ustalane, ale na następny tydzień okazuje się, że jednak nie, bo to mogłoby się nie spodobać w Waszyngtonie, prawda? I tak wygląda, że to jest zupełnie to, co my mamy tutaj u nas na uniwersytecie, to jest drobiażdżyk. Niestety podejrzewam, że tak wygląda cała praca dyplomatów, że dyplomaci nieamerykańscy zdają sobie sprawę z tego, że wszystko możemy próbować i oczywiście nie próbują, bo na tym polega dyplomacja, że nie obrażamy się i mówimy, nie, to już z tobą rozmawiać nie będę, tylko się próbuję rozmawiać, zdając sobie sprawę z tego, że mnóstwo z tego wysiłku jest kompletnie pozbawione sensu i jest marnowaniem energii i czasu.
0: I chyba też można zauważyć takie przynajmniej dwie taktyki, które stosują właśnie dyplomaci czy przywódcy różnych krajów. Po jednej stronie są osoby, które starają się no, trochę ugłaskiwać Donalda Trumpa, mówić mu komplementy, kiwać głową, pokazywać, że go rozumieją. Tu mam na myśli prezydenta Macrona na przykład, czy szefa NATO. A po drugiej stronie są osoby takie jak Carney, myślę, że czasem też szef polskiej dyplomacji, którzy odnoszą się żartobliwie i zachowują dystans. Może niekoniecznie w przypadku Radosława Sikorskiego to są raczej takie delikatne żarty, ale czyli zostawiają po prostu pole do poważnej rozmowy. Czy którakolwiek z tych taktyk, myśli pan, jest przemyślana i ma sens, czy to jest po prostu psychiczna reakcja na niezrozumiałą sytuację?
3: Pamiętajmy, że też jest taka metoda podlizywania się Donaldowi Trumpowi, typu propozycja nazwania z miejsca, gdzie będzie stacjonowało wojsko amerykańskie w Polsce, Fort Trump, prawda? Czyli nazywanie czegoś, przecież ten prezydent przestanie być prezydentem i nie wiem, za dwa lata będziemy zmieniać nazwę tego miejsca, gdzie będą stacjonować Amerykanie.
0: Tak, chociaż pół żartem myślę, można powiedzieć, że taka argumentacja była już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, no tak. I gdyby wtedy Fort Trump powstał, no to dzisiaj by działał, ale to mówię oczywiście pół żartem, tylko to, o czym pan profesor mówi, to być może wpisuje się właśnie w tę strategię ugłaskiwania.
3: Ja myślę, że każdy próbuje najróżniejszych sposobów. No nie? Kanadyjczycy też do Mark Carney w początku swojej pracy jako premier próbował rozmawiać, przekonywać, ugłaskiwać, ale w pewnym momencie, właśnie między innymi dlatego, że te negocjacje wyglądały tak, jak wyglądały, że wszystko było zasadniczo, przynajmniej w opinii strony kanadyjskiej, było dogadane i nagle pojawia się Donald Trump, który mówi nie i od jutra mają być cła, w ogóle wszystko jest nie tak, jak trzeba. I że Kanadyjczycy, pomimo tego, przecież że są zdecydowanie bardziej zależni od Stanów Zjednoczonych niż wiele innych krajów, jednak uznali, że jest taki ingerencja, czy taka próba narzucenia sposobu myślenia w wymianie handlowej przez Stany Zjednoczone jest absolutnie nie do przyjęcia. Jest naruszeniem suwerenności gospodarczej i politycznej Kanady i się postawili. To nie jest tak, że McCarney jest tutaj prostu stoi w sprzeczności z tym, co chcą i czują Amerykanie. To widać bardzo mocno w sondażach opinii publicznej kanadyjskiej, że oni są po stronie Carneya i są bardzo zdecydowanie negatywnie nastawieni w stosunku do Ameryki Donalda Trumpa.
0: A jeśli popatrzymy na ten rdzeń naszej rozmowy, czyli na to, w jaki sposób dyplomaci podchodzą do Donalda Trumpa i odwrócimy sytuację i popatrzymy, jak Donald Trump podchodzi do światowych liderów, no to też możemy zobaczyć co najmniej dwa formaty, dwa schematy działania. Jeden to jest traktowanie swoich rozmówców jak wasali, dość popularny, ale jest też takie podejście, jakie Trump pokazuje wobec Putina, czy wobec Xi Jinpinga, który teraz odwiedził Stany Zjednoczone i dlatego o tym wątku wspominam. I to jest podejście z ogromnym szacunkiem i z próbą właśnie takiego zdobycia punktów w tej relacji. Xi Jinpinga Trump przywitał osobiście na lotnisku, co jest rzadkie protokolarnie. No i też chciał mu zafundować efektowny przelot samolotów, bombowców, żeby zrobić prawdopodobnie wrażenie na przywódcy Chin, ale jak widzieliśmy na nagraniach, większe wrażenie ten przelot zrobił chyba na samym prezydencie amerykańskim. O czym świadczy takie właśnie podejście do tych dwóch liderów Donalda Trumpa?
3: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o podejście do przywódcy Chin, to myślę, że nawet Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego, że prawdziwym konkurentem na arenie międzynarodowej, adwersarzem jest Chińska Republika Ludowa. Federacja Rosyjska, pomimo posiadania potencjału nuklearnego, tę pozycję jednak straciła. Czemu akurat tak z takim szacunkiem podchodzi do Władimira Putina, to jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Można by różne teorie spiskowe tutaj snuć, ale pan redaktor nie wymienił jednej postaci, przywódcy Korei Północnej. O nim też się wypowiada z szacunkiem i uznaniem.
0: To prawda.
3: I to jest dopiero, powiedziałbym, zagwozdka dla wszystkich, którzy próbowaliby racjonalnie wytłumaczyć działanie amerykańskiej administracji za czasów drugiej prezydentury Donalda Trumpa.
0: Może nie chodzi o potęgę po prostu, która stoi za danym liderem, tylko na przykład o typ osobowości.
3: Być może, ale nie takie te osobowości też mamy. No, nawet popatrzmy, że jak z wielkim takim właśnie uznaniem, szacunkiem, przyjaźnią odnosił się do Benjamina Netanyahu, to jednak tutaj już zaczynają Stany Zjednoczone i Donald Trump reagować bardziej krytycznie i na to, co dzieje się w Izraelu i jak działa premier Izraela obecnie. A tu jedno rozumiem. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli Stany Zjednoczone myślą o przyszłości, myślą o jakiejś bezpiecznej przyszłości, która gwarantuje im rozwój gospodarczy i stabilność Amerykanom, to tak, Chińska Republika Ludowa to jest jedyny prawdziwy rozmówca, z którym trzeba prowadzić dialog, niezależnie od tego, czy to jest konkurent, czy przyjaciel, to jest jedyny partner, z którym Amerykanie w tym momencie mogą rozmawiać jak równy z równym.
0: Trochę w rolę psychologa próbował wcielić się amerykanista profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję pięknie.

0: czas.
1: A teraz wrócimy do tematu, który już wielokrotnie pojawiał się w naszej audycji, choć przyznaję, że ostatnio, a ze względu na inne sprawy geopolityczne, trochę straciliśmy go z oczu. Haiti. Karaibski kraj, który z karaibskim rajem już od dawna nie ma wiele wspólnego. Opowiemy Państwu teraz o tym, jak obecnie wygląda tam sytuacja polityczno-humanitarna. Razem z nami jest Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zanim przejdziemy do obecnej sytuacji w samym Haiti, to taką najnowszą odsłoną, czy bardziej elementem tego, co się dzieje, jest proces, który ma niebawem rozpocząć się przed sądem federalnym na Florydzie. Proces w sprawie zabójstwa byłego prezydenta Haiti. Kilkanaście osób zatrzymanych w związku z tym zabójstwem zostało przetransportowanych do Stanów Zjednoczonych. Jak ważny to będzie proces i w jakim wymiarze, jeśli w ogóle, może wpłynąć na to, co obecnie dzieje się w Haiti?
2: No to muszę sprostować, że ten proces już trochę trwa i można właściwie mówić o takich dwóch równoległych procesach. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Haiti. Natomiast oczywiście ze względu na sytuację na Haiti ten proces był utrudniony. Było kilkadziesiąt osób oskarżonych o udział w spisku związanym z zabójstwem prezydenta Jovenela Moïse. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten proces poszedł sprawniej, nawet kilka osób zostało już skazanych na kary dożywocia. Więc ta ostatnia wiadomość o ekstradycji 18 osób, w tym 17 kolumbijskich byłych żołnierzy i jednego byłego polityka haitańskiego, to jest element, który z jednej strony pokazuje, że jest oczekiwanie, żeby ten proces przyspieszyć, że w Stanach Zjednoczonych to będzie łatwiejsze, ale to jest też przejaw słabości systemu sądownictwa w Haiti.
1: No właśnie, to było moje następne pytanie. Jakie znaczenie ma fakt, że ten proces, część tego procesu odbywa się właśnie w Stanach Zjednoczonych?
2: Tak, no jeżeli chodzi w ogóle o samo zabójstwo prezydenta Moïse, to jest jeden z ważnych elementów, który stoi w ogóle u podstaw tych problemów, z którymi się zmaga od lat Haiti, czyli niestabilność polityczna, utrata kontroli nad terytorium na rzecz gangów, kryzys humanitarny, ogromny kryzys, który widać w liczbach. To, że według szacunków ONZ-u ponad 6 milionów, czyli około połowy populacji haitańskiej cierpi głód. 1,5 miliona zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Więc ten element związany z wyjaśnieniem sprawy tego, kto stoi za zabójstwem prezydenta Moïse, jest tylko jedną z warstw ogromnych problemów, kryzysu, które przechodzi Haiti. To jest też związane z dużą niestabilnością polityczną, dlatego że Haiti samo nie mogło sobie poradzić z sytuacją. Wkroczyły tu różne państwa i instytucje. Były różne pomysły, jak pomóc Haiti ustabilizować sytuację. Jedna z rzeczy to była taka tymczasowa rada prezydencka, która zakończyła swój mandat w lutym tego roku. Teraz mamy premiera Alexis Didiera Filzeme. I ważnym celem obecnych władz haitańskich jest doprowadzenie do wyborów. No ale te wybory są utrudnione ze względu na sytuację bezpieczeństwa. Ogromną rolę oczywiście tutaj stanowią Stany Zjednoczone jako państwo, które finansuje i które gdzieś też jest zaangażowane w pomoc. Z drugiej strony mamy efekty decyzji związanych z polityką imigracyjną administracji Trumpa, czyli anulowanie tymczasowego statusu ochronnego dla obywateli państw dotkniętych różnymi kryzysami. Ten status dla Haitańczyków skończył się w lipcu i dotyczy właściwie 300 tysięcy osób, które potencjalnie mogą zostać odesłane z powrotem na Haiti.
1: A jakie są w takim razie perspektywy? No bo skoro władzom wciąż nie udało się ustabilizować sytuacji, skoro nie udało się odzyskać kontroli nad krajem, skoro tak jak pan wspomina, sytuacja jest dramatyczna, no gangi wciąż urządzają krwawe ataki i porwania. Taka jedna z ostatnich sytuacji pod koniec sierpnia, miasto Kęskow stało się celem jednego z chyba z najkrwawszych ataków gangów na Haiti w ostatnich latach. Zginęło co najmniej 47 osób, a ponad 50 zostało uprowadzonych. A więc jakie są perspektywy na rozwiązanie tej no, bardzo trudnej sytuacji?
2: Teraz takim wsparciem, głównym wsparciem międzynarodowym dla tego, żeby ustabilizować sytuację, stworzyć warunki do wyborów, to są siły zwalczania gangów. Natomiast one są kontynuacją wielonarodowej misji wsparcia bezpieczeństwa, która była kierowana przez Kenię. I tutaj pojawił się problem finansowania i tego, że nie udaje się doprowadzić do tego, że te siły osiągają założoną liczebność. Powoli wzrasta liczebność tego personelu, personel siły zwalczania gangów. Docelowo to ma być 5,5 tysiąca i ma wspierać haitańską policję. Same władze haitańskie sięgają tutaj po prostu zlecają właściwie usługi bezpieczeństwa na zewnątrz. Taka postać, która się tutaj pojawia, to jest Eric Prince, założyciel firmy wojskowej w Blackwater. Teraz jego firma Vectus Global realizuje 10-letni kontrakt na to, żeby właśnie wzmocnić bezpieczeństwo na Haiti i między innymi pomagać w poborze podatków importowych na granicy z Dominikaną. We wrześniu też wyszło na jaw, że władze haitańskie zatrudniły Rogera Stone'a, czyli jednego z takich ważnych doradców, konsultantów ze środowiska republikanów, który współpracował między innymi z Trumpem, żeby lobbować też za wsparciem dla Haiti. Natomiast no oczywiście ten główny cel, cel polityczny, to jest doprowadzenie do wyborów. Planowana pierwsza część tych wyborów to jest połowa grudnia. Docelowo nowy prezydent ma być zaprzysiężony w lutym przyszłego roku. Natomiast oczywiście są

0: będzie można się odnaleźć wobec tych różnych niesprzyjających czynników. Na ile Haiti, władze haitańskie uzyskają wsparcie międzynarodowe właśnie, żeby zapanować w ogóle nad sytuacją i przede wszystkim odzyskiwać kontrolę nad państwem.
1: No, pytanie, czy w takich warunkach w ogóle przeprowadzenie jakiegokolwiek głosowania, jakichkolwiek wyborów ma sens i czy w ogóle będzie możliwe. Organizacja Narodów Zjednoczonych niedawno alarmowała, że bez zdecydowanych działań sytuacja w Haiti będzie się dalej pogarszać i ten chaos będzie się tylko pogłębiać. Pytanie, czym są te zdecydowane działania i czy według pana na przykład interwencja wojskowa amerykańska wchodzi w grę?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o takie działania jak interwencja wojskowa, trudno oczekiwać takiego rozwiązania. Ono oczywiście się pojawiało gdzieś w różnych scenariuszach w przeszłości, biorąc pod uwagę zaangażowanie Stanów w Iranie i uwikłanie w Wenezueli. Nie oczekiwałbym tego, że nagle administracja Trumpa decyduje się na wysłanie żołnierzy. Jednak oczekiwanie jest takie, żeby wzmocnić te siły międzynarodowe, które mają wesprzeć policję haitańską i przede wszystkim doprowadzić do stanu, w którym władze, które mają mandat popularny wyborców, przejmą odpowiedzialność za to, żeby te kolejne elementy stabilizować. Natomiast oczywiście hasło o zdecydowanych działaniach nie jest nowe. W ogóle same wybory miały się odbyć już dużo wcześniej. Ich przesuwanie, bo właściwie ostatnie wybory odbyły się 10 lat temu. Ich przesuwanie to był jeden też z powodów, dlaczego kolejni rządzący na Haiti byli krytykowani, czy były jakieś próby odsuwania ich od władzy. Więc trudno tutaj o optymizm. Nawet są takie opinie dotyczące sytuacji na Haiti, że w ogóle trudno sklasyfikować, jaka jest tam sytuacja. Na mnie już nie chodzi już o kwestię tego, że działają gangi, tylko gangi przejęły bardzo dużą część gospodarki i kontroli. Według obecnych szacunków chyba 90% obszaru stolicy Port-au-Prince jest kontrolowana przez gangi. Więc tu przede wszystkim ważne jest to, żeby władze haitańskie miały narzędzia, które pozwolą na to, żeby odeprzeć czy zahamować te fale przemocy związanej z działalnością gangów. Natomiast nie oczekiwałbym tego, że to może się zdarzyć szybko. To będzie długi proces.
1: O wyjątkowo dramatycznej i bardzo skomplikowanej sytuacji wciąż w Haiti opowiadał państwu Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.

0: byli Państwo już z nami w Ameryce Środkowej, w Ameryce Północnej. To teraz pora na północ Europy. To będzie przegląd mediów skandynawskich. Jan Janczy, to cóż, że ze Szwecji.
1: Mycket välkomna ska ni vara.
2: I ja też pięknie się witam po szwedzku, bo od Szwecji zaczynamy. Tam już po wyborach, czyli pewnie emocje opadły, prawda? A gdzie tam? Nie jest to coś, co bym zrobił. Nie dopuściłbym się tak poważnego naruszenia prawa, mówi reprezentant partii lewicy Mohamed Ali. Choć polityk z Borlänge jest członkiem ugrupowania od niecałego roku, to udało mu się dostać mandat w Riksdagu, parlamencie. Uzyskał łącznie 648 głosów. Rzecz w tym, że najpewniej doszło tu do oszustwa. Według źródeł, na które powołuje się gazeta Aftonbladet, w trakcie procesu wyborczego w regionie zaobserwowano osoby, które rozdawały głosującym oznaczone karty do głosowania, podwoziły ludzi do lokali wyborczych oraz wypłacały gotówkę z bankomatu, którą następnie rozdawały wyborcom. Zawiadomienie do prokuratury wpłynęło już 1 września. W Szwecji można głosować przedterminowo. Zostało ono jednak umorzone z powodu braku dowodów. Śledztwo wznowiono po pojawieniu się nowych informacji. Sprawę zbada teraz Krajowy Wydział Operacyjny Policji. Sam Mohamed Ali zaprzecza kierowanym wobec niego i ugrupowaniu oskarżeniu. Kanada i Norwegia potwierdzają strategiczną współpracę. W minionym tygodniu premier Jonas Gahr Støre spotkał się z Markiem Carneyem w Ottawie. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w regionie arktycznym, współpracy na rzecz wsparcia Ukrainy, badań i rozwoju. Wizyta norweskiego premiera w Kanadzie jest w rzeczywistości rewizytą i potwierdzeniem woli współpracy, bo premierzy spotkali się już w Oslo przed kilkoma miesiącami. W trakcie obu rozmów wielokrotnie podkreślano wzajemne role sojusznicze obu państw, także w ramach NATO. Być może zatem w obliczu niestabilnego sąsiada na południu Kanadyjczycy szukają kogoś, na kim można polegać i kto lepiej rozumie ich arktyczne potrzeby. Lotnisko w Kopenhadze otwiera laboratorium badawcze. Projekt nosi nazwę Copenhagen Air Lab i stanowi najnowszą inicjatywę lotniska mającą na celu poprawę jakości powietrza. Plan zakłada, że w ciągu najbliższych miesięcy przetestowanych zostanie co najmniej 5 różnych technologii filtrujących, których wspólną cechą jest zdolność do wychwytywania cząstek stałych pochodzących ze spalin, np. poprzez ich wiązanie z filtrami mechanicznymi, naładowanymi elektrycznie powierzchniami lub materiałami biologicznymi, takimi jak mech. Jak zaznaczają badacze, potencjalne rozwiązanie nie zlikwiduje problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza na lotnisku, ale pomoże go znacznie ograniczyć. Na efekty poczekamy do 2027 roku. W środę odbył się pogrzeb księżniczki Astrid, starszej siostry zmarłego niedawno króla Norwegii Haralda V. Po śmierci matki, księżniczki Merty w roku 1954 przejęła obowiązki pierwszej damy Norwegii. Pełniła je do ślubu Haralda z Sonią przez 14 kolejnych lat. To było wymagające zadanie. Czasy powojenne, budujące się norweskie państwo dobrobytu. Była oddaną księżniczką, znaczyła wiele dla czterech monarchów, a w szczególności dla brata. Mówił Masud Gharahkhani, przewodniczący norweskiego parlamentu. Księżniczka Astrid zmarła zaledwie 2 dni po pogrzebie Haralda V. Miała 94 lata. Na koniec ponownie Szwecja i tym razem rzecz nie o emocjach politycznych, a sportowych. Szwedzi mają za sobą występy na Mistrzostwach Europy w bowls. To połączenie curlingu i bóli. Szwedzka drużyna narodowa w tej dyscyplinie nazywana jest najmniej znaną reprezentacją w kraju i niestety nie może pochwalić się wielkimi sukcesami. W fazie grupowej Szwedzi zaliczyli 1 zwycięstwo i 3 przegrane. Ale trudno się dziwić, w kraju nie ma infrastruktury treningowej. Do niedawna nie było ani jednego obiektu, na którym można by ćwiczyć. Dziś jest ich wprawdzie kilka, ale w większości czynne są jedynie latem. Ale kropla drąży skałę i być może Szwecja stanie się jeszcze potęgą w tej dyscyplinie sportowej. Mistrzostwa Europy w bowls odbywają się w Walii i potrwają jeszcze do jutra. Tusen tak o hejdå!
0: Skoro mowa o Mistrzostwach Europy, ale w siatkówce, to Finlandia sobie świetnie radzi, awansowała do półfinału i trzymam za nią kciuki. Jan Janczy opowiedział nam, co dzieje się w Skandynawii.
3: Cały nasz świat. To jeszcze tradycyjnie na koniec ruszamy w przeszłość i dziś myślę będzie coś dla fanów serialu z Archiwum X. Te wydarzenia przeszły do historii pod nazwą Incydent w Woronerzu. W niedzielę minie 37 lat od rzekomego lądowania niezidentyfikowanego obiektu latającego w jednym z parków w tym rosyjskim mieście. Zdarzenie widziała ponoć grupa chłopców, którzy w pobliżu grali w piłkę. Informacje te z pełną powagą zostały przekazane w państwowych mediach radzieckich, no a potem błyskawicznie obiegły cały świat. Historii o UFO w Woronerzu przyjrzał się Tomasz Ławnicki.
4: NLO? Или что это было? Репортаж из Воронежа.
5: UFO? Czy co to było? Tak na reportaż z Woronerza zapraszała spikerka radzieckiej telewizji i po krótkim wstępie wygłoszonym przez reportera na ekranie pojawił się jeden z kilku świadków.
6: Да, мы испугались. Потом он завис.
5: Tak, przestraszyliśmy się, jak to zobaczyliśmy, a potem to zawisło nad tym drzewem. Drzwi się otworzyły i zobaczyłem wysokiego mężczyznę, około 3 metrów wzrostu. Głowy nie miał, ramion nie miał, tylko taki mały guzek zamiast głowy. Troje oczu, dwa po bokach, jedno po środku.
6: Tam było 3 глаза. Dwa u niego po bokach, jeden w serединке.
5: A zamiast nosa były po prostu dwa otwory. Dzieciom dano kartki i ołówki. Miały narysować, jak wyglądała i ta czerwono-bordowa kula o średnicy około 10 metrów i jak wyglądali ci, którzy nią przylecieli. I w tych rysunkach i relacjach pewne różnice dało się dostrzec.
7: Uszy jakie były? Zamietał uszy? Były u niego? Nie uszy.
8: Uszy w ogóle nie było.
7: Nie było.
8: I włos nie było. Właśnie łysy.
7: Łysy.
5: Był chudy i miał bardzo dużą głowę. Miał uszy czy nie? Nie miał w ogóle uszu żadnych i nie miał włosów. Był po prostu łysy. Miał oczy, a jego nos rozszerzał się. O tak! Z innych szczegółów postać miała być ubrana w srebrzysty kombinezon, brązowe buty i na wysokości klatki piersiowej było coś w rodzaju dysku. Cel wizyty obcych? Ewidentnie badawczy. Trójoki kosmita miał ze sobą robota do badania gleby i pobierania próbek roślin. Mało tego, w trakcie tej wizyty na Ziemi przybysz skierował jakąś rurę, pistolet w stronę 16-letniego chłopaka i ten zniknął. Gdy kosmita wrócił na pokład statku, chłopak znów się stał widzialny. Wszystko to miało się dziać 27 września 1989 roku, około w pół do siódmej wieczorem, a przynajmniej tak to zostało opisane w artykule zatytułowanym Piłka nożna z kosmitami, jaki w lokalnej woroneskiej gazecie Komuna ukazał się 3 października.
9: Moja familia Mosolow, zawód mnie Aleksander, inżynier awiacyjnego zawodu.
5: Pod tekstem podpisany był Aleksander Mosolow, który nie był dziennikarzem. Pracował jako inżynier w woroneskiej fabryce samolotów i od dzieciństwa fascynowały go zjawiska paranormalne. Jego relacje przytoczono bez jakiejkolwiek weryfikacji. W tekście znalazła się m.in. informacja, że UFO oprócz dzieci widziało około 40 dorosłych, tyle że później nie znaleziono ani jednej dorosłej osoby, która by niezidentyfikowany obiekt widziała. Ba, od 27 września, gdy miało dojść do tego lądowania, do 3 października, gdy tekst ukazał się w gazecie, nikt w milionowym Woronerzu o tym nie słyszał. Po 3 tygodniach komuna opublikowała sprostowanie, że jednak informacja o UFO opierała się wyłącznie na relacjach dzieci i że żaden dorosły ich słów nie potwierdza. Ale to przeszło bez echa. Machina ruszyła. Treść artykułu powieliła Państwowa Agencja Informacyjna TASS. Wszystko poszło w świat, który wtedy akurat bacznie obserwował przemiany w Związku Radzieckim. To był czas pierestrojki, czas przemian i czas wielu dziwnych zjawisk.
10: 1, 2, 3, 4.
5: Dziś trudno w to uwierzyć, jak wielkie tłumy porwał ten człowiek, Anatolij Kaszpirowski. Niektórzy pewnie pamiętają, że nie tylko w Związku Radzieckim. Jego seanse, jego spojrzenie, jego monotonny głos to był symbol czasów pierestrojki. W polityce, w życiu społecznym działy się rzeczy, które wcześniej nie mieściły się w głowie. Może i dlatego łatwiej było uwierzyć w zjawiska nie z tej ziemi.
10: Po chodu naszych seansów mogą być różne, szerchowate.
5: Kaszpirowski przez 28 lat pracował w szpitalu psychiatrycznym w Winnicy. W latach 80. zaczął prowadzić zbiorowe sesje terapeutyczne. Gdy zrobiło się o nim głośniej, Michaił Nienaszew, przewodniczący Państwowej Telewizji i Radia ZSRR, który uważał, że głównym celem państwowych mediów jest uspokajanie wzburzonych mas, niezadowolonych z głodowych pensji, z braków w sklepach, widzących, że w innych krajach bloku wschodniego system się wali, on dostrzegł w Kaszpirowskim potencjał, a partia ochoczo wsparła pomysł. Psychoterapeuta leczący rzekomo za pośrednictwem ekranu pojawił się w telewizji ogólnokrajowej w roku 88. Potem, w 89, już regularnie jego sesje transmitowano na cały kraj.
10: Jeden. Dwa.
5: To odliczanie pojawiało się już pod sam koniec godzinnego programu. Najpierw Kaszpirowski długo odczytywał listy od wdzięcznych pacjentów, których rzekomo wyleczył. Z jąkania, żylaków, impotencji, gruźlicy, raka, próchnicy, łysienia, czy nawet był w stanie zlikwidować wirusa HIV. W tej sprawie nawet w 91 roku przemawiał w siedzibie ONZ, oferując swoje usługi w walce z AIDS. Ta popularność pozwoliła mu zostać deputowanym z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, populistycznego, nacjonalistycznego ugrupowania Władimira Żyrinowskiego. Dziś wiadomo ze wspomnień dawnych oficerów, że zostało ono założone w 90 roku przez KGB. Partia bez szans na zwycięstwo, ale z inną wyznaczoną rolą. Jej zadaniem było odbieranie głosów prawdziwej opozycji. I dziś też wiadomo, to po latach przyznał Nienaszew, że te sesje Kaszpirowskiego w telewizji musiały zostać po pewnym czasie przerwane, ponieważ były czystym oszustwem. Ale jeśli transmitowała to państwowa telewizja, jeśli na oczach milionów ludzi działy się takie cuda, to jakże nie wierzyć choćby w lądowanie kosmitów w Woronerzu? Taka parafraza starożytnego powiedzenia chleba i igrzysk. Tyle, że w Związku Radzieckim pod koniec lat 80. chleba nie było. W roli uczestników igrzysk natomiast wystąpili rzekomy uzdrowiciel i kosmici.
10: 9. 10. Oczy otworzyły się. Czujecie się prekrasno.
0: Ale jak to oszustwo? Ja się tego teraz dowiaduję. Amerykański tygodnik Time, opisując miesiąc później historię z Woronerza, cytował anonimowego działacza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Mówił on już wtedy, że jego zdaniem wszelkie doniesienia o zjawiskach paranormalnych i UFO są sponsorowane przez władze i że jest to nowe opium dla mas. Wspomniany przez Tomka Anatolij Kaszpirowski ma dzisiaj 87 lat, dobrze się trzyma. Na koncie ma m.in. wyrok za nielegalne praktyki medyczne. Przez długi czas pozostawał zapomniany, ale proszę sobie wyobrazić, że w czasie pandemii COVID-19 odzyskał popularność. Na swoim kanale na YouTubie szerzył teorie spiskowe na temat rzekomej szkodliwości szczepień. Ja uważam, że szczepienia są okej. Okay. Mam do tego silne przekonanie, ale Anatolija Kaszpirowskiego w dzieciństwie oglądałem i byłem nim zafascynowany i na pewno ma to jakieś konsekwencje.
3: To mnie ominęła ta przygoda. Chyba, że nie ominęła, a po prostu jej nie pamiętam. Bo taka opcja też wchodzi w grę.
0: Ale mamy ważniejsze sprawy jeszcze do przekazania dzisiaj.
3: Mamy jeszcze ważniejsze sprawy, bo na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Za tydzień specjalne wydanie naszej audycji prosto z festiwalu Fervor Latino w Warszawie. To jest festiwal literatury latynoamerykańskiej. Od przyszłego piątku trwać będzie jego pierwsza edycja. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia i właśnie w jego ramach za tydzień o 11:00 cały nasz świat nadamy na żywo z prześwitu przy ulicy Freta 39 w Warszawie. Wstęp wolny, także serdecznie Państwa zapraszamy. Będą z nami wyjątkowi goście, latynoscy autorzy, absolutny top współczesnej latynoskiej literatury i baczni obserwatorzy tamtejszej rzeczywistości: Selma Almada z Argentyny, Claudia Salazar Jimenez z Peru i Paulo Scott z Brazylii. Liczymy na Państwa obecność, no i serdecznie zapraszamy. Freta 39 Warszawa, za tydzień 11:00, specjalne latynoskie wydanie naszej audycji. A za dziś bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Tomasz Ławnicki, Jan Janczy, Kajtek Strzelczyk, Damian Kwiek i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień na festiwalu Fervor Latino.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. USA proponują trójstronne spotkanie w ramach rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Propozycja ta dotyczy spotkania o charakterze technicznym, które miałoby odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Poinformował o tym prezydent Ukrainy. Jak napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie, czekamy na propozycję terminu ze strony USA. Unia Europejska przygotowuje przepisy chroniące dzieci w internecie. EU Kids Act, czyli projekt rozporządzenia w sprawie ochrony małoletnich w internecie, przewiduje m.in. zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia oraz mini konta pod nadzorem rodziców dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat, mówi Michał Wawrykiewicz, europoseł z KO.
1: Ma zapobiegać targetowaniu dzieci przez algorytmy, łapaniu je niejako w sieć w mediach społecznościowych. Będzie to obejmowało nie tylko media społecznościowe, ale także gry online, gdzie też czyha mnóstwo pułapek.
0: Jak wskazuje badanie Eurobarometru, co siódmy nastolatek deklaruje, że spędza przed ekranami ponad 10 godzin dziennie. Średnia cena benzyny 95 wyniosła w tym tygodniu 7,99, a oleju napędowego 8,99 za litr. Eksperci wskazują, że to na to, że koncerny wstrzymują się przed przebiciem tej psychologicznej granicy 8,9 zł za litr paliwa. Tymczasem wczoraj Senat znowu przyjął ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z tego podatku miałyby sfinansować dalsze działanie programu CPN. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy.
2: W interesie polskiego transportu, komunikacji, całej gospodarki, wszystkich kierowców jest to, aby pan prezydent nie wahał się, nie zastanawiał się, tylko podpisał tę ustawę, ponieważ ona gwarantuje, że ceny paliw będą niższe. Jeżeli pan prezydent nie podpisze tej ustawy, bierze na siebie całość odpowiedzialności za wysokie ceny paliwa w Polsce.
0: Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa łamie zasadę niedziałania prawa wstecz i jest ona niekonstytucyjna. Na koniec sport. Dziś wieczorem Polska rozpoczyna rywalizację w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce grupy 3 dywizji B polscy piłkarze podejmą reprezentację z Bośni i Hercegowiny.
3: Wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban. Start starcia o 20:45. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś, proszę Państwa, pochmurno, deszczowo, rozległy układ niskiego ciśnienia nad Polską, no i niebo szczelnie przykryte chmurami, więc co tu robić? Najintensywniejsze opady dziś na północnym wschodzie Polski, a na termometrach od 12 do 16 stopni przeważnie. Chłód potęgować będzie słaby i umiarkowany wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Jedynie na zachodzie i południu kraju po południu można liczyć na lokalne przejaśnienia, a także na stopniowe zanikanie opadów.

0: Tudor Cinema Club. Proszę Państwa, na początek, a teraz usłyszą Państwo znajomy głos.
1: Dzień dobry Państwu. Ja znowu się tu wepchnęłam i odwołam się do dwóch maili, jakie do mnie przyszły. Na szczęście tylko dwa, ale oba krytyczne. Jeden jest, pan Jerzy pisze, że proszę nie robić takich przekrętów, a tu chodzi o to, że ja wchodzę w najlepszy czas antenowy i pan to, Jerzy, rozszyfrował, że ja się właśnie wpycham, kiedy jest najlepszy czas, więc muszę panu powiedzieć...
2: Pani, teraz czas? Właśnie, to bardzo nam miło.
3: Panie Jerzy, dziękuję.
1: Nie, tam chodziło o coś innego, ale nieważne. W każdym razie, ja oczywiście, że wybieram najlepszy czas i to nawet nie jest tajnie robione, bo przecież wiadomo, że chcę trafić do najszerszej publiczności. Dlatego przychodzę kilka razy dziennie, żeby wam się w głowach tu nie poprzewracało, w różnych czasach. I zawsze wybieram taki moment, kiedy widzę, że jest mały pik w słuchalności. Więc tak, panie Jerzy, robię to, ten przekręt świadomie i celowo i będę go robiła, sorry bardzo, ale zależy mi na radiu, bo tak ogólnie panu też, bo jest pan patronem od początku. Tylko to są takie rzeczy, które może nie są tak od razu oczywiste, a jednak trzeba je właśnie tak robić. I drugi mail to pisze pani Joanna, że skoro po co mówić tyle o kłopotach finansowych, a do tego się przeprowadzać. A to są przecież wydatki, kiedy wielu redaktorów i tak nie nadaje ze studia. No niewielu, pani Joanno, tylko kilku, może trzech, może czterech. Reszta nadaje ze studia, nie może pracować w radiu, bo nie ma warunków. Tu nawet nie ma gdzie postawić biurek dla wszystkich osób, krzeseł i tak dalej. My pracujemy naprawdę w warunkach, jak to się mówi, nie harcerskich,
0: spartańskich.
1: Tylko spartańskich. No w ogóle po prostu w żadnych warunkach. Jest nas za dużo, a lokal jest za mały. Dalej się tak po prostu...
0: A nie chcemy się nikogo pozbywać, prawda?
1: Tak, dalej tak nie da się pracować. I my widzimy, ludzie się nie skarżą, ale my widzimy często, jak siedzą sobie na głowie, jaka ta praca jest o wiele trudniejsza. Więc bardzo proszę wszystkich nie zarzucać nam, że chcemy w godziwych warunkach pracować, bo to jest chyba taka podstawa. Ile lat można pracować w trudnych warunkach?
0: 6.
1: No my już 6.
2: No to nie jest żadna fanaberia, umówmy się. Po prostu rozrośliśmy się również dzięki państwu.
1: Także bardzo to odpowiedziałam na...
0: No dobra, ale gdybyśmy mogli tutaj, że tak powiem...
1: Tylko proszę o nic nie prosić.
0: Słucham. Wrócić do takich... I teraz ja potrzebuję słowa
2: do
0: meritum.
1: Tak, do meritum. No proszę Państwa, wczorajszy wynik mamy bardzo dobry. Widać to na wykresie. Przybyło 95 subskrypcji zrobionych z płatności powtarzalnej Blik. W ogóle przybyło 99 nowych patronów. 4 widocznie nie słuchało anteny, albo jest też taka możliwość, bo jeden czy dwa banki nie mają możliwości robienia Bliku. I to być może są osoby z tych banków. Tak czy owak, bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty. Oczywiście teraz zależy nam na tym, żeby nie przepuścić tych 45 tysięcy, które mogą nam wpaść od Blika. Ja przypomnę, bo może nie wszyscy dokładnie słyszeli wczoraj, o czym mówiłam. Otóż podpisaliśmy taką umowę z Blikiem, że za każdego od wczoraj do 21 października, za każdego nowego patrona, nowego w tym sensie, że jest całkiem nowy, albo też ten, który przestał być nawet przedwczoraj, a dzisiaj znowu zaczyna. I jeżeli zrobi płatność powtarzalną Blik, to Blik nam dopłaca za każdego takiego patrona 30 zł. Co im limit taki wyznaczył, 1500 patronów. Jeżeli uzyskamy taką liczbę nowych, czyli 1500, to Blik nam normalnie przelewa za nic 45 tysięcy złotych, co jest kwotą niebagatelną.
0: I na razie jest 95 osób od wczoraj, właśnie takich. I teraz co trzeba zrobić, żeby takim patronem zostać? Jest strona nowyświat.online/blik.
1: Tam trzeba wejść, tam jest instrukcja, a poza tym dosyć intuicyjnie jest ta strona, że tak powiem, kieruje dalej, bo z niej można się przechodzi na Patronite'a, tam trzeba się zarejestrować albo zalogować, w zależności od tego, czy się już tam kiedyś rejestrowało, wybrać próg. I teraz niezależnie od tego, jaki się wybierze próg, czy to będzie 30, 50, 100, 10, 20... Wszystko jedno, do każdej kwoty Blik dopłaca 30. I po wybraniu progu należy wybrać płatność powtarzalna Blik i no już gotowe. Tam dalej pokieruję, bo to trzeba wziąć 6-cyfrowy kod z banku, przekleić, potwierdzić I już jest. No widać, że udało się 95 osobom. Mam nadzieję, że dzisiaj też. Obliczyliśmy, ja już to wczoraj mówiłam, że żeby osiągnąć 1500 w 30 dni, no to co najmniej 50 patronów dziennie. Ale tu wchodzi sobota i niedziela też. A wiadomo, że jak się nie przypomina, to wpłat nie ma, o, że tak powiem, do rymu. W związku z czym my teraz musimy tak właśnie te 95 jest satysfakcjonujące, żeby właśnie zebrać te 95 i wtedy nie będziemy płakać, jak w sobotę się okaże, że tylko 10 przybyło, czy 20, czy 30, bo prawdopodobnie tak będzie, jak znam życie.
2: No bo właśnie ważna informacja jest taka, że na zebranie tych patronów
1: 1500.
2: Mamy 30 dni, dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy dzisiaj w formie. Mamy tak. 30 dni, a tak naprawdę to już 29 dni.
1: Tak, i właśnie chcę powiedzieć, że proszę się nie sugerować tym, co się ukazuje publicznie na Patronite, bo te liczby są nie do końca miarodajne, dlatego że one pokazują stan aktualny patronów. Nie pokazuje, ilu odpadło i dlatego jak ktoś w sposób taki zwykły dzisiaj zobaczy, ilu tam jest i doda, tej liczby, która się aktualnie wyświetli, odejmie tę, która była teraz na przykład rano, to mu wychodzi ilu przybyło. I niestety nie można na to tak patrzeć, ponieważ w sposób naturalny kończą się ludziom subskrypcje. I teraz nie widać, że przybyło 95, ale my mamy tu dostęp do bebechów i wiemy, że tak jest. I
2: na przykład teraz przybyło teoretycznie dwóch patronów. Dosłownie teraz.
1: Tak, ale niewykluczone, że przybyło czterech, a dwóch odpadło. Bo to tak wygląda. I nam się wtedy wyświetla, że dwóch tylko. A to może się okazać, że przybyło ich więcej. Tylko, że innym skończyła się subskrypcja. Chyba wszystko powiedziałam.
0: nowyświat.online/blik to jest ten najważniejszy adres i tam można nas wesprzeć przez płatność powtarzalną Blik. Serwis Blik do każdej pierwszej płatności dorzuci 30 zł dla Radia.
1: Tak, właśnie chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak natychmiast zareagowali i bardzo proszę innych, bo wiemy przecież, ilu wystarczy, że ja sobie taką otworzę, taki panelik i widzę, ilu w tej chwili słucha patronów i jest ich dużo więcej niż tych płacących, z ilu adresów i naprawdę apeluję, chociaż jeżeli ktoś do tej pory nie zdecydował się, to teraz jest okazja, bo przyprowadza ekstra pieniądze, które naprawdę spadają nam z nieba, te pieniądze od Blika. I bardzo proszę, bo jeżeli się na przykład zbierze 1000 patronów, to my nie odbierzemy 45, tylko 30 tysięcy. Więc wtedy mniej tych pieniędzy do nas spłynie. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam, żeby jakoś tak porozmawiać ze sobą, ze swoim leniem w środku, albo ze swoim sumieniem, albo z kimś tam.
0: Dlatego psychologiczna widzę.
1: Tak.
0: No, dobrze.
2: No i żeby, nie wiem, o co chodzi.
1: Tak. Przerwaliście mnie, więc ja tylko powiem teraz dziękuję i do widzenia.
2: Dziękuję.
0: To powiedziała Magda Jeton, proszę Państwa, bo nie została przedstawiona, ale czy to było wymagane? Nie.
2: Nie, nie, nie w tym radiu. Nie
0: trzeba. Nie trzeba nic mówić.
3: W środku dnia.

0: Proszę Państwa, dzieje się dzisiaj, dzieje się. God and the Broken Ribs to oczywiście Jack White. Akcja z Blikiem trwa.
1: Nowy Świat.
0: Trzy dychy radio Nowy Świat mniej więcej.
1: Ukośnik Blik.
0: Tak jest. Przerwane. Agnieszka Lipka-Barnett.
1: Jan Niebudek.
0: Ukośnik Niebudek i Rafał Ukośnik Lewandowski. Agnieszka
1: Właściwie
0: Ukośnik
1: to Lipka. Jan nie Ukośnik Budek. Dlaczego nie?
0: Co ty mówisz? Agnieszka
1: Lipka-Ukośnik-Barnett.
0: Myślnik Ukośnik Lipka Barnett.
1: Tak, kropka, to wszystko się zgadza.
0: .com. Proszę Państwa, Radio Nowy Świat.
1: W takim nastroju.
0: Online. W świetnym nastroju jesteśmy.
1: Ale to może dlatego, że się za chwilę wybierzemy na bal?
0: Bal w Operze, proszę Państwa, ponieważ wielki jubileusz wielkiego, wspaniałego redaktora, jak malowanego.
1: Ukośnik aktora.
0: Że jest malowany po prostu jeden z naszych ulubionych aktorów, redaktorów zarazem. Za chwilę będziemy łączyć się z Arturem Barcisiem, w jego emocjach przedpremierowych
1: tak
0: oczywiście.
1: Jest. Bez Ukośnika.
0: Tak jest, natomiast jeszcze wcześniej a propos wielkich jubileuszy, no po prostu jubileusz goni jubileusz. No, jak mamy to sobie z tym poradzić? U Artura Barcisia jest jubileusz, tak. A u YouTube?
1: No też, też.
0: Artur Barcis...
1: Niesamowite.
0: Gdyby na przykład Bono mu powiedział super, życzę ci super jubileuszu Arturze,
1: to Artur... mógłby powiedzieć wzajemnie.
0: YouTube. YouTube, bo 50 dzisiaj obchodzi YouTube.

0: Na program zaprasza Teatr Polonia.
1: Silencio, albo silencio właściwie. Silencium sacrum, silencium studiozum. Różne cisze są. Studiozum czy studiorum? Nie, studiozum. Studiozum
2: tak, to jest, tak. Ja się śmieję, że studiorum, także spokojnie.
1: Ale też mogłoby mieć sens.
2: Mogłoby.
1: Artur Barciś, halo, dzień dobry. Czy pan redaktor jest z nami?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, pan redaktor Artur Barciś, jest z wami zawsze.
1: No właśnie, bo przed chwilą była mowa o jubileuszach. Nie wiem, czy słyszałeś, bo YouTube też mają dzisiaj jubileusz. 50 obchodzą. Ty masz jubileusz, Arturze, drogi nasz kolego redakcyjny. I to jest wspaniałe i uważam, że powinniśmy wszyscy jubileusze obchodzić. Bardzo ci w ogóle składamy...
2: Gratulujemy.
1: Gratulujemy ci.
2: Prosimy o więcej, oczywiście.
1: Prosimy o więcej.
3: Gratulujecie mi, że przeżyłem 70 lat. Bardzo mi miło. Ale w dzisiejszych czasach to nie jest jakiś wielki wyczyn, szczególnie, że ja się na te 70 lat w ogóle nie czuję. I kiedyś pamiętam, że jak byłem młody, to wydawało mi się, że 70-latek to jest już jakiś starzec, a ja absolutnie starcem się nie czuję, wręcz przeciwnie, i udowadniam to, mam nadzieję, dzisiaj też to udowodnię na premierze w Teatrze Polonia.
1: Czyli premiera balu w operze.
3: Tak.
1: Julian,
3: ale to nie jest taki bal w operze, w którym aktor stoi na scenie i recytuje poemat Tuwima, tylko jest to teatr pełną gębą, ze scenografią, ze światłami, z multimediami, z różnymi niespodziankami, takimi, które powinny zostać w widzu na dłużej. Bardzo mi zależy na tym, żeby jakaś refleksja, która nastąpi po obejrzeniu tego spektaklu, została w widzach.
2: No i jest to bal z muzyką, no bo jak bal, to muzyka, z muzyką Jerzego Satanowskiego, bo i ten poemat jest taki bardzo muzyczny.
3: Tak, poemat jest bardzo muzyczny, bardzo rytmiczny, z dużymi zmianami rytmów, ale też tematów, no i przede wszystkim bardzo proroczy.
1: A powiedziałem też, powiedzieliśmy, zapowiadając naszą rozmowę, że redaktor i aktor jak malowany, bo ty masz ten makijaż na scenie, makijaż taki...
2: No, charakterystyczny.
1: Klauna właściwie, prawda? To jest taka figura, ten klaun. No, mamy różnych klaunów, jest Stańczyk słynny, prawda? Z jego perspektywy... Mam wrażenie, że widać więcej może nawet. I może od niego możemy się czegoś dowiedzieć więcej o świecie, o naszej rzeczywistości. Masz takie poczucie też, że przez ten tekst mówisz więcej?
3: Przede wszystkim taki klaun, który zapowiada wielki bal. Zajeżdżają Gronostaje i Brajtszwance, Barbarossy, Ogień Stwierny i Bragance, i zajeżdżają Bójki, Rojsy i tak dalej. I on to jest taki klaun, który zapowiada wielkie wydarzenie, po czym orientuje się, że jest tylko narzędziem w rękach ideologów, w rękach ludzi, którzy mają pieniądze, i ten klaun tę maskę zdziera i zaczyna mówić coś od siebie. I ten klaun to już jestem ja, Artur Barciś, który tekstem Tuwima chce coś powiedzieć, chyba ważnego, o dzisiejszym świecie, ponieważ ten tekst jest niezwykle aktualny. On jest bardzo uniwersalny, dotyczy tej kondycji moralnej człowieka, ale dotyczy też tego, co my robimy z tym światem. Napisany w 1936 roku, czyli 3 dni przed wielkim kataklizmem, jakim była II wojna światowa. No i ciągle jest aktualny, ponieważ to wszystko... się dzieje i dlatego wybrałem ten tekst na monodram i bardzo chciałbym tym tekstem coś ludziom przekazać.
1: Wierzysz w siłę teatru?
3: Tak, wierzę w siłę teatru. Co prawda zasięg teatru jest dużo mniejszy niż filmu, niż publicystyki, czy też mediów społecznościowych, ale teatru do niczego nie da się porównać. to jest jedyne w swoim rodzaju zdarzenie, gdzie ludzie przychodzą, siadają na widowni, uczestniczą w czymś, co się dzieje na scenie, a potem to w nich zostaje albo nie. I teatr no, ma bardzo różne oblicza. Teraz w tym wypadku, w przypadku balu w operze, to nie jest nic komediowego, do czego widzowie w moim przypadku są pewnie przyzwyczajeni. To jest rzecz bardzo serio. Ale mam nadzieję, że jeszcze potrafię mówić ze sceny serio, a nie tylko zabawnie.
2: Tak jest. Ja się zastanawiam, czy ten tekst jest tak aktualny, bo jak był pisany, to był z zamierzeniem aktualności, takiej ponadczasowości był pisany. Czy może po prostu tak mało się zmieniliśmy my jako społeczeństwo?
3: Pewnie to jest taka diagnoza tuwima ludzkości, nas wszystkich. Jest cały ogromny fragment o pieniądzach, o tym, że pieniądze właściwie rządzą wszystkim i wtedy rządziły i teraz rządzą i że właściwie dla pieniędzy no, ludzie są w stanie zrobić wszystko, szczególnie gdy są przywódcami, jakim jest na przykład Donald Trump, którego tam cytuję w tym spektaklu, czy inni politycy, to wszystko jest związane z pieniędzmi, a to wszystko jest związane też z naszym bezpieczeństwem, z naszą kondycją i z naszą przyszłością, bo w to jeszcze wkracza ideologia, kiedy ludzie przestają myśleć, tylko posługując się podsuniętą przez polityków ideologią, po prostu robią to, co im się podpowiada i to wszystko może doprowadzić i prowadzi do tragedii, do tego, że, no, że na przykład w Rosji ludzie nie myślą, tylko idą za tym, co im mówi Putin. O tym to nie jest oczywiście publicystyka w żadnym wypadku, to jest teatr, to jest poezja przede wszystkim, ale też jakieś przesłanie, mam nadzieję, ważne. Wczoraj odbyło się pierwsze przedstawienie, taki pokaz przedpremierowy, który my nazywamy trzecią generalną, która jest zawsze z publicznością, była pełniusieńka widownia, mnóstwo też moich przyjaciół, ale też takich ludzi, których bardzo cenię, szanuję. I wygląda na to, że się udało, że to zrobiło wrażenie. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie.
2: Bo dziś premiera, taka oficjalna premiera balu w operze w Teatrze Polonia. Na scenie Artur Barciś reżyseruje, Artur Barciś, Jerzy Satanowski, muzyka. Kolejne przedstawienia 26, 27, 28, 29, 30 września, 1 października, a potem pod koniec października i w listopadzie. I w grudniu...
3: Dodam jeszcze, że scenografię, znakomitą scenografię według mojego pomysłu, ale to jest to wykonanie, zrobił Wojtek Stefaniak, a multimedia, które są trzecim bohaterem tego spektaklu, zrobił mój syn
1: Franciszek. Tak jest. Zbieżność my przekazujemy w takim razie starą teatralną tradycją, ale bezpiecznie przekazujemy, bo przez łącza kopniaki. Wszystkim. Także...
3: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Artur Barciś, proszę.
3: Zapraszam do Teatru Polonia.
0: Na program zaprosił Teatr Polonia.

0: That Thing with the Rabbit.
1: I grupa Headache, znaczy albo projekt Headache.
0: Grupa, no, Project Headache, natomiast no proszę, przetłumaczmy. To coś z królikiem, ta
1: no,
0: rzecz.
1: To coś z królikiem.
0: To coś z królikiem.
1: Z motywem króliczym.
0: Ty masz to coś z królikiem? Na przykład, wiesz, no właśnie, z motywem królika.
1: Nie mam obecnie.
0: Proszę państwa.
1: A ty masz?
0: Już tak oficjalnie zacznijmy, nie, audycja już zaczęta, jest pół godziny
1: zaczęta,
0: temu.
1: Już gość był, nawet dwoje gości. Właściwie Magda. To jedna to...
0: Jak u siebie.
1: No jak u siebie, zresztą ten drugi gość też właściwie też jak u siebie. Także
0: znaczy,
1: my dzisiaj
0: goście,
1: sami swoi.
0: Prostu...
1: Tak.
0: Nie, proszę państwa, a propos samych swoich, no to oczywiście będzie Olga Szygenda, chociaż mam wrażenie, że jakoś izolujemy się tutaj od złych wiadomości, pozostajemy w takim...
1: W aurze dobrych?
0: Chciałem powiedzieć terrarium dobrych wiadomości.
1: Terrarium?
0: Akwarium może.
1: Ładne

0: Sid i Jasmine 17, a tu Ostra 14.
1: Tak, Ostra 14 mówi do państwa.
0: Mówi no do państwa, bo, no właśnie.
1: Niedługo będzie Mińska 75.
0: No, tak.
1: I tak się, tak. Nie traktujmy tego, bo...
0: No. No, słucham.
1: Jakieś były... Nie, no dobra, już nie do tych żartów nie wracajmy. Tak,
0: dobrze, tam, to, wiesz, to dajmy sobie spokój. No właśnie. Bo ty wczoraj byłeś w teatrze na jakby nie było poważnej sztuce.
1: Na Mokotowskiej 10 byłem.
0: O, właśnie.
1: Przy Mokotowskiej 10.
0: Mhm. No, byłeś.
1: Byłem.
0: Tam 12 gniewnych ludzi. Liczyłeś,
1: i było
0: 12.
1: I tak, gniewnych ludzi. Jacyś złośliwcy tam podpowiadali, czy po spektaklu się nie okaże na przykład, że 13, ale ja absolutnie nie. Nie zaliczam się do żadnych złośliwców. Obejrzałem przedstawienie, proszę państwa. Wiadomo, film Sydney'a Lumeta sprzed, i to jest, wiesz,

0: którego roku jest ten film?
1: Ja nie chcę wiedzieć.
0: Że 1900 to jasne, no tak, prawda? No ale tak, 59 tak. byś Łomat. Pomyślała?
1: Nie, pomyślałabym że bardziej, będzie... że końcówka lat 60., początek lat 70., a tymczasem...
0: A to właśnie tymczasem. No to właśnie tymczasem końcówka lat 50., a więc złote czasy amerykańskiego teatru, no ale filmu też. No i jakże teatralne, bo na podstawie sztuki teatralnej film... Właśnie pod tym tytułem, a więc 12 facetów zamkniętych w jednym pomieszczeniu musi rozsądzić, czy chłopak oskarżony o morderstwo jest winny, czy niewinny. No i mamy tutaj starcie postaw. Oczywiście jest to kino, teatr moralnego niepokoju z jednej strony, ale z drugiej strony pojedynek wartości, pojedynek też różnych męskości. Ten film na różne sposoby można czytać, interpretować. W każdym razie dostajemy tutaj półtorej godziny dobrego, klasycznego teatru, który ma rytm, który ma rolę. Ja zwłaszcza jestem fanem. Właśnie, może to jest też tak, że jakoś mechanicznie jako widz od razu się zwracam ku Leonowi Harewiczowi, Sławomirowi Orzechowskiemu czy Krzysztofowi Wakulińskiemu, ale nie, później jakoś im dalej w ten las, tym więcej powietrza jest w ogóle we wszystkich tutaj. Takie mam wrażenie, oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie. Cała obsada Indian okazuje się być zgranym zespołem tutaj. No i oczywiście nie mogę zdradzić, winny czy niewinny. Jak ktoś pamięta film, to... Ale nie było 13 gniewnych ludzi. 12 było na scenie i znacznie więcej ludzi zadowolonych na widowni. To jest chyba sukces.
1: Gniew przeminął w takim razie. A my swoją drogą, mówiąc już o teatrze współczesnym, mamy dla Państwa zaproszenia, ale żeby było trochę suspensu, to nie na 12 gniewnych ludzi, tylko na...
0: To na ilu?
1: Na Szaleństwo nocy letniej. Dwoje ludzi, on i ona. Nie wiem, czy są gniewni. Na pewno są na jakimś życiowym zakręcie. Jakoś nie do końca wiedzą, co dalej, co za tym zakrętem i czy właściwie iść w ten zakręt, czy nie iść
0: czy
1: w ten zakręt.
0: Zakręt.
1: Tak, czy to jest zakręt, czy to jest załamanie, czy pod górę, czy z góry.
0: Czy to jest miłość, czy to jest kochanie. Też
1: tak
0: tego
1: jest.
0: Nie wiedzą. Nic
1: no
0: nie wiedzą. Teatr kocha takie sytuacje, proszę Państwa. No właśnie, powiedzmy zasadniczą rzecz. Teatr kocha, jak człowiek właśnie
1: no jest
0: nie
1: taki
0: wie.
1: W rozdarciu,
0: tym,
1: tak.
0: Nie wiem, teatr się zajmuje od wieków.
1: No i właśnie dlatego tak mamy dla Państwa zaproszenie na Szaleństwo nocy letniej na dziś, na jutro i na niedzielę na godzinę 19 bądź na 17, jeżeli to niedziela, to na godzinę 17 w Teatrze Współczesnym w Warszawie w środku dnia małpanowyświat.online. To e-maile dla tych z Państwa, którzy no akurat mają ruchome plany na ten weekend i mogą wybrać się i chcą oczywiście wybrać się do Teatru Współczesnego na Szaleństwo nocy letniej, mimo że to już jesień, można powspominać lato. Już?
0: Bardzo ładnie.
1: Dziękuję.
0: Bardzo ładnie to zrobiłaś. Teraz, proszę Państwa, będzie Blood Orange i Uncle Ace, czyli... Jaszko. Tłumaczenie autorskie.
1: A, to wujek As oczywiście.
0: No dobra.

0: Blood Orange, czyli Def Hynes, Uncle Ace, Blood Orange, który ma bardzo wiele różnych filmowych za sobą występów, muzykę filmową tworzy, wyobraź sobie.
1: Wyobrażam sobie.
0: Też sam występuje w różnych serialach. U Luki Guadagnino na przykład wystąpił w serialu Tacy właśnie jesteśmy, tak to się nazywało bodajże, jeśli dobrze pamiętam. A ja mam problemy z pamięcią czasami, więc... Ale tak się chyba nazywało.
1: Dobrze sobie radzisz. No.
0: A jak mam na imię w takim razie. Proszę Państwa,
1: Jan
0: 10 minut...
1: Nastrojani oczywiście.
0: Nastrojani to a propos też filmowych skojarzeń jak najbardziej. I dlaczego filmowe skojarzenia?
1: No bo przenosimy się do Gdyni, bo tam trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i na miejscu jest Katarzyna Oklińska i nie jest sama.
2: Kowalski, wo ist er?
3: Kowalski ist fort.
4: Dziki, dziki wschód w reżyserii Jana Holoubka to jeden z 16 filmów, które biorą udział w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i mają szansę na Złote Lwy. Pokaz tej produkcji oficjalnie rozpoczął festiwal podczas poniedziałkowej gali otwarcia, ale widzowie mogli go oglądać codziennie i mogą oglądać do jutra w 3 festiwalowych kinach. Z tej okazji skorzystała Joanna Kulik. Aktorka wciela się w postać matki i żony, która próbuje przetrwać w trudnych wojennych czasach. Mamy rok 1943.
5: Postanowiłam zobaczyć dziś film po raz 3, bo bardzo mnie to interesuje, jak publiczność na festiwalu w Gdyni zareaguje na ten film. Publiczność w Toronto zareagowała wspaniale, bardzo mało ludzi wychodziło, raczej ludzie

0: dawali na Q&A, a to były bardzo późne pokazy. Pierwszy z film, jak oglądałam, to był taki wewnętrzny pokaz. Janek nam pokazywał ekipie, więc byłam bardzo poruszona i wstrząsający był ten film dla mnie. Przeżyłam go bardzo mocno, bardzo mi się podoba. W Toronto no to takie wielkie przeżycie, a dzisiaj takie rodzime spotkanie, dla mnie też takie wzruszające, bo to jest, nie jest mój pierwszy film pokazywany w Gdyni, w ogóle moja kariera rozpoczynała się w Gdyni, bo tutaj dostałam nagrodę za debiut i w sumie dzięki temu debiutowi potem zagrałam u Gosi Szumowskiej, u Pawła Pawlikowskiego, więc to jest dla mnie bardzo ważne miejsce, więc jak wczoraj tak wysiadałam, to tak się wzruszyłam, mówię.
1: Dziki, dziki wschód to historia Żydów, Polaków, Niemców i Ukraińców mieszkających tuż obok niemieckich, nazistowskich obozów zagłady.
0: To jest gdzieś bardzo, bardzo, bardzo aktualny film o tym, no jak trzeba bardzo uważać na to, żeby ta nienawiść nie ogarnęła człowieka, że nie można do końca uwierzyć, jak może nastąpić takie odczłowieczenie systemowe też, więc poprzez to, że to jest film gatunkowy, są elementy komiksu, jest się w stanie przejść przez to w taki sposób, że dochodzi do ciebie to wszystko, ale nie jest w stanie w ten film swoim okrucieństwem odrzucić cię w połowie filmu. Czasami są tak trudne tematy, że no nie jesteś w stanie przebrnąć, a tutaj oglądasz i płakałam też bardzo, jak zobaczyłam ten film. No ta trauma, to nie jest tak, że to jest coś, co nie tkwi w nas teraz, że dużo się mówi o tych właśnie takim dziedziczeniu traum, o tym, że jak się pewne rzeczy przemilcza, nie mówi się o nich, no to one gdzieś jednak tkwią w człowieku, potem w takich relacjach ludzkich. Dużo się właśnie o tym mówi, o ocalałych z Holokaustu, czy właśnie kolejnych generacjach. Jaki to ma olbrzymi wpływ na relacje takie rodzinne.
1: Aktorka wciela się w postać, jak pada w filmie, prostej kobiety, która musi utrzymać przy życiu trójkę dzieci, ale ma też ambicje. Chce otworzyć sklep, choć nie ma na to środków i nikt w nią nie wierzy.
0: To jest prosta kobieta, zdecydowana. Ona walczy o swoje dzieci, o rodzinę i myślę, że mnóstwo było takich kobiet. Tutaj jakąś drobną inspiracją była moja babcia Helena, bo po prostu ona miała 7 dzieci, czyli 7 córek i to były takie czasy, których no, były powojenne, gdzie cierpiało się głód, więc w jakimś tam aspekcie, jak jestem jakąś tam kolejną generacją gdzieś, to były takie czasy, że ten głód był jakby. I myślę, że to, że ona wychowała 7 dzieci, w ogóle, że te kobiety były takie niesamowite, silne, że przecież mężowie ginęli na wojnie, one musiały, nie wiem, same zabić świnie, nie wiem, walczyć, wszystko zrobić. Nawet jak tam były na przykład takie wstawki w filmie do dzieci, tam proszę chrust, no to wymyśliłam, bo to pamiętam, że u babci był taki stary dom jeszcze pod strzechą i rzeczywiście była studnia i tam było, że się przynosiło drewno z lasu. No wszystko się jakby samemu robiło, więc my jako kobiety polskie, mi się wydaje, że my mamy dużo takiego chłopstwa i siły w sobie, gdzie trzeba było po prostu przetrwać i różnie te osoby z tym przetrwaniem sobie radziły.
1: I różnych dokonywały wyborów, tak też jest w filmie Dziki, Dziki Wschód, który premierę kinową będzie miał 8 stycznia przyszłego roku. A czy nowy film Jana Holoubka z Joanną Kulik, ale również z Piotrem Trojanem czy Robertem Więckiewiczem w obsadzie zdobędzie Złote Lwy, dowiemy się jutro podczas gali 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Pewności nigdy nie ma.
3: Tak jest. Tego, kto zdobędzie nagrodę na festiwalu, dowiemy się jutro na gali, a podsumowanie festiwalu, dźwiękowe podsumowanie festiwalu w poniedziałek w programie W Środku Dnia oczywiście przygotuje je Katarzyna Oklińska, która no, dobrze się bawi w Gdyni. To jej trzeba przyznać.
4: A skąd wiesz?
3: No bo wiesz, no tyle filmów móc oglądać. Świetnie ma, naprawdę.
4: A ja przypomnę, proszę Państwa, że był też u mnie tutaj młody aktor, nieprofesjonalny jeszcze. Zobaczymy, czy nie będzie aktorem profesjonalnym. Oskar Karos. Mowa była o filmie, który zdobył tak zwanego studenckiego Oscara. Film Leona Korzyńskiego, Kamitapura Express.
3: Brawo, brawo. To się zastanawiało.
4: To była część Bombaju, oczywiście cały czas tego zapominam. Mm-hmm. Kamatipura Express. Mm-hmm. Bardzo przepraszam, natomiast Oskar opowiadał o tej przygodzie. No i tak się składa, że Jan Holoubek z filmem Dziki, Dziki Wschód też w Toronto po raz pierwszy swój film pokazał. No i Oskar opowiadał, że Janek bardzo wziął ich pod swoje skrzydła, czyli Leona Korzyńskiego, czyli Witka Prokopczuka, operatora, autora zdjęć. No i właśnie Oskara Karosa zabrał ich też na pokaz swojego filmu, bardzo się nimi zaopiekował. No i to też coś pięknego.
3: No świat jest mały, ten filmowy też jest mały i bardzo się cieszę, bo to są takie bardzo ludzkie odruchy, tak jeżeli uważam. Chodzi...
4: A więcej dobrych wiadomości, bo to już chyba trochę ten wątek rozpocząłem.
3: Ależ oczywiście, godzinie, że tak. 13.
4: Po godzinie 13, proszę Państwa. Natomiast na razie patrzymy, co tu czeka jeszcze. Lucky. Lucky to FC Euchers. Można sobie różnie to przeczytać. Jak się chcemy, czytamy, bo jesteśmy grzeczni.
3: Tak, ja tytuł mogę inaczej. L-U-C-K-Y. I'm lucky.
4: Tak jest. FC Euchers. No a też ich usłyszymy jutro w muzyce odśrodkowej.
3: No proszę. Zdradzę.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ruszyło śledztwo w sprawie środowego pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy nie wykluczają, że doszło do działań o charakterze sabotażowym. Potwierdził to minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Z wysokim prawdopodobieństwem uważamy to za celowe podpalenie przez osoby, które są w tym momencie identyfikowane i pewnie będą poszukiwane. Natomiast wszystkie wątki, że nie wiem, jakaś awaria to była elektryczna,
1: są mało prawdopodobne, mówił Tomasz Siemoniak w TVN24. Francja. Prezydent Emmanuel Macron wita papieża w kraju. Wizyta we Francji potrwa 4 dni, a Leon XIV zaczyna od Pałacu Elizejskiego. Moja wizyta we Francji rozpoczyna się w stolicy waszego kraju, Paryżu. Życie kwitnie tu od wieków. Francja jaśnieje jako kulturalna, artystyczna i duchowa latarnia.
3: La France brille comme un phare culturel, artistique et spirituel.
1: Mówił Leon XIV. Papież odwiedzi również siedzibę UNESCO w Paryżu, a jutro msza na Place de la Concorde oraz uroczystości w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Trwają prace nad drogami i koleją do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W Dniu Budowlańca minister infrastruktury Dariusz Klimczak zabiera głos.
4: Chcemy mówić nie tylko o kluczowych inwestycjach w naszym państwie, ale także o ludziach, bo to ludzie stoją za budową tych wielkich inwestycji. Jesteśmy 1500 metrów od rozpoczętej realizacji budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa. Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku, do końca drugiego kwartału.
1: Mówił Dariusz Klimczak, a na koniec jeszcze doniesienia Nowaja Gazeta. Państwowa rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti zapowiedziała kolejną specjalną operację wojskową, która miała być związana z potencjalną wojną Rosji z Litwą. Agencja usunęła artykuł wkrótce po publikacji. Po kliknięciu linku pojawia się komunikat informujący, że artykuł został usunięty, ponieważ nie jest zgodny z polityką redakcyjną ani polityką państwową Federacji Rosyjskiej. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a w Tatrach lokalnie słabo, ale jednak popada śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, w Kotlinach Karpackich około 11 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem porywisty.

0: tu Ostra 14, Warszawa. Jest 7 minut po godzinie 13. Rozpoczęła się druga godzina najpoważniejszej audycji w polskim eterze.
1: W środku dnia.
2: A tę najpoważniejszą audycję w polskim eterze prowadzą dla Państwa Jan Niebudek, Rafał Lewandowski i Agnieszka Lipka-Barnett.

0: Dinosaur Junior i Several Got Away, czyli kilku uciekło. Ja się zastanawiam, czy my dalej kontynuujemy taką poważną atmosferę tej audycji?
1: No,
0: czy to już jest moment,
1: chyba
0: że
1: chyba żadnej innej, wiesz, nie no, słyszałem, dobrze, że napisał do nas...
0: Tak, napisał do nas pan Jacek i bardzo mocny argument podał za tym, żeby założyć sobie subskrypcję przez Patronite i przez płatności powtarzalne Blik, bo po pierwsze 30 zł dla radia, no ale po drugie, pan Jacek napisał, właśnie odpaliłem drugie wsparcie, tym razem przez Patronite i Blik, pierwsze to wpłaty bezpośrednie i będę miał, uwaga, po 20 głosów na tip-top i na szczyt wszystkiego, czego i innym życzę. Pozdrawiam serdecznie, Jacek.
1: No
0: i
1: to jest konkret. Argument, oczywiście, że tak.
0: To jest konkret. Po 20 głosów, drodzy państwo, mogą państwo wywindować piosenkę, która się państwu bardzo podoba.
1: Tak jest.
0: Na przykład na miejsce pierwsze. Dlaczego nie? Po 20 głosów na tip-top i szczyt wszystkiego. Na tip-top jeszcze można, zdaje się, głosować. Robi się to na stronie nowyświat.online. Tam w zakładce antena jest taka zakładka tip-top, lista i tam właśnie się głosuje. Na szczyt wszystkiego zresztą też. Na tej stronie. No i jest jeszcze jeden adres, który chciałabym państwu podać. nowyświat.online/blik. O!
1: Bardzo.
0: I właściwie od tego trzeba wszystko zacząć. Wizytę tak. Na naszej stronie.
1: Tak, czyli po prostu od wczoraj trwa akcja. Proszę państwa, jeszcze tak przypomnę ja z kolei. Może takim jednym, wiesz, zdaniem. Takim
0: bardzo proszę.
1: Przypomnę.
0: Proszę.
1: No właśnie taka akcja trwa, że zachęcamy państwa do tego, żeby stać się naszymi patronami. Okej. Okay. No i po prostu, jeżeli chcą państwo wziąć w takiej akcji udział, stać się patronami, no to zapraszamy właśnie pod ten adres, co już go koleżanka podała, czyli
0: nowyświat.online/blik.
1: No i jak państwo przez tę stronę tam wejdą, klikną aktywuj patronat i klikną właśnie, że płatność powtarzalna Blik, to serwis Blik dołoży do pierwszej wpłaty
0: 30 zł.
1: Albo 30 w niektórych regionach Polski.
0: To już jak państwo uważają, w każdym razie no, czekamy na państwa. Więcej, tym weselej.
1: Im więcej, tym lepiej i tym weselej. A teraz, proszę państwa, będzie Michalina, czyli Misia Furtak z Darią Ryczek-Zając, czyli Darią
0: ze Śląska.

0: Misia Furtek, Daria ze Śląska, przed siebie. Tego się trzymajmy.
1: No tak. Nie wiem, co mam powiedzieć, wiesz, na to, bo to było bardzo głębokie z twojej strony i to było tak głębokie, że ja jeszcze nie zdążyłam zejść na ten poziom po prostu. Czy do tego poziomu. Dorównać w każdym razie. No ale jak mamy być poważni, to bądźmy poważni. Dziękujemy tym z państwa, którzy już założyli subskrypcję na stronie patronite.pl/radionowyświat. My państwa widzimy. Proszę się nie martwić. My państwa naprawdę widzimy, więc państwo pozwolą, że pani Katarzyna, pan Sławomir, pani Agnieszka, pan Jarosławo, no i anonimowy patron.
0: Jaki pan Jarosławo?
1: No tak jest napisane, pan Jarosławo. Dokładnie tak. Więc ja czytam tak, jak tutaj jest napisane. Bardzo państwu dziękujemy.
0: Może jakiegoś mamy fana, który...
1: Który?
0: Tak, wiesz...
1: Nie wiem.
0: No. Pozdrawiamy pana.
1: Tak.
0: Wszystkich państwa pozdrawiamy.
1: I bardzo dziękujemy i zapraszamy oczywiście. patronite.pl/radio. O, już kolejny patron przybył. Bardzo się cieszymy. Oczywiście dla wszystkich państwa znajdzie się tutaj miejsce. Witamy.
0: Dobrze. A za chwilę
1: zapraszamy.
0: Będą dobre wiadomości. To znaczy taki jest plan.
1: Tak, no i my się zamierzamy tego planu trzymać.
0: A zobaczymy, aczkolwiek, czy się też Olga będzie go chciała.
1: No chwila to jest pojęcie bardzo wieloznaczne, więc zobaczymy, czy chwila oznacza to samo dla ciebie, dla Olgi, dla mnie, dla Rafała, dla państwa też. Zobaczymy. Jak
0: warto będzie. Chwilę poczekać na dobre wiadomości.
1: Bardzo.
0: Queens of the Stone Age, Insignificant Other.

0: i nie ma jeszcze koleżanki.
1: No i teraz nie ma już też Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
0: Znaczy są, działają i to jest w ogóle całkiem nowy
1: utwór. Znaczy
0: już
1: nie ma na naszej antenie.
0: Tak, w tym sensie.
1: Tak, chciałam powiedzieć, tak. Natomiast mamy dla Państwa jedna dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że Weekend za pasem. A jak Weekend, to na przykład kolega Jan obecny tu obok mnie po mojej lewicy będzie Państwu odśrodkowo grał.
0: Tak, i w tym wydaniu będzie bardziej tak, rzekłbym, tanecznie.
1: Mhm.
0: Będzie na przykład Tajga, który wystąpi, proszę Państwa, w Warszawie w przyszłą sobotę. Będzie też trochę francuskiej elektroniki, ale to nie będzie taka stricte taneczna rzecz, tylko jednak bardziej przestrzenna, filmowa, z różnych gatunków czerpiąca, czyli MAT3, bo też wyszła jego nowa płyta dzisiaj. To bardzo ciekawy artysta, jak sądzę. Ale na przykład dla wszystkich fanów wybrzmi także Danceteria, czyli Madonna, Charlie XCX. Spotkały się dwie. Wszyscy myśleli, że taki konflikt będzie, bo Charlie powiedziała, że słuchaj, że dance floor is dead, że ona teraz będzie rock music robiła. No, okazało się, że zrobiła bardzo fajną płytę, tak uważam. A Madonna zrobiła płytę taneczną, nawiązującą do swojego pierwszego Confessions sprzed 20 lat ponad. No i okazało się, że obie się przy tym parkiecie lub przy tym stole, jest też ta metafora stołu, prawda, mieszczą i nagrały razem piosenkę. Ja przyznam szczerze, że jako już taki cyniczny dość odbiorca,
1: ale
0: wieści ze świata muzyki.
1: A, okay, dobrze, myślałam, że...
0: Nie jest to coś, co mnie najbardziej na świecie zaskoczyło. Czyli, że niby się w konflikcie było, a tak naprawdę to był wielki plan, żeby wiesz, nagrać piosenkę razem.
1: No tak, tak. To
0: wszystko,
1: taki...
0: on wszystko wymyślił.
1: Taki
0: wszystko
1: klasyk, taki klasyk.
0: Ale gram to. Gram to, pomyślałem sobie, zagram jednak, nie będę taki.
1: Nie będziesz taki. No to dobrze, to bardzo dobrze. O!
0: Ale oburzony jestem oczywiście.
1: Oburzony? No to ja ci powiem...
0: Obudżony nawet, obudżony. Jestem Johnny przecież. Tak.
1: Dobrze, to ja ci powiem, bo nie wiem, czy o tym wiesz, że Bon Entendeur to jest taki duet francuski też, który słynie z remiksowania bardzo znanych piosenek. Dzisiaj jest premiera ich remiksu piosenki Céline Dion. I panowie bardzo się tym zachwycają, ponieważ twierdzą, że muzyka Céline Dion towarzyszy im od zawsze. Zresztą komu nie towarzyszy od zawsze muzyka Céline Dion, prawda? I jej głos. No bo ma po prostu taki głos, którego nie da się zapomnieć. Ale chciałabym powiedzieć, że te dobre wiadomości już naprawdę blisko, coraz bliżej, więc Morphine i Cocoon już teraz.

0: Jest.
1: Jest.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przyszła, dobry, przyjechała, jest.
1: Nadeszła, dotarła.
0: Opowiadała nam przed chwilą o tym, ona, czyli Olga Szygenda, czyli ty nam opowiadałaś, tak. Olgo Szygendo, o tym, jakimi przygodami.
2: Nie, no tak, no myślę, że tak, że jestem na miejscu, ale prawie by mnie nie było, także... To zabrzmiało bardzo dramatycznie.
1: Dobra wiadomość jest taka, że dotarłaś.
0: To się klika, tak jak trochę, wiesz, koloryzujemy.
2: Zaczynamy clickbaitem po prostu, że mogło mnie nie być.
1: To też dobra wiadomość.
2: Dobra.
1: Clickbaitem zacząć.
2: Słuchajcie, mam dobre wiadomości, pozbierałam przez cały tydzień i chciałabym zacząć od tego, od takiego pozytywnego akcentu. Otóż my Polacy, taka teza, uwaga na start, my Polacy mamy supermoc. Czy obstawiacie, co jest naszą supermocą?
0: Oczywiście uśmiech po polsku. Lat, nie?
1: Ja bym powiedziała, że to jest uśmiech po polsku bez względu na okoliczności.
2: Okay.
1: Taki właśnie jak prezentuję w tej chwili.
2: Tak, państwo nie widzą, ale potwierdzam, Agnieszka uśmiecha się bardzo po polsku chwilowo. Otóż nie, to znaczy pewnie też, ale to, o czym chciałam powiedzieć, to to, że według zagranicznych mediów polską supermocą jest matematyka. I mnie to, powiem szczerze, zaskoczyło, ale już tłumaczę, o co chodzi. I też tak muszę sprostować, że na początku mówiłam kolektywnie o nas wszystkich, że taką naszą, Polaków, supermocą jest ta matematyka, ale tak naprawdę chodzi o...
1: Statystycznie po prostu.
2: 15-latków chodzi. Okay. O nastolatków konkretnie. Bo niedawno opublikowano wyniki międzynarodowego badania PISA. Mam nadzieję, że dobrze
1: tak,
2: to...
1: Tak.
2: Bo patrzę na ciebie, Aga, bo ty jesteś pewnie bardziej na co dzień masz styczność z tego typu tematami. W każdym razie jest to badanie, które sprawdza, jak nastolatkowie z różnych krajów radzą sobie z praktycznym wykorzystywaniem wiedzy, co swoją drogą jest bardzo ciekawe, bo przecież dużo się u nas też mówi o tym, nie? Że szkoła bardzo często uczy tego, jak zdawać egzamin, a może niekoniecznie tego, jak sobie radzić.
0: Z życia zdawać.
2: No właśnie, bardzo poetyckie to było. W każdym razie właśnie to badanie sprawdza, jak jedno przekłada się na drugie i okazuje się, że polscy uczniowie znaleźli się w europejskiej czołówce i najlepiej wypadają właśnie w matematyce i w naukach przyrodniczych. Co ciekawe, w ogóle we wszystkich głównych dziedzinach, również między innymi w czytaniu ze zrozumieniem, poradzili sobie bardzo dobrze i osiągnęli wynik powyżej średniej Unii Europejskiej. W ogólnej klasyfikacji zdobyli 484 punkty i to jest drugi wynik w Unii Europejskiej, bo lepsza była tylko Estonia. I zwykle w takich momentach chcemy sobie jeszcze trochę posłodzić i zastanawiamy się, od kogo jesteśmy lepsi.
1: To od tutaj pozostałych.
2: No właśnie, mogę wymienić.
1: 25
2: bo,
1: krajów.
2: Bo oczywiście to, że od pozostałych to swoją drogą, ale wydaje mi się, że niektóre z tych państw no tak intuicyjnie być może pozycjonowalibyśmy
1: no
2: trochę
1: Skandynawię
2: wyżej.
1: Byśmy pozycjonowali
2: no właśnie, jesteśmy
1: wyżej.
2: Lepsi od Finlandii, jesteśmy lepsi od Niemiec. I tutaj ja nie do końca wiem, jak to było badane w tym, no chodzi o to badanie PISA, bo mowa była o Unii Europejskiej, ale tutaj też doczytałam, że jesteśmy też lepsi od Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, czy oni też byli brani pod uwagę, czy to jest takie po prostu założenie.
1: Oni chyba piszą trochę inny test. No ale jest to porównywalne, tak? No, w Stanach mają trochę inny system, że tak powiem, ale proszę mnie nie pytać, jaki był aż takich
0: ale
1: szczegółów, to ja nie
0: znam. Przecież 2 dodać 2 to jest tyle samo, co 2 plus 2.
1: No ja wiem, ale znam bez przesady, że znam. Mogę sobie wyobrazić, że są tacy, którzy mogliby zakwestionować, że 2 plus 2 to się równa 4.
2: No w jednej amerykańskiej piosence był taki fragment, że 2 plus 2 is 6, czy coś takiego.
1: No właśnie tak.
2: No ale dobra.
0: U Radiohead też było tam, że 5 było.
2: No więc ile zespołów, tyle teorii.
0: Tyle interpretacji. Co zespół, to inny wynik.
1: No, no jakby to powiedzieć, matematyka najwyraźniej też podlega interpretacji. No więc tak.
2: No ale wychodzi na to, że jesteśmy lepsi niż Amerykanie, więc może nie powinni dyskutować z nami po prostu?
0: To jest pewna umowa też, że 2 plus 2 równa się...
2: To jest w ogóle przyczynek do bardzo interesującej filozoficznej dyskusji, ale podejrzewam, że być może na inny moment, a teraz chciałabym jeszcze pozostać w Stanach Zjednoczonych, bo To jest ten czas w roku i okazja, kiedy ja czuję się w obowiązku, żeby powiedzieć o bardzo wyjątkowym konkursie, bardzo wyjątkowym plebiscycie. I tak zaczęłam się zastanawiać nad tym i prawdę mówiąc nie jestem pewna, czy już rok temu o tym nie mówiłam, ale no nie mogę sobie przypomnieć, a tak czy inaczej minęło 365 dni, więc trzeba wrócić do tematu, a mianowicie w Parku Narodowym Katmai na Alasce niedźwiedzie rywalizują o tytuł najgrubszego misia. Jest to Fat Bear Week. No i tutaj zasady są proste i od razu chciałabym też zaznaczyć, bo ja mam tak bardzo często, że jak słyszę o tego typu konkursach, to zapala mi się jakaś taka mała czerwona lampka z tyłu głowy, czy przypadkiem nie bawimy
0: się... Czy przypadkiem ludzie tego nie zorganizowali,
2: dokładnie,
0: prawda?
2: A czy to przypadkiem
0: mi się
2: same. Nie.
1: Tak,
2: chodzi
1: mi się
2: o to,
1: same.
2: Czy nie bawimy się kosztem dzikich zwierząt. Jakiś taki cyrkowy filtr mi się tutaj włącza, ale okazuje się, że nie.
0: Rzut na odwrót.
2: No nie, dobra. To raczej nasza zabawa jest wynikiem obserwacji, która w żaden sposób zwierzętom nie szkodzi. Ja już tłumaczę, o co chodzi, bo tak zaczęłam od tyłu, a być może warto byłoby jednak wytłumaczyć. Chodzi o to, że niedźwiedzie, jak wiadomo, przez całe lato zajadają się łososiami, rybami, czymkolwiek, po to, żeby zgromadzić tłuszcz, który pozwoli im... No bo chciałam powiedzieć o miodzie, ale to jest chyba nie
0: łososiami,
2: tak.
0: Łososiami, rybami, czymkolwiek.
1: Zależy, co turyści zostawią, niestety.
2: Tak. No w każdym razie gromadzą tłuszcz po to, żeby przetrwać zimę. No jest to totalnie naturalne. A jako, że my jesteśmy w tym momencie w Parku Narodowym na Alasce, no to są tam też strażnicy i tutaj się parę lat temu narodziła taka inicjatywa, że ci strażnicy, którzy pracują w parku Katmai, robią zdjęcia niedźwiedzia.

0: wpisać właśnie hasło Fatbear Week do internetu, do wyszukiwarki może tak, bo to brzydko się mówi. I można tam nawet z Polski zagłosować na niedźwiedzie, które naszym zdaniem... No i teraz tak, no w teorii...
1: Są najlepiej przygotowane na zimę,
0: czyli najlepiej sobie poradziły z gromadzeniem tłuszczu, oczywiście. Ale wydaje mi się, że chyba też czasem po prostu głosujemy na te ładniejsze, albo takie po prostu ciekawsze. Ja muszę powiedzieć, że mam swoich faworytów.
2: To jest taka odwrotność, prawda?
0: Tak. No bo akurat wiadomo, no niedźwiedzie, to totalnie tutaj wydaje mi się, że im...
2: glorifying.
0: Im fatter, tym... No Jezus. Ale muszę powiedzieć, że ja też mam swoich faworytów już. Chyba na razie moim faworytem jest Chunk. Po polsku chyba klocek, tak?
1: Kawałek.
0: Tak. I jest też Walker, który już waży ponad 450 kg. No i jak wczoraj głosowałam, to zostały cztery rundy, czyli to by był już, to nie był jeszcze półfinał, nie? Czy już półfinał? Dobra, trzeba by się zastanowić, jak ta drabinka wygląda. W każdym razie głosować jeszcze można. Można do 29 września, czyli zostały nam 4 dni. No i konkurs konkursem, mówi się o nim coraz więcej i w mediach, i w internecie oczywiście, ale też myślę, że poza tym, że bawi, to też chyba trochę uczy, bo możemy po prostu na własne oczy zobaczyć, jak te niedźwiedzie przygotowują się do zimy, co oczywiście w takich naturalnych warunkach jest dla nas totalnie niedostępne, no bo przy odrobinie szczęścia, no nie będziemy mieć styczności z niedźwiedziami, tak po prostu. Zwłaszcza z tymi żyjącymi dziko. No i też oczywiście konkurs ma zwracać uwagę na cały ten ekosystem Parku Narodowego na Alasce, a ja muszę przyznać, że oglądając te misie tak trochę im pozazdrościłam, bo za każdym razem jak temat wychodzi jesienią i jest mowa o tej hibernacji, to brzmi kusząco i fajnie by było, no ale nie dla każdego.
1: No my chyba nie dalibyśmy rady aż tyle czasu spać. Chociaż...
0: Mów za siebie. Słuchajcie. Jestem prawie pewna, że mogłabym startować w konkursie.
1: Dobrze.
2: Na Alasce wymówili ten tytuł Olympic Vance Carter. Tak szybko trzeba tak. Carter.
0: Nie?
2: Tak?
1: Chyba tak.
2: Action Bronson, proszę państwa. Posłuchajmy 2.22 i jeszcze Olga z nami zostanie na sekundę, tak?
0: Mhm.
2: Dobra.

0: Ależ tam jakiś efekt dźwiękowy na końcu był. Jak, wiecie jak się mówi teraz u nas w radio? Jak z blika strzelił.
1: Ładne. Ładne.
0: To takie ja lokowanie, może... dobre, nie no właśnie, może zaraz przypomnimy. A tak? Teraz jeszcze zaraz? Olga powie. Na razie no to było dobrze. Takie lokowanie.
2: Ja mogę przypomnieć, jak chcecie.
1: Bardzo dyskretne, to
0: bardzo
1: trzeba
0: bardzo dyskretnie
1: przyznać.
0: Lokowałem teraz. Jak z blika może zaraz strzelił. Ulokujemy. Raz jeszcze, a może...
2: Dobrze, czy ja mogę wrócić jeszcze do dobrej wiadomości?
1: Mamy, tak, mamy jak chwilę. Najbardziej. Szygędzi nam dalej.
2: Dobrze, to ja sobie pozwolę. Otóż chciałabym teraz powiedzieć o informacji, która już też od kilku dni krąży w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że, no, że może chociaż część z Państwa już trafiła na nią, a jak nie, to teraz ja z nią przychodzę. A mianowicie mamy nowego kota. I to nie tak,
1: ale
2: że
1: w sensie,
2: my mamy
1: że
2: nowego
1: nie my,
2: kota.
1: Nie radio, nie, nie.
2: Szkoda, ale nie. Nie my mamy nowego kota. Mamy nowego kota my jako ludzie, jako ludzkość ogólnie. Otóż naukowcy w Boliwii odkryli zupełnie nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy taki przypadek jest to od ponad 100 lat. W ogóle wydawało mi się, że już trudno się spodziewać kolejnych.
1: Wszystko.
2: Tak, kolejnych. Jest to niewielki Leopardus Tilsayo. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, tak po boliwijsku. I żyje on w wilgotnych górskich lasach u podnóża Andów. Waży zaledwie 1,5 kg. Czyli jest... No, to chyba ile...
1: Leciutki, no.
2: No, to takie maleństwo, tak mi się wydaje.
1: Nie za duży, tak
2: no ja nie jestem najbardziej obeznana w wagach kotów, ale wydaje mi się, że to znacznie mniej niż znaczy, kot domowy,
1: można
2: prawda?
1: Wpisać, ile waży kot domowy, ale to pewnie zależy od właściciela i
0: to
1: od
0: myślę,
1: saszet.
0: Myślę, że też są
1: jakie.
0: Podobne zawody mogą być zorganizowane, co z misiami na Alasce.
1: Przepraszam, przeciętny kot domowy, zwykły dachowiec od 3 do 5 kilogramów.
2: Okej, okay, czyli jeżeli ten ma tylko 1,5 kilograma, no to takie maleństwo.
0: 3 do 5 kilogramów je każdego
1: trzech do pięciu saszet.
2: W każdym razie to jest tak, że kota zaobserwowano już jakiś czas temu, ale badacze długo nie byli pewni, z jakim gatunkiem mają do czynienia. Ostatecznie przeanalizowali DNA 38 kotów właśnie z rodzaju Leopardus. W tym jeszcze też okazy muzealne, to mnie bardzo zainteresowało, czyli to w ogóle musiały być jakieś takie wymarłe już gatunki. Tak z tego, ja tak to rozumiem w każdym razie. No i okazało się, że ten niepozorny kociak ma zupełnie własną, odrębną linię ewolucyjną, która oddzieliła go od najbliższych krewnych już niemal 1,5 miliona lat temu.
1: Czyli
2: więc znali bardzo długo, a my go w ogóle nie zauważyliśmy.
1: Ale to jest... jak na kota, to bardzo prawdopodobne, bo koty są generalnie indywidualistami.
0: Ale jest przepiękny, się zgadza. Proszę Państwa.
2: Tak, jest przepiękny. Jest też kota, bardzo polecam sprawdzenie, no bo zawsze fajnie popatrzeć i no i co, i świetny jest. No, także jesteśmy jeszcze teraz, byliśmy przez moment w Boliwii, a jak już jesteśmy przy takich wyprawach zagranicznych, to jeszcze chciałabym o jednej rzeczy wspomnieć, a mianowicie trzech Polaków zdobyło w Karakorum szczyt, który według uczestników wyprawy i też osób wypowiadających się w internecie, przynajmniej ja trafiłam tylko na takie opinie, na tym szczycie nie stanął wcześniej żaden człowiek, czyli musiał być dziewiczy. No i tak, Jakub Patec-Patecki, influencer, twórca internetowy, można powiedzieć, muzyk, Paul Beats i towarzyszący im Nazir dotarli na wysokość 5270 metrów. No i w ogóle to jest dopiero pierwszy sukces tej wyprawy, jak się okazuje, bo zespół planuje ruszyć głębiej w dolinę i tam czeka na nich kolejny bezimienny sześciotysięcznik, już tym razem chyba nie dziewiczy, po prostu nienazwany. No i to jest o tyle trudne, że w tym rejonie nie ma gotowej drogi, ani dokładnych informacji, więc oni muszą po prostu rozpoznawać teren, radzić sobie sami, wybrać bezpieczną trasę. Brzmi to absolutnie ekscytująco, też troszeczkę przerażająco, ale proszę sobie wyobrazić, że po prostu wybrali się i przeczesują się przez gąszcze po to, żeby być może wyznaczyć trasę dla kolejnych osób, które będą chciały zdobywać te tereny. Cała...
0: Albo może nie właśnie, tak żeby nie wyznaczać trasy żadnej, tak żeby wiesz, dalej było w miarę takie...
2: To jest oczywiście fajne, ahoj przygodo, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach już chyba tak nie funkcjonujemy. Chyba jak już są jakieś szczyty, na które wchodzimy, to musi być jakaś... Jak się robi za duże zainteresowanie jakimś miejscem spacerowym, powiedzmy,
1: to się robi
2: to
1: śmietnik,
2: potrzebujemy,
1: niestety,
2: tak, potrzebujemy trasy.
1: Więc może właściwie to lepiej zostawić jednak bez trasy już.
2: No, oni mieli szczęście, są pierwsi, więc no szczęście, nieszczęście, bo na pewno to nie jest łatwe wyzwanie, ale, tak, ale no porwali pewnie. Się. Pierwsze wyzwanie zakończone sukcesem, mamy nadzieję i trzymamy kciuki, żeby kolejne też tak właśnie się zakończyły. Tak.
0: Czyli jest. Mówisz o swoich kolejnych wizytach tutaj.
2: To jest... No będę relacjonowała, jeżeli dowiemy się czegokolwiek więcej. Wyprawa zaczęła się 7 września i miała potrwać miesiąc, co oznacza, że za tydzień plus minus powinna już tak się zbliżać do końca, więc może będziemy wiedzieć coś więcej.
0: Dobra, no w każdym mówiłem razie... o twoich wizytach kolejnych tutaj w studiu co tydzień.
2: Tak.
0: Z dobrymi wiadomościami chciałem taki komplement, taką no...
1: Pętelkę.
0: Puentę.
2: Tak. No nie, no ja się nigdzie nie wybieram. Nie wchodzę na żadne 5-6 tysięczniki bezimienne, ani
1: ale
2: te imienne.
1: Po
2: schodach jak najbardziej, zwłaszcza po tych w dół, które prowadzą do was. No także widzimy
0: wchodzę
2: się.
0: Wchodzę po schodach
2: niedługo.
0: W dół.
2: Wchodzę.
1: Ładnie, ładnie to brzmi. No, ładnie to brzmi.
0: No właśnie, proszę państwa, a propos wymian różnych i zmian, to ta nasza siedziba, tam będziemy wchodzić po schodach, prawda?
1: No chyba, że windą. Ja będę wchodzić po schodach. Chyba, że windą.
0: Chyba, że windą. Ja windą będę.
1: A ja
0: Olga Szygenda, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ci za...
1: Wizytę, za dobre wiadomości i jeszcze jedna dobra obecność. Wiadomość. Nowyświat.online, ukośnik blik.
0: A to właśnie jeszcze no dobra, to już możemy to w takim razie dopowiedzieć.
1: Tak?
0: A propos lokowania hasła blik, że jak z blika strzelił, no to że raz jeszcze, proszę państwa, od wczoraj trwa nasza nowa akcja, że właśnie pod tym adresem nowyświat.online/blik można sobie kliknąć aktywuj, zostań nowym patronem w każdym razie i wybrać, jak ta
1: płatność
0: przekieruje,
1: powtarzalną blik.
0: Tak, do naszego banku. Większość banków taką opcję ma, opcję płatności powtarzalnej blik. Jak staniemy się nowymi patronami, wybierzemy płatność powtarzalną blik, to serwis blik dorzuci 30
1: złotych.
0: Do naszej pierwszej wpłaty, więc stawka jest tutaj wysoka i bardzo nam zależy, żeby państwa było jak najwięcej w najbliższym miesiącu, kiedy ta akcja trwać będzie.
1: Mamy jeszcze 29 dni na to, także bardzo liczymy na państwa. Oldze, dziękujemy.
2: Ja również dziękuję.

0: Tak brzmi Nowy Jork. Na przykład tak. Kim Gordon, tylko że Kim Gordon mieszka w Los Angeles.
1: Ale w Nowym Jorku
0: pochodzi,
1: też.
0: Ale Nowy Jork oczywiście, więc... no to się po prostu Kim Gordon, Sonic Youth. Takie skojarzenia, proszę państwa. I tak w ogóle często tam się zdarza, że ktoś się nam kojarzy z... na przykład Los Angeles, Lana Del Rey kojarzy się z filmowym Los Angeles, a z Nowego Jorku dziewczyna jest.
1: No, i, no proszę.
0: A żyje na bagnach można, teraz.
1: To jak znaczy, to się można pomylić?
0: Z hodowcą krokodyli, pogromcą krokodyli z żoną. No takie są swoje historie. Ja wszystko
1: nieźle,
0: wiem.
1: Bo na Everglades to zdaje się na pytony się też poluje, bo ludzie hodują je w domach,
0: a
1: potem wyrzucają niestety. No i te zwierzęta sobie tam grasują i zaburzają ekosystem, jakby nie było. Także to wcale nie jest dobre. Ale to tak a propos tego, o czym nie miałam mówić. Czyli właśnie, no właśnie tak. A propos plątania, jakoś się zaplątałam, ale to już końcówka audycji, więc państwo mi, mam nadzieję, wybaczą. No bo tak, bo już się zbliżamy do
0: szczęśliwego
1: końca.
0: A państwo, to nie wybaczamy.
1: Nie, no
0: jak
1: proszę.
0: Mogła pani,
1: państwo są bardziej wyrozumiali od ciebie.
0: Nie mogłaś
1: także...
0: zaplątać, panie
1: Agnieszko. Mogłam, oczywiście, że mogłam.
0: Ale ty wyplączasz się do poniedziałku?
1: Mam nadzieję, że wyplączę się do poniedziałku. Mam szansę wyplątać się do poniedziałku, tym bardziej, że weekend spędzę zaplątana w literaturę, a właściwie w podszewkę literatury, tak dokładnie rzecz ujmując.
0: Zaplątana w podszewkę literatury,
1: no,
0: dobrze.
1: Ładnie, prawda?
0: Tak, ale no, rozwiń.
1: No bo Michał Rusinek będzie moim gościem w środku dnia po godzinie 13 w poniedziałek i porozmawiamy właśnie o literaturze od podszewki. Więc wyplączę się do tego czasu. I będziemy odwracać literaturę na drugą stronę i zaglądać pod spód, żeby dowiedzieć się, cóż tam się kryje.
0: I to jest właśnie, proszę państwa, wspaniałe radio. Taki przykład, że można się tak wyplątać i rozkwitnąć nowymi sensami, zaskrzyć się nowymi znaczeniami.
1: Dobrze.
0: Dziękujemy za dziś.
1: Dziękujemy. Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, Ali na koniec. To wyprawa do Dżakarty.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dziś na Litwie rozpoczynają się ćwiczenia mobilizacyjne. Na Litwę jedzie dziś duża delegacja z Polski, około 20 osób z różnych instytucji. To by opracować plan ewakuacji ludności w razie zagrożenia, pozwoliłby on na ewakuację przez granicę części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Ćwiczenia potrwają przez tydzień, obejmą scenariusze związane m.in. z cyberatakami, dezinformacją, sabotażem oraz zagłoceniami energetyki i łączności. Jutro w części Litwy odbędą się te praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne. Zostaną przeprowadzone m.in. w Wilnie i samorządach przy granicy z Białorusią na wypadek zagrożenia inwazją z tego kierunku. Włochy. Rząd przyjął wczoraj dekret wprowadzający limit 30% zagranicznych uczniów w klasie, a także zakaz noszenia muzułmańskich chust, burek i nikabów w szkole. Zmiany w prawie dotyczą też barier językowych u rodziców uczniów. Dla tych, którzy nie znają włoskiego i odmówią jego nauki, przewidziano kary od 200 do 1000 euro. Głos zabrała szefowa rządu Giorgia Meloni. Nie jest dla mnie jasne, jakie są powody sprzeciwu lewicy, która ostatnio zaczęła publikować zdjęcia klasy wielokulturowych z udziałem dzieci zagranicznych, jakbyśmy mieli coś przeciwko tym dzieciom, jakbyśmy chcieli je wyrzucić ze szkół, podczas gdy tak naprawdę naszym celem jest zrobienie czegoś zupełnie innego, czyli zapewnienie tym dzieciom szansy na prawdziwą integrację. Włoski rząd zdecydował się na wprowadzenie takich zmian na rok przed wyborami parlamentarnymi. Jak zauważa Reuters, to by odebrać poparcie skrajnie prawicowemu ugrupowaniu Futuro Nazionale. A na koniec Stany Zjednoczone. Z wizytą do Stanów przyleciał chiński przywódca Xi Jinping. Prezydent Donald Trump osobiście przywitał go na lotnisku, co było niestandardowe. Po wizycie Xi Jinping ogłosił sukces rozmów z Donaldem Trumpem i wyraził nadzieję na wzmocnienie przyjaźni między nimi. Biały Dom, ani Donald Trump nie ujawnili jak dotąd żadnych szczegółów rozmów, ani ewentualnych zawartych ustaleń. To wydarzenie tak komentował na naszej antenie profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Myślę, że nawet Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego, że prawdziwym konkurentem na arenie międzynarodowej, adwersarzem jest Chińska Republika Ludowa. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli Stany Zjednoczone myślą o przyszłości, myślą o jakiejś bezpiecznej przyszłości, która gwarantuje im rozwój gospodarczy i stabilność Amerykanom, to tak, Chińska Republika Ludowa to jest jedyny prawdziwy rozmówca, z którym trzeba prowadzić dialog.
1: Mówił profesor Rybkowski, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pomiędzy.
4: Nik Baruda, Kadario de la Ye. Batan nganggur maku maha mun urang bading dong.
5: Ambung ah teboga reket.
4: Reket soa gampang.
6: Hanggis aya nama urang kupang gebuk kasur yuk.
4: Tah aku eta lah babae lah.

0: perisaan gininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira menjemesnya karena tarang.
0: Oh itu tuh kahaya jamok sakit mah.
2: Apa ya mak?
0: Nah gitu ya Subri, ayo Subri ya.
1: Ayo balik.
3: Jakby ktoś jeszcze miał problemy z wymową z nazwy sportu, badminton, nie babington, nie badmingtong, tylko badminton, tak śpiewają siostry Janti, od których dziś zaczynamy. Dzień dobry, jeszcze trochę nosowo, ale witam się z Państwem po krótkiej chorobowej przerwie. W zeszłym tygodniu Maria Zamachowska zagospodarowała przestrzeń pomiędzy. Bardzo dziękuję. Myślę, że to nie jest tajemnicą, że numer na bis to jest taka moja ulubiona audycja w naszej ramówce, więc chyba nie było lepszej kandydatki na to, żeby mnie tutaj awaryjnie zastąpić. Więc dziękuję. Mario, jeśli słuchasz, pozdrawiam. No i pozdrawiam również Państwa. Jesteśmy na ostrej w standardowym składzie. To jest z Rafałem Lewandowskim za starami i ze mną za mikrofonem. Ja nazywam się Kuba Ferlin, a to, szanowni Państwo, jeśli mnie obliczenia nie mylą, jest nasze 75. spotkanie pod szyldem pomiędzy, więc to jest taka ładna, okrągła liczba, która zasługuje na uwagę i na to, żeby powrócić celebracyjnie do kilku postaci ważnych dla tej audycji. Na początek, tak jak wspominałem, siostry Janti, prosto z roku 1971 z Dżakarty w Indonezji. Pomyślałem o tym, że warto by Państwa zaskoczyć po tych 74 spotkaniach czymś jeszcze, jeśli jestem w stanie. No i kącik azjatycki, który zwykle pojawia się na koniec audycji, dziś pojawił się w ramach zaskakiwania na początku. No, podejrzewam, że nie spadli Państwo z krzeseł, ale już teraz bez zaskoczeń z Dżakarty wybieram się do Wielkiej Brytanii.
4: His mind is now yours. What do you want?

0: We've researched and computed his whole life.
1: Romare, czyli Archie Fairhurst, producent, DJ i muzyczny kolażysta, jak sam się określa, właśnie wydał i zaprezentował światu nowy album, album Oblivion, na którym miesza i spaja i przeplata ze sobą elementy house'u, down tempo i sporo brzmień z różnych egzotycznych zakątków świata. No i właśnie kolaż to jest ta metoda, która zdaje się być motywem przewodnim tej płyty. Pojawia się na okładce także kolaż. No i muzycznie w postaci sampli i tych przeróżnych brzmieniowych inspiracji, które było też słychać przed momentem. Myślę, że jeszcze w kolejnych tygodniach będzie mi sporo ta płyta towarzyszyć, bo to jest dokładnie ten miks bardzo wielu różnych muzycznych światów, który tak w audycji pomiędzy doceniamy. No a jeśli chodzi o płyty, które towarzyszyły mi w ostatnich tygodniach, a których jeszcze nie miałem okazji dla Państwa zagrać, to mam dla Państwa na przykład coś takiego.

Nawet gdyby ktoś nie wiedział, skąd pochodzi zespół, który przed chwilą wybrzmiał, to akcent wokalisty Frana Kineya zdradza, że to pięciu Aussies, czyli zespół z antypodów, z Melbourne, konkretnie Rolling Blackouts, Coastal Fever, czy też Rolling Blackouts CF, jak sami skracają tę nazwę. To był tytułowy fragment ich epki z 2017 roku, takiego debiutu w dużej wytwórni. Zainteresowała się wówczas nimi wytwórnia Sub Pop Records, a więc label, który dał szansę takim zespołom jak Nirvana, Soundgarden, a nieco później The Postal Service. I zanim pójdziemy jeszcze trochę szlakiem Seattle i właśnie tego ostatniego The Postal Service, no to polecam Państwu Rolling Blackouts Coastal Fever, bo to zespół, o którym mało się słyszy, nie było go w nowoświatowej muzycznej bazie, a myślę, że jest czego tam szukać i jest czego słuchać, szczególnie jesienią. To są takie brzmienia właśnie na koniec września, tak bym to określił, gdzieś pomiędzy indie rockiem i nostalgią Amerykany, ale jednak z Australii. To taki międzynarodowy i międzygatunkowy miks, ale już wspominałem, że Sub Pop i The Postal Service to jest nasz kierunkowskaz na teraz i dlatego teraz właśnie zajrzymy do jedynego albumu tej grupy.

Strand of Oaks nam się tutaj przemknęło przez playlistę. Pomyliłem zapowiedź, to nie było jeszcze Postal Service za moment. Na razie Strand of Oaks, czyli zespół z Indiany. I to też to połączenie amerykańskich, klasycznych, nostalgicznych brzmieni z południa, ale jednak przefiltrowanych przez współczesne inspiracje i współczesne założenia indie rocka, tak to można górnolotnie nazwać. Ale obiecałem zespół The Postal Service, a więc tej obietnicy też mam zamiar się oczywiście wywiązać. No więc już teraz Nothing Better z płyty Give Up, to rok 2003 i tak jak już mówiłem, jedyny debiutancki, ale i ostatni album zespołu The Postal Service, grupy, która można powiedzieć, że jest spin-offem innego projektu Death Cab for Cutie. Znają tych państwo, tych ludzi pewnie, ale być może nie pod tym szyldem.

Postal Service, czyli amerykańska supergrupa w składzie Jenny Lewis, Jimmy Tamborello i Ben Gibbard. Tego ostatniego może Państwo znają jako także lidera zespołu Death Cab for Cutie, który, jak pokazała historia jego projektów, odnajduje się i w brzmieniach, i w brzmieniach popowo-elektronicznych, i w tych bardziej rockowych. Znów doceniamy takie postaci w audycji Pomiędzy, stąd powrót do roku 2003 i płyty Give Up, która również, tak jak w przypadku Rolling Blackouts Coastal Fever, nie pojawiała się jeszcze zupełnie na antenie Radia Nowy Świat, a to album w pewnych kręgach kultowy. Mark Kozelek, także lider grupy Sun Kill Moon, znany również z twórczości pod własnym nazwiskiem, śpiewał kiedyś nawet Ben's My Friend, i to właśnie o Gibbardzie skomponował i napisał ten utwór. Także bardzo ważna postać dla amerykańskiej sceny alternatywnej, także tej związanej ze Seattle, a jednak Give Up to album, który gdzieś tam w archiwach się na kilkanaście lat ukrył, a warto do niego zerkać. Teraz już natomiast ekspresowo wracamy do Polski i dwie nowości przed nami. Myślę, że sporo mają wspólnego ze sobą artyści, którzy za moment wybrzmią. Na początek podróż na południe Polski i nasi przyjaciele z zespołu Zachwyt.

Zachwyt. Dobrzy przyjaciele audycji Pomiędzy i Radio Nowy Świat musieli się pojawić w dzisiejszym 75., no powiedzmy, że jubileuszowym wydaniu tego programu. Tym bardziej, że znów mamy do dyspozycji nowość od chłopaków z południa Polski z takim bardzo sentymentalnym tekstem. No i znów głęboko w moje młode, wrażliwe serce trafia Zachwyt. I znów trafia, jeśli chodzi o porę, kiedy wydają single, bo ten wczesnojesienny etap roku bardzo sprzyja nostalgii. No i właśnie tym nostalgicznym tropem sięgniemy do jeszcze jednej nowości od artysty, który nostalgię mógłby mieć na drugie imię. Pochodzi z tych samych okolic co Zachwyt i na dodatek w młodości inspirowały go całkiem podobne brzmienia. Artur Rojek, szanowni państwo, wraca z nową płytą. Płytą, która dzieli fanów i krytyków, ale mnie, przyznam, urzeka od początku do końca.

Kolejna dziś propozycja dla sentymentalnych pań i panów. Judo z nowej płyty Artura Rojka, człowieka niegdyś współodpowiedzialnego za sukcesy Myslowic i Lenny Valentino, dziś pracującego przede wszystkim pod własnym nazwiskiem. To jego trzecia solowa płyta i powrót do tej solowej twórczości po 6 latach, tak alumomowo, bo to właśnie 6 lat od płyty Kundel minęło błyskawicznie swoją drogą. No a nowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, to tytuł, który Artur Rojek zaczerpnął ze słów swojego wówczas kilkuletniego syna. To album, który jest jak rodzinny album ze zdjęciami, tak wskazuje sam autor. Zabiera nas w różne momenty rodzinnego życia Artur Rojek i każdy utwór jest jakimś zapisem konkretnego etapu w rozwoju Rojka jako partnera, jako ojca, jako chłopaka, męża. I choćby nie wiem, jak trywialnie by to nie brzmiało, to jest to taka płyta, której nie napisałby nikt inny. To w jaki sposób w słowa ubiera nostalgię Artur Rojek i jak autentyczny w tym jest, sprawia, że nie ma chyba drugiego artysty, który byłby w stanie ukłuć mnie tak głęboko w najczulsze z punktów. Zastanawiam się, jak państwo odbierają nową płytę Artura Rojka, bo tak jak już mówiłem, zdania są podzielone, tak czasem bywa. Proszę pisać na grupie patronów Radio Nowy Świat albo mailowo jakub.ferlin@nowyswiat.online. To myślę, że może być temat do długich, długich rozmów. A tymczasem na okładce Latające ptaki i tu niespodziewanie rozpoczyna się ornitologiczny segment w audycji Pomiędzy, bo orła na okładce nowej płyty ma też zespół Proto Martyr.

Fani Artura Rojka na powrót z trzecim krążkiem czekali 6 lat. Protomartyr na szczęście nie trzymali swoich fanów w zawieszeniu tak długo. 3 lata minęły od poprzedniego, świetnego swoją drogą krążka Formal Growth in the Desert. Teraz płyta Hotel Usona. I znów fani mogą być zadowoleni. Niektórzy mówią, że Protomartyr to jeden z niewielu zespołów współcześnie bez słabego punktu w dyskografii. I ja jestem w stanie się z tym stwierdzeniem zgodzić. Dużo gitarowych wymiarów i dużo odsłon muzyki rockowej miesza się w twórczości Protomartyr. Jedno jest pewne, fani gitar powinni sięgać po ten album czym prędzej, niezależnie czy Protomartyr to marka im znana, czy jeszcze nie. Zapowiadałem motyw ornitologiczny. I nie zatrzymujemy się na orle, który zdobi okładkę nowej płyty Protomartyr, bo mam jeszcze dla Państwa oczy kondora, Los Ojos del Condor, od niejakich braci Gutierrez, którzy również wrócili z nową płytą, dokładnie dziś.

Najpierw Hermanos Gutierrez i Los Ojos del Condor. Dzisiejsza premiera płytowa, album właśnie duetu Hermanos Gutierrez we współpracy z Danem Auerbachem z zespołu Black Keys. Zaraz potem Devendra Banhart, także postać oczywiście ważna dla tej audycji i dla tych naszych 75 spotkań już pod szyldem pomiędzy, za które Państwu bardzo dziękuję. No a teraz już na koniec znów taki mały klasyk, któryś raz już pojawia się ta piosenka w audycji pomiędzy, ale jest to utwór, do którego wracam i chyba z upływem lat i z każdym kolejnym przesłuchaniem coraz bardziej mi się on podoba, coraz lepiej rozumiem jego fenomen. To Happy Mondays na koniec. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. Żegnamy się i do usłyszenia za tydzień.

0: Drżenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, felietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia, kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Polska delegacja kończy swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony rozmawiali m.in. o kwestii stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
3: Mieliśmy kolejną turę rozmów, które pokazały po pierwsze, jakie są nasze zdolności, nasze możliwości, nasze oczekiwania, bo jesteśmy w tych rozmowach jako strona polska aktywni. Stała baza to jest nowy etap bardzo silnej współpracy strategicznej polsko-amerykańskiej.
4: Mówimy w Waszyngtonie jednym głosem i tak jak pan prezydent rozmawiał z prezydentem Trumpem w Nowym Jorku, tak samo myśmy podnosili te same postulaty tutaj w Waszyngtonie. Jest to na pewno dobrze odbierane w Stanach Zjednoczonych.
2: Kontynuowała wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Negocjatorzy z USA i z Iranu rozważają zawarcie porozumienia etapowego, na mocy którego Teheran ponownie otworzyłby cieśninę Ormus. Z kolei Waszyngton zniósłby blokadę irańskich portów, tak donosi Bloomberg. Oba kraje rozmawiały wczoraj przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i dążyły do przełomu w negocjacjach. Jak podaje Financial Times, irański szef dyplomacji Abbas Araghchi miał przedstawić propozycję, zgodnie z którą Iran zaprzestałby walk w ciągu tygodnia, jeśli USA zniosą blokadę irańskich portów. W związku z niepewnością na rynku ropy, cena tego surowca w ostatnim tygodniu wahała się. Analitycy rynku paliw nie są w stanie przekazać jednoznacznego scenariusza odnośnie cen na stacjach paliw.
5: Prognozy na kolejne dni to mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach faktem.
2: Mówił dr Jakub Bogucki za Petrol. Za tydzień w czwartek startuje Hair Dogs. To festiwal filmów dokumentalnych reżyserek z różnych epok. Przez niecały tydzień w czterech warszawskich kinach będzie można zobaczyć m.in. filmy z sekcji Another Story, poświęconej twórczości kobiet z drugiej połowy XX wieku.
6: Jest to ta inna trochę historia kina, dlatego że to jest projekt, który pokazuje filmy z przeszłości. Takie filmy wyreżyserowane przez kobiety, o których być może nikt nie słyszał i zadajemy tym samym pytanie, dlaczego o nich nikt nie słyszał, bo są świetne. Są eksperymentalne, są nowatorskie, są odkrywające nowe techniki i sposoby opowiadania historii w kinie dokumentalnym i nie tylko. I tym samym podejmujemy taką dyskusję właśnie, dlaczego tego kina zrobionego przez kobiety to kino trochę mniej znamy.
2: Mówiła na naszej antenie organizatorka Kasia Świętoniowska. W programie są też filmy o Fridzie Kahlo, doświadczeniach młodych kobiet i punkowej scenie Londynu lat 80. Pokazy odbędą się w Kinomuzeum, Kinotece, Kinie Atlantik i Elektroniku. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak, minęła godzina 15, mamy piątek, a piątek i 15 oznacza Akademię Rocka. Otwieramy ją i dzisiaj posłuchamy trochę staroci, trochę świeżynek, ale na pewno nie zabraknie także utworów nietypowych, bo takie przede wszystkim przyciągają nasze uszy, oczy i wszystko naraz. A propos tej nietypowości, jest w utworze Elias of Sun Hill.

Elias of Sun Hillow nie jest pierwotnie utworem Yes, tylko pochodzi z solowego albumu Johna Andersona z roku 76 i jest to płyta niezwykła, bo Anderson praktycznie zrobił ją sam. Śpiewał i grał na ogromnej liczbie instrumentów, mimo że sam przyznawał, że na wielu z nich po prostu grać nie potrafił. No ale dla chcącego nic trudnego. Doskonale wiedzą o tym muzycy The Rolling Stones, którzy po raz kolejny zaszczycili nas albumem Foreign Tongues i z tego albumu posłuchamy teraz piosenki, gdzie na perkusji gra nieodżałowany Charlie Watts.

Nareszcie albumu Foreign Tongues gra Steve Jordan, którego do przejęcia swojej roli miał rekomendować właśnie Charlie, a Keith Richards opisywał to wręcz jako przekazanie pałeczki. Taki mały żart, no bo przecież to perkusiści, więc to bardzo dobry żart. A propos rzeczy dobrych i żartów przy okazji też, jest taki album, który łączy w sobie jedno i drugie. Jest to album nowy, mam na myśli płytę pod nazwą Singularity Eclipses. Jest to płyta Bera McCreary. Zapraszamy do wysłuchania.

0: Bear McCreary / i Brendan McCreary. One Fine Day to jest rodzinna produkcja. Bear i Brendan są braćmi, a pomiędzy nimi pojawia się właśnie Slash. Sam numer zdecydowanie nie powstał pod radiowy algorytm ze względu na swoją długość, ale Bear jest kompozytorem muzyki do gier i muzyki filmowej. W związku z tym taka długość jest, powiedzmy, naturalna dla jego uszu i gustu. Tak jak wcześniej wspominałem, album, z którego pochodzi to nagranie, nosi nazwę The Singularity Eclipsis i Bear zebrał do niego absurdalny skład ludzi z różnych światów ciężkiej muzyki. Oprócz Slasha na tej płycie grają m.in. Duff McKagan, Chad Smith, Joe Duplantier z Gojiry, czy Jens Kidman z Meshuga, Tim Henson, Steve Vai, Stuart Copeland z The Police. Naprawdę ten skład jest niesamowity, choćby z tego powodu warto sięgnąć po ten krążek. Tymczasem przenieśmy się do Francji, do Comédie Rockaise.
1: Comédie Rockaise.

Le Fatal Picard Noir, zespół, który idealnie pokazuje, że francuski rock potrafi być kompletnie absurdalny. Łączą punk, rock, chanson i satyrę, a teksty często są ważniejsze niż sama muzyczna forma. Reprezentowali Francję na Eurowizji w 2007 roku. Noir jest nadal grane przez nich na koncertach. Znalazło się chociażby w bisie dużego koncertu w paryskim klubie Zenit w maju 26 roku. Przenieśmy się teraz do Massachusetts, żeby posłuchać Misty Blues.

Misty Blues State of the Union. Liderką zespołu jest Gina Coleman, a ich muzyka wychodzi od bluesa, ale bardzo często zahacza o soul, gospel, funk i rock, co na pewno Państwo wysłyszeli. Coleman wcześniej śpiewała i występowała w teatrze, a do mocniejszego wejścia w ten gatunek miała ją zachęcić rola w teatralnej produkcji poświęconej Ma Rainey, jednej z pierwszych wielkich gwiazd bluesa. Ciekawy przypadek artystki, której droga do bluesa prowadziła nie przez klub czy garaż, tylko przez scenę teatralną. A propos teatralności w muzyce popularnej, czas na Depeche Mode.

But Not Tonight było początkowo tylko stroną B singla Stripped, a z czasem stała się koncertowym ulubieńcem. Andy Fletcher wspominał, że Martin Gore zagrał kiedyś jej fortepianową wersję, spodobała się zespołowi, wtedy ją wkleili do setlisty, a muzycy byli bardzo zaskoczeni, kiedy usłyszeli, jak głośno publiczność śpiewa ją na koncertach razem z nimi. Przenieśmy się teraz do Księstwa Ciemności, żeby posłuchać trochę króla szokroka, Alice Cooper, Little by

Alice Cooper z albumu Hey Stupid z roku 91. Akurat w tym utworze na gitarze gra Joe Satriani, a na basie Hugh MacDonald, późniejszy wieloletni członek Bon Jovi. No i w ogóle ta płyta ma kosmiczną listę gości. To znaczy oprócz Satrianiego pojawia się na tym albumie Slash, Steve Vai, Ozzy Osbourne, Nikki Sixx i Mick Mars. Taka rockowa książka telefoniczna z początku lat 90. Uspokoimy się nieco w towarzystwie Winter i Soccer Mami. Piosenka nosi nazwę Without You.

Niezwykłe zestawienie dwóch ważnych postaci współczesnego gitarowego indie, czyli Winter i Soccer Mommy. Tworzy to swoisty mglisty dream pop i shoegaze. Rozgrzejmy się ponownie w towarzystwie Jerry'ego Lee Lewisa.

To nie jego piosenka, a niejakiego Raya Charlesa. To znaczy Jerry Lee Lewis ją po prostu zaśpiewał i wziął do swojego zestawu piosenek na koncertach. Ciekawe, kto z nich grał na klawiszach lepiej. Może Państwo mają swoje zdanie na ten temat. Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyświat.online. Tymczasem przenieśmy się do Teksasu, konkretnie na koncert w Midland w roku 2022.

Niesamowity George Thorogood and the Destroyers w utworze Stepping Out. Mało osób to wie, ale George zanim został genialnym piosenkopisarzem, stworzył m.in. Bad to the Bone, był również półprofesjonalnym baseballistą. Ciekawe, czy to pomogło mu w grze na gitarze. A propos gitary, John Five w utworze kapeli, która chyba się jeszcze nigdy nie ukazała w Akademii Rocka.

0: Nickelback coś staje się wyjątkowo ciężki i to pod względem gatunkowym, a nie tylko kompozytorskim i pewnie dlatego towarzyszył im w tej piosence Rattle the Cage, John Five. Była to przedostatnia piosenka w naszej dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Państwu oczywiście za obecność dziękuję i pożegnamy się starociem niestety, ale wspaniałym. To znaczy będzie to Thin Lizzy, Beggar's Song. No i zdaje się, że manifestacja prawdziwie irlandzkiej tożsamości Phila Lynotta. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
1: Beggar's Song, take one.
2: Beggar's Song, take one.
1: All right.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z prokuratury. Po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jedną z tych osób, duchownego, ranił śmiertelnie. Prokuratura przekazała, że aktualny stan psychiczny Ihora M. nie pozwala na wykonanie z nim czynności procesowych w najbliższym czasie. W związku z tym jeszcze dziś śledczy skierują do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Najważniejsza informacja, że pozostali pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. W tej chwili ich życiu nic nie zagraża. Mamy już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
0: Mówiła rzeczniczka przemyskiej prokuratury. Tych zarzutów dziś jednak sprawca nie usłyszy ze względu na swój stan. Szereg zarzutów usłyszał jednak 33-latek z powiatu legnickiego, który tankował setki litrów paliwa do plastikowych zbiorników, po czym odjeżdżał bez płacenia. Chodzi o kradzież niemal 2000 litrów oleju napędowego z dwóch stacji na Dolnym Śląsku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do przeliczenia, ile to wychodzi po cenach rynkowych, zachęcam samodzielnie. Przypomnę, za litr oleju napędowego w tym tygodniu płaciliśmy średnio 8,99 zł. Eksperci nie wykluczają, że diesel przebije w następnych dniach granicę 9 zł. To zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Bogutach Piankach na Mazowszu otwarto dziś strzelnicę sportową. W otwarciu bierze udział prezydent Karol Nawrocki. Wykorzystał tę okazję, by porównać standardy dotyczące dostępu do broni między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak mówił, w USA prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, w Unii podejście jest bardziej restrykcyjne, ale nawet w Unii Polska pozostaje na końcu tego dostępu.
2: I zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym 1%. Przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni, ale gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej.
0: Jest śledztwo w sprawie dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez spowodowanie pożaru na terenie naziemnej stacji Starlinków. Pożar wybuchł w środę wieczorem. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że był on wynikiem podpalenia. Mówił o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w TVN24.
3: Przez osoby, które są w tym momencie identyfikowane i pewnie będą poszukiwane. Natomiast wszystkie wątki, że nie wiem, jakaś awaria to była elektryczna,
0: są mało prawdopodobne, mówił Tomasz Siemoniak, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: W Radiu Nowy Świat piątkowy program popołudniowy teraz będzie się rozkręcał, ale bardzo powoli. Nie będziemy szarpać tempem, raczej równo do 19:00 postaramy się Państwa, no właśnie tu zawsze mam wątpliwość, czy przyspieszyć, czy spowolnić, to w zależności od Państwa potrzeb. Proszę sygnalizować potrzeby pisząc popołudnie@nowyswiat.online albo w grupie osób patronujących.
5: Nowy Świat po południu.
4: Jedni wolniej, drudzy szybciej, jedni głośniej, drudzy ciszej. I my te wszystkie potrzeby próbujemy łączyć i we wszystkim odpowiadać w sposób odpowiedni. Odpowiadać to nie jest łatwe. Gdyby chcieli Państwo wyrazić się własnoustnie, to 224 280 280. Wiktoria Wichrowska już czuwa przy telefonie.

0: Różne potrzeby, także muzyczne, mają Państwo po południu i spróbujemy na te także odpowiedzieć. Kuba Ferlin zajmie się tym tematem. Tak powoli wszystkich Państwu przedstawiam. Ksenia Maćczak nad wszystkim czuwa, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak. Zespół redakcyjny serdecznie zaprasza. Rafał Lewandowski zaprasza, gdyż realizuje program, a ja przed mikrofonem do 19:00, Michał Porycki. Tak, kłaniam się Państwu jeszcze raz przeserdecznie. 7 minut po 16, a co w programie? Jest przełomowa decyzja. Decyzja Ministerstwa Finansów.
1: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa. Także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo.
2: Łamią w brutalny sposób polską konstytucję.
0: Klaudiusz Slezak opowie Państwu o tym za kilka minut, a w drugiej godzinie kichaj na jesień.
3: Powoli zaczyna rosnąć liczba zachorowań na COVID-19 i nieco wolniej na grypę, natomiast wirus RSV no tak jakby na razie śpi.
4: Odporności nie zbudujemy, jeżeli nie będziemy się wysypiać, jeżeli nie będziemy dbali o higienę życia, o higienę snu, o dietę i o ruch.
0: Anna Rokicińska odpowie na pytanie, dlaczego jesienią chorujemy częściej, czy to wina niższych temperatur, różnic temperatury, a może sprytne wirusy tylko czekają, aby nas dopaść, gdy zaczyna się sezon grzewczy, tylko skąd one to wiedzą? A po 17:30 dołączy do nas dr Joanna Zabielska-Cieciów z Porozumienia Zielonogórskiego, czy z medycznego punktu widzenia istnieje coś takiego jak słaba odporność, a może częste infekcje mają inne, bardziej przyziemne wyjaśnienie. A na koniec w trzeciej godzinie, kto dostanie turystyczny czek?
5: On rzeczywiście przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, bo i korzysta region, jego przedsiębiorcy, do których ukierunkowany jest ruch turystyczny, jak i korzystają beneficjenci, seniorzy, rodziny.
6: Pamiętajmy, że mamy seniorów, którzy również są wykluczeni ekonomicznie ze względu na bardzo niskie emerytury.
0: O turystycznym czeku dla seniorów opowie po 18:00 Kacper Badura, jak działają dopłaty do jesiennych wyjazdów wypoczynkowych, kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach. A moim gościem będzie dr Wojciech Fedyk, ekspert rynku turystycznego. Jak sterować turystycznym ruchem, aby pieniądze docierały poza sezonem do obiektów, które nie mają w tym momencie dużego obłożenia. I czy warto to robić, bo być może niektóre z nich po wakacjach już się zamknęły. Popołudniowy program zaprasza do słuchania.

0: kilkanaście minut po 16:00 mówią Państwo, piszą Państwo, sygnalizują Państwo różne potrzeby. Chodzi o to, żeby radio realizowało tak wiele z nich, jak to możliwe, jak pisze Pan Jacek, bawiąc uczy, ucząc bawi, albo odwrotnie, to oczywiście cytat za mistrzem Papciochmiel, tak kiedyś pisał, ale wiem, że to słowa, które zostały wykorzystane w wielu momentach, w wielu miejscach i czasem w oderwaniu od autora znają je Państwo znakomicie. Co teraz w programie? Otóż oficjalna interpretacja przepisów, z których wynika, że osoby tej samej płci, które wzięły ślub w jednym z krajów Unii Europejskiej, a następnie przeniosły swój akt małżeństwa do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego, będą miały takie same prawa podatkowe, jak pozostali małżonkowie w Polsce. Minister Andrzej Domański, szef resortu finansów i gospodarki, poinformował w mediach społecznościowych, że od teraz takie pary będą traktowane przez urzędy skarbowe dokładnie tak samo jak wszystkie inne małżeństwa. Decyzja ta oznacza koniec nierówności, a jednocześnie otwiera drogę m.in. do wspólnego rozliczania podatków. Dlaczego nie wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu spraw? Z tym pytaniem zwracam się do redaktora Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. No jak to dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo w tych obcych językach nam to napisali. I to jeszcze, łamiąc konstytucję, i to jeszcze wszystko wbrew prawom różnym. Tak, tutaj to brzmi.
0: Ale
1: oczywiście.
0: Jeśli małżeństwo kobiety i mężczyzny zostało zawarte za granicą w kraju Unii Europejskiej i z aktem tegoż małżeństwa owo małżeństwo do Polski przybywa, to tu już nie ma żadnego problemu.
1: To już nie ma. No, zresztą wcześniej też nie było, też dodajmy, że problem dotyczył tej transkrypcji, czyli przepisania po prostu aktu małżeństwa par homoseksualnych. No więc tak, od pewnego czasu, czyli od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, przypomnijmy tę historię, bo ona tu ma też znaczenie, rzecz dotyczyła jednostkowego przypadku, czyli dwóch dżentelmenów, którzy uznali, że ponieważ wzięli ślub za granicą, przyjechali tu do Polski i domagali się transkrypcji. Urzędy odmawiały tejże transkrypcji, no i uznali, że to jest sprawa dla sądu administracyjnego. Więc poszli do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny, ten wojewódzki zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, najpierw nie przyznał im racji. Odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Naczelny Sąd Administracyjny zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie prejudycjalne tak zwane, czyli drogi Trybunale, co ty na to? No i Trybunał oczywiście wydał swoją opinię, że jak najbardziej Polska, ponieważ respektuje prawo europejskie i różne przepisy, dbając także o jednolitość prawa w całej Unii Europejskiej, powinna respektować właśnie dokumenty wydane przez inne państwo. No bo jest to dokument urzędowy, taki jak małżeństwo, prawda? No więc Polska powinna to też respektować. No i Naczelny Sąd Administracyjny w kontekście i w sprawie tych dwóch mężczyzn wydał wyrok, bardzo ważny i przełomowy zresztą, bo Naczelny Sąd Administracyjny jednocześnie tam stwierdził i podkreślił, że słynny artykuł 18 polskiej konstytucji, który mówi o tym, że małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, i uwaga, to nie jest całość tego artykułu, tylko że jest pod szczególną ochroną państwa, ale sąd wyraźnie stwierdził, że to nie oznacza, że nie można zawierać innych związków. To, że coś jest pod szczególną ochroną, nie oznacza, że wyklucza się inne, które mogą w przyrodzie istnieć i tu w systemie prawnym. No więc najpierw sprawa wydawała się być bardzo lokalną, no bo dwóch panów chciało mieć transkrypcję w urzędzie w Warszawie. No ale ponieważ to już Naczelny Sąd Administracyjny, no to najpierw urzędy i samorządy zaczęły to robić trochę na własną rękę. No ale potem oczywiście były też kwestie ustaw zawetowanych przez prezydenta, kwestie rozporządzeń, tu Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z MSW. Trochę to też trwało, dodajmy Michale, ale jednak zmienili system w urzędach stanu cywilnego tak, żeby można było wprowadzić do niego dane dwóch osób tej samej płci. No i to się zaczęło dziać. Jednocześnie potem ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypowiedział się, że on będzie przyznawał wszystkie świadczenia związane właśnie z taką transkrypcją i że będzie traktował takie pary małżeńskie, dokładnie tak samo jak pary heteroseksualne. No i w końcu wszyscy pytali, no dobra, to zostało jedno, ale co z podatkami? Co ze spadkami? Co z darowiznami? Czy będziemy w pierwszej grupie, czy w tej zerowej grupie podatkowej, czy nie? Czyli tej, która nie płaci podatku od spadku i darowizn. Czy możemy się wspólnie rozliczać? No bo to często jest przecież także argument dla zawierania małżeństw. Tak. Mówię oczywiście o tych cywilnych małżeństwach. Tu Kościoła do tego w ogóle nie mieszamy cały czas. No więc czy możemy się wspólnie rozliczać, skoro jest ta transkrypcja? No i do tej pory urzędy skarbowe mówiły, że no nie ma takich przepisów. No to już są. Najpierw minister Domański o tym poinformował, a potem premier nagrał krótki filmik w mediach społecznościowych.
2: Nawrocki, Kaczyński, Mentzen, Braun z uporem maniaka blokują każdą próbę cywilizowania prawa, nawet wtedy, kiedy chodzi o godne ludzkie życie. Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali i tak jak w innych sprawach i tu znaleźliśmy legalną drogę, aby tę blokadę, te weta, ten upór przełamać. Minister finansów podpisał właśnie bardzo ważną interpretację i z niej będą wynikały bardzo praktyczne konsekwencje. Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo. Oczywiście wolałbym proste i oczywiste rozwiązania, ale z nimi inaczej nie da rady i dlatego jedziemy do przodu.
1: Pytałeś się o to, komu się to nie podoba. No, chociażby były premier Mateusz Morawiecki mówił dzisiaj tak.
3: Po pierwsze, jak rozumiem, wszystko to, o czym teraz rozmawiamy, jak również ta decyzja ministra finansów, wzięła się z decyzji zagranicznego sądu w sprawach, które podlegają wyłącznie jurysdykcji polskiej. Nie ma absolutnie mojej zgody, żeby zagraniczne sądy narzucały nam w prawie rodzinnym, w prawie, które jest zakotwiczone w konstytucji, a mianowicie definicja związku małżeńskiego jako związku kobiety i mężczyzny. A więc na jeszcze bardziej fundamentalnym poziomie nie zgadzam się z takim podejściem, a wszyscy ministrowie czy urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy łamią polską konstytucję, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to gwałt na praworządności, na polskiej konstytucji.
1: Oczywiście, o czym wspomnieliśmy, Michale, to nie jest tak, że Trybunał gdzieś zagraniczny, pomijając już to, czy jesteśmy częścią Unii Europejskiej, czy nie.
0: No, chociaż to ważne, jesteśmy.
1: Tak, no, jesteśmy, no więc TSUE jak najbardziej powinniśmy respektować, ale przypominam, że to było tylko pytanie prejudycjalne do TSUE, a wyrok wydał jak najbardziej polski Naczelny Sąd Administracyjny. Zresztą zwróć uwagę, że akurat do tej gałęzi administracyjnej te wszystkie spory dotyczące neosędziów czy paleosędziów i tak dalej, one go raczej nie dotyczą. Czyli nie ma dyskusji, czy uznajemy wyroki sądów administracyjnych, zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wszyscy je uznają. Więc to polski sąd administracyjny, naczelny, stwierdził właśnie to, że ta transkrypcja i uznawanie małżeństw zawartych za granicą po prostu się tym parom należą i mają do nich prawo. Oczywiście pytanie jest teraz takie. Co jeżeli prawica, która się temu wszystkiemu sprzeciwia, dojdzie do władzy? No bo to wszystko nie jest ustawowe, tylko jest na zasadzie rozporządzeń, interpretacji, co oni z tym zrobią. No bo jak minister przyjdzie, to takie rozporządzenie może cofnąć. Czy może uznać na przykład, że wtedy już te prawa nie przysługują takim parom? Czy będą musieli, nie wiem, oddawać pieniądze? Które no, nie tyle zarobili, tylko na przykład zaoszczędzili na wspólnym rozliczeniu się podatkowym. No to są wszystko pytania, które są oczywiście, możemy sobie je wyobrazić, postawić te pytania. No, odpowiedzi nie są proste, no bo generalnie, tak upraszczając, co powinno być w państwie prawa, że raz coś przyznane nie powinno być odebrane, a obywatel już tym bardziej nie powinien z tego powodu konsekwencji ponosić. No ale przy tym wszystkim coś się w naszym porządku prawnym dzieje od już ładnych paru lat, to możemy sobie wyobrazić różne scenariusze. Także tak ta sprawa może wyglądać. O jeszcze jednej sprawie też chciałbym wspomnieć, bo już pojawiły się szachy w wypowiedzi pana premiera. Te szachy mają znaczenie, bo premier wczoraj był wesprzeć kandydatkę na urząd prezydenta w miasta Krakowa, czyli Monikę Piątkowską, tam właśnie w Krakowie. Opowiemy o tej sprawie na pewno w poniedziałek, jak to się zakończyło, ta pierwsza tura. Tak. Ale tam też były pytania. Jedno z pytań dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego i o to, co z nim dalej, jak to sobie premier wyobraża. I premier mówił tak.
4: Jest szachownica, umawiamy się na grę w szachy. Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z baseballem i mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce. I trzyma baseballa w ręku. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj w szachy. To nieładnie, on my wiemy, on będzie baseballem walił, ale tu musi grać w szachy. No to wtedy ja nie wygram, proszę państwa. Znaczy, grzeczny to już byłem. Nie będzie akceptacji.

0: No. A w młodości też nabyłem różnych umiejętności, które się mogą też przydać w tej nowej formie politycznej walki czy konfrontacji. Ja na pewno się nie przestraszę i cieszę się, że jesteśmy dokładnie z tej samej gliny.
1: Co to dokładnie oznacza? Co oznacza to nieostawianie nogi i to, że premier w szachy nie będzie grał, kiedy inni tego bejsbola używają?
2: Premier kupi bejsbola.
1: Bo pojawiły się interpretacje dotyczące tego, jak może wyglądać sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. No jakieś siłowe przejęcie, tak to rozumie opozycja. Choć też dodajmy, że ta wypowiedź Mariusza Błaszczaka, no to taki klasyczny zlepek wszystkiego. Bo jak od Trybunału Szachów przejść do Fortu Trump, to wie tylko Mariusz Błaszczak.
3: Donald Tusk wczoraj powiedział, że on już grzeczny nie będzie. Kiedy on był grzeczny? Jak on taki nie jest grzeczny, jak on jest niegrzeczny, to niech weźmie swojego zastępcę Kosiniaka-Kamysza i mu powie, dlaczego w Poniatowej wciąż nie ma brygady zmotoryzowanej. Czy taki będzie Donald Tusk? No nie, proszę państwa, taki nie będzie. Ta zapowiedź dotyczy kolejnych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczy kolejnych ataków na instytucje, które są niezależne od Donalda Tuska, myślę o Trybunale Konstytucyjnym, dotyczy kolejnych ataków na opozycję. Tusk walczy z opozycją. Z jednej strony mówi, że Polska jest zagrożona, a z drugiej strony walczy z opozycją. Co powinien zrobić odpowiedzialny premier? No powinien rozmawiać z opozycją, powinien szukać porozumienia właśnie, żeby się oprzeć zagrożeniom, powinien szukać porozumienia z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę państwa, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło teraz, po grudniu 23 roku, to Fort Trump już byłby w Polsce od roku.
1: Jak się ma wejść do Trybunału ewentualne, oczywiście podkreślam, do Fortu Trump? Nie wiem, ale jak widać da się i można to wszystko ze sobą połączyć. Ci, którzy w koalicji z Donaldem Tuskiem twierdzą, że to była tylko taka zapowiedź być może intensywniejszych działań, ale na pewno nie siłowego wchodzenia, to Krzysztof Paszek z PSL.
4: Korzystając z metod, które dają przepisy, dają orzeczenia, wyroki zarówno sądów krajowych, jak i sądów międzynarodowych, to jest mocna podstawa do tego, aby rozpocząć proces przywracania porządku w tym ważnym organie, ale to już co do metod, to jest pytanie do ósemki wybranych sędziów przez Sejm tej kadencji.
5: Czyli nie było za ostro?
4: Nie, ta wypowiedź oddaje istotę, że na gruncie łagodnej debaty, argumentów, przekonywania tych dżentelmenów, którzy tam się w tej chwili zainstalowali, zmian nie będzie.
1: Policji w Trybunale nie wyobraża sobie też Paweł Śliszczew w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Polska 2050.
6: Ja bym chciał konsekwencję mocną, ale nie chciałbym, żeby policja wkraczała do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Czy jeżeli szachy, to nie mamy do czynienia z sytuacją patową?
6: Nie uważam tak. Uważam, że sędziowie powinni rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. I uważam, że oni nie muszą czekać. Oni mogą to robić. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście pan sędzia Święczkowski nie przekroczył swoich uprawnień, czy nie dopełnił obowiązków, nie dopuszczając sędziów do orzekania.
1: No, dodajmy, że sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym ciągle z dnia na dzień się komplikuje. No bo poza tym, że prezydent nie odbiera ślubowania od Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jeszcze prokuratura patrzy na działania jednej z dyrektorek w Trybunale i szefa Straży Trybunalskiej, którzy no właśnie mają nie dopuszczać sędziów do pracy tej czwórki, która tutaj w Sejmie, w sali kolumnowej składała ślubowanie. A sam Bogdan Święczkowski składa doniesienie do prokuratury właśnie na trójkę sędziów, którzy jego zdaniem paraliżują pracę tego organu. A wszystko to także ma być, ma na to wszystko jeszcze być jakiś plan tego, żeby zgromadzenie ogólne, no to jest to ciało, które w Trybunale decyduje, muszą się zebrać sędziowie. Więc plan dotyczy tego, że jak już Maciej Berek wejdzie w końcu do Trybunału razem z tą czwórką i znajdą się jeszcze inni, którzy będą stanowili większość w Trybunale, to może wtedy coś w tym Trybunale drgnie. Na razie jednak obie strony okładają się różnego rodzaju pomysłami na to, jak to powinno wyglądać.
2: Lepiej pomysłami niż, wracam do tego, od czego zacząłeś, baseballem.
1: To lepiej, tak, zdecydowanie. Chociaż to taki baseball prawny, tak bym powiedział.
2: Cały czas uważam lepiej, gdy kłócimy się na argumenty, gdy sprzeczamy się w ten sposób, niż gdy sięgamy po argument siły.
1: Zdecydowanie tak. Jeszcze dwie sprawy, Michale, jeżeli zdążę.
2: Ale rzeczywiście,
1: obiecuję,
2: bardzo
1: że będę pędził. Jedna dotyczy tej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka. Najpierw ją Państwo usłyszą, a zaraz powiemy, dlaczego ona jest tak kompletnie nieprawdziwa.
3: Pod rządami Donalda Tuska Polska nie jest bezpieczna. Proszę Państwa, chociażby to, co wczoraj się wydarzyło. Morderstwo na sąsiednim Podkarpaciu. Zamordowany został ksiądz. Ranne zostały jeszcze kolejne 4 osoby. Tego morderstwa dopuścił się cudzoziemiec. Składaliśmy projekty ustaw mówiące o tym, żeby deportować cudzoziemców, którzy nawet dopuszczają się drobnych wykroczeń. Jeżeli po raz kolejny, po raz drugi drobnego wykroczenia dopuszcza się cudzoziemiec, powinien być z miejsca od razu deportowany. Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości wydłużający czas pobytu niezbędny do uzyskania obywatelstwa polskiego też został odrzucony w styczniu tego roku przez koalicję 13 grudnia. Dziś są to 3 lata. My postulowaliśmy, żeby to było minimum 10 lat. No i potem okazuje się, że mamy do czynienia z takimi zdarzeniami tragicznymi w skutkach.
1: Czy ten projekt Prawa i Sprawiedliwości cokolwiek by zmienił w sprawie tego Ukraińca? Absolutnie nie. Czy Polska stałaby się dzięki niemu bezpieczniejsza w kontekście tego morderstwa? Absolutnie nie. On mówił o wydłużeniu czasu, którego potrzeba na uzyskanie obywatelstwa, z tym, że ten Ukrainiec przejeżdżał przez Polskę z Niemiec. Wszystko na to wskazuje właśnie do Ukrainy. Tam gdzieś na przejściu granicznym miał być, tak nieoficjalnie podają media, jego samochód zatrzymany, a on miał trafić do ośrodka właśnie w Jarosławiu i stąd tam się znalazł. Więc ten projekt nic by nie zmienił. To, co zrobił Mariusz Błaszczak, no jest... Powiedzmy to, Michale.
2: Wykorzystanie tragedii do walki politycznej.
1: Tak jest. Choć przyszło mi do głowy słowo szczucie, bo inaczej tego się pewnie określić nie da. Dodam, że są też biskupi katolicy, którzy apelują, żeby tej tragedii właśnie nie wykorzystywać do ataku na cudzoziemców, w tym przypadku na Ukraińców, bo przecież to jest jednostkowy przypadek. Zwłaszcza, że dzisiaj też pojawiły się informacje, że może to być... objaw choroby psychicznej. Tak, tak też przeczytałem. I jeszcze jedna sprawa, pozwolisz, tylko pokrótce o niej opowiem, bo wszystko wskazuje na to, że pan Moskal, to ten, co na Ibizę poleciał za pieniądze pana Krala, pan Chodziński, tam jeszcze ten były agent CBA, który miał mu to zasponsorować. Sam pan Moskal twierdził, że oddał za bilety w gotówce i twierdził, że w ogóle poleciał tam tylko raz, żeby dla jednej z fundacji może pozyskać finansowanie, ale się ze wszystkiego wycofał. No więc okazuje się, że pan Moskal, dzisiaj to Onet publikuje, miał konsultować poprawki do ustawy o kryptowalutach właśnie z panem Kralem. I tu zaczyna się ciekawa historia, znaczy w ogóle samo konsultowanie z panem Kralem już jest ciekawe, za pomocą pana Chodzińskiego. Pan Chodziński miał nawet stworzyć konto sobie fałszywe na jednym z komunikatorów, nazwać się imieniem pana Skalskiego, słynnego pilota przecież, który najwięcej strąceń miał. No i okazuje się, że wywołało to polityczną burzę. Dlaczego? No bo ustawę i poprawki składał Janusz Kowalski, który w Prawie i Sprawiedliwości wtedy będąc interesował się kryptowalutami. Pan Moskal tych poprawek nie pisał, ale dostał je od Kowalskiego jako jedyny na 2 tygodnie przed posiedzeniem komisji, na której te poprawki składali. Czyli Kowalski dzisiaj z mediów dowiedział się, że przesyła swojemu koledze Moskalowi poprawki do wglądu, no żeby się z nimi zapoznał i przedstawiał je potem na konferencji i na komisji, a ten poprawki autorstwa Kowalskiego kopiuje i wysyła Kralowi do opiniowania. Nic więc dziwnego, że Kowalski w mediach społecznościowych pisze m.in. Michale, jesteś bezczelny. Choziński był związany z twoją fundacją i miałeś świadomość, że pracuje dla króla, bo byliście razem na Ibizie. Twoje zachowania są kompromitujące dla ciebie jako posła. Nawet nie oczekuję słowa przepraszam, tylko tego, że znikniesz z polityki i zostaniesz wyrzucony z klubu PiS. Przez takie postawy jak twoja Tusk może walić w prawicę. Miej honoru i sam odejdź z klubu za Ibizę i za przekazanie poprawek PiS kralowi. No i tak dalej, ściekłamstw, prawda zwycięża, pisze Janusz Kowalski w mediach społecznościowych. Janusz Kowalski już w Prawie i Sprawiedliwości nie jest, tak. Ale Michał Moskal cały czas jest dumnym członkiem tej partii, tej organizacji, więc no tak się ta historia toczy.
2: Klaudiuszu, nie chcę ci niczego podpowiadać, ale słuchacze proszą, abyś wspomniał choćby słowem, ale to być może przy okazji następnej okazji, krótko o filmie z udziałem Antoniego Macierewicza, bo zdaje się, że o tym nie opowiadałeś jeszcze na antenie.
1: Rano opowiadałem u redaktora.
2: Ach, rano Pana. Była opowieść, przepraszam, to nie usłyszałem, bo ja tylko we fragmencie wysłuchałem początku, a potem mnie rozproszyły.
1: Ale znaczy, że nie jesteś sam.
2: Działania. Tak, to odsyłamy w takim razie Państwa do podcastu.
1: To ja tylko pokrótce powiem, że wczoraj Patryk Michalski, dziennikarz TVN24, ujawnił filmiki z monitoringu z ulicy Wiejskiej. To tu niedaleko jest słynna kawiarnia Czytelnik, no i kawałek jeszcze w stronę Placu Trzech Krzyży Warszawskiego. Tam stał zaparkowany rower cargo. I na filmiku widać osobę łudząco podobną do Antoniego Macierewicza, która razem z inną osobą wkrada się, bo to jak to inaczej
2: pobiera towar bez autoryzacji.
1: No, włamuje się do tegoż przedziału bagażowego tego roweru cargo, wyjmują z niego wieniec i ten wieniec niszczą. Ma to być wieniec oczywiście, który przeciwnicy miesięcznic smoleńskich tam składają na placu Piłsudskiego, a oni właśnie ten wieniec niszczą po to, żeby się go złożyć tym przeciwnikom. Nie udało. No, całość wygląda dość
2: zaskakująco, muszę powiedzieć.
1: O, dziękuję. Dziękuję za to słowo. Zaskakująco, jest świetnym komentarzem.
2: I zacząłem się zastanawiać przez chwilę, bo chyba nauczony twoimi opowieściami, tym, co w polityce polskiej się dzieje, zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że ten akurat wózek cargo, rower cargo znalazł się w tym miejscu w pobliżu kamery, z której to obraz szybko wyciekł do mediów. Przypadek? Czy pułapka?
1: Widzę, że zaczynasz.
2: Oj, zaczynam. Oj, jak ja zaczynam wszędzie widzieć takie nieprzypadki. I jeszcze jedna prośba, to w nawiązaniu do serwisu informacyjnego, abyś wspomniał któregoś dnia w nawiązaniu do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego na otwarciu strzelnicy w Bogutach, Piankach na Mazowszu, abyś wspomniał, być może opowiedział trochę o tym, ilu polityków ma dostęp do broni, bo pan prezydent pochwalił się, że taki dostęp ma. Zresztą nie po raz pierwszy, bo zdaje się, że w 2025 roku mówił w jednej z rozmów, gdzieś chyba to było ze Sławomirem Mentzenem, że ma pozwolenie na broń do ochrony
1: jeszcze z czasu osobistej. Zdaje się, jak był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Chyba tak.
1: I to było powiązane z tym burzeniem pomników radzieckich.
2: Dokładnie,
1: jeszcze.
2: Tak. I tymi groźbami ze strony rosyjskiej. W każdym razie naszych słuchaczy zelektryzowała ta wypowiedź. To może jest jakaś podpowiedź dla ciebie na przyszłość. I pan Hubert podpowiada, że można połączyć szachy z bejsbolem, bo figury szachowe mogą walczyć między sobą bejsbolami i okładać się wzajemnie. Panie Hubercie, niech pan nie podpowiada, bo jak pan wie, być może pan nie wie, ale ja już panu odpowiadam, my z Klaudiuszem jesteśmy miłośnikami takiego ustawiania pojedynków szachowych, że nikt nigdy czegoś takiego na szachownicy nie widział. Mieliśmy własną partię.
1: Jakie Michał... Tak, co on robi, żeby te figury ze sobą...
2: I żeby wygrać. No. Proszę nas nie prowokować.
1: Był w stanie poświęcić wszystko.
2: I proszę nam nie podpowiadać. Bardzo dziękuję, Klaudiuszu, za
1: dziękuję, rozgadałem się trochę, a to piąteczek przecież.
2: Ale przecież było o czym. Gdybyśmy o niczym tak rozmawiali, to może ktoś mógłby mieć pretensje, a tak to przecież nie ma mowy. Klaudiusz Rezak, jak zawsze z politycznym złotem, jak zawsze z dziennikarskim mięsem, przybył do Państwa. Za 22 minuty 17. Dziękuję i do zobaczenia, dziękuję. Do usłyszenia. A Państwu przypominam, 220

0: Pogoda.
1: O tak, to już najwyższa pora, aby o pogodzie opowiedzieć. Na zachodzie i wschodzie Europy zalega dość ciepłe powietrze, ale nie u nas. U nas cały czas sporo chłodu, dominuje pochmurna aura, opady deszczu, głównie w północnej i północno-wschodniej części Polski, choć pokropić może też w centrum i na południowym wschodzie. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, natomiast wieczorem również na zachodzie kraju. Nocą strefa rozpogodzeń przesunie się w kierunku centrum. Na razie wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu chwilami silniejszy. Termometry w tej chwili od 10 stopni w Zakopanem do 16 w Przemyślu i we Włodawie, ale zbliżają się zmiany. Niż obejmujący w ostatnich dniach zachodnią Rosję, Białoruś i kraje bałtyckie, który kształtował także pogodę w naszym kraju i odpowiadał za napływ chłodnej masy powietrza, przemieszcza się nad północny Bałtyk i zanika. Można go jeszcze poczuć, można go jeszcze zobaczyć w północnych i północno-wschodnich rejonach Polski, a nad naszym krajem zaczyna dominować wyż i w kolejnych dniach dotrze ciepłe powietrze, a więcej o tym za godzinę. Popołudnie małpa.nowyświat.online 224 280 280, tu radio popołudniowe. Baby.

Easy to Love. Dostałem jeszcze wiadomość, informację z ostatniej chwili od pani Anety, która przesyłając wiadomości do Radia Nowy Świat, czy tego chce, czy nie, jest naszą korespondentką. Pogodową także trochę, bo pyta mnie z jednej strony, a z drugiej strony fotografię wysyła, więc odpowiada na pytanie, jaka pogoda na wyspie Vancouver, gdzie właśnie prowadzona jest akcja popularyzacyjna. To jest oczywiście akcja popularyzująca Radio Nowy Świat. Patrząc na Państwa uśmiechy, muszę powiedzieć, że słońce od ucha do ucha i nic innego nie przewiduje. Pani Aneto, bardzo dziękuję za te pozdrowienia, zdjęcia, za wszystkie Państwa relacje wysyłane, nie tylko w grupie osób patronujących, bo tam mogą Państwo znaleźć tę pocztówkę uśmiechniętą, pocztówkę z Vancouver. W każdej innej sprawie popołudnie popołudnie@nowyswiat.online. Jeśli prowadzą Państwo jakąś popularyzatorską akcję, proszę nas informować, będziemy wspierać.

Michał to nawet sobie wyobraził redaktorów walczących na szachownicy, na której oprócz figur jeszcze urządzenia do walczenia. Nie, nigdy do czegoś takiego nie dojdzie, panie Michale. Możemy się różnić, pięknie różnić, ale do walk żadnych tu nie dojdzie. Szermierka słowna zostaje nam co najwyżej 9 minut do godziny 17, a przy okazji, gdyby prowadzili państwo jeszcze jakąś akcję popularyzującą Radio Nowy Świat, to proszę wszystkim, którzy będą w państwa zasięgu, przypominać o możliwości rozpoczęcia przygody w roli osoby patronującej dzięki płatnościom powtarzalnym Blik. Mówimy o tym od wczoraj. Każdy, kto był kiedyś patronem, też może z tego skorzystać, wrócić do grona osób patronujących, dzięki czemu oprócz kwoty, którą sam zadeklaruję, od operatora aplikacji Blik otrzymamy jeszcze wspólnie, my, państwo i my, dodatkowe 30 zł. Do 21 października akcja trwa na stronie nowyświat.online /Blik. Wszystkie szczegóły, rzecz skierowana do tych, którzy są patronami, mogą założyć drugie konto, albo przestali być, albo nigdy jeszcze nie byli. Serdecznie zapraszamy, właściwie witamy i zapraszamy. Jakiekolwiek pytania można kierować, proszę pisać. Jestem do dyspozycji popołudnie@nowyświat.online. Jeśli nie znam odpowiedzi, to wiem, kto zna. Pomogę ze wszystkimi trudnościami i wątpliwościami. Najważniejsze jest to, że ta możliwość, ta opcja istnieje tylko za pośrednictwem Patronite. Patronite.pl. Zapraszam. A to Maja Kleszcz.

0: Więcej, chcę więcej.
1: Przypominam, że Maję Kleszcz znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Nieklikalność to nowość w tym tygodniu. E.ON od 21 tygodni. Wszystko też na stronie można znaleźć. Nowyświat.online, ukośnik tip-top lista, głosowanie albo w aplikacji. Proszę szukać, klikać, wcześniej słuchać, głosować dziś do 19, a jutro kolejne notowanie. Zapraszam. 4 minuty do 17 to jest popołudniowy program, który za chwilę przejdzie do fazy serwisowej, a potem wracamy.

0: Wrzenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, felietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym partii. Jak przekazał, zrobił to po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Moskal zaprzecza, by miał związek z przygotowaniem poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Twierdzi też, że ani on, ani związany z nim podmiot nie współpracowali z Zonda Krypto, ani nie otrzymywali od firmy pieniędzy. Poseł napisał, że nie chce, by odpowiedzialność za działania lub zaniechania rządu w sprawie Zonda Krypto była przerzucana na Prawo i Sprawiedliwość. Wybory prezydenta Krakowa już w tę niedzielę. Kandydaci mają ostatnie godziny na przekonanie mieszkańców. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Wśród głównych tematów kampanii są m.in. regulacja najmu krótkoterminowego, transport i modernizacja krakowskich szpitali. To głos Darii Gosek-Popiołek, kandydatki na prezydenta miasta z ramienia Lewicy.
3: Jako prezydent zadbam o to, żeby mieszkańców czekała spokojna i cicha noc. Oprócz regulacji najmu krótkoterminowego prowadzę również bardzo restrykcyjne wymagania od Straży Miejskiej, żeby ta cisza nocna była przestrzegana.
2: O prezydenturę Krakowa ubiegają się też m.in. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Gibała startuje w wyborach po raz czwarty, a Piątkowską przed końcem kampanii poparł Donald Tusk.
4: Wiem dobrze, że takie miasto z taką ambicją i z takim horyzontem jak Kraków, dobrze byłoby, żeby miał prezydentkę, która się niczego nie boi.
2: Na finiszu kampanii kandydaci stawiają przede wszystkim na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.
5: Będę walczyła do ostatniej godziny o to, żeby wejść do drugiej tury, żeby mieszkańcy naszego miasta obdarzyli mnie zaufaniem.
2: To mówiła Monika Piątkowska. W najnowszym sondażu prowadzi niezależny kandydat Łukasz Gibała z poparciem 33%. Druga jest właśnie Monika Piątkowska, która traci do niego 5 punktów procentowych. Trzeci jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Krakowianie pójdą do urn już w niedzielę. A dziś również przedostatni dzień pokazów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Miłośnicy polskiego kina oglądają m.in. 16 filmów z konkursu głównego i 8 z konkursu Perspektywy. Jednym z nich jest Kalafior Przeznaczenia w reżyserii Anny Urbańczyk, w którym gra Gabriela Muskała.
6: To jest ta odwaga młodości, młodych reżyserów, którzy nie boją się iść za swoją szaloną wyobraźnią. Tak jak tutaj głos wewnętrzny, uzewnętrzniony w postaci kalafiora ze sklepu toksycznej matki, która prowadzi warzywniak na Ursynowie. No to mi się wydaje absolutnie fantastyczne i dlatego gram też, lubię bardzo współpracę z młodymi reżyserami, bo oni się nie boją. Oni się nie boją opowiadać o tym, co im w duszy gra, w głowie gdzieś tam się przelewa.
2: Relacja z Gdyni już jutro po 18 w magazynie Mięta do Popkultury, a również jutro dowiemy się, do kogo trafią Złote Lwy, czyli Grand Prix 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Trzy minuty po 17, popołudnie małpanowyświat.online, choć oficjalnie nazywamy się nieco inaczej.
8: Nowy Świat po południu.
7: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlini, Michał Porycki. Program realizuje Rafał Lewandowski, a po drugiej stronie osoby słuchające, ale jednocześnie emitujące sygnały albo listami elektronicznymi wysyłają Państwo te sygnały, bardzo dziękuję, albo komentując na Facebooku, ewentualnie telefonując, to ostatnie serdecznie polecam. Wiktoria Wichrowska dziś do 19 rozmawia z Państwem przez telefon 224 280 280. Nie wszystkie z tych sygnałów, nie wszystkie z tych rozmów trafiają na antenę. Czasem mają Państwo jakieś pytania tylko do nas, tylko do naszej wiadomości. To też oczywiście potrafimy uszanować. Po 17 zaglądamy do piosenek sprzed ćwierćwiecza.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Co tam dzisiaj kolega redaktor muzyczny wyłowił z archiwum? Po 25 latach piosenka w Srebrnym Weselu, piosenka nierdzewka, piosenka odświeżona, aby Państwu odświeżyć pamięć, przypomnieć, być może poinformować, pierwszy raz przedstawić to nagranie. Jak zawsze u nas wszystkie chwyty dozwolone, bo każdy ma swoją wersję. To Radiohead.

0: Podróże do przeszłości. Wiem, że wywołują w naszych słuchaczach, słuchaczkach przeróżne emocje. Od zachwytu do zdziwienia, od miłości bezgranicznej do swoich ulubionych autorów i głosów, po irytację, że sięgamy właśnie po ten utwór, a nie po jakikolwiek inny z tego, dokładnie z tego konkretnego okresu. Rok 2001 przeglądamy Radiohead. Tym razem bardzo się cieszę, że Państwo słuchają uważnie. Proszę pamiętać, od poniedziałku do piątku jeszcze wrócimy do tych nagrań z pewnością. 9,5 minuty po godzinie 17, a przed nami rozmowa o tym, co zrobić, żebyśmy byli bardziej odporni, jeśli nie jesteśmy, od czego odporność zależy i czy mówiąc innym, że jesteśmy bardziej uodpornieni na różnego rodzaju infekcje, wirusy, wiemy tak naprawdę, o czym mówimy.
1: Powoli zaczyna rosnąć liczba zachorowań na COVID-19 i nieco wolniej na grypę, natomiast wirus RSV no tak jakby na razie śpi.
2: Odporności nie zbudujemy, jeżeli nie będziemy się wysypiać, jeżeli nie będziemy dbali o higienę życia, o higienę snu, o dietę i o ruch.
0: Dlaczego to takie skomplikowane? Czy wszystkie te choróbska wiedzą, kiedy zacząć się atakować? Bo wtedy jesteśmy osłabieni. Skąd zatem wiedzą, że odżywiamy się nieco gorzej, że śpimy nieco mniej? Anna Rokicińska i jej raport na ten temat już za kilka chwil, a po 17.30 dr Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego. Czy z medycznego punktu widzenia istnieje coś takiego jak słaba odporność? Między innymi o to będzie pytać Ksenia Maćczak.

0: Queens of the Stone Age. Infekcjami jesień się zaczyna. Znają to Państwo bardzo dobrze. Mamy pogodę dynamiczną, pogodę z temperaturową huśtawką, deszczem, nieco silniejszym wiatrem. Wystarczy kilka godzin na świeżym, oczywiście chłodnym powietrzu i od razu pojawia się to poczucie, że coś nas bierze. Mówię o potencjalnej infekcji, katarze czy ogólnym złym samopoczuciu. Co robić, by łatwiej było nam znieść jesienne miesiące? Czyja to wina, że o tej porze roku łapią nas infekcje? Za co nas łapią? Za nos oczywiście. I o tym opowiada Anna Rokicińska.
1: Nie jest to jeszcze infekcyjny Armagedon, ale powoli się rozkręca. Dzieci poszły do przedszkoli i szkół. Rozsiewają to i owo w zamkniętych pomieszczeniach. Wygląda na to, że w dziedzinie zakażeń różnego typu wchodzimy w fazę wzrostu. Doktor Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
2: Powoli zaczyna rosnąć liczba zachorowań na COVID-19 i nieco wolniej na grypę. Natomiast wirus RSV, no tak jakby na razie śpi, przyczajony prawdopodobnie, tak jak w ubiegłych latach, on będzie aktywny dopiero późną zimą, czyli po nowym roku. Tych zachorowań nie jest wiele. My w tym systemie zgłoszeń od lekarzy rodzinnych otrzymaliśmy mniej więcej około 1000 zgłoszeń tygodniowo przypadków COVID-19 i podobną liczbę przypadków grypy. Mówimy tutaj o przypadkach potwierdzonych najczęściej albo testami, albo bardzo uprawdopodobnionych na podstawie przeprowadzenia testów u osób najbliższych. Więc mówimy tutaj o tego rodzaju skali zjawiska, która nie jest wysoka i tak jak na ten moment sezonu możemy powiedzieć o początkach fali sezonowych zachorowań.
1: A skoro to początki, to może jeszcze zdążymy zrobić coś z naszą odpornością. Chodzi o to, by ją poprawić. Po prostu dać szansę naszemu układowi immunologicznemu na dobrą reakcję. Można pomyśleć, dobra, są na to pastylki, ale czy tędy droga? Na skróty raczej nic nie wychodzi. Przypomina Marcin Piątek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Rady Aptekarskiej.
3: Odporności nie zbudujemy, jeżeli nie będziemy się wysypiać, jeżeli nie będziemy dbali o higienę życia, o higienę snu, o dietę i o ruch. Bez tych aspektów, takiego BHP życiowego, zakup jakichkolwiek produktów wzmacniających odporność troszkę nie ma sensu. Dlatego, że organizm przemęczony, niewłaściwie odżywiony, będzie i tak bardziej narażony na wszelkiego rodzaju infekcje, będzie miał obniżoną odporność. W związku z czym, jeżeli możemy polecić coś naszym słuchaczom na jesień, to jest dobry czas, żeby tę odporność budować właśnie dobrą dietą, zadbać o sen, a przede wszystkim korzystać z tego, że jeszcze mamy ciepłe dni i zacząć się ruszać. To jest podstawa.
1: Można oczywiście poprosić farmaceutę o dobrą suplementację witaminy D i wapna. W tym okresie to nawet jest konieczność, ale musi być ona dobrana do naszych potrzeb. Powszechnie znana jest kwestia używania witaminy C do wzmacniania odporności. Ale czy to aby na pewno prawda, że wzmacnia naszą odporność? Paweł Iwaszko, farmaceuta, mówił na naszej antenie, że to jednak mit.
4: Bardzo modna jest witamina C w różnych preparatach, która niestety nie ma tak cudownych przypisywanych jej funkcji i właściwości. Okazuje się, że ona wzbudza odpowiedź immunologiczną tylko in vitro, czyli w próbówce. Natomiast w badaniach na żywym organizmie okazało się, że witamina C niespecjalnie chroni przed przeziębieniem, ani też nie skraca czasu jego trwania. No, są to produkty bardzo dobre z marketingowego punktu widzenia, ponieważ masa pacjentów kupuje je, chcąc uniknąć przeziębienia, a ja przypomnę Państwu, że tak naprawdę jeśli chodzi o nasze zdrowie, no to najistotniejszy jest nasz styl życia.
1: No cóż, nie ma co ukrywać, że wchodzimy w sezon grzewczy. Zamykamy okna, grzejemy w kaloryferach. To oznacza suche powietrze w domu i wilgotne na zewnątrz. Idealnie, by nasza odporność osłabła. No i tu kolejna rzecz. Wietrzenie. Czy przeciągi są szkodliwe? Ponownie dr Paweł Grzesiowski.
2: Przeciąg to jest pojęcie dosyć mało medyczne. No, rozumiem, że chodzi o to, że jesteśmy narażeni na szybką utratę ciepła przez to, że jesteśmy poddani jakiemuś ciągowi powietrza chłodnego. I oczywiście w tym kontekście, czyli wychłodzenie organizmu, ono ma znaczenie, dlatego że jeżeli przyjmiemy dobrostan funkcjonowania człowieka w temperaturze mniej więcej pokojowej, około tam powiedzmy 20 kilku stopni i w tych warunkach nasze błony śluzowe, nasz układ odporności funkcjonuje najlepiej, no to jeżeli bardzo szybko schłodzimy, to jesteśmy oczywiście poddani pewnej presji i nasz układ odporności może się osłabić, a na to czeka tylko wirus, który sobie może żyć na tych naszych śluzówkach już jakiś czas, ale jest kontrolowany przez sprawny układ odporności.
1: No i tu nam się wszystko pięknie zapętla. Sen, zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, nawet gdy jest wiatr. Bo dlaczego ten wiatr w mieszkaniu zwany przeciągiem miałby być bardziej szkodliwy niż ten na zewnątrz? Nie będzie, jeśli mamy dobrą odporność. Dlatego oddalam się na zielone, choć teraz to bardziej kolorowe, w nadziei wykonania licznych skłonów po wiadomo co.
0: A już niedługo na białe. Przepraszam, miałem tego nie mówić. Anna Rokicińska, bardzo dziękuję. I dlaczego to jest przeciąg? Chyba, że wyciąga to, co w środku takie ciężkie, nieładnie pachnące i wypycha na zewnątrz. Przecież powinien być przedmuch albo przewiatr, ale o nazwach tu nie będziemy rozmawiać. Porozmawiajmy o tym, jak poprawić swoją odporność. Kiszonki niektórzy polecają, piszą Państwo także o tym, że szczepionka tegoroczna, najnowsza na grypę już przyjęta. Co jest w tej kwestii faktem, a co mitem? O tym z dr Joanną Zabielską-Cieciuch Ksenia Maćczak porozmawia po 17.30. 224 280 280. Bardzo proszę, do tej rozmowy można włączać się już. Baxter Dury, Miami.

Podobno leniwy i siedzący tryb życia sprawia, że wirusy łatwiej nas doganiają, gdy siedzimy, gdy się nie ruszamy. A jak jesteśmy w ciągłym ruchu, pisze pani Karolina w grupie osób patronujących, to po prostu nie mogą cię dogonić. Nigdy sobie tego tak nie potrafiłem wyobrazić, nigdy nie wiedziałem, że to chodzi właśnie o to. Natomiast słuchacz Tomasz pisze, że dbając o swoją odporność, za chwilę idzie poruszać się nieco. Nie sprecyzował, ile to jest nieco, ale napisał, że na świeżym powietrzu. Proszę pamiętać, że dzisiaj to powietrze chłodne w wielu miejscach. Napisał: rower, praca, dom. Brzmi rzeczywiście jak hasło. Nie pada strasznie, nie jest dziko zimno, zatem trzeba korzystać. Za chwilę opowiem o pogodzie.

0: Pogoda.
1: Zauważają Państwo pewne nieścisłości w teorii zaprezentowanej wcześniej przez panią Karolinę. Jeśli chcemy być zdrowi, musimy dużo się ruszać, biegać, jeździć na rowerze, bo gdy siedzimy, wirusy nas doganiają. To nie wystarczy siąść w przeciągu, w mieszkaniu i wtedy wirusy też się nas nie uczepią, bo wiatr będzie je zwiewał z naszego organizmu. Można spróbować, ale podejrzewam, że to nic nie da. Albo da coś, ale nie to, co chcielibyśmy. Dziś nad Polską zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a także przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. Spadnie od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach słabe opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany. Porywisty nad morzem. Termometry w tej chwili pokazują od 10 stopni w Zakopanem do 15 w Gdańsku i na Helu, a od jutra synoptycy zapowiadają ocieplenie początkowo odczuwalne na zachodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie i przekroczy 20 stopni, a w kolejnych dniach cieplejsze powietrze będzie obejmowało coraz większą część Polski. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są zdania, że jeżeli obecne prognozy się potwierdzą, utrzymają, to na przełomie września i października będziemy oglądać w Polsce zdecydowanie przyjemniejszą odsłonę jesieni, będzie więcej słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni taki typ pogody może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Jak poradzić sobie z samopoczuciem, które nawet gdy nie patrzymy na kalendarz, podpowiada nam, że to już jesień, osłabiony organizm, łapie przeziębienie. Skąd to się bierze? Jak wzmocnić naszą odporność? Czy z medycznego punktu widzenia coś takiego jak słaba odporność istnieje? Doktor Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego, już za chwilę razem z nami także Ksenia Matczak. Za 28 minut 18.

0: Ja na przykład chodzę cały rok na boso w domu. 19 stopni to jest u nas temperatura normalna. I powiem szczerze, nie ubieram się zbyt grubo. I od 10 lat ani razu nie chorowałem.
1: To jest jakiś sposób. Tylko pytanie, czy taki sposób zadziała na każdy organizm? Czy każda metoda jest dla wszystkich, dla każdego? Wracam do kiszonek, wracam do szybkiego uciekania przed wirusami. Wcześniej słuchaczka, patronka podpowiedziała, jak się nie ruszamy, to nas łatwiej dopadają i tak dalej, i tak dalej. Ksenia Maczczak jest z nami.
2: Dzień dobry. No dbanie o aktywność, na pewno o zdrowy tryb życia na pewno pomoże.
1: Przeszkodzi, ale z drugiej strony, jeśli będziemy przesadzać i zmęczymy się nadmiernie, a potem nie odeśpimy takiego wysiłku, no to znowu otwieramy wrota szeroko dla tych wszystkich wstrętnych, jak to ładnie powiedzieć, drobnoustrojów.
2: No chyba częściej nas wirusy atakują.
1: Albo wirusów.
2: A z drugiej strony w tych ciepełkach podobno się mnożą bakterie, więc co tak naprawdę nas atakuje i przed czym ciągle uciekamy jesienią? I dlaczego akurat jesienią atakują nas najbardziej?

0: nie da rady.
1: A razem z nami dziś w popołudniowym programie dr Joanna Zawielska-Cieciuch, lekarz rodzinny, Porozumienie Zielonogórskie. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
1: Pani doktor, jesień ledwo się zaczęła, zrobiło się trochę chłodniej za oknami, a wokół nas ludzie już kichają, smarkają, kaszlą. Co właściwie wydarzyło się z tymi naszymi organizmami przez te kilka chłodniejszych dni?
2: No tak to niestety jest w tej naszej przyrodzie, a my jesteśmy elementem całego świata przyrody, że nasze mechanizmy obronne, które posiadamy, różne mechanizmy, one reagują na zmienność. I tą zmienność klimatyczną odczuwamy w postaci, my to mówimy, spadków odporności. Atakują nas zarazki z zewnątrz lub też uaktywniają się te, które mamy w środku. I przełomy, właśnie ten wiosenny przełom i jesienny, to są dwa takie momenty, kiedy organizmy są trochę osłabione i ten świat przyrody wokół nas lubi nas zaatakować.
1: No właśnie, bo my od dziecka słyszymy: nie wychodź z mokrymi włosami, załóż czapkę, nie siedź w przeciągu, bo się przeziębisz. No to rozprawmy się, pani doktor, raz na zawsze z tym, czy zimno naprawdę może nas przeziębić.
2: Same zimno nie tak, jak zmiany temperatury. I to działa w dwie strony. Jeśli mamy upał gorąco i zrobi się zimno, czy mamy upał gorąco, wchodzimy do pomieszczeń mocno klimatyzowanych, jedziemy samochodem mocno klimatyzowanym, wychodzimy na zewnątrz, jest gorąco. Te różnice temperatur niestety wpływają na nas, na jednych mniej, na drugich bardziej, bo są osoby, które to widać w pomieszczeniach klimatyzowanych, gdzie mocno dmucha klimatyzacja, gdzie po 3-4 minutach niekiedy połowa zgromadzonych w danym miejscu już wyciąga chusteczki, zaczyna pokrząkiwać. I są osoby, które lubią, jak im wiatrak dmucha w nos, a są takie, które za chwilę będą

0: sprawdzimy, ile osób poddaje się takim zabiegom w stosunku do całej populacji, to nawet w promilach tego nie wyrazimy, bo to będą promile promili. Natomiast są osoby, które my różnie odczuwamy, mamy różną ilość receptorów na skórze i odczuwanie i bólu, i ciepła będzie na pewno różne i są osoby, które takim zabiegom będą się chętnie poddawały, a które za żadne skarby świata nie namówimy. Natomiast od dawna, dawna wiadomo, w jaki sposób hydroterapia, leczenie wodą, to ksiądz Knajp opisywał i robił badania naukowe. Są to elementy, które są używane w fizykoterapii, które są używane w procesach rehabilitacyjnych i w procesach leczniczych. I wiemy, że polewanie zimną i gorącą wodą na zmianę sprzyja temu, żeby naczynia się rozszerzały, kurczyły i ta gra naczyniowa wpływa na poprawę naszej odporności.
1: O, właśnie, to skoro już pani o tej odporności mówi, bo my ciągle mówimy tak, jak ktoś często choruje, to znaczy, że ma słabą odporność, a jak ktoś choruje tam, nie wiem, raz na jakiś czas, raz na 2-3 lata, to odporność ma jak ze stali. Czy z medycznego punktu widzenia w ogóle coś takiego jak silna i słaba odporność istnieje?
0: To znaczy, my nie mamy narzędzi do określenia skali odporności, natomiast tak mówimy. I rzeczywiście są osoby, które są bardziej podatne na infekcje. Za naszą odporność odpowiada nasz układ immunologiczny i niestety on jest w różnej kondycji, bo żeby te siły odporności miały energię do walki z tym atakującym nas światem, bo to jest walka ustawiczna, ona trwa codziennie. My codziennie mamy kontakt z grzybami, wirusami, bakteriami, natomiast nie codziennie te stworzenia przełamują nasze bariery ochronne. Natomiast my pracujemy, bo często pacjenci mówią, o, to co ja mogę kupić, mogą być drogie tabletki, żebym pomknął i był odporny. No tak się nie da. Dlatego, że ten system, żeby człowiek prawidłowo funkcjonował, to musi się zdrowo odżywiać, ponieważ to jedzenie jest takim paliwem naszym i musi być dobrej jakości, żeby dobrą energię mieć i produkować. Potrzebujemy witamin i minerałów, potrzebujemy dobrego nawodnienia, potrzebujemy czystego, dobrej jakości powietrza, żebyśmy oddychali, potrzebujemy aktywności fizycznej, żeby nasze mięśnie pracowały, produkowały ciepło, żeby sprzyjały poprawie krążenia i tym samym lepszemu oczyszczaniu, wydalaniu śmietnika z nas i potrzebujemy snu, żeby mózg się zregenerował, żeby centrum dowodzenia miało energię na właściwe zarządzanie.
1: I teraz rozumiem, że jeżeli coś kuleje z tych wszystkich elementów, które pani wymieniła,
0: tak, to łyknięcie witamin i minerałów niestety nie załatwia sprawy.
1: No to bardzo ciekawe. A nie uważa pani to za pewien paradoks, że wydajemy tak naprawdę setki złotych na suplementy, na odporność? Zresztą to się już pomalutku zaczyna. A gdy łapie nas infekcja, to robimy wszystko, żeby oszukać system, no bo natychmiast pacjent zbija ten lekki stan podgorączkowy, nie wiem, tam załóżmy 37 stopni, właśnie tabletkami, odbierając organizmowi naturalną broń. Albo właśnie bierze L4 i zamiast leżeć w łóżku, to sprząta, robi zakupy, pracuje, co tam tylko wymyśli.
0: To jeszcze może to sprzątanie nie będzie takie złe, dlatego że kiedy łapie nas infekcja, czujemy się tacy rozbici, to te nasze złe samopoczucie wynika z tego, że nasza odporność działa. Ta nasza odporność, komórki odpornościowe wydzielają różne mediatory stanu zapalnego, bo takie mamy mechanizmy obronne i dreszcze i bóle mięśni są tego efektem. I zawsze mówimy, no tak, to najlepiej pod kocyk położyć się i wygrzać. Natomiast badania naukowe mówią co innego, że powinniśmy być aktywni fizycznie, zafundować sobie jakąś, no nie powiem, że 1,5 godziny na siłowni, ale potrzebna jest aktywność fizyczna, ponieważ wtedy produkują się endorfiny w mózgu i one wpływają na poprawę

0: tej naszą odporność.
1: No, przećwiczone na żywym organizmie, pani doktor, że faktycznie gdybym poszła pod kocyk któregoś pięknego lata po złapaniu jakiejś infekcji, to pewnie skończyłoby to się dłuższym czasem wolnym pod tą kołderką, tak to ładnie ujmę, a właśnie dzięki spacerowi, dzięki świeżemu powietrzu, to chyba przeszło. Więc coś w tym jest, co pani teraz powiedziała. No dobrze, ale wracając pani doktor do tej naszej odporności. Czy my w ogóle powinniśmy chcieć mieć bardzo silną odporność? Bo przecież ten nasz układ odpornościowy, który reaguje zbyt mocno, też robi kłopoty. Z tego, co przeczytałam, ale proszę mnie poprawić, jeśli to nieprawda.
0: No niestety
1: kiedy układ odpornościowy, no właśnie, traci zdolność odróżniania komórek obcych, czyli bakterii, wirusów od własnych, to zaczyna niszczyć też zdrowe tkanki, co wiąże się z rozwojem takich chorób jak choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, czy na przykład cukrzyca typu pierwszego.
0: Tak, choroby, my nazywamy je chorobami z autoagresji i to są choroby, podczas których powstają przez to, że komórki odporności interpretują komórki naszego ciała jako komórki obce i zaczynają z nimi walczyć. Właśnie mamy zapalenie tarczycy, jeśli dzieje się to tarczycy, mamy łuszczycę czy zapalenia stawów. I niestety są to choroby cywilizacyjne, z których jest im bardziej jest rozwinięta, zurbanizowana społeczność, tym więcej takich problemów ma i do tego też należą alergie. Proces alergiczny jest wyolbrzymioną reakcją obronną. Jeśli mamy pyłek, który wpadnie do nosa, to zdrowy człowiek kichnie i życie toczy się dalej. Natomiast u alergika ta obecność tego pyłku wywołuje napływ komórek obronnych i tam się rozpoczyna niemalże wojna światowa kolejna i duży nos, duży wysięg, kichanie i to jest właśnie wyolbrzymiona reakcja obronna. Mamy problem z leczeniem tych stanów, bo trochę potrafimy to przyblokować, ale nie potrafimy tych reakcji wyleczyć. Natomiast musimy dbać o nasze otoczenie, o to nasze środowisko, zarówno to w środku człowieka, bo tu ogromną rolę odgrywają nasze jelita i procesy, które tam się dzieją. Mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, odporności.
1: A jak możemy o nie teraz zadbać, pani doktor? To przepraszam, że wchodzę w słowo.
0: W naszym polskim klimacie w tej chwili powinniśmy zaprzyjaźnić się z kiszonkami. Ogórki kiszone, kapusty kiszone, wszystko kiszone, pomidory, buraki. Wszystko można ukisić. Bardzo polecam kimchi, kapustę pekińską, którą Polacy znają jako formę surówek, natomiast ona jest kopalnią minerałów i w postaci kiszonej, tak jak robią to Koreańczycy, ale oni mają swoje przeprawy, swoje metody. Ukiszona po polsku też jest świetna. I po prostu nasze przewody pokarmowe potrzebują bakterii fermentujących i można je łykać w kapsułkach, a można dostarczać w postaci jedzenia.
1: Przez grzeczność nie zapytam, co będzie bardziej skuteczne. Wiem, że lubimy tę naszą magiczną tabletkę, ale wiem też, że jako lekarka odpowie pani, że wszystko to, co naturalne, łatwiej i lepiej przyswajalne przez organizm, więc nawet nie dopytuję. Pan Tomasz jeszcze napisał, nasza odporność nie sprawi, że wirusy nas nie zaatakują. Ona pomoże nam radzić sobie z infekcjami. To prawda, rozumiem.
0: Tak, dlatego że nie mamy stuprocentowych metod, które uchronią nas przed zachorowaniem, ale to są już indywidualne reakcje, bo jedna osoba zostaje zaatakowana przez wirusy, no powiedzmy przeziębienia i 3-4 dni i sobie pokona, a inna osoba potrzebuje 3 tygodni, żeby z tym się uporać. Tu nie ma reguły i zasady, każdy z nas jest inny. Te infekcje ma mamy w różnych momentach naszych życiorysów. Często pacjenci mówią, że w momencie, kiedy mają dużo stresów, wówczas zaraz dostają kataru i mają infekcję. Natomiast mamy wirusy sezonowe typu grypa, przed którymi możemy się trochę uchronić i tą odporność wytworzyć poprzez szczepienia, bo szczepienia są jedną z form przygotowywania się do walki w przypadku zetknięcia z zarazkiem, kiedy organizm po szczepieniu wytworzy przeciwciała w momencie zetknięcia się z zarazkiem, już jest gotowy, ma gotowe wojsko do obrony.
1: Mhm. Czyli jeśli dobrze wcześniej też panią zrozumiałam, tak naprawdę co jakiś czas chyba dobrze, żebyśmy byli chorzy.
0: No to już świat przyrody o to dba i nie musimy się o to martwić, bo nie ma człowieka, który raz na kilka lat nie złapie jakiejś infekcji wirusowej i jeśli nie przeszkadzamy organizmowi, to nie blokujemy tych reakcji, bo tu Polacy niestety bardzo dużo nadużywają leków, paracetamolu czy preparatów ibuprofenu w momentach, kiedy jeszcze nie jest to potrzebne, bo owszem, leki są po to, żeby przynieść ulgę, żeby ulżyć nam w cierpieniu, ale akurat te stosowane w przeziębieniach i nadmiernie blokują mechanizmy odpornościowe i nie pozwalają na wyprodukowanie przeciwciał i przejście tego całego procesu. Także jeśli komuś zaczyna się delikatna infekcja, to wystarczą herbatki z lipą, cytryna, miód i tak zwane nasze domowe sposoby, gdzie każdy dom ma wyniesioną tradycję rodzinną. Natomiast jeśli są to objawy bardziej burzliwe, dokuczliwe, to wtedy mamy świat farmakologii do dyspozycji.
1: Pani doktor, to jeszcze zapytam o ten słynny przewiew, bo to chyba jest jeden z największych polskich lęków zdrowotnych. Wystarczy otworzyć dwa okna i natychmiast ktoś mówi: zamknij, bo nas przewieje. Czy przeciąg może rzeczywiście spowodować infekcję?
0: Sam przeciąg nie, natomiast są osoby, które nie tolerują ruchu takiego powietrza i coś tam im w nosach, w gardłach zaczyna się dziać. Natomiast musimy wietrzyć pomieszczenia, dlatego że po pierwsze musimy dbać o wilgotność, zwłaszcza zaraz zaczną grzać kaloryfery. Suche powietrze powoduje to, że śluzówki wysychają i mamy uszkodzoną naszą barierę ochronną, sprzyja to infekcjom. Temperatura też nie powinna być zbyt wysoka, bo sprzyja wysuszaniu. I kolejny problem to jony ujemne. My musimy wietrzyć po to, żeby wymieniać skład powietrza, mieć rośliny, które w tym pomagają. I chociażby senność, którą mamy, może być spowodowana właśnie takimi zaburzeniami składu fizycznego powietrza, którym oddychamy.
1: Pani doktor, no to tak zbierając już w całość to wszystko, co pani powiedziała, tak naprawdę też często w wywiadach mówi pani o tym, że 75% naszego zdrowia zależy od nas samych, właśnie od stylu życia, ruchu, diety. To też dzisiaj pani w naszej rozmowie powiedziała. Wiemy też, że pacjenci uwielbiają szukać dróg na skróty. To wyobraźmy sobie pacjenta, który przychodzi do pani gabinetu i mówi tak: pani doktor, a ja sobie przeczytałem o hipotezie higienicznej. Skoro sterylność szkodzi, a układ odpornościowy potrzebuje treningu i kontaktu z brudem, to ja od dzisiaj rzucam te wszystkie drogie suplementy, a zamiast tego rzadziej będę mył ręce, celowo posiedzę w przeciągu, przejdę się z mokrą głową i nie będę unikać kichających w autobusie. Niech mój układ immunologiczny w końcu weźmie się do uczciwej pracy i porządnie wytrenuje. Wyobrażam sobie, że z medycznego punktu widzenia to oczywiście brawura ocierająca się o absurd. Ale logicznie nawiązuje do tego trochę, jak działa odporność.
0: Tak, i tu mamy przykład mieszkańców państw afrykańskich, którzy mają problem z wodą, więc rzadko się myją i nie mają alergii w stosunku do tych społeczeństw, które mają wodę i dużo mydła, natomiast niestety mają choroby zakaźne. My dzięki wszystkim procesom higienicznym i dostępie nie mamy takiego problemu z chorobami zakaźnymi, ponieważ nauczyliśmy się chronić nasze środowisko przed naszymi wydalinami. Mamy kanalizację, oczyszczalnię ścieków. Owszem, z tą ochroną środowiska to dużo do życzenia, prawda, ale coś z tym robimy i w stosunku do czasów średniowiecznych, gdzie wszystkie brudne odpady z domu wywalano do rynsztoków i do na ulicę, nie mamy tyle chorób przewodu pokarmowego. Czasami salmonelle jeszcze nam się trafiają, ale to jest znacznie mniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Mamy antybiotyki, które stosujemy i z choroby, owszem, boimy się antybiotykoterapii, ale problemy zakażeń bakteryjnych nie są numer jeden. Bardziej dokuczają nam alergie. Natomiast społeczeństwo afrykańskie, które jest na tym bardziej prymitywnym etapie, ale też on wynika z warunków środowiskowych i braku wody i problemów z tą higieną, oni nadal mają ogromny problem z chorobami zakaźnymi, infekcyjnymi, biegunkami, ogromna śmiertelność dzieci i ludzi z tego powodu. My natomiast bardziej cierpimy z powodu alergii i autoagresji naszych organizmów. Także to można zmienić lokalizację zamieszkania i popróbować, gdzie jest lepiej.
1: I samemu określić, gdzie najlepsza granica dla nas. No dobrze, to na sam koniec. Pani doktor, kto bardziej szybciej nas zarazi? Ten, po kim widać infekcję, czy ten, po którym absolutnie nie widać nic?
0: Najbardziej przedszkolaki.
1: Aha, dzieci.
0: Przedszkolak w rodzinie to jest źródło. Aczkolwiek od kilkunastu lat, kiedy wprowadzone zostały szczepienia obowiązkowe przeciwko hemofilus influenzae i pneumokokom, to tych infekcji jest mniej. Natomiast infekcje wirusowe są i dzieci, które idą do przedszkola, mają duży kontakt z różnymi zarazkami. One co miesiąc chorują i takie są prawa przyrody, ale one przynoszą to do domu i razem z nimi chorują rodzice i chorują dziadkowie.
1: Chciałam powiedzieć, że idzie ciepło, więc nie mamy się czym martwić, ale rozumiem, że właśnie mamy pani doktor, bo najpierw mieliśmy...
0: Nie, jak będziemy się mocno martwić, to nam spadnie odporność. Stres ogromnie obniża mechanizmy odpornościowe.
1: No,
0: nie, wychodzimy
1: na
0: spacer, jemy kiszonki.
1: I się nie przejmujemy. Doktor Joanna Zabielska-Cieciuk, lekarz rodzinny Porozumienie Zielonogórskie. Bardzo dziękuję pani doktor za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy za spotkanie, Państwu za uwagę, chociaż ciąg dalszy popołudniowego programu nastąpi już po 18:00. Ksenia Matczak, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Za 3 minuty serwis informacyjny.

0: Już jutro po godzinie 10.
1: Ja się nazywam Piotrek Bukartek.
2: Diana Giurow, dzień dobry.
1: Przeprowadzimy Państwa przez ocean koncertu życzeń i spełnimy ich, och, ile się da.
0: Po zalogowaniu na stronie nowyświat.online dostępna będzie również transmisja audycji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nie żyje 43-letni górnik ranny we wtorkowym wypadku w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Mężczyzna został ciężko poszkodowany w wyniku osunięcia się skał. KGHM poinformował o jego śmierci i ogłosił 3-dniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Okoliczności tego wypadku wyjaśnia specjalnie powołana komisja. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o publiczną dyskusję na temat dostępu do broni w Polsce. Mówił o tym podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach Piankach na Mazowszu.
4: Żyjemy, drodzy Państwo, w kulturze, nazwijmy ją transatlantycką, w której są różne podejścia do broni. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w Konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu.
3: Jak przekonywał, większy dostęp do broni powinien iść w parze z odpowiedzialnością i szkoleniem. Nawrocki mówił, że według przedstawianych przez niego danych około 1% Polaków ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać. Podkreślił jednocześnie, że sama broń nie zapewnia bezpieczeństwa, a kluczowe są wyszkolenie i odpowiedzialność. Pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą i dokonały w Polsce transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, będą mogły korzystać z takich samych praw podatkowych jak małżeństwa zawarte w Polsce. Taką interpretację przepisów zatwierdził minister finansów Andrzej Domański. Oznacza to m.in. możliwość wspólnego rozliczania podatku. Premier Donald Tusk podkreśla jednak, że chodzi nie tylko o kwestie finansowe.
5: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo.
3: Interpretacja ma zastosowanie do małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych państwach Unii Europejskiej. To efekt m.in. orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Polski wraca do gry w Lidze Narodów. Biało-czerwoni wieczorem na PGE Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy występ Polaków w tych rozgrywkach po spadku do dywizji B. Celem zespołu Jana Urbana jest powrót do najwyższej dywizji. Selekcjoner zapowiada, że jego piłkarze od początku chcą narzucić rywalom swój styl. Posłuchajmy, co mówił podczas przedmeczowej konferencji.
6: Różne cele przed każdym trenerem, różne myśli, jak zarządzać kadrą, w jaki sposób przygotować zespół do eliminacji do Mistrzostw Europy, jednocześnie osiągając dobry wynik w samej Lidze Narodów.
3: Wiemy, że kapitanem reprezentacji pozostanie Robert Lewandowski. Dla napastnika będzie to pierwszy mecz w kadrze od transferu do Chicago Fire. Początek spotkania z Bośnią i Hercegowiną o 20:45. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Serwis był i będzie. Olga Szygenda powróci o 19:00, a teraz 3,5 minuty po 18:00 my wracamy.
7: Nowy Świat po południu.
1: Rafała Lewandowskiego za chwilę zastąpi Grzegorz Muranowicz. Poza tym bez zmian Ksenia Maczczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i ja. 224, 280, 280. Jeśli chcą Państwo mówić, można mówić teraz przez telefon. Radio słucha, a gdy słucha radio, to właściwie słucha cały świat. Nowy Świat. The War on Drugs.

0: To jeszcze jedna piosenka, która poleca się w zestawie do głosowania. The War on Drugs, Who's That? 100 utworów, tylko 20. Jutro usłyszymy od 20 do 22. Wszystko zmieniają głosujący. Kto nie głosuje, ten nie ma racji. Przypominam, nowyświat.online, ukośnik, tiptoplista, głosowanie albo nasza radiowa aplikacja. Wiem, że działa ruch osób, które zakładają drugie konto, tak aby współgrać z akcją, którą organizujemy razem z operatorem aplikacji Blik. Przypominam, jeśli ktoś konta jeszcze nie miał, albo chciałby założyć konto numer 2, konto patronackie, rzecz jasna, albo kogoś uszczęśliwić kontem patronackim, ten do kwoty zadeklarowanej dorzuca 30 zł przy pierwszej wpłacie. A 30 zł oczywiście przekazuje Blik. Więcej szczegółów na stronie nowyświat.online / Blik. Proszę odwiedzić nasz profil, nasze miejsce na portalu Patronite. Serdecznie zapraszamy. Akcja trwa do 21 października. Wracając jeszcze do odporności i do wzmacniania odporności, ożywił się klub miłośników wszystkiego, co kiszone. Pozdrawiam to facebookowo w grupie osób patronujących. Telefonują Państwo jeszcze w tej sprawie.
1: Kiedyś, jak pracowałem jako archeolog, miałem notorycznie katar i kupując krople do nosa, uzyskałem wspaniałą radę od pani z apteki. Ona mi powiedziała coś takiego, że jeśli chcę, żeby katar nie spowodował konsekwencji bólu gardła i zachorowania gardła, to trzeba nie tylko zastosować krople, ale po prostu w odpowiedni sposób. Trzeba po prostu przed spaniem porządnie wydmuchać nos i wtedy zakropić ten nos, tak żeby poczuć, że kropelka spłynęła po ściance gardła, tych kropli, i się położyć, i wtedy nigdzie nie chodzić. Będziemy oddychać przez całą noc przez nos, a nie będziemy otwierać ust.
0: Trzeba przeczytać ulotkę albo skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą lub uważnie słuchać tego, co dzieje się na antenie Radia Nowy Świat. Bardzo dziękuję. Przypominam, Wiktoria Wichrowska przy telefonie czuwa 224 280 280. A za kilka chwil zmienimy temat. Porozmawiamy o czeku, na który czekają m.in. turyści 60+, ale nie tylko. Kto może dostać taki specjalny turystyczny czek?
2: On rzeczywiście przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, bo i korzysta region, jego przedsiębiorcy, do których ukierunkowany jest ruch turystyczny, jak i korzystają beneficjenci, seniorzy, rodziny.
3: Pamiętajmy, że mamy seniorów, którzy również są wykluczeni ekonomicznie ze względu na bardzo niskie emerytury.
0: Seniorzy oraz posiadacze karty dużej rodziny będą mogli dostać dopłatę do noclegu, ale jest kilka warunków. Opowiemy o turystycznym czeku, właściwie Kacper Badura za chwilę o nim opowie, jak działają takie dopłaty do jesiennych wyjazdów wypoczynkowych. A moim gościem po 18.30 będzie dr Wojciech Fedyk, ekspert rynku turystycznego. Czy w ten sposób można ruchem turystycznym zarządzać, aby pieniądze docierały tam, gdzie są obiekty, ale nie mają dużego obłożenia?

0: Słuchacz pyta, czy utwór zatytułowany In the Air Tonight, I Can Feel It In the Air Tonight, to coś o tych wirusach. Znowu nie, ten temat, mam nadzieję, już zamykamy, chociaż o odporności chętnie z Państwem porozmawiam. Popołudnie małpanowyświat.online. Phil Collins, 17 minut po godzinie 18. Teraz porozmawiamy o dopłatach, a właściwie o dofinansowaniu do noclegu, turystycznego noclegu jesienią. Ale nie wszędzie. Każdy, prawie każdy może się zgłosić. Trzeba być obywatelem Polski, dorosłym. Osoby powyżej 60 roku życia, mile widziane, oraz posiadacze tak zwanej karty dużej rodziny. Cztery województwa biorą udział w tym projekcie. Dlaczego akurat te? O tym już za chwilę będzie opowiadał Kacper Badura.
1: Czek turystyczny to program, który pozwala obniżyć koszt pobytu wypoczynkowego o 300 zł na terenie czterech województw, jeśli zarezerwujemy przynajmniej dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie. Najpierw wystartował nabór na pobyt w województwie podlaskim 1 września, a czeki rozeszły się w ciągu godziny. Ale to dopiero pierwsza tura. Najbliższe terminy dla zainteresowanych to 29 września na pobyt od 30 września do 18 października, czyli pierwsza tura w województwie warmińsko-mazurskim. 1 października na pobyt od 2 do 31 października na Podlasiu, 2 października w województwie lubelskim i 6 października na Podkarpaciu. Będzie jeszcze trzecia tura w listopadzie. Jakie ma znaczenie dla regionu? O tym w TVP3 Rzeszów mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortel.
2: Czek turystyczny dla Podkarpaciu ma być takim dodatkowym impulsem, który spowoduje, że w tym sezonie można być troszeczkę niższym niż szczytowym. Wzrośnie zainteresowanie pobytami na Podkarpaciu. Dotyczy zarówno rodzin z dziećmi, dotyczy to też osób starszych, dotyczy właściwie wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć, jak Podkarpacie wygląda jesienią.
1: Wybór czterech regionów nie jest przypadkowy. To tam z powodu ataku Rosji na Ukrainę najbardziej ucierpiała turystyka. Ale problemy pojawiły się też w innych miejscach. Więcej mówi ekonomista dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito.
3: Kwestie są zawsze ekonomiczne. Czy za bonem potem idzie też ta turystyka szersza? Czy turyści wracają, skorzystali raz z bonu, a następnie ponownie chętnie wyjeżdżają w to samo miejsce, odkrywają je na nowo? Bon turystyczny też konieczny jest na pewno w momencie, kiedy dojdzie do trudnej sytuacji w danym regionie. I takim przykładem jest chociażby ziemia kłodzka, szczególnie ta, która była dotknięta powodzią, gdzie tego bonu nie było i musi sobie radzić cały czas tamten region z pewnego rodzaju perturbacjami związanymi z ruchem turystycznym. No oczywiście w tej chwili jest już unormowany, ale cały czas z tyłu w analizach ekonomicznych trzeba brać też pod uwagę te sytuacje niebezpieczne, związane z katastrofami pogodowymi, które hamują turystykę na pewien okres i później należy odbudować charakter miejscowości.
1: Bon turystyczny znany z poprzednich lat działał na terenie całego kraju. Tegoroczny czek ma wesprzeć konkretne regiony i pomóc zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom, o czym dr Wojciech Fedyk, ekspert rynku turystycznego.
4: On rzeczywiście przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, bo i korzysta region na dodatkowej promocji, jego przedsiębiorcy, do których ukierunkowany jest ruch turystyczny, jak i korzystają beneficjenci tego projektu, seniorzy, rodziny, bo część tych czeków również obejmuje osoby, które posiadają kartę wielkiej rodziny.
1: Pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki kierowane są do osób po 60 i posiadaczy karty dużej rodziny. Dzięki pieniądzom z samorządów wojewódzkich z czeku skorzystać mogą wszyscy dorośli. Nic dziwnego, że w programie wyszczególniono osoby 60+, bo to właśnie ta grupa wiekowa najczęściej podróżuje poza sezonem, gdy jest po prostu taniej.
3: Tutaj jeśli dotyczy to seniorów, my dbamy mocno o naszą grupę, która cały czas się powiększa. Jesteśmy społeczeństwem mocno starzejącym się. Pamiętajmy, że za dekadę tych seniorów będzie jeszcze 10% więcej niż jest, czyli prawie, że osiągniemy kilkudziesięcioprocentowy udział seniorów w grupie społecznej powyżej, nawet szacuje się 40 paru % w stosunku do osób, które są pracujące, więc mamy problem również z zachowaniem takiej równowagi związanej z dobrostanem tych ludzi, stąd pewnie i pomysł na bon turystyczny. Natomiast zapewne należy głęboko zastanowić się, jak on jest wykorzystywany i czy wszystkie grupy społeczne wśród seniorów mogą z niego korzystać, bo pamiętajmy, że mamy seniorów, którzy również są wykluczeni ekonomicznie ze względu na bardzo niskie emerytury.
1: Musimy sprawdzić, czy wybrany przez nas obiekt bierze udział w programie. Ważna jest też godzina. Zapisy startują zawsze o 10 rano i tylko przez internet. Ma to znaczenie, bo decyduje kolejność zgłoszeń, a po dopłaty chętnych nie brakuje. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Z jednej strony kwoty niedużo od 300 do 600 zł, ale z drugiej strony to 300-600 zł, których nie musimy wyjąć z własnego portfela. Czy w taki sposób można skutecznie sterować ruchem turystycznym tak, aby ci, którzy chcą wypoczywać, wypoczywali po pierwsze poza sezonem, a po drugie tam, gdzie inni nie pojadą, aby docierały tam także pieniądze do obiektów i nie tylko, bo przecież wiadomo, że sam nocleg to nie wszystko. Dookoła pensjonatu czy hotelu są atrakcje, za które przecież i tak będziemy musieli zapłacić. O tym porozmawiamy z doktorem Wojciechem Fedykiem, ekspertem rynku turystycznego, po godzinie 18.30. Zastanawiam się, czy ktoś z naszych słuchaczy taki turystyczny czek, jesienny turystyczny czek otrzymał. Ciekawe, czy zastanawiają się Państwo, może teraz zaczęli się Państwo zastanawiać, a może by tak w październiku spróbować wyścig po czeki 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online. Dlaczego sezon jesienny jest najlepszy do zwiedzania polskich miast, miasteczek i innych urokliwych regionów? Wiem, że mają Państwo swoje przemyślenia na ten temat. Popołudnie@nowyswiat.online.

0: zastanawiają się Państwo, jak to możliwe, że projekt przygotowany z myślą o osobach 60+ jest dostępny głównie w internecie. Czy seniorzy są tak internetowo ogarnięci? Zastanawiają się ci, którzy piszą w internecie. Oczywiście facebookowa grupa, jak zawsze, jest bardzo aktywna. Czy to jest jakiś żart, czy to jest dbanie o seniorów? Ale wydaje mi się, mam wrażenie, że to się już teraz bardzo pozmieniało. 60+. Zresztą znamy takich, przecież nawet tu obecnych, w tejże facebookowej, wyżej wymienionej grupie, którzy w wieku mniej więcej około emerytalnym radzą sobie świetnie. Lubią Państwo jesienne wyjazdy, bo to jest omijanie na przykład zatłoczonych deptaków, gdzie rodziny z dziećmi, a przecież bąbelki powinny być w szkole. Ale teraz, gdy taki bon dostanie się na wrzesień czy na październik, to młodzież znowu ze szkoły wyjęta może pojechać, wyjechać. O tym także porozmawiamy po 18.30 z naszym gościem, a na razie o pogodzie, sam ze sobą.
1: Pogoda.
0: Zacznę od termometrów. W Zakopanem 10, w Helu na Helu prawie 15 stopni Celsjusza, a nocą zachmurzenie duże, na zachodzie i południu przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Na północnym wschodzie nocą synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i zachodzie mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. Najchłodniej będzie w górach i na zachodzie Polski od 4 do 6 stopni, a najcieplej no właśnie, w Helu na Helu 13 stopni Celsjusza. Jutro przelotne opady deszczu pojawią się na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu. Rano na południu i zachodzie synoptycy zapowiadają mgły. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni, ale uwaga, na zachodzie do 20. Wspominałem o tym, idzie ciepło. Wiatr słaby na północnym wschodzie i nad morzem nieco silniejszy. Tak zwany czek turystyczny już za chwilę na naszej antenie działa od września. To coś, co rzeczywiście, jak Państwo zauważają, jest bardzo podobne do bonu turystycznego, który pamiętamy z covidowych, czy też po covidowych czasów. Teraz dofinansowanie przysługuje seniorom oraz posiadaczom karty dużej rodziny od 300 do 600 zł. Czy w ten sposób w Polsce i nie tylko w naszym kraju można sterować ruchem turystycznym tak, aby ci, którzy chcą wypoczywać jesienią, docierali tam, gdzie do tej pory jesienią w hotelach i pensjonatach było pusto. Za 29 minut 19.

0: Przepytanie.
1: Tak zwany czek turystyczny wprowadzony przez urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki, umożliwiający otrzymanie dopłat do noclegów w Polsce osobom w wieku 60+, a także posiadaczom karty dużej rodziny, działa od początku września. Dofinansowanie to od 300 do 600 zł. Zaletą niewątpliwą tego mechanizmu jest brak skomplikowanej weryfikacji dochodów, ale są też haczyki. Po pierwsze, z programu mogą korzystać tylko ci, którzy na wypoczynek wyjadą jesienią i wybiorą któryś z obiektów na tak zwanej ścianie wschodniej, spędzając w nim przynajmniej dwie noce. I co najważniejsze, rezerwacje muszą być dokonane bezpośrednio w obiekcie, a nie za pośrednictwem dużych portali rezerwacyjnych. Razem z nami dr Wojciech Fedyk, ekspert rynku turystycznego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
1: Panie doktorze, chciałbym pana zapytać o to, co pan myśli o tych instrukcjach, o tych przepisach, które zaszyte są w czeku turystycznym. Jak pan myśli, dlaczego to właśnie tych turystów, seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny postanowili wesprzeć eksperci i urzędnicy z ministerstwa? Bo przecież seniorzy i tak masowo podróżują jesienią, gdy sezon się kończy i jest nieco taniej, a rodziny jesienią, mam wrażenie, raczej myślą o wydatkach związanych z nowym rokiem szkolnym.
2: To kilka zagadnień pan redaktor poruszył, no bo po pierwsze musi być jakiś system, który pozwoli w sposób transparentny, prawidłowy dokonać określonych rezerwacji, dokonać określonych płatności w kierunku beneficjentów, którzy korzystają z tego czeku. My jesteśmy nauczeni po poprzednim projekcie bonu turystycznego, który wywołał też kilka negatywnych zjawisk, i myślę, że czeki turystyczne teraz wprowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i partnerów z regionów jak gdyby skracają tą ścieżkę możliwości skorzystania z tego wsparcia, porządkują pewne mechanizmy, które są potrzebne w tego typu projektach, bo mówimy tu też o środkach publicznych, tak? 12 milionów złotych, które ten system wprowadza w obrót, w gospodarkę turystyczną, przekazując je Polakom, seniorom, członkom karty wielkiej rodziny, no wymaga pewnej atencji, skrupulatności, więc ja bym się nie bał, że seniorzy sobie z tym systemem nie pomogą, bo przecież mają swoich bliskich, mają swoich
1: to prawda, ale zastanawiam się,
2: córki, wnuków.
1: Tu pełna zgoda, panie doktorze. Zastanawiam się, dlaczego akurat te grupy powinny być wspierane jesienią. Czy to pańskim zdaniem są te, które są najmniej aktywne? No bo jeśli tak jest, to pewnie z jakiegoś powodu. Tak jak wspomniałem, rodziny zaczęły rok szkolny, tam sporo wydatków. Seniorzy, jeśli wypoczywają, to być może wypoczywają w innych miejscach, no bo tu akurat pieniądze muszą trafić do tej, jak już wspomniałem, ściany wschodniej.
2: Znaczy, nie dyskredytujmy seniorów jako mniej aktywnych,
1: absolutnie.
2: Bo to jest ta część społeczeństwa,
1: która
2: rzeczywiście w polskiej turystyce jest coraz
1: bardziej
2: aktywna.
1: Przez myśl mi to nie przeszło.
2: Jasne. I my musimy seniorów docenić za to, że dla nich pojęcie sezonu turystycznego jest mało istotne. Tak? Oni potrafią wypoczywać w sposób aktywny, interesujący, ciekawy, realizując swoje potrzeby w różnych okresach roku, a to, że akurat wybrano dla pilotażu tego systemu czeków jesień, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo w Polsce nie do końca mamy modę na wypoczynek poza tak zwanym sezonem. W związku z tym, jeżeli pojawiają się pewne bodźce, magnesy, które pozwolą skłonić turystów, w tym przypadku seniorów, do takich peregrynacji turystycznych po Polsce w okresach właśnie już rozpoczętego roku akademickiego czy szkoły, to nie stoi to w sprzeczności, bo te osoby mogą właśnie wtedy zapewnić, przepraszam za kolokwializm, taką lukę po turystach, którzy już wrócili do swoich obowiązków po dzieciach i po studentach. Więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby sprawdzić to rozwiązanie w takich trochę martwych okresach. Mamy też takie regiony w Polsce, w których ta słynna pogoda, właściwie rozumiana, może być czasem źle pojmowana, ale nie wszyscy też, proszę zwrócić uwagę, potrzebują pełnego słońca i upału, żeby wypoczywać, realizować swoje pasje rekreacyjne, czy korzystać z jakichś aktywnych form
1: turystyki.
2: Panie
1: doktorze, to inaczej zapytam, żeby udowodnić, że absolutnie nie mam nic do seniorów. Czy to nie jest za mała kwota z drugiej strony, od 300 do 600 zł?
2: No, trzeba od czegoś zacząć, tylko proszę zwrócić uwagę, że te 200-300 zł czy 600, jeżeli to jest para seniorów, to już mamy wartość zmultiplikowaną.
1: Zgadza się.
2: Mamy szansę na dwa noclegi, to w tych obiektach też wysokiej jakości, a niekoniecznie bardzo markowych, jesteśmy w stanie za tą kwotę mieć te dwie noce opłacone, a to już jest znaczący bonus, handicap, ulga, tak dosadnie powiedział, dla seniorów, którzy no liczą się z wydatkami w czasie swojego urlopu i może właśnie te 300 czy 600 zł jest narzędziem skłonienia ich do tego, żeby jednak wyjechali, być może dołożą mniej ze swojego portfela, albo mając już pokryte

0: mieszkania, a jeszcze ich wnuczkom kupię jakiś prezent na wakacje.
1: Zgadza się, ja też to podziwiam. Panie doktorze, a jak pan sądzi, dlaczego rezerwacji nie można dokonać za pomocą portali rezerwacyjnych? Dlaczego tutaj ustawodawca, pomysłodawca tego systemu, zachęca do omijania tych stron, tych portali?
0: Myślę, że pierwszą przesłanką jest to, że w tym systemie są określone obiekty, które zgłosiły się do programu, co cenne zostały zweryfikowane, że funkcjonują, że są w danym miejscu. W związku z tym nasz senior ma kontakt i może mieć kontakt bezpośrednio z obiektem, z jego recepcją, pracownikiem. Część seniorów obawia się korzystania z takich wielkich systemów rezerwacyjnych, w których trzeba bardzo skrupulatnie przeczytać regulamin, wykonać jakieś niekiedy bardzo precyzyjne wybory techniczne z wykorzystaniem właśnie platformy komputerowej, i czasem budzi to obawy. Podobnie umiejętność przeczytania, czy to jest zaliczka, czy to jest zadatek, czy tą kwotę potem można odzyskać, czy nie. Systemy rezerwacyjne mają tych sporo różnych niuansów i myślę, że taka prosta droga rezerwacji noclegu w obiekcie, który jest na liście, na oficjalnych stronach partnerów tego systemu, zweryfikowany, w dużej mierze skategoryzowanych obiektów albo w ewidencji obiektów niehotelarskich, daje poczucie takiej gwarancji, pewności tej usługi. A nasi seniorzy no, wolą mieć, widzieć coś materialnego, tak, niż, nie wiem, link albo jakiś QR kod, albo numer
1: Rozumiem.
0: tylko rezerwacji z takich dużych systemów. A proszę też pamiętać, że duże systemy rezerwacyjne no, pobierają określone prowizje,
1: A właśnie,
0: które
1: myślałem, że na
0: też
1: to pan zwrócił
0: mogłyby
1: uwagę.
0: ograniczyć możliwości skorzystania z pakietu, bo tą prowizję oczywiście płaci hotelarz, przedsiębiorca, natomiast no, w jakim stopniu przenosi to na swojego gościa, klienta, no, a w tym przypadku nie ma takiego mechanizmu.
1: Tak, pani Marzena, nasza słuchaczka i patronka, podpowiada, że seniorzy i duże rodziny znalazły się w tym systemie, bo pierwsze przyszły do głowy twórcom, pomysłodawcom, jako grupy, duże grupy, które łatwo wskazać. Nie pomyśleli, że seniorzy i tak wtedy jeżdżą, a dzieci nie wyjadą, bo pewnie siedzą w szkole. No, wbrew pozorom, zainteresowanie spore jest tym programem. Panie doktorze, a czy podobnymi mechanizmami jesteśmy w stanie tak skutecznie kierować ruchem turystycznym, żeby rzeczywiście docierał tam jesienią, ale być może nie tylko jesienią, tam gdzie jest mniej odwiedzających? I czy to ma sens? Bo przecież jesienią wiele hoteli i pensjonatów po prostu się zamyka. Sezon się kończy, zamykamy, wszyscy wyjechali. A tutaj nagle pojawi się klient, ale czy to jest taki klient, który pozwoli utrzymać jeszcze przez miesiąc, dwa te hotele otwarte?
0: Tutaj w różny sposób możemy spodziewać się efektu. Po pierwsze, ewidentnie generujemy strumień ruchu turystycznego do określonych regionów. Po drugie, ukierunkowujemy te podróże turystyczne do konkretnych obiektów. Te obiekty zgłaszają się samodzielnie.
1: Tak,
0: W
1: to
0: związku z tym
1: prawda.
0: mają świadomość tego, że może przyjechać większa lub mniejsza liczba turystów, ale one też oferują określoną liczbę swoich czeków turystycznych, które można otrzymać w systemie, więc też mają w głowie pewien rachunek ekonomiczny i są świadomi tego, że otwierając ten obiekt, mogą tydzień, dwa czy trzy przedłużyć swój sezon turystyczny, a to jest istotne dla kształtowania biznesu, jego efektywności. I myślę, że to narzędzie powielane, powtarzane, rozwijane, zmultiplikowane, może być takim, może nie perpetuum mobile, ale takim narzędziem, które pozwoli właśnie ukierunkować ruch turystyczny w terminach mniej dostępnych, na przykład.
1: Tak.
0: Bo proszę pamiętać, że jak mamy szczyt sezonu turystycznego, to niektóre obiekty mają tak duże obłożenie, że nie jesteśmy w stanie z nich skorzystać, pomijając aspekty zjawiska overturyzmu, chłonności, pojemności turystycznej, która może nadmiernie wpływać na lokalne zasoby, środowisko i komfort wypoczynku. A w tym przypadku, jeżeli świadomi autorzy tego projektu, środowisko przedsiębiorców, które wie, jak kształtować swoje ceny po sezonie i
1: Rozumiem.
0: jakimi magnesami ściągać turystów do siebie, to wszystko w tym trójkącie porozumienia senior, przedsiębiorca, donator tego systemu. No, myślę, że to jest

0: bardzo dobry pomysł, godny powielania, a czy to mało, czy dużo tych środków, no warto od czegoś zacząć, tak? Jeżeli będziemy mieli pewną modę na wypoczynek poza sezonem, ukształtujemy pewną wrażliwość na to, że można pojechać do różnych województw i zwiedzać mniej lub bardziej atrakcyjne miejscowości, bo każda z nich ma w sobie jakiś walor i buduje jakieś doświadczenie turystyczne, to mamy szansę wtedy na taki zrównoważony rozwój turystyki.
1: Rozumiem.
0: O co przecież teraz szczególnie zabiegamy, żeby ograniczyć też, bo zdarzają się takie sytuacje konfliktu turystów z mieszkańcami, kiedy tych turystów jest nadmiar w jakimś obszarze
1: no tak,
0: destynacji turystycznej.
1: Przepraszam, tylko wejdę w słowo, to pytanie, czy lepiej, żeby tych turystów było więcej przez jakiś krótszy czas, czy żeby się pojawiali w dłuższym czasie, ale w mniejszej liczbie, to teraz, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, o sezonowość w turystyce, nie tylko polskiej, porozmawiajmy, bo to nie jest tylko nasz problem. Z danych Eurostatu wynika, że prawie 1/3 noclegów turystycznych w Unii Europejskiej w ubiegłym roku przypadła na lipiec i sierpień. Najsilniejsza sezonowość cechuje turystykę w Chorwacji. Tam ponad połowa wszystkich noclegów przypada na lipiec i sierpień. Panie doktorze, ta sezonowość to jest zawsze problem, który zaczyna się od pogody? To znaczy, gdy pogoda się zmienia, to ten sezon musi się skończyć? Czy jest jakiś sposób na to, żeby ten sezon wydłużać niezależnie od aury?
0: Sezony, tak jak strefy czasowe, się zmieniają. Więc są takie kraje, które ten sezon turystyczny rozumiany tak wprost, ma być ciepło, słonecznie, bez opadów. Są w niektórych krajach krótsze, w niektórych dłuższe. Proszę pamiętać, że klimat śródziemnomorski wbrew pozorom cechuje się dużą ilością opadów właśnie w takie typowe polskie wakacje. Rozpraszanie ruchu w ciągu roku właśnie w okresach pozasezonowych ma swoją rację byt. Ja sobie przypominam taki słynny program Calypso w Hiszpanii, w którym rząd Hiszpanii dotował pobyt właśnie seniorów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Hiszpanii w okresach poza sezonem ze zniżką, z dopłatą do pobytu, właśnie po to, żeby w tych sezonach, w których pogoda w cudzysłowie jest mniej korzystna dla części grup turystów, części grup
1: Ale
0: turystycznych, no, żeby można było ich zachęcić do pobytu, bo nie wszyscy muszą i mają taką potrzebę, albo też i możliwości wypoczynku w tych krótkich okresach, takich
1: Zgoda.
0: Typowych sezonów turystycznych
1: Zgoda.
0: W danym kraju czy regionie.
1: Tylko jak to robić, panie doktorze? No bo są takie państwa jak Malta. Tam jedynie niecałe 22% wszystkich noclegów turystycznych przypada na lipiec i sierpień. Podobnie jest w Niemczech i w Finlandii. Tam odsetek ten wynosi po 24%. W Polsce, swoją drogą, w miesiącach wakacyjnych realizuje się 27% noclegów, niecałe 30%. A przecież pogoda w Niemczech czy w Finlandii bardziej tą naszą przypomina niż chorwacką. Jak zbudować tą idealną ofertę, albo na co zwrócić uwagę osoby, która chce przyjechać do miejsca, w którym jest jeszcze coś poza sezonem, żeby rzeczywiście poza sezonem tego gościa mieć?
0: Nie ma doskonałych ofert, bo każda musiała być spersonalizowana. Tylu turystów, ile oferty, dlatego my, środowisko, branża próbuje dopasować ofertę do określonych grup turystów, do różnych pokoleń turystycznych, bo zna ich pewne priorytety, preferencje, potrzeby i oczekiwania. I to jest to podejście, które powinno wszystkim przyświecać, żeby budować ofertę celowaną. I ta oferta polska podparta czekiem turystycznym dla seniorów ma taki właśnie oddźwięk. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na mechanizmy, które mogą sterować tym ruchem turystycznym w układzie takich przepływów większych lub mniejszych w sezonie, to jest kilka szkół. Można na przykład część krajów, część hoteli podnosi ceny turystyczne w tych najbardziej interesujących sezonach, żeby z jednej strony odstraszyć trochę turystów, którzy mają nieco mniejszy portfel finansowy, albo skupić się bardziej na turystyce biznesowej, albo obniża ceny po to, żeby skłonić ludzi
1: Rozumiem.
0: Do przyjazdu do jakiejś miejscowości, w której no nie wiem, po 1 września pogoda czy warunki atmosferyczne, może tak to ujmijmy, jest mniej stabilna albo nie jest już tak słonecznie, czyli, ale to nie oznacza, że nie można na miejscu znaleźć sobie fajnych aktywności
1: czyli
0: turystycznych.
1: Czyli ceną można to wszystko wyregulować, tylko pytanie, panie doktorze, czy to się będzie opłacało, bo przecież jest jakiś próg opłacalności, podatki trzeba płacić takie same, czy jest sezon, czy go nie ma. Pracownikom też trzeba zapłacić, raczej nie zgodzą się na niższe wypłaty poza sezonem.
0: Przedsiębiorcy to mądre głowy, szczególnie w hotelarstwie i w turystyce. Rachunek ekonomiczny jest tu istotny, ale też proszę pamiętać o takiej naczelnej zasadzie, że najdroższe jest puste łóżko. W związku z tym, nawet obniżając cenę z minimalną marżą, z minimalną prowizją u tur operatorów, jesteśmy w stanie przedłużać sezon, udostępniać zasoby turystyczne, infrastrukturę. No i oczywiście robi się to w sposób świadomy. Nikt nie będzie utrzymywał obiektu noclegowego, tylko po to, żeby on był otwarty. I to widać też nad polskim morzem, nad Bałtykiem, że każdy kolejny tydzień września powoduje ograniczenie liczby dostępnych obiektów noclegowych, czy restauracji, czy pawilonów handlowych. To jest zjawisko od wielu, wielu lat widoczne nad polskim Bałtykiem. To się zmienia. Właśnie między innymi też poprzez seniorów, którzy rzekłbym nawet okupują niektóre miejscowości nad polskim Bałtykiem właśnie we wrześniu, przy okazji na przykład korzystając z turnusów rehabilitacyjnych, bo takowe też są organizowane, właśnie dlatego, że cena może być obniżona, bo część naszych seniorów korzysta z dotacji czy z dopłat z PFRON-u, czy z jakichś systemów ZUS-owskich. W związku z tym hotelarze mają tutaj seniora, dla którego oferta może być nieco tańsza, bo jest w jakimś sensie subsydiowana i czek turystyczny jest też takim narzędziem.
1: Rozumiem.
0: Proszę pamiętać o tym, że są również komercyjne systemy działające w Polsce, które dotyczą różnego rodzaju zniżek dla seniorów, typu Ogólnopolska Karta Seniora i parę jeszcze innych rozwiązań, które też daje różnego rodzaju zniżki, bonusy i to w różnych okresach roku, a szczególnie właśnie w tych okresach nazywanych poza sezonem.
1: Panie doktorze, kończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję i państwu też dziękuję za uwagę. Komentarze wciąż płyną. Za chwilę do nich wrócę. Doktor Wojciech Fedyk, ekspert rynku turystycznego, był z nami w popołudniowym programie. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
0: Dziękuję panu. Życzę wszystkiego dobrego słuchaczom.

0: już tylko 4 minuty do 19. Bardzo dziękujemy. Ksenia Maśczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i ja. Kłaniamy się, dziękujemy, a wiem, że Państwo wyjeżdżają tu i tam. A o turnusach rehabilitacyjnych pisze mi jeszcze słuchaczka. One są przez cały rok, panie redaktorze, tak? Wiem, to znaczy wiem, że Państwo wiedzą. Ale teraz to już o czym innym, bo w studiu jest Diana Giurow.
1: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj i jutro.
1: Tak, dzisiaj i jutro. Jutro też jestem, zapraszam.
0: Dzisiaj po 19:00.
1: Jutro zapraszam z życzeniami i proszę z ciekawymi utworami, także będziemy do Państwa dyspozycji.
0: Tak, a dzisiaj?
1: A dzisiaj mam dwie ciekawe polskie premiery. Jedna to będzie pani Klaudia Marzec, a druga płyta to Adam Bałdycha, Duma Narodowa.
0: Zapraszamy zatem na to spotkanie po 19:00. Wszystkiego dobrego, my słyszymy się jutro o 20:00.
2: Well, I

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wzmacniającą nadzór sądów nad kontrolą operacyjną służb. Nowe przepisy ujednolicają zasady stosowania kontroli m.in. przez policję, żandarmerię wojskową i służby specjalne. Sądy będą mogły żądać informacji o przebiegu kontroli jeszcze w trakcie jej trwania, a także zdecydować o jej przerwaniu. Będą też informowane o zniszczeniu materiałów, których nie można wykorzystać w postępowaniu karnym. Ustawa wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu. A teraz ceny, które kierowców interesują najbardziej. Za nami kolejny dzień wzrostu cen paliw i tydzień zawirowań na światowym rynku ropy.
4: Ropa potrafiła zejść poniżej 100 dolarów, potem potrafiła powyżej tego poziomu wyraźnie wrócić, a wszystko za sprawą deklaracji o możliwych rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które jednak, jak widać, do skutku na razie nie dochodzą i niestety surowiec z takiego mocnego zjazdu zalicza ponownie zwyżkę.
3: Mówił Jakub Bogucki z Petrol.pl. Na polskich stacjach szczególnie mocno drożeje olej napędowy. Za litr diesla trzeba zapłacić średnio 8,99 zł. Benzyna 95 kosztuje 7,99 zł za litr.
4: Czyli za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic. Natomiast jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych, niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu.
3: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od sytuacji na światowym rynku. W przypadku dalszych wzrostów eksperci przewidują, że cena diesla może przekroczyć 9 zł, a benzyny 95 8 zł za litr. Teraz w serwisie sport i siatkówka. Polska zagra w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0 w półfinale turnieju w Mediolanie. Polacy wygrali wszystkie trzy sety, dwukrotnie 25-23, a trzeci 25-18. W finale, który zostanie rozegrany w sobotę, rywalem Polaków będzie zwycięzca meczu Francja-Finlandia. Stawką jest nie tylko tytuł Mistrza Europy, ale też przepustka na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Na koniec jeszcze kultura. Wkrótce rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W tym roku mocno wybrzmi na nim polskie kino. W programie znalazło się 15 pełnometrażowych filmów i koprodukcji z polskim udziałem oraz 25 polskich krótkometrażówek. Wśród nich Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marią Dębską i Jakubem Gierszałem. Nie zabraknie też filmów z innych części świata. O filmach otwarcia mówiła na naszej antenie Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka festiwalu.
5: W tym roku będziemy mieć dwa filmy otwarcia, to taka wyjątkowa sytuacja. Debiut oczywiście Jessego Eisenberga, a drugim filmem otwarcia będzie Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molana. Otwarcie w tym roku organizujemy w Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej.
3: Tegoroczny festiwal to 190 filmów i 330 seansów, w tym produkcje nagradzane w Cannes, Berlinie i na Sundance Film Festival. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy rozpocznie się 9 października i potrwa 10 dni. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Czułe dźwięki.

0: No i jesteśmy. Dobry wieczór. Dzisiaj wyjątkowo z Grzegorzem Muranowiczem za sterami. Witamy Państwa ponownie. Jest już dość ciemno, pochmurno. Zaczyna się ten taki cięższy okres. No ale będziemy szukać smaków, jakiejś obfitości w sztuce, muzyce, słowie, tak aby urozmaicać sobie te gorsze momenty i dłuższe noce. Usłyszeliście Państwo Wowakin i Ninę Kodorską. To twórcy, jak widać, wykonujący tradycyjną polską muzykę korzeni. Kolejną propozycją i drugą dzisiejszą przystawką będzie Maria Peszek w utworze Love Song. Zabrzmienie tego utworu oraz całej płyty Ave Maria odpowiada Kamil Pater, producent i multiinstrumentalista. To ważny smaczek, ponieważ wcześniejsze legendarne krążki Marii powstawały we współpracy z kimś innym, ale to przecież nie o tym. Także posłuchajmy.
1: Chcę z tobą patrzeć w ogień, chcę z tobą w ogień iść. To jedno wiem na pewno i więcej nie wiem nic.

Ja nie mam nic, ty nie masz nic, razem mamy wszystko. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, razem mamy wszystko. Wyłączam światła, lecimy w noc.

No, właśnie Maria Peszek kojarzy mi się tak jesiennie. Lekko, ciężko i to są takie molowe dźwięki. Zawsze jej płyta, szczególnie ta pierwsza, kojarzy mi się z jesienią. A z takich ciekawych cytatów jesiennych, bo szukałam ich ostatnio troszkę, żeby tutaj z Państwem porozmawiać trochę o jesieni. Ze wszystkich pór roku jesień oferuje człowiekowi najwięcej i prosi o mniej. Tak twierdzi Hal Borland. I co o tym myślicie? Przypominam oczywiście czule i uprzejmie, że możecie Państwo kontaktować się ze mną, pisząc do mnie, wysyłając maile na diana.giurow@nowyswiat.online. Ja zawsze odpisuję i uwielbiam Państwa maile, także z radością je odbieram. A teraz kolejna propozycja i to będzie albo inaczej. Na ficie z Zalią oraz Szafterem. To jest właśnie taki bigos, znamy to słowo, bo mamy tutaj taką audycję w naszym radiu. Jest bigos w wykonaniu Zali. To taka część kultowego projektu albo inaczej. A projekt polega na tym, że wokaliści z kręgów różnorodnych, a więc popu, jazzu czy alternatywy, biorą na warsztat kultowe polskie rapowe numery i śpiewają je w zupełnie nowych, często smooth jazzowych lub popowych aranżacjach. No i jak to im wyszło?

Gdyby Państwo zastanawiali się, czyj to był utwór, który to Zalia wzięła na warsztat, to był to Szafter w duecie z Taco Hemingwayem. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał. A teraz kolejna propozycja, to będą Rysy oraz Justyna Święs w utworze Starling. Jest to wokalistka The Dumplings, która współpracuje z Rysami w sumie od samego początku istnienia. Zaśpiewała na przykład na ich debiutanckim singlu Ego, który chyba otworzył w jakiś sposób jej drzwi do kariery. Utwór ten zdobył dość dużą popularność w świecie alternatywy. Niedługo po premierze doczekał się też oficjalnego, genialnego remiksu, a stworzył go Pejzaż, ale dzisiaj usłyszymy wersję oryginalną.

Tak już od lat ta jesień co roku przychodzi, spadają liście i robi się chłodno. No i cóż, a na przykład Stanisław Ignacy Witkiewicz w pożegnaniu jesieni mówi: i czemu to takie nic jest właściwie czymś dla mnie? Kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru, naszego cudownego spotkania, to będzie Basz w utworze Uwaga. To taki dość mroczny, jednocześnie niezwykle energiczny, elektroniczny utwór z czerwca 2025 roku. Powstał w wyniku artystycznego zderzenia dwóch zupełnie różnych światów, a mianowicie no właśnie elektronicznej wrażliwości artysty, ale też również literackiego buntu pisarki Doroty Masłowskiej występującej jako Dorota. No a co z tego wyszło?

I to już jest taki właśnie cięższy, jesienny klimat. W traktacie o łuskaniu fasoli Wiesław Myśliwski wspomina o jesieni w następujący sposób. Ale też najlepiej odpoczywa się przy zbieraniu grzybów. Gdy o niczym się nie myśli, niczego nie pamięta, tylko całą uwagą, wszystkimi zmysłami wpatruje się w grzyba. To też jeśli chce się

prawdziwie odpocząć, nawet lepiej, gdy grzybów jest mało. No właśnie, ile tych grzybów było? Ja byłam dzisiaj na długim spacerze przed spotkaniem z Państwem w Lesie Kabackim i znalazłam kilka kani, które ze smakiem oczywiście zjem przed jutrzejszym koncertem życzeń. A teraz kolejna propozycja. To będzie znów ten sam producent, czyli Basz. Słyszymy utwór Sobie Daj, a wokalistka, cudowna, bardzo ją lubię, to Kiwi. Wyjątkowo duszny, hipnotyzujący singiel, który został wydany na przełomie marca, kwietnia 2025 roku. Utwór stał się jedną z największych chyba wizytówek drugiego studyjnego albumu wokalistki pod tytułem Sama. A pod pseudonimem Kiwi kryje się Wiktoria Nazarian.

Wilgoć, mrzawka. Tak mi się kojarzy ten utwór, jeśli chodzi o kolorystykę jesieni. Nie wiem dlaczego, ale właśnie to poczułam. Z kolei pan Jeremi Przybora mówi o jesieni w taki sposób. Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera. Ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko, pejzaż bez smutku, pejzaż beze mnie. Noce i dni, o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez ciebie. Przepiękne, bardzo mnie to rozczula. Wyjątkowo wręcz. Kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru to znowu Basz, ale to już ostatni raz. I tym razem usłyszymy go w utworze Brokat. Podobno był to przełomowy singiel w karierze Basza, wydany w maju 2020 roku jako zapowiedź jego trzeciego albumu studyjnego Noc. Teledysk zasługuje na Państwa uwagę, albowiem za reżyserię odpowiada Arek Nowakowski. I podobno ten teledysk był ogromnym wyzwaniem technologicznym, pewnie w tych czasach tak mogło być. I właśnie aby uzyskać ten taki duszny, psychodeliczny klimat baroku 3D, ekipa filmowa wykorzystała fotogrametrię.

Dużo w czułych dźwiękach jest muzyki nowej, ponieważ staram się nie bazować na tych utartych, znanych nam dobrze szlagierach, tylko staram się też poszukiwać czegoś na kształt tego, co wiem, że Państwo lubicie i gdzieś czuję, że chcecie tego słuchać. Ale też wydaje mi się, że zawsze w mojej audycji powinien pojawić się jakiś taki ukłon w stronę i klasyki, i szlagierów. Dlatego też pojawi się w tej chwili. Wybrałam dzisiaj wczesną jesień Heja i uważam, że jest to jeden z oczywiście najbardziej kultowych i klimatycznych utworów zespołu, który był, jest singlem z ich trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego Znak Zapytania. To był chyba 95 czy 6 rok, dość dawno temu. Klasyka polskiego rocka lat 90. Dużo czułości i dużo ukłonów w stronę zwyczajności, czyli czegoś takiego jak schowanie się pod ciepłym kocem przed światem, bo to starczy za wszystko.

0: Cytatem w temacie wczesnej jesieni będzie cytat Sylwii Plath z Dzienników. I mówi ona tak. Jutro zaczyna się wrzesień. Boże, opadła na mnie nagle daremność i przemijanie moich dni i chciałam zacząć krzyczeć w bezsilnej furii na beznadziejne, nieuniknione mijanie sekund, dni i lat. Taka oto to była wczesna jesień. Ja tym samym pozdrawiam Team Czuli, Arwij Cieśliński, pani Basia Tylek. Jak zawsze jesteście tutaj ze mną oraz pana Mateusza Zeleka i Macieja Bilskiego. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. No i teraz tak. Kolejna propozycja to będzie United in Grief, czyli połączeni poprzez żałobę w wykonaniu Kendricka Lamara. Potężny, niezwykle filmowy utwór, który otwierał piąty studyjny album Mr. Moral and the Big Stepper z 2022 roku. Ta piosenka przerwała wieloletnie milczenie artysty i z miejsca zdefiniowała ton najbardziej osobistego, surowego projektu w jego karierze.
1: Tell them
2: the truth.
3: I hope you find some paradise.
2: Tell them the truth.
1: Tell them.
4: Tell them you're.
5: I've been going through something. 1,855 days. I've been going through something. Be afraid.
6: What is a bitch in a miniskirt? A man in his feelings with bitter nerve. What is a woman that really hurt? A demon, you're better off killing her. What is a relative? Make a repetitive narrative on how you did it first. That is a predator in reverse. All of your presidents, he with thirst. What is a neighborhood reputable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? A way that I show my maturity.

Jeśli zastanawiają się Państwo, którą z estetyk, jeśli mowa o języku muzycznym, można nazwać wiolinistyką kontemplacyjną, jeśli myślimy o olśniewającej wirtuozerii i o skrzypku, o Polaku, który jest uznawany za jednego z najwybitniejszych skrzypków jazzowych swojego pokolenia. To właśnie chciałabym przedstawić Państwu artystę w osobie Adama Bałdycha, utwór Endless. Bardzo ciekawa płyta. Słucham jej dzisiaj od rana i jestem dość mocno poruszona, ponieważ w tej grze jest bardzo dużo prostoty. Nie ma tutaj takiej potrzeby olśniewania. Jest dużo czułości wobec pojedynczego dźwięku, cierpliwości wobec czasu i głębokiego szacunku do ciszy.

Ta surowość i wrażliwość kojarzy mi się od razu ze ścieżką dźwiękową do filmu Bandyta. Także jeśli podoba się to Państwu, to warto to odgrzebać, ale też warto zapoznać się z tą płytą, ponieważ to jest dzisiaj pierwsza premiera. Zawsze premiery zostawiam na koniec. Za chwilę wrócimy jeszcze do Adama Bałdychy, a teraz chcę Państwu przedstawić drugą premierę dzisiejszego wieczoru. To będzie Klaudia Marzec. Klaudia Marzec w utworze Wszystko gra. Właśnie dzisiaj. Dzisiaj jest oficjalnie wychodzi, ukazuje się jej debiutancki album. A muzyka jest dla Klaudii językiem emocji, sposobem opowiadania historii, przestrzenią, której można wiele zawierzyć. Często poprzez muzykę próbuje zrozumieć, co tak naprawdę czuje, co w niej siedzi. To taka forma artystycznej ekspresji, ale również sposób rozmowy ze sobą i z drugim człowiekiem. No i właśnie jestem ciekawa, jak Państwo wyczuwają tę autentyczność.

No i ja też przyłączam się do tego postulatu i chciałabym Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że pada deszcz i już te dni będą coraz krótsze i będzie trochę wilgotno i wietrznie, no to wszystko będzie dobrze. Jak to mówią, oby do jesieni, a potem oby do lata i tak w kółko kręci się ten kołowrotek. No i wracam. Jeszcze pozwolę sobie wrócić do Adama Bałdycha. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z twórczością tego artysty, ponieważ Adam Bałdych redefiniuje pojęcie skrzypiec. Tak pisał brytyjski The Guardian. Wtóruje mu niemiecki Frankfurter. Och, tu już wolę nie ryzykować z przeczytaniem tego, co mam napisane. Bez wystąpienia Adama, bez wątpienia Adam jest najbardziej rozwiniętym technicznie skrzypkiem żyjącym w naszych czasach. Możemy spodziewać się po nim wszystkiego. Nazywany cudownym dzieckiem skrzypiek, karierę rozpoczął w wieku, uwaga, 14 lat. Także zachęcam. Ja tym samym żegnam się z Państwem. Do tych pożegnań dołącza się również Grzegorz Muranowicz. No i cóż, do usłyszenia. Dobranoc.

0: Drżenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje o pilne działania w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W uchwale wskazuje, że część wybranych przez Sejm sędziów nadal nie została dopuszczona do orzekania, co zdaniem KRS ogranicza ochronę prawną obywateli. Rada zwraca też uwagę na niezwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i brak projektu budżetu Trybunału na przyszły rok. Unia Europejska chce wprowadzić wspólne zasady ochrony dzieci w internecie. Komisja Europejska zaproponowała tzw. EU Kids Act, który zakłada m.in. ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci.
5: EU Kids Act ma zapobiegać takiemu targetowaniu dzieci przez algorytmy, łapaniu je niejako w sieć w mediach społecznościowych. Będzie to obejmowało nie tylko media społecznościowe, ale także gry online, które dzieci często używają i gdzie też czyha mnóstwo pułapek. No ale przede wszystkim to takie sztandarowe ograniczenie to będzie uniemożliwienie dzieciom korzystania z social mediów do 13 roku życia.
4: Mówił europoseł Michał Wawrykiewicz. Propozycja przewiduje również bezpieczne ustawienia kont osób niepełnoletnich, m.in. wyłączoną domyślnie geolokalizację oraz możliwość łatwego blokowania i wyciszania innych użytkowników. Już za niespełna 3 kwadranse mecz reprezentacji Polski w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni na PGE Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy występ Polaków w tych rozgrywkach od czasu spadku do niższej dywizji. Celem zespołu Jana Urbana jest powrót do elity. Tak o planach na spotkanie mówił obrońca Przemysław Frankowski.
6: Mamy swój plan na ten mecz, narzucić swój styl grania i gdzieś kontrolować ten mecz, ale koniec końców celem jest zwycięstwo.
4: W kadrze pozostaje Robert Lewandowski. Napastnik zapewnia, że na razie nie zamierza kończyć reprezentacyjnej kariery.
7: Po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
4: Dzisiejszy mecz będzie pierwszym występem Lewandowskiego w reprezentacji od transferu do Chicago Fire i jednocześnie jego 168. meczem w narodowych barwach. Początek spotkania o 20:45. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu. Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Mastodon z płyty Marrow Deep Barbarian's Blood. To było to, co Państwo słyszeli na początku. Tak właśnie zaczyna się nowy krążek zespołu Mastodon Marrow Deep Barbarian's Blood. Zrobiło na mnie wrażenie, kiedy na początku czerwca usłyszałem ten krążek, kiedy jeszcze nie można było mówić o tym, że Mastodon wydaje nową płytę i jaka ta płyta będzie. No ale kiedy w końcu już jest, kiedy w końcu można o niej mówić, to my powiemy o niej jeszcze więcej, ponieważ za chwilkę rozmowa z twórcami tejże płyty, Branem Taylorem i Troyem Sandersem, czyli sekcją rytmiczną zespołu Mastodon i panami, którzy oczywiście śpiewają w tym zespole. No, ale najpierw drugi utwór z płyty Poisons, Weapons, Mastodon. And I felt so fucking alive!

Mastodons, potem Marrow Deep, która dla zespołu była i jest być albo nie być, no bo krążek powstał w cieniu gigantycznej tragedii. Muzycy weszli do studia tydzień po nagłej śmierci swojego wieloletniego byłego gitarzysty, wokalisty, kompozytora Brenta Hintza, który był no, bardzo rozpoznawalnym członkiem zespołu, takim ikonicznym wręcz, świetnym gitarzystą, no, postacią symboliczną dla muzyki rockowej. Strata gigantyczna, ale też panowie rozstali się w bardzo złej atmosferze, ponieważ Brent nie zjawiał się na próby zespołu, a później jak go panowie wyrzucili z grupy, to mówił o nich i pisał bardzo złe rzeczy. Na kilka miesięcy po tym, jak z zespołu Brent został wyrzucony, zginął w wypadku motocyklowym, przejeżdżając na rondzie zbyt szybko. No i tak się skończyła ta historia Mastodona z Brentem Hintzem. Panowie nigdy się nie pogodzili, mimo że ćwierć wieku razem grali, byli właściwie jak bracia, stworzyli dużo świetnej muzyki. No i miałem takie wrażenie, że Mastodon to był jeden z tych zespołów, które ma szansę stać się tym wielkim rockowym zespołem po Metalice. Widziałem ich kiedyś na żywo na Bemowie i pamiętam, że zrobili mega wrażenie, ale to Brent przyciągał chyba najbardziej uwagę, nie tylko swoją grą, ale również wyglądem, a o czym za chwilkę sami muzycy Mastodona powiedzą, również ta cała otoczka ikoniczna jest ważna w zespołach, tym bardziej rockowych, tudzież metalowych. Zapraszam Państwa na wywiad z Branem Taylorem i Troyem Sandersem. Na początek zapytałem, Marrow Deep jest ich najbardziej osobistym krążkiem. Bran Taylor odpowiedział. Nie, już jest bardzo publiczne. Odpowiedział żartem perkusista i dodał, zawsze pisaliśmy o sprawach osobistych, niekoniecznie dzieliliśmy się nimi z prasą. Pierwotnie rzeczy, które ukształtowały album, wydarzały się dokładnie wtedy, gdy nagrywaliśmy i tuż zanim weszliśmy do studia. Więc wszystko było bardzo świeże, a na samej powierzchni byliśmy blisko dna. Trudno było o tym nie pisać, bo to były tak zupełnie nowe, świeże uczucia. Próbowaliśmy przepracować kilka tragicznych wydarzeń i użyć do tego muzyki i albumu. Spróbować zrozumieć, co się wydarzyło przez ten ostatni czas i jak się z tym czujemy. Użyliśmy muzyki jako narzędzia, żeby przez to przejść. Powiedział Brent Taylor, siedząc naprzeciwko mnie z Troyem Sandersem i prezentując otwartość, prawdę powiedziawszy, której się nie spodziewałem, bo nie sądziłem, że będą tak otwarcie mówić o stracie Brenta Hintza. No więc zapytałem, straciliście Brenta podwójnie, no bo rozstaliście się z nim w złych okolicznościach, a wkrótce później zginął w wypadku, a ty też, mówiłem do Brana, straciłeś mamę. Bran odpowiedział, tak, straciłem mamę i naszego przyjaciela w niecałe 6 miesięcy, a pomiędzy tym był jeszcze zamęt z Brentem. To był bardzo ciężki czas, a jedyne co umiemy robić, to pisać o tym i właśnie tak powstała płyta Marrow Deep. Pogratulowałem muzykom. Rozmawiałem z nimi chwilę po tym, jak wróciłem z Disneylandu z Paryża, spod Paryża. Byłem tam przez kilka dni z tego różowego, kolorowego świata. Przyjechałem na spotkanie z zespołem Mastodon i posłuchałem płyty, która jest, no, jest trudna, jest mroczna, jest smutna. Jest też taka... Jakie mam wrażenie, Mastodon jeszcze nie nagrał. No i zapytałem również o nowych członków zespołu, ponieważ jest tam klawiszowiec, no i nowy gitarzysta. Pytanie, czy da się zastąpić w ogóle Brenta i jak powstawał najnowszy album zespołu Mastodon. Troy Sanders odpowiedział, klawiszowiec dołączył do nas, gdy nagrywaliśmy Hushed and Green 5 lat temu. Zagrał na dużej części płyty, a potem koncertował z nami od tamtej pory, więc jeździ z nami od 5 lat, ale na tym albumie był dużo bardziej zaangażowany, bo to wspaniały muzyk. Uwielbiamy jego gust i umiejętności. To dodaje
element, który zawsze chcieliśmy bardziej zgłębić. Manorda, chodzi o instrument, Mellotron i też potężne organy. Wnosi do Mastodon ciekawy smak i warstwy. Jest świetny. Z kolei gitarzysta Nick Johnson to też był bardzo mocno zaangażowany w tę płytę. Czuję się, że dodał dużo świeżych elementów do procesu pisania. Więcej tekstur, smaków, więcej warstw. Brand odpowiedział:

Wiedzieliśmy, że straciliśmy kluczowego gracza i kluczowego członka zespołu. Jednego z naszych najlepszych przyjaciół, jeden z naszych filarów, Brenta. To, co oni wnieśli, było dla nas bardzo ekscytujące. Cieszyliśmy się, że wejdziemy do sali i będziemy nad tym pracować. Robienie z nimi muzyki było fajne i ekscytujące. Zobaczyć, co mogę wnieść, zwłaszcza niektóre klawiszowe ozdobniki, gdzie na poprzednim albumie, kiedy wprowadziliśmy nowego członka zespołu, większość muzyki była już ukończona. Wszystko już napisaliśmy. Sprowadziliśmy go tylko, żeby dodał trochę tam i tu tekstur. Tym razem był bardziej zaangażowany w proces pisania, mógł zagrać kilka solówek i mieć swoje wielkie momenty, zwłaszcza ostatni utwór, gdzie na końcu jest ta fusion jazzowa sekcja, która przerzuca się między Joe a Nickiem, pokazując trochę ich umiejętności i daje fajne, kulminacyjne zakończenie i spojrzenie w przyszłość zespołu. To może zagrajmy ostatni utwór z płyty zespołu Mastodon. Nie czekajmy, po prostu posłuchajmy tych ponad 7 minut ciężkiej muzyki pomieszanej z jazzowymi klimatami.

0: Three Fates. Tak kończy się najnowsza płyta zespołu Mastodon Marrow Deep. Wracamy do rozmowy z członkami grupy. Zapytałem, czy nie boją się, że fani mogą być rozczarowani tym, że nagle tych czterech gości na scenie już nie ma, a pojawiają się jakieś rockowe, progrockowe ornamenty. Bran odpowiedział: nie możesz się martwić tym, co fani polubią, a czego nie. My zawsze zmienialiśmy się, więc myślę, że ludzie spodziewają się po nas niespodziewanego. I to lubią. Jest trzon naszej publiczności, który lubi, kiedy eksperymentujemy i robimy dziwne rzeczy. Pewnie stracimy przy tej płycie jakichś fanów, ale może zyskamy nowych. Zawsze tak robimy. Tak zawsze się z nami dzieje, ale to za mało, żeby nas zniechęcić do prób brzmienia inaczej, do dokonania nowego zwrotu. Bo męczy nas własne brzmienie. Kiedy siadamy do pisania nowej płyty, myślimy: o, to już zrobiliśmy. Zróbmy coś, co brzmi inaczej. No i nowa płyta zespołu Mastodon Marrow Deep brzmi inaczej od poprzedniej i od wcześniejszej. Na pewno jest to jakiś nowy rozdział w karierze zespołu. Powiedziałem, że w tych piosenkach jest dużo smutku. Nie boicie się, że kiedyś, po kilku latach, nie będziecie chcieli wykonywać tych utworów na żywo, bo będą wam przypominały trudny okres w życiu? Troy Sanders powiedział: nie sądzę, bo to są bardzo szczere utwory i bardzo bliskie innym ludziom. To ogromna część naszego zespołu i tego, jak tworzymy. Autentyczność jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli jesteśmy z tego dumni, kiedy płyta wychodzi, mamy nadzieję, że publiczność to złapie i pokocha. A jeśli nie, to też w porządku, bo nie mamy nad tym kontroli. Mamy kontrolę tylko nad procesem twórczym. A jeśli jesteśmy z tego dumni i to kochamy, to spokojnie możemy wychodzić i grać to co wieczór przez kolejne lata. We are okay to go out and play it every night for the next couple years and then for years to come.
1: Bran dodał: jeśli za 5-10 lat wciąż będziemy śpiewać i grać te numery, to znaczy, że przez to przeszliśmy. Nie ma nic złego w spoglądaniu wstecz na trudne czasy. Przecież i tak będziemy o tym myśleć. Powiedziałem obu dżentelmenom, że kiedyś Bob Dylan odpowiedział na to, jak ktoś wyraził uwielbienie dla jego płyty Blood on the Tracks, to on odrzekł: nie rozumiem, jak ludzie mogą lubić czyjś smutek. Czy nie będzie podobnie w przypadku nowej płyty Mastodon? Bran odpowiedział: mamy duże doświadczenie z ludźmi, którzy naprawdę lubią ten aspekt naszej muzyki. I nie sądzę, żeby patrzyli na to na zasadzie: cieszę się twoim bólem. Czuję, że wszyscy mają bardzo podobne życiowe doświadczenia i nasze płyty potrafią z nimi rezonować, bo przechodzą przez to samo w swoim życiu. Powiedziałem przed wywiadem, obawiałem się poruszyć pewne kwestie, bo sądziłem, że nie chcecie mówić o Brencie, tym bardziej, że przed śmiercią mówił jednak o was bardzo źle. Bran powiedział: cóż, dokładnie tak było, opowiadał bzdury. Nigdy nie sądziliśmy, że naprawdę tak myślał. Powiedzieliśmy sobie: dobra, wyładujesz się, będziesz wściekły. Rozumieliśmy to. Został wyrzucony z zespołu, próbowaliśmy mu pomóc. Zapytałem: to było możliwe? Bran powiedział: nie wiem i nigdy się nie dowiemy. Zapytałem, czy z Brentem zaczęli tworzyć materiał. No i Bran odpowiedział: próbowaliśmy, ale Brent robił swoje rzeczy. Niezbyt często docierał do sali prób. Miał kilka innych zespołów i był w środku trudnych spraw w swoim życiu. Przechodził rozwód i tym podobne. A to trudne. Sam przeszedłem rozwód, to cholernie bolesne. Czasem trochę się gubisz. I mimo, że tyle razy mówiliśmy: hej, będziemy tu, będziemy tam jamować, będziemy pisać, niezliczone zaproszenia, będziemy robić to i tamto, po prostu nie chciał przychodzić. Miał dużo na głowie i ja to całkowicie rozumiem. Ten zespół istnieje od dawna i są momenty, gdy ktoś przechodził przez życiową sprawę, kryzys i nie mógł się pojawiać, więc nawzajem się wspieraliśmy. Ale w przypadku Brenta po prostu przechodził przez trudny czas, a my zapraszaliśmy go, ale jak mówiłem, nie pojawiał się. Więc Bill, Troy i ja siadaliśmy w piwnicy Billa i pracowaliśmy. Pracowaliśmy nad riffami, bo kochamy być w Mastodon i wszyscy jesteśmy bardzo kreatywni. Nie mogą po prostu siedzieć w domu i czekać, aż ktoś się ocknie. Lubią pracować, a kiedy budzę się rano, mam pomysły na nowe piosenki i chcę grać. Chcę grać na perkusji, chcę jamować. Mam 51 lat. To nie będzie trwać wiecznie, więc chcę to z siebie wyrzucić i nagrać. Więc parę lat temu zaczęliśmy proces tworzenia nowej płyty, ale w trakcie pojechaliśmy na trasę. Część rzeczy została przerwana i ostatecznie mieliśmy w zasadzie szkielet płyty, gdy zeszłego lata pojechaliśmy na europejską trasę. A kiedy wróciliśmy do domu, od razu weszliśmy w preprodukcję, a potem zaczęliśmy nagrywać.
2: We had the skeletons for, pretty much had the skeletons for the record when we went on the European tour last summer. And then when we got home from that, we went right into pre-production and then started recording the album.
1: Zapytałem, jamowaliście, jak wyglądał proces powstawania, kto przynosił riffy, komponowaliście wspólnie, razem, jak to wyglądało osobno, jak technicznie wyglądał proces nagrywania płyty przez zespół Mastodon. Troy odpowiedział, myślę, że większość tych piosenek to Bran i Bill, siadający razem w piwnicy Billa, te dwie osoby. Bran powiedział, w piwnicy Billa jest perkusja, moja perkusja. Siedzą z Billem, mam riff, on ma riff i pracujemy nad tym razem. Składamy ładny szkielet piosenki. Wychodzą, gram do tego na perkusji, ustalamy podstawowy zarys, strukturę wszystkiego. A kiedy mamy dosyć materiału, przenosimy się do naszego studia, które jest w piwnicy budynku, który posiadamy razem jako zespół. West End Sound to studio. Jest pod naszą salą prób, idziemy tam i to jest druga faza demo. Może już wtedy jakieś pomysły wokalne mamy, chyba mieliśmy. Chyba Out Like a Lamp dostało tak wokal i kilka innych utworów. Troy zaczął robić wokale, potem pojechaliśmy do Europy, pracowaliśmy nad rzeczami, gdy byliśmy tu zeszłego lata, szlifowaliśmy je i wprowadziliśmy muzyków nowych. Napisaliśmy tam też trochę materiału. Kiedy wróciliśmy do Stanów, weszliśmy w preprodukcję z Patrickiem Bergerem i Kurtem Bellew z Converge, producentami krążka. Zapytałem, czy utwór promujący krążek Your Ghost Again to obręcie. Bran odpowiedział. Tak, ciągle widziałem go kątem oka w sali prób i w studio nagraniowym. To trochę o tym, że widzisz ludzi, a potem myślisz, że ich widziałeś, ale tak naprawdę ich nie było i robi ci się smutno. Zaczynasz myśleć o tym, co mogłoby być, a być nie może, więc dla mnie o tym to było. A dla ciebie, Troy? Zapytałem. Troy Sanders odpowiedział. To cały okres wewnętrznego zamętu, który ostatecznie był bardzo smutny. Tak więc po prostu o tym, to jest o tym nieszczęsnym tarciu, które doprowadziło do jeszcze większego smutku. Zapytałem, czy kiedy są na scenie panowie z Mastodon, to wciąż mają takie uczucie, poczucie, że widzą Brenta kątem oka. Bran odpowiedział. Czasami tak, wiesz, tęsknimy za nim. Troy powiedział, był z nami na scenie po prawej stronie przez 25 lat. Bran dodał, robi mi się smutno, tak, że już nigdy to się nie powtórzy. Bo miałem nadzieję, że w którymś momencie to złagodzimy. Wróci, pogodzimy się. Wiem, że byśmy się pogodzili. Nie wiem, czy znowu gralibyśmy razem, ale miałem nadzieję, że pogodzimy się. Mieliśmy prawdziwą magię przez wiele lat. Wiele, wiele lat. Naprawdę było pięknych, niesamowite koncerty razem. Inaczej nie wytrzymalibyśmy ze sobą 25 lat. Więc przez te lata było o wiele więcej pozytywnej zabawy niż negatywnego G. Zapytałem, ciekawe, że wy o nim wtedy nic złego nie mówiliście, tylko Brent o was, a wy jakoś nie wdawaliście się w te przepychanki, na co powiedzieli, nie chcieliśmy dokładać się do tego. Bill Brown i ja nie mamy ochoty wypuszczać w świat więcej złych emocji, wiemy, co się działo i nie musimy tego podsycać. Więcej dramatu i to na oczach publiczności, to są prywatne sprawy. Ogarnęliśmy to i wciąż to ogarniamy. Powiedział Troy.
3: Bill, Bron and myself don't care to put any more negativity out in the world. We know what was happening and we don't need to add to more drama in the public eye. Like that's personal stuff and we handled it and we're still handling it. And we move forward.
1: Powiedziałem, przeanalizujmy płytę w takim razie. Marrow Deep kryje bardzo wiele dobrych, mocnych utworów i właściwie cały krążek jest do zagrania. Od początku, skąd wziął się utwór Barbarian's Blood? Brian powiedział, że pierwszy numer na płycie tak naprawdę powstał jako ostatni utwór. To był ostatni utwór, który się złożył. Napisaliśmy go, gdy wróciliśmy z europejskiej trasy. Bill i ja stworzyliśmy kilka części i jakoś to skleiliśmy. No i to po prostu ożyło. To była piosenka, którą najbardziej byliśmy podekscytowani. To było coś zupełnie nowego. A z tym perkusyjnym intrem pomyślałem, że to musi być pierwszy utwór na płycie. Zapytałem o utwór Out Like a Lamp, potężny, w którym jest tyle riffów, na co panowie powiedzieli, że oni nie potrafią przestać i wpakowują w jeden utwór wiele pomysłów, no ale też utwór In the Ruins, kolejny singiel, który no porusza. Bran odpowiedział, naprawdę lubię ten początkowy riff, który wymyślił Bill. Obaj muzycy nucą tę partię. Zrobiliśmy ten początek w piwnicy Billa i wiedziałem, że coś w tym jest. Wydawał się chwytliwy i pamiętam, jak śpiewałem. Zawsze szukam rzeczy, nad którymi łatwo śpiewać, do której łatwo śpiewać, a potem Troy naprawdę dopełnił to swoim wokalem w tym konkretnym utworze. Uwielbiam zakończenie, takie maidenowskie, podwójne gitary, które domykają całość. Naprawdę uwielbiam ten kawałek. Zapytałem o kawałek They're Coming For You, który no, jest jak tornado. Na początek iście matematyczny. Bran powedział tak, to Nick Johnston. Ja i Nick napisaliśmy ten utwór, ale cały ten początek to wszystko Nick. Napisał to sam i nam przedstawił, a my na to wow, brzmi jak Dracula. They're Coming For You, Mastodon.

Zadałem muzykom zespołu Mastodon, jakie płyty ich ukształtowały. Czy mogliby wymienić, powiedzmy, 5 albumów, które wpłynęły na nich szczególnie? Bran odpowiedział. Powiedziałbym Peace of Mind Iron Maiden. To był pierwszy album, jaki kupiłem za własne pieniądze. To perkusyjne intro do Where Eagles Dare rozpoczęło mój romans z Ironami, który trwa do dziś. Sprawił ten krążek, że zakochałem się w prawdziwym heavy metalu. Black Sabbath już mi przedstawili rodzice. Wiedziałem, że pociąga mnie mrok otwierający riff Black Sabbath z płyty Black Sabbath. Cokolwiek to było, rezonowało ze mną nawet jako sześciolatkiem. Brzmiał jak film grozy, a lubiłem Piątek 13 i te wszystkie rzeczy. Więc heavy metal miał sens od tamtej pory. Ale powiedziałbym też, że album Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, wpłynął na mnie bardzo. To była duża pozycja w kolekcji moich rodziców. Pamiętam, jak moja mama puszczała ten album głośno i że latem przy otwartych drzwiach nie było słychać, jak ktokolwiek mówi w naszym domu. Chodziła i to śpiewała, a widok szczęśliwej mamy słuchającej Genesis na cały regulator, to była super zabawa, super zabawny widok. Ta płyta jest jak dla mnie jak ciepły koc, kiedy słyszą otwierające linie Tony'ego Banksa grającego na pianinie. Powiedziałbym też, że Inner Mountain Flame Masiavisus Orchestra, ta płyta, którą tata zakładał mi na słuchawki jako małemu dziecku, miała na mnie wpływ. Jakoś mnie relaksowała, mimo że jest przecież taka gorączkowa. Metallica Ride the Lightning, to pomogło mi odkryć moje heavy metalowe plemię w szkole. Wszystkie fajne dzieciaki lubiły Metallicę, nosiły wysokie trampki, miały długie włosy, paliły Marlboro czerwone i podpalały śmietnik na halloweenowej dyskotece. Metallica była ścieżką dźwiękową do tego. King Diamond, jeden z moich ulubionych też albumów wszechczasów, uwielbiam Kinga Diamonda. Kocham jego głos. Uwielbiam albumy, koncept albumy, no i właśnie King Diamond takie tworzył, album demo oczywiście. Genesis King Diamond to była dla mnie największa inspiracja do robienia płyt koncepcyjnych, bo jest w nich tyle mitologii i daje to fanom o wiele więcej do zagłębienia się w płytę, do otulenia się twoim zespołem i opowieścią. To jest piątka mojego życia. Troy, czy masz coś do

Do zawdzięczenia rodzicom? Bran jeszcze powiedział. No tak, moi rodzice mieli wymiatającą kolekcję muzyki. Mieli tyle fajnych płyt, pokazali mi je w bardzo młodym wieku. Jestem im niezmiernie wdzięczny. Wielu ludzi mówi, kolekcja płyt moich rodziców była okropna. Nienawidzili, że słuchałem heavy metalu i chcieli, żebym przestał. Ale nie w moim przypadku, mówi Bran. Moi rodzice słuchali heavy metalu, zanim się urodziłem. Mieli naprawdę fajną kolekcję płyt i do dzisiaj ją mają. Zapytałem Brana, czy nigdy rodzice nie bali się, że pójdzie w złą stronę, skoro został muzykiem, metalowcem. Nie doradzali mu, żeby został lekarzem, prawnikiem, kimś, powiedzmy, normalnym. Bran powiedział, nie, wspierali mnie i gdy się w to wkręciłem, kochałem, to byli za. Nigdy nie powiedzieli słowa, nie rób tego. Doradzali, gdy było trzeba i myślę, że po cichu liczyli na to, co najlepsze. No i pewnie trochę byli przez kilka lat zestresowani, jak to się ułoży. Jak pracowałem w sklepiku, malowałem domy. A co zrobisz ze swoim życiem? Musisz pozwolić dzieciakom robić swoje. Dzisiaj są ze mnie dumni. A Troy? Dopytałem, a Troy? Zobaczmy. Pierwszy album Kill 'Em All. Kiedy chciałem zacząć grać na basie, usiadłem w sypialni jako 13-latek i próbowałem nauczyć się ucho, palec całej tej płyty, aż mogłem zagrać ją w całości. Pewnie niezbyt dobrze, ale pamiętam, że od początku do końca mogłem ją z grubsza zagrać, więc Metallica była moimi lekcjami basu. Nigdy nie brałem porządnych lekcji, więc ta płyta jest dla mnie bardzo ważna. A pierwszy album, jaki kupiłem za własne pieniądze, to Man at Work. Byłem przyklejony do MTV jako dziecko i kochałem tam wszystko. Od popu przez Go-Go's, Madonna, Michaela Jacksona, Man at Work. Jednocześnie bardzo pociągał mnie heavy metal, Metallica, a potem kolejny album, który do mnie przemówił, to Screaming for Vengeance, Judasów. To było jakby przybysze z kosmosu przylecieli, porwali mnie i powiedzieli, idziesz z nami. A potem Creatures of the Night, Kiss, przerażali mnie. Pomyślałem, że to jest fajne, podoba mi się. No i moi rodzice, jak rodzice Brana, bardzo wspierali mnie muzycznie. Mama była wielką fanką klasycznego country, a moim ulubionym albumem country wszechczasów jest The 10th Anniversary Georgia Jonesa. Słuchałem go tyle razy, setki razy. Pokazała mi też moja mama muzykę klasyczną. Gra we francuskim kwartecie dętym na waltornie, więc w domu grała dużo muzyki klasycznej i w niej też zakochałem się. A teraz zdaję sobie sprawę, jak bardzo to łączy się z heavy metalem. W tym samym czasie mój młodszy brat był wielkim fanem punk rocka. Pamiętam pierwszy album Bad Religion w latach 80. i jak do mnie ten krążek przemówił. Więc dostawałem trochę klasyki, country, lata 80., heavy metal i po prostu wszystko to kochałem. Zapytałem Brana o czas spędzony w kultowym zespole Today is the Day, z którym to Bran nagrał dwie płyty. Bran odpowiedział, koncerty Today is the Day były bardzo intensywne. To był intensywny gość, z którym dzieliło się scenę. Nic, tylko wdzięczność wobec Steve'a. Mowa oczywiście o liderze formacji Today is the Day. Steve Austin cały czas stoi na czele Today is the Day. Jest jedynym stałym elementem tria. No, perkusista, kiedy grał w Today is the Day, no, jak to wspomina, to trochę wyznaczyło moją trajektorię grania w Today is the Day, żeby mieć je dalej co robić. Mieszkałem w Rochester w stanie Nowy Jork i grałem w innym zespole. Donikąd to nie zmierzało, bo niektórzy inni w moim zespole mieli dobre prace, a ja nie. Musiałem sprawić, żeby ta perkusja zadziałała. Mój kumpel Dave z Municipal Waste dostał propozycję grania w Today is the Day, ale nie mógł jej przyjąć, bo był już w jakichś innych pięciu zespołach, więc zadzwonił do mnie i zapytał, co tam w moim zespole. Powiedziałem, nic. No to on powiedział, a, super, no to może spróbujesz w Today is the Day. Powiedziałem, dobra. Dostałem tę robotę, pojechałem na kilka tras i ostatecznie nie ułożyło się nam. Ale głównie dlatego, że Steve miał ten zespół już od wielu lat, wiedział, co chce robić, a ja chciałem robić swoje, więc Billy i ja
bo Bill też z Mastodon grał w Today's the Day. Przeprowadziliśmy się do Atlanty i chcieliśmy od razu wrócić do koncertowania, więc mam tylko wdzięczność wobec Steve'a. A Troy? Troy w pewnym momencie, proszę Państwa, grał w zespole Thin Lizzy. Właściwie to w ostatnim wcieleniu w Thin Lizzy, gdzie właściwie tylko był jeden członek oryginalny tejże formacji, ale to właśnie z nim ostatnie koncerty formacja dała pod tą legendarną nazwą. Troy Sanders odpowiedział, to było jak spełnienie marzeń i nie mogłem po prostu trzymać się gdzieś tam z perkusistą w tyle i grać na basie. Wychodziłem do publiczności, która śpiewała te wszystkie piosenki. Scott był jedynym gościem z Thin Lizzy, z oryginalnego składu, który podtrzymywał tę nazwę i te piosenki na festiwalach były grane, śpiewane głośno. To było piękne. Nie grali od tamtej pory i nie sądzą, żeby kiedykolwiek zagrali pod tą nazwą, więc zagrałem ostatni raz z Thin Lizzy na scenie. To było jak spełnienie marzeń. No i ostatnie pytanie do muzyków Mastodon o sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych, o polaryzację, o to jak tam jest, no bo u nas ta polaryzacja polityczna też przenosi się również na kulturę i relacje w społeczeństwie. Bran powiedział, myślę, że jesteśmy dosyć zgodni politycznie w zespole, ale to po prostu smutne, co się dzieje, gdy się na to patrzy. Współczuję ludziom, którzy dali się temu facetowi nabrać, wiadomo, o kogo chodzi. Robi mi się ich żal, bo myślę, że oni wszyscy są, no cóż, no to smutne. To ciężki temat i mam nadzieję, że on wkrótce zniknie. Chciałbym tylko, żeby tak było naprawdę, żeby te podziały gdzieś się podziały w Stanach, ale korupcja tam jest tak otwarta, to jest wręcz podłe, obrzydliwe, co się dzieje. To po prostu wielkie zgarnianie kasy i to otwarcie, to naprawdę chore, brutalne. A fakt, że są wciąż ludzie, którzy go wspierają, przerasta mnie. Ale wiesz, są w sekcie i oni o tym wiedzą. Ludzie poszli za Jimmym Jonesem do Afryki, rozumiesz, wypili ten fioletowy napój, bo kazał im to zrobić. Więc kiedy ludzie mają sprane mózgi, są w sekcie, to może, nie, może jednak nie wiedzą o tym. Dopóki z tego nie wyjdą i wreszcie się nie ockną, mówiąc o cholera, więc współczuję im. Pewnego dnia się obudzą i pewnego dnia my też będziemy mieli dobre wiadomości, powiedział Bran Daylor z zespołu Mastodon, z którym rozmawiałem, z Troyem Sandersem. A na koniec dla pani Karoliny z najnowszej płyty zespołu Mastodon, Marrow Deep, utwór Out Like a Lamb. Mastodon, a my słyszymy się po serwisie.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. W Jarosławiu trwa żałoba po zabójstwie księdza w opactwie jarosławskim. W mieście zwiększono obecność policji i straży miejskiej, a w szkołach wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Burmistrz Marcin Nazarewicz obawia się napięć między Polakami i Ukraińcami. Podkreśla, że tragedia nie powinna prowadzić do uogólnienia ani konfliktów. W sobotę o godzinie 19 spod ratusza wyruszy Marsz Ciszy upamiętniający zamordowanego księdza i osoby ranne. Do niedzieli obowiązuje żałoba, odwołano też duże wydarzenia. A teraz zmieniamy temat. Trwają prace nad drogami i koleją, które mają zapewnić dojazd do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W dniu budowlańca o postępach prac mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Chcemy mówić nie tylko o kluczowych inwestycjach w naszym państwie, ale także o ludziach, bo to ludzie stoją za budową tych wielkich inwestycji. Jesteśmy 1500 metrów od rozpoczętej realizacji budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa. Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku do końca drugiego kwartału.
3: Inwestycje obejmują m.in. budowę i modernizację dróg oraz połączeń kolejowych potrzebnych do obsługi elektrowni. Koalicja rządząca szuka sposobu na obejście prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przepisy miały m.in. ułatwić podejmowanie decyzji w sprawach zdrowotnych i formalności dotyczące bliskich osób. Jednocześnie minister finansów Andrzej Domański podpisał interpretację, zgodnie z którą także pary jednopłciowe po transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa mają takie same prawa podatkowe jak małżeństwa zawarte w Polsce. Do prezydenckiego weta i działań rządu odniósł się premier Donald Tusk.
5: Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali i tak jak w innych sprawach i tu znaleźliśmy legalną drogę, aby tę blokadę, te weta, ten upór przełamać.
3: Rząd zapowiada dalsze poszukiwanie legalnych sposobów na wprowadzenie zmian. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz. Druga godzina programu Radioaktywni. Keith Richards nagrał cover bluesowego klasyka Bright Lights Big City, oryginalnie wykonywanego przez Jimmy'ego Reeda, tego samego, którego tak sławi i wielbi Bob Dylan. A kawałek wejdzie w skład oficjalnej ścieżki dźwiękowej gry Grand Theft Auto 6. Utwór Keitha Richardsa, a właściwie Jimmy'ego Reeda, dedykuje pani Barbarze Blues, która bluesa uwielbia. Tydzień temu Państwa okłamałem. Okazuje się, że koncert Petera Hamilla nie był oczywiście w zeszłym tygodniu, w weekend, ale będzie w ten weekend, w sobotę w Krakowie i w niedzielę w Warszawie, w Palladium. Mam nadzieję na wywiad z mistrzem, którego tak wielbił chociażby Tomasz Beksiński. Teraz 8 minut, piękna Van der Graaf Generator, My Room.

Van der Graaf Generator, My Room Waiting for Wonderland i my widzimy się w niedzielę w Palladium na koncercie Petera Hamilla, wcześniej oczywiście w sobotę również w Palladium na festiwalu Rób Reggae. Było 8 minut piękna, teraz 8 minut brzydoty. Tak rozpoczyna się nowa płyta zespołu Godflesh, Master and Slave.

Master and Slave. Tak rozpoczyna się nowa płyta zespołu Gutless. Czy ostatnia? Na pewno Justin Broderick zakończył działalność koncertową tejże legendarnej formacji. Będziemy wracać do nowego krążka Gutless zatytułowanego Decay, a teraz Converge i druga już w tym roku wydana płyta przez zespół Hum of Heart. Converge, a z tejże płyty utwór zatytułowany Sleep the Nose.

Converge, Hem of Heart. Polecam tym, którzy pokochali album Love is Not Enough i mam wrażenie, że Hem of Heart to jest trochę taki rewers albumu Love is Not Enough. Oba krążki warte uwagi. Converge za nami, a teraz legenda, która wraca i nie wraca. Mowa oczywiście o Bad Brains. Bad Brains 6 listopada ukaże się archiwalne wydawnictwo Are You Ready? The First Studio Recording. No i tam też w 79 roku Bad Brains po raz pierwszy zarejestrowało legendarny kawałek Pay the Come. Bad Brains.

Hey the Cam, Bad Brains. Czekamy na ten krążek z archiwalnym materiałem. No i teraz inny wywrotowiec, rewolucjonista, prawdziwy rewolucjonista muzyczny w najlepszym tego słowa znaczeniu. 23 września John Coltrane, gdyby żył, obchodziłby setne urodziny. I nie jest to nic niezwykłego, że ludzie obchodzą setne urodziny. Na przykład moja babcia, właściwie babcia mojej żony, czyli też moja babcia Stasia, za chwilkę będzie miała 100 lat. Jest w formie doskonałej. John Coltrane też mógłby być, gdyby żył. Nie ma go z nami, ale jego muzyka to jest niezgłębione archiwum genialnej twórczości. Cały czas do odkrywania, jak na przykład album Giant Steps, a tam utwór Can't Down. John Coltrane, wszystkiego najlepszego, panie Train, gdziekolwiek pan jest, bo wiemy, że pan jest.

stuletni John Coltrane za nami, a przed nami Lambrini Girl, które mają w zanadrzu album nowy, ale dopiero usłyszymy płytę No Refunds Lambrini Girls 15 stycznia, ale też Lambrini Girls wystąpią 15 maja w Warszawie w klubie Niebo. No to czekamy na Lambrini Girls. Chciałem bardzo je zobaczyć, nie widziałem. W końcu to się wydarzy. No to Lambrini Girls. Bang, bang, bang.

Bang Bang Bang, Lambrini Girls, które w maju wystąpią w Warszawie, a 15 stycznia wydadzą nową płytę. A 30 października nowy album wyda Queens of the Stone Age i wtedy też w Radiu Nowy Świat wywiad z Joshem Homim. Nowy kawałek zapowiadający album Queens of the Stone Age specjalnie z dedykacją dla Franka Wójcickiego, jednego z najlepszych realizatorów Radia Nowy Świat. Wszystkiego najlepszego, Franek.

Where the Goth Girls At, Queens of the Stone Age, specjalnie dla Franka, który 30 września ma urodziny. I pamiętajcie o Franku i o tych, którzy stoją tutaj za nami, bo to oni też robią świetną robotę, jak właśnie realizatorzy, w tym wypadku Franek. Co dalej? Teraz coś delikatnego. Broken Love, Hugo Reyes Fatalist. Z gościnnym udziałem Jennifer Charles. Hugo Reyes wystąpi w Polsce na 3 koncertach. 29 października w Warszawie, 30 w Pile, 31 we Wrocławiu. Człowiek, który współtworzył The Bad Seeds z Nickiem Cave'em, grał w wielu różnych składach, no i robi piękną muzykę. Broken Love dla wszystkich pań, którym Hugo Reyes złamał lub złamie serce.

Broken Love, Hugo Reyes, Fatalis z płyty nowej I Made It All Up For You. A starsza troszkę płyta, chociaż nie tak stara, Stay Nowhere, zespołu Only Mess, polski

Shake, Shake, Shake. Only Mess. Polecam wydanie płyty Stay Nowhere na winylu. Polecam też zawsze i wszędzie Michała Urbaniaka. Pośmiertnie ukazała się nowa płyta Michała, Enjoy.

0: Hot Jazz Biscuits, nowe opracowanie utworu Urbanatora, Michał Urbaniak, Seb Skalski z płyty Enjoy. A teraz kolejny nieodżałowany Sosnowski, Bart Sosnowski i Rusty Waltz.
1: Can't stand the pain down no more.

Rusty Waltz, nigdy wcześniej niepublikowana wersja piosenki Barta Sosnowskiego. Szkoda chłopaka, bardzo. Mimo, że kilka lat minęło już od jego odejścia. Szkoda też Garego Angry Andersona, wokalisty zespołu Rose Tattoo.

Nice Boys Roast Tattoo, kawałek, który spopularyzowało Guns N' Roses. Teraz już koniec, proszę Państwa. No i koniec lata, jesień nadeszła. Summer's gone. Widzimy się na koncercie Placebo już niedługo w Łodzi. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizinkiewicz. Do usłyszenia za tydzień.

0: Już jutro po godzinie 10.
1: Ja się nazywam Piotrek Bukartek.
2: Diana Giurow, dzień dobry.
1: Przeprowadzimy Państwa przez ocean koncertu życzeń i spełnimy ich, ile się da.
0: Po zalogowaniu na stronie nowyświat.online dostępna będzie również transmisja audycji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.
5: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Papież Leon XIV podczas wizyty w Paryżu poruszył tematy, które dzielą francuską opinię publiczną. W Pałacu Elizejskim mówił m.in. o laickości, manipulacjach genetycznych, surrogacji i kwestiach związanych z końcem życia. Przypomniał też o osobach i instytucjach zaangażowanych w ochronę życia.
6: Ich świadectwo troski i służby stanowi prawdziwą szkołę człowieczeństwa, ukazującą wielkość zatroskania o drugiego człowieka, a zarazem jest przejmującym przypomnieniem o wyjątkowej i niezastąpionej wartości każdej istoty ludzkiej. Ponownie stanowczo powtarzamy, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament wszystkich innych praw człowieka.
5: Francuskie media zwracają uwagę na polityczny charakter wystąpienia. L'Opinion nazwał je ofensywnym, a Le Monde podkreślił, że papież przedstawił swoją wizję francuskiego modelu laickości. Leon XIV apelował też o dialog między ludźmi różnych kultur i różnych religii. Wracamy do kraju. Rośnie liczba seniorów z emeryturami poniżej minimum. W marcu ponad 30 tysięcy osób dostawało nie więcej niż 500 zł brutto, a prawie 9 tysięcy najwyżej 100 zł. Główną przyczyną są krótki staż pracy i niskie składki. Ponad 75% tych osób to kobiety. Od stycznia przyszłego roku część wdów i wdowców dostanie wyższą rentę wdowią. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co może oznaczać nawet około 400 zł więcej miesięcznie. Limit łącznej wypłaty pozostanie bez zmian. A teraz w serwisie sport. Reprezentacja Polski walczy o powrót do dywizji A Ligi Narodów. Biało-czerwoni na PGE Narodowym grają z Bośnią i Hercegowiną. W wyjściowym składzie m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. Za nami pierwsza połowa, która zakończyła się bezbramkowym remisem. To pierwszy mecz Polaków w nowej edycji rozgrywek pod wodzą Jana Urbana. W grupie rywalami Polski będą jeszcze Szwecja i Rumunia. A na koniec kultura. W październiku wraca festiwal Herdox z dokumentami reżyserek z różnych epok, także tymi mniej znanymi i zapomnianymi. Od 1 do 6 października w 4 warszawskich kinach będzie można zobaczyć m.in. filmy z sekcji Another Story, poświęconej twórczości kobiet z drugiej połowy XX wieku.
7: Jest to ta inna trochę historia kina, dlatego że to jest projekt, który pokazuje filmy z przeszłości. Takie filmy wyreżyserowane przez kobiety, o których być może nikt nie słyszał i zadajemy tym samym pytanie, dlaczego o nich nikt nie słyszał, bo są świetne. Są eksperymentalne, są nowatorskie, są odkrywające nowe techniki i sposoby opowiadania historii w kinie dokumentalnym i nie tylko. I tym samym podejmujemy taką dyskusję właśnie, dlaczego tego kina zrobionego przez kobiety to kino trochę mniej znamy.
5: Mówiła na naszej antenie organizatorka Kasia Świętoniowska. W programie są też filmy o Fridzie Kahlo, doświadczeniach młodych kobiet i punkowej scenie Londynu lat 80. Pokazy odbędą się w Kinomuzeum, Kinotece, Kinie Atlantik i Elektroniku. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.

Dzień dobry, raczej dobry wieczór zastępczo. Minęła godzina 22. Zuza i Łęda przy mikrofonie. Ja przywitałam się z Państwem, z Sonluxem, z najnowszego albumu Out Into. Ukazał się 18 września i to Want You to Love to jest utwór otwierający ten album, a za moment posłuchamy utworu, który ten album zamyka, czyli No Good Like a King. A czego się dzisiaj spodziewać? Należy się spodziewać wszystkiego, czego nie wybieram na 10 rano, bo uważam, że to nie przystoi o 10 rano, a o 22 to przystoi jak najbardziej. Zapraszam. One, two.

Bardzo lubię to, że słychać tam tę strunę, która się odbija od palców i od gryfu, ten taki wysoki, metaliczny podźwięk. Widzę, że mailowo Państwo się już odzywają, co mnie bardzo cieszy. I zapraszam i zachęcam, bo ja nie jestem taką sową, ja jestem rannym ptaszkiem, więc ta godzina nie jest dla mnie intuicyjna, więc bardzo mi będzie miło, jak się Państwo odmeldują, że słuchają, jak się słucha. Wiem, że będzie trochę inaczej niż z reguły w piątek, to odpowiadając na pytanie pana Mateusza w mailu. Będzie trochę mrocznie, będą wycieczki do różnych krajów za moment. Będzie czasami tanecznie, zrobi się chwilę jaśniej. Będzie dużo elektroniki produkowanej i w Polsce, i za granicą. Ale zanim to wszystko, to jeszcze mam nowość i to będą rapy. Domson, czyli zespół z Białorusi i Ciepłe Brejki. Zespoły dwa znają się, bo wszyscy panowie mieszkają w Poznaniu i stwierdzili, że chcą, jak to sami napisali, chcą się spotkać i porapować. Mnie to o tyle też wzrusza, bo Jakub z Ciepłych Brejków pisał do mnie już jakiś czas temu, i że bardzo poleca Domson, żeby ich zagrać jako taką koleżeńską polecajkę, bo on sam ich tak lubi i uważa, że oni powinni być szerzej znani. I mnie bardzo taka ta męska solidarność Ciepła w tym mailu wzruszyła. I przy poprzedniej etykiecie zastępczej grałam Domson, więc teraz wracają ze wspólnym numerem. I niby napisali, że tak tylko spotkali się razem porapować, ale wydaje mi się, że tam ważne słowa też padają po drodze. Będzie po angielsku, po białorusku i po polsku.

Była nowość, to teraz coś starszego, sprzed 11 lat, to nie aż takie starsze, JMXX i płyta In Color, i tak ta płyta się otwiera utworem Gush.

Tę playlistę zawsze, kiedy układam na etykiety zastępcze między 22 a północą, myślę sobie o wszystkich kierowcach i pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca. Wiem, że trudno się jedzie, szczególnie w długie trasy, jeżeli muzyka jest dość monotonna, więc dzisiaj będzie różnorodnie i tak jak tak trochę mrocznie, ale z tą miłą piszczałką JMXX wybrzmiał XX, to teraz przenosimy się do Gany. To jest tak zwany odpad ze szczytu. Odpadł tak, że no nie mógł się w szczycie pojawić. Znalazłam Pata Tomasa i Kwasibu Area Band, kiedy szukałam utworów chyba z Angolii i nie wiedziałam, dlaczego one mi się wyświetliły, skoro ja szukam w Angolii, a oni są z Gany, więc to był pierwszy problem, a drugi problem był taki, że to 2019 rok, więc za stare jak na szczyt i panowie by się wtedy ze mnie śmiali. Ale perfekcyjne, żeby o 22.22 wybrać.

0: Z tej Gany przenosimy się do Gabonu, bo we czwartek byliśmy w szczycie w Gabonie i wspominałam, że tam kilka ładnych rzeczy się znalazło, więc przyniosłam jeden odpad i Wonder Wendy, którą przynosiłam i można na nią głosować, jeżeli państwo słuchają o 22, to może też słuchali albo nie we czwartek po 19, więc zachęcam, żeby na Wonder Wendy zagłosować, bo mnie bardzo bawi, że ona jest Wendy, ja jestem i Wenda i to się ładnie rymuje. Ale zanim Wonder Wendy, to posłuchamy L'Oiseau Rare, czyli rzadki ptak. Sorry, I'm bad. To będzie rap gaboński po francusku.
1: Amoude Akros. Happy birthday.
2: Elgar Bis.
1: El Gorio Ngorio. Nakabele.

Będzie to teraz wątek z Polski i to taki, że myślę sobie czasami, że w jakimś innym radiu gdzieś w Europie mają podobną audycję do Szczytu i że oni wtedy lądują w Polsce i muszą coś znaleźć, co będzie takie wyjątkowe. Chociaż nie wiem, czy ktoś miałby tak szalony pomysł, ale jeżeli ktoś taki z zagranicy by szukał, to myślę, że gdyby znaleźli album Envy, o którym teraz Państwu opowiem, to by się w nim zakochali i od razu go wzięli, bo w tym albumie Maciej Goliński, czyli Envy właśnie, sięga po takie brzmienia, które powiedziałabym, że są pradawne, to znaczy przez wieki się nie zmieniały i można pieskami na mapie znaleźć podobne rytmy w różnych kulturach. Niezależnie od stopnia rozwoju cywilizacji, one w jakiś sposób brzmiałyby podobnie. I oczywiście to jest muzyka, więc nie ma tam nauki, ale chociaż w ramach inspiracji producent mówi, że sporo czytał i się dowiadywał i zaprosił do współpracy muzyków, którzy zajmują się na co dzień muzyką tradycyjną, nie tylko z Polski, ale też z różnych kręgów kulturowych, czy osoby zajmujące się jazzem, w którym bardzo przecież dużo różnych wątków kulturowych też się mieści. I efektem tego są brzmienia, które są bardzo znajome, a jednocześnie egzotyczne. I bardzo mnie to kupuje. Posłuchamy dwóch utworów, Taniec Rusałek, ale najpierw Moje Serce z przepięknym motywem pieśni ludowej, które łapie za serce zdecydowanie.

0: Ja jestem fanką Wyszomorów. Wyszomory to jest tytuł tego albumu od Envy. Bardzo serdecznie Państwu polecam zapoznanie się z całością. I zorientowałam się w trakcie tych piosenek, że jeszcze tak się wspaniale zgrało, że te takie transowe brzmienia wybrzmiały, kiedy jest pełnia księżyca teraz. I chociaż ja nie wierzę w takie rzeczy, to jednocześnie pełnia ma jakiś taki swój urok. Myślę, że to jakoś głęboko w krwi nam siedzi, że po prostu to, że jest cały księżyc, a nie tylko sierp, to dobrze nam robi. A swoją drogą pełni księżyca mają też swoje takie tradycyjne nazwy, które bywają bardzo ładne i na przykład ta pełnia wrześniowa bywa nazywana pełnią plonów albo kurdzianym księżycem, albo jęczmiennym księżycem i uważam, że to bardzo wdzięczne i pasujące do tańca rusałek. Ja sobie wyobrażam, że te rusałki tańczyły właśnie przy kukurydzianym księżycu, pewnie w ramach jakiegoś pola kukurydzy. No ale my przechodzimy dalej, chociaż wątki natury nadal będą, ale zrobi się wiosennie, przynajmniej w tekście. Skarby, czyli projekt producencki z Polski, który zabrał się na początku, powstał, żeby wziąć na warsztat archiwum polskiej piosenki i jakoś je odświeżyć, nadać współczesny sznyt i posłuchamy historii jednej znajomości w wersji Skarbów właśnie. Ale zanim to będzie Krystyna Czubówna, która przeczyta o nektarze, a skarby zagrają i Błękit.
1: Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

0: I tak zaczęliśmy drugą godzinę etykiety zastępczej, bardzo tanecznie przed 23, zanim wybiła skarby w wersji podwójnej. No i to było na rozbudzenie i w wątkach rozbudzających zostajemy. Barry Can Swim, czyli Barry, co nie umie pływać, ale ewidentnie umie tańczyć, bo jest dance, dance, dance w tytule.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

Szalenie mi miło, że się Państwo meldują, skąd słuchają, gdzie słuchają, w jakich okolicznościach. Przypominam, można pisać pomimo późnej pory. Ja zaglądam w maila zuzanna.iwenda@nowyswiat.online, ale zerkam też na socialach. Jak ktoś, tak jak pani Ola, do mnie napisze, to teraz się uda, bo w trakcie, nie wiem, poranka czy o 10 rano to bywa tłoczno i się nie zdąży zorientować, a tu jest dość spokojnie. Pani Ola pozdrawia z Cypru, ja również pozdrawiam. I jeżeli ktoś teraz nas słucha gdzieś w Australii, albo gdzieś w Tokio, albo w Stanach, to informuję, że to nie będą to będą piosenki dla dorosłych. O, ale nie wyciągnęłam dżingla, a to będą piosenki dla dorosłych. Raw Performance na dwa sposoby. Aerobic Rodeo, a potem Jak Makłowicz. Jak Makłowicz dość polityczny.

0: lines.
1: Proszę pana, wy nie, wy. Ja bym nie dali na studia zaoczne albo wyższe. Wszystko bym wypowiedział. Wszystko. Nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła.

0: drodzy Państwo. Tak to właśnie wygląda.
1: Brawo.
2: Musiał pan Makłowicz jeszcze wypowiedzieć ostatnie słowa. Bardzo dziękuję za maila od pana Pawła. Pan Paweł natomiast zameldował się z Dubaju po kolacji. Na drinkach słuchają muzyki. Cieszę się, że mojej selekcji akurat tak wypadło. Z przyjaciółmi, ekspatami. Więc teraz się zrobi też bardziej międzynarodowo. Jeżeli wsłuchali się państwo w tekst Rała, jeden i drugi, i tak sobie brechnęli

pod nosem, albo może w głos. Jeżeli w głos, to są Państwo doskonale rozgrzani, żeby teraz towarzyszyć Charlotte Adigheri w jej utworze. Tytuł to jest Haha i jako żywo będzie Haha w tym utworze.

padły pytania, czy dam radę do północy i że na pewno dam i że będzie jutro dobre śniadanie zapewne, więc daję znać, szanowni państwo, że no nie bez przyczyny ta playlista jest, kiedy ja mam zastępstwa od 22 taka energetyczna, bo gdybym ja puściła snuje o tej porze, to bym zastała przy mikrofonie po prostu, bo dla mnie bardziej naturalnym jest wstawanie o tej piątej, przed piątą na poranek o 6 niż wytężanie umysłu o 23:20. A do tego tutaj jest jeszcze taki trik, już państwa zapraszam bardzo serdecznie. Jak ktoś włączy radio o 10, to usłyszy mnie w sposób pośredni, bo jutro wydaję koncert życzeń, więc dzisiaj zamykam zmianę, jutro prawie otwieram, no bo jeszcze Patryk z Weroniką. No a tutaj na playliście znowu polskie wątki, ale nie będzie może aż tak słychać, że z Polski Kacyntok Stuzi i my, czyli producenci, duet producencki z Polski Kacyntok Stuzi, to jest Szwecja, Myt, nie pamiętam, przepraszam, nie sprawdziłam, a ich najnowszy numer to jest Moln.

Przenosimy się do Kolumbii. Z Kolumbii pochodzi Martina Camargo, którą ja w oryginale kojarzę przede wszystkim z takimi bardzo surowymi brzmieniami wokali, a my posłuchamy utworu Pito, producenta, który wziął jej wokal i podokładał tam różnych smaczków, trochę uwspółcześniając to brzmienie, bo Martina sama w sobie to najczęściej jest jej głos. Ja to kojarzę jeszcze, że jest taki chór dziecięcy, albo może nawet dziewczęcy i ewentualnie jakieś bardzo proste bębny, takie najprostsze na świecie, a tutaj będzie się działo za sprawą Pito. Utwór to jest Pequeño Amor.

Jestem ciekawa, ile osób z Państwa robi to, co ja, czyli słucha muzyki, ale coś tam sobie przegląda w social mediach albo w internecie, żeby jeszcze ten strzał dopaminy dostać, żeby dosiedzieć na przykład do jakiejś pory. No i mi się takie dziwne rzeczy wyświetliły. Na przykład znalazłam bryloczek, który ktoś proponuje, że może zrobić z modeliny i na tym bryloczku jest Devolej, ziemniaczki i mizeria. W takim formule, co wygląda trochę jak więcej niż 1 złoty polski. Więc to są właśnie rzeczy, po które mam wrażenie, że ludzie stworzyli internet, no i żeby móc słuchać radia przez internet, tak jak my teraz. Ostatni bardzo taneczny utwór przed nami. Ready for the Floor, Hot Chip.

Zostało 25 minut do końca audycji, więc możemy odrobinę zwolnić jednak i zrobi się trochę mroczniej, może trochę bardziej nastrojowo, ale tylko trochę. A to najpierw za sprawą duetu z Nowego Jorku, Ratatat. Zawsze jak słyszę ich nazwę, to mi się kojarzy z Ratatouille i myślę o tym szczurku pod tą czapką wielką białą, ale to zupełnie nie to. Nie brzmi to zupełnie jak szczurza muzyka. To jest coś takiego, właśnie to wymyśliłam bardzo dobrze. Cream on Chrome najpierw, a potem Loud Pipes.

to zapomniane, nadaje im nowy sznyt, miksuje z innymi, równie starymi numerami. Z jednego bierze wokal, z drugiego bierze beat i sobie to nakłada. Oczywiście zdarzają się takie, które są bardziej osłuchane. Na przykład pamiętam jeden, w którym Nina Simone samplował, ale tutaj myślę, że mniej ograne. Najpierw będzie All Night, a potem moje ukochane Motherless Child. To jest standard jazzowy, który śpiewało mnóstwo osób. Pewnie trudno jest dojść, kto jako pierwszy. No i tak chwilę przed północą może nawet dość mocno uderzyć, bo kto się czasem nie czuje jak dziecko pozostawione bez matki na tym świecie, daleko, daleko od domu.

Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne głosy po tej dzisiejszej dwugodzinnej playliście wieczornej. Tak sobie myślę, że może jest ktoś, kto teraz słucha, a nie jest patronem i podejmie taką spontaniczną, nocną decyzję, żeby nim zostać. To ja wtedy bardzo bym o tej osobie, nowemu patronowi lub patronce polecała, żeby ustawił tę płatność powtarzalną Blik, o której my mówimy już od kilku dni, bo jeżeli ktoś ustawi, że jest patronem przez płatność powtarzalną Blik, to my mamy taką umowę z Blikiem, że oni się dorzucają do każdego takiego patronatu z płatności powtarzalnej 30 zł. Z państwa konta schodzi to, co państwo chcą, a oni od siebie dorzucają dodatkowe 30, więc warto. Więc jak to komuś się podobało, a patronem nie jest, jest chwila przed północą, to jest dobry moment na spontaniczne decyzje. Więc ja proszę, polecam i zachęcam. A jeszcze mam smaczny kąsek muzyczny na koniec, bo będzie Moby. I będzie utwór Flower, a szczęśliwie się składa, że wracam to jutro na godzinę 10:00 wydać koncert życzeń i już teraz Państwa zachęcam, żeby się włączyć od 10:00, słać maile, słać wiadomości na grupie patronackiej i oczywiście wtedy dzwonić od godziny 10:00. Przypominam, żeby głosować na to, na co trzeba głosować. No i dobrego weekendu Państwu życzę. Niech nam offline dobrze robi. Ja mam taki zwyczaj, że staram się trochę być bardziej bezekranowa, no ale jak praca, to jest ekran, tak czy siak. Zuza Iłenda, bardzo dziękuję. Grzegorz Muranowicz dzielnie realizował do tej późnej pory. Do usłyszenia.

This is a Neil Young song. It's called Like a Hurricane.